0: Rosji Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec.
1: Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i były prezydent Polski, obchodził niedawno swoje 81. urodziny. Jego małżeństwo z Danutą Wałęsą, trwające już 57 lat, jest obecnie naznaczone wypaleniem i wzajemnymi żalami. Sam Wałęsa przyznaje, że ich relacja zmieniła się po zakończeniu politycznej walki, a publikacja książki Danuty Wałęsy, Marzenia i tajemnice, ujawniła wiele napięć. Mimo trudności, para przygotowuje się do obchodów 57. rocznicy ślubu.
0: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności. W Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mija miesiąc od śmierci Adriana Szymaniaka, znanego z programu Ślub od pierwszego wejrzenia. Jego żona Anita, pierwszą miesięcznicę, opublikowała na Instagramie wzruszający wpis, który chwyta za serce. Opowiada o miłości, która przetrwa wieczność. Mimo że Adrian przegrał walkę z Glejakiem, Anita obiecuje dokończyć ich wspólne plany, a serca milionów Polaków biją w rytm jej słów. Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk postanowili uciec od miejskiego zgiełku i zaszyć się w Karpaczu. Aktorka, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, nie omieszkała podzielić się z fanami gorącymi kadrami z wyjazdu, w tym skokiem do wodospadu w kostiumie kąpielowym. Internauci są zachwyceni, a Banasiuk miał na co patrzeć. Czyżby nowy trend na relaks w chłodnej wodzie? Cóż, nie każdy ma odwagę wskoczyć do wodospadu, ale kto by się przejmował, gdy ma się takie widoki i towarzystwo? Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów na językach. Tym razem w programie Mówię Wam przepraszał za swoje wybryki, obiecując poprawę. Po występie nie spieszył się do domu, tylko załatwiał sprawunki w Warszawie, opijając kompot agrestowy. Czyżby to początek nowego, bezalkoholowego rozdziału? Czas pokaże, czy Daniel rzeczywiście zniknie z pierwszych stron gazet.
2: Filip Heiser, znany z niekonwencjonalnych pomysłów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zadzwonić do projektantki sukni ślubnej swojej żony, Bianki. Zamiast tradycyjnego "tak, kochanie, wyglądasz pięknie", Filip zdecydował się na interwencję, by uniknąć stylizacji rodem z Sylwestra w Batumi. Jego wizja była jasna: mniej jarmarcznie, więcej klasy. Ostatecznie suknia zrobiła na nim ogromne wrażenie, a Filip mógł odetchnąć z ulgą, że jego żona nie przypominała dyskotekowej kuli.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Środowisko artystyczne w Krakowie, pogrążone w żałobie po śmierci Przemysława Brannego. Aktor, znany z krakowskiego teatru Bagatela, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane role, ale i głębokie przyjaźnie. Łukasz Nowicki, wspominając wspólne chwile, podkreśla wyjątkowy talent i serdeczność Brannego. Ich relacja, choć przerwana przez czas i odległość, była pełna wspólnych wspomnień i niezapomnianych chwil. Maryla Rodowicz, królowa polskiej estrady, zaskoczyła wszystkich swoim występem w Tańcu z Gwiazdami, ale to nie na parkiecie wydarzyła się największa niespodzianka. W garderobie, tuż przed wejściem na scenę, jej spódnica postanowiła zrobić własny show i zjechała na ziemię, zostawiając Marylę w czarnych majtkach. Na szczęście to komiczne zdarzenie miało miejsce za kulisami, a nie na oczach telewizyjnej publiczności. Sama Maryla przyznała, że poczuła się jak w Las Vegas, choć chyba nie spodziewała się, że jej garderoba też postanowi zabłysnąć.
2: Billy Bob Thornton, zanim zdobył Oscara, przeszedł przez rock'n'rollowe piekło jako technik koncertowy. W świecie, gdzie techniczni są jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, Thornton odkrył, że obietnica rock'n'rolla to często tylko puste słowa. Zamiast sławy i bogactwa dostał lekcję o tym, kto naprawdę rządzi za kulisami. Teraz, choć ma wszystko, co wiąże się ze statusem gwiazdy, wciąż pamięta, że najciekawsze historie to te, które nigdy nie trafiają na okładki.
1: W Polsce świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a Ministerstwo Kultury rozdaje medale jak cukierki. W tym roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis trafił do legendarnych rockmanów z Lady Punk, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Srebrne medale zdobyły Kasia Kowalska i Anita Lipnicka, a brązowy, po raz pierwszy w historii, powędrował do rapera Quebona Fide. Cóż, polska muzyka ma się dobrze, a medale lśnią jak nigdy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że piosenka, która zaczęła się jako niechciany utwór Coena, stanie się jednym z największych hitów wszechczasów. Leonard Cohen spędził 4 lata na pisaniu Hallelujah, a jego wytwórnia uznała, że to nie ma potencjału. Dopiero John Cale i później Jeff Buckley nadali jej nowe życie. A teraz większość ludzi myśli, że to Buckley jest autorem. Cóż, historia muzyki pełna jest takich niespodzianek. Marcin Miller, lider zespołu Boys, zaskoczył wszystkich, wygrywając 5. odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wcielił się w Felicjana Andrzejczaka z Budki Suflera i poruszył jurorów balladą Jolka, Jolka, pamiętasz? Choć musiał niemal zastygnąć w bezruchu. Małgorzata Walewska była tak wzruszona, że jedyną jej uwagą było to, że występ skończył się zbyt szybko. Czek na 15 tysięcy złotych Miller przekazał na cele charytatywne, a my czekamy na kolejne niespodzianki w następnym odcinku. Led Zeppelin i ich magiczne brzmienie perkusji w When the Levee Breaks to nie dzieło przypadku, a efekt eksperymentów w wiejskiej posiadłości Headley Grange. John Bonham, grając w holu pod otwartą klatką schodową, stworzył dźwięk, który do dziś jest legendą rocka. Zamiast klasycznego studia wykorzystano akustykę budynku i 2 mikrofony zawieszone na schodach. A wszystko to, by pokazać, że czasem najlepsze efekty powstają, gdy muzycy wyjdą do pubu, a inżynier dźwięku ma chwilę na eksperymenty. Ach, te rokowe gwiazdy i ich kaprysy. Van Halen, zespół, który nie tylko grał na scenie, ale i w kulisach, wymagał M&M's bez brązowych drażetek. Ale to nie była tylko fanaberia. David Lee Roth twierdził, że to test na czujność organizatorów. Jedna brązowa drażetka mogła oznaczać, że ktoś nie przeczytał ich wymagań zbyt dokładnie, co mogło prowadzić do poważniejszych problemów niż źle dobrane słodycze. Cóż, kto by pomyślał, że kolor cukierka może być tak ważny?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 8 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości ledwie odczuwalną. W Toruniu natomiast termometry pokażą 10 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas spaceru po lesie na Mazowszu pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Urna pochodzi z IV wieku przed naszą erą, a moneta to srebrny denar cesarza Komodusa. Znaleziska zostały zgłoszone odpowiednim służbom i można je teraz oglądać na wystawie w zamku w Liwie.
2: W Radomiu zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który przez 3 tygodnie września niszczył zabytkowe kapliczki i figury sakralne, oblewając je farbą. Adrian M. przyznał się do winy i usłyszał 12 zarzutów, w tym umyślnego uszkodzenia zabytków oraz obrazy uczuć religijnych. Sprawca działał według przemyślanego schematu, atakując w nocy, by uniknąć świadków. Obecnie przebywa w areszcie, a grozi mu do 8 lat więzienia. Gigantyczna maszyna tnąca o nazwie Jolanta rozpoczęła pracę w Warszawie. Jej zadaniem jest wydrążenie tunelu pod nowy kolektor ściekowy, co ma chronić miasto przed zalewaniem podczas ulew. Inwestycja, której koszt to 218 milionów 500 tysięcy złotych, jest kluczowym elementem modernizacji stołecznej sieci wodociągowej. Prace już teraz powodują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Czerniakowskiej. Na drodze ekspresowej S8 w okolicach Trojan doszło do poważnego wypadku. Przewrócił się tam ciągnik siodłowy, co spowodowało gigantyczny korek o długości ponad 10 km. Przyczyną zdarzenia była pęknięta opona, ale na szczęście kierowca wyszedł z tego bez szwanku. Ruch w kierunku Białegostoku jest całkowicie zablokowany, a służby pracują nad usunięciem pojazdu.
1: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8 tysiącach metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa Barwy Dolnośląskich Kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni.
2: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje Dawida Załbiniaka, który ma odbyć karę 6 miesięcy więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za mężczyzną wydano list gończy, a funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu. Załbiniak ostatnio mieszkał przy ulicy Jana Zamojskiego 25 w Warszawie. Jeśli ktoś posiada informacje na jego temat, proszony jest o kontakt z policją. W Koczargach Starych pod Warszawą doszło do tragicznego pożaru w rodzinnym domu opieki. Syn właścicieli uratował 5 osób, jednak 19-letni mężczyzna zginął w płomieniach. Przyczyny pożaru wciąż są nieznane, a na miejscu pracują specjaliści pod nadzorem prokuratora. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe wpisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W plebiscycie nominowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a w 5 każdy może zgłosić swojego faworyta. Głosowanie trwa do 14 października, a wyniki poznamy 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery na rezerwacje hotelowe i pobyty w turystycznych kompleksach.
1: Ksiądz Józef Zborek został ostatecznie odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję podjął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Watykan potwierdził jej słuszność. Powodem były poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Ksiądz Zborek, związany z parafią przez prawie 30 lat, cieszył się dużym szacunkiem wśród parafian. Tragiczny wypadek w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem. W sobotę drewniana wiata runęła na 5-letnią dziewczynkę podczas prac budowlanych. Mimo natychmiastowej pomocy i transportu do szpitala dziecka nie udało się uratować. Policja bada przyczyny zdarzenia, a rodzice byli trzeźwi w chwili wypadku.
2: W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg. W Olsztynie koło Częstochowy doszło do groźnego incydentu w markecie Biedronka. Awaria urządzenia chłodniczego spowodowała wyciek dwutlenku węgla, co doprowadziło do zatrucia 4 osób. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, a pozostałym podano tlen na miejscu. Szybka reakcja służb ratunkowych zapobiegła dalszemu zagrożeniu. W piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych. Tragiczny wypadek w miejscowości Rogowo-Kolonia w gminie Choroszcz. Kierowca Jeepa zginął, próbując ominąć karton pozostawiony na drodze. Samochód wypadł z jezdni, uderzając w przepust drogowy i przydrożny słup. Policja potwierdza, że kierowca zmarł na miejscu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 8 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 10 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Wrocławia przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z 6 polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
1: Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP 500 w Pekinie po zwycięstwie nad Karenem Khachanovem. 7-6, 6-2. Polak zmierzy się w poniedziałek z rywalem, którego pozna po meczu Alex de Minaur, Andriej Rublow. Dzięki awansowi Hurkacz zarobił 219 tysięcy dolarów i awansuje co najmniej na 34 miejsce w rankingu. Początek półfinału planowany jest na godzinę 9 polskiego czasu.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie zmierzy się z Donną Vekić. Chorwatka, znana z sukcesu na igrzyskach w Paryżu, gdzie zdobyła srebrny medal, będzie rywalką naszej mistrzyni olimpijskiej. To starcie dwóch utalentowanych zawodniczek zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: Hubert Hurkacz kontynuuje swoje sukcesy na azjatyckich kortach. W czwartek pokonał Amerykanina Lernera Tiena w Pekinie, awansując do drugiej rundy turnieju. Towarzyszy mu jego partnerka, Hanna Walicka, która gorąco dopinguje go z trybun. Para zdobyła sympatię internautów, dzieląc się romantycznymi zdjęciami z podróży.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo dwóch knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w trzeciej rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza. Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie. z hangaru w Mauterndorf w Austrii skradziono helikopter firmy Tomasa Morgenstern'a. Złodzieje wyłączyli nadajniki i odlecieli w nocy, nie dając się namierzyć. Maszyna była widziana w Chorwacji, ale ślad po niej zaginął. Wartość skradzionego helikoptera to około 800 tysięcy euro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 11 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest złe.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 25 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie miliona złotych. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W nadchodzącym 3424 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Adam, nowy lokator w domu Pyrków, zyska niespodziewanego sojusznika w osobie Emila. Początkowo chłopak traktował Adama z niechęcią, ale wspólne odrabianie lekcji z matematyki zmieni wszystko. Adam podzieli się z Emilem bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, co pozwoli nastolatkowi dostrzec w nim coś więcej niż tylko nałogowca. Relacja między nimi ulegnie diametralnej zmianie, a Emil zacznie patrzeć na Adama z większym zrozumieniem. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 20.50 na TVP2. Jakie będą długofalowe skutki tej niecodziennej przyjaźni? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Zamiast cieszyć się z wesela Natalki, będzie musiała ukrywać ból po odkryciu zdrady Artura. Choć jej serce jest złamane, postara się grać szczęśliwą żonę, by nie zepsuć święta siostrzenicy. Taniec z Arturem przywoła bolesne wspomnienia z czasów, gdy ich związek był pełen miłości. Marysia będzie zmuszona znosić cierpienie w ciszy, udając przed gośćmi, że wszystko jest w porządku. Jedynie Judyta pozna prawdę o jej stanie. Dla reszty gości rogowscy wciąż będą wyglądać na idealną parę, choć rzeczywistość jest zupełnie inna. W 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października o 17.20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Twirkseve i Xantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzi prawdziwa burza emocji. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa szokującą prawdę o pokrewieństwie Kajetana z rodziną Rawiczów. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, które ujawniają niezwykłe podobieństwo zmarłego Bogdana Rawicza do Kajetana. Józefina, seniorka rodu, od lat znała ten sekret, ale postanowiła go ukryć. W 3424 odcinku Małgorzata próbuje przekonać Józefinę do wyjawienia prawdy, jednak ta nie zamierza ustąpić. Przełom następuje w 3425 odcinku, gdy Kajetan dowiaduje się, że Bogdan Rawicz to jego ojciec. Zaskoczony, szybko zaczyna planować zmianę nazwiska i rości sobie prawa do majątku. Tajemnica, skrywana przez lata, wywraca życie Brody i całej rodziny do góry nogami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę tak samo wynoszącą 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polskiej scenie politycznej trwa gorący spór między premierem Donaldem Tuskiem a obozem prezydenta Karola Nawrockiego. Poszło o doniesienia, że konie prezydenta i jego rodziny są utrzymywane z publicznych pieniędzy. Premier Tusk i inni politycy rządu, w tym minister Radosław Sikorski, w odpowiedzi zamieścili zdjęcia z własnych przejażdżek konnych, podkreślając, że jeżdżą za swoje. Kancelaria prezydenta potwierdziła obecność koni w prezydenckiej rezydencji, ale zaznaczyła, że formalnie należą one do centrum obsługi kancelarii.
0: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, który zakłada deficyt budżetu państwa na poziomie blisko 283 miliardów złotych. Deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść około 7,1% PKB. Były premier Leszek Miller uważa, że obecny rząd nie zdecyduje się na duże cięcia wydatków, a zamiast tego sugeruje wyższe opodatkowanie najzamożniejszych. Miller sprzeciwia się też podwyżce VAT, wskazując, że bardziej dotknie ona gospodarstwa o niższych dochodach. Seniorzy mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci ryczałtu energetycznego od ZUS, wynoszącego ponad 336 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje kombatantom, osobom represjonowanym oraz wdowom i wdowcom po osobach uprawnionych. Aby je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku ZUS-R. Ryczałt nie zależy od dochodów i nie wymaga przedstawiania rachunków za media. Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów. Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło z zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń. Raper Eldo ujawnił, że jest częścią grupy doradców prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie otwarcie dyskutuje się o sprawach państwowych. Podkreślił, że dla niego to Rzeczpospolita dzwoni, a nie sam prezydent. Eldo zaznaczył, że nie wystąpi na żadnej konwencji partyjnej, podkreślając różnicę między wydarzeniami państwowymi a partyjnymi. Występował podczas rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, traktując to jako sprawę państwową.
2: Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
0: Aleksandra uznała,

0: Kamińska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W kinach zadebiutował film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, a na Netflixie pojawił się serial o tym samym tytule autorstwa Pawła Maślony. Obie produkcje wywołały gorącą dyskusję na temat obsady i interpretacji dzieła Bolesława Prusa. W ramach zabawy zapytano sztuczną inteligencję, jakich polityków widziałaby w rolach bohaterów Lalki. Wśród propozycji znaleźli się m.in. Donald Tusk jako Stanisław Wokulski i Jarosław Kaczyński jako Ignacy Rzecki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dariusz Kowalski, znany jako bezwzględny Janusz Tracz z Plebanii, miał dziś nieco mniej dramatyczną, ale równie emocjonującą rolę w realnym życiu. Aktor uczestniczył w zderzeniu dwóch samochodów na ulicy Dębowej w Gabrielinie. Choć sam wyszedł z tego bez szwanku, jedna z osób podróżujących Volkswagenem trafiła do szpitala. Sprawczynią okazała się 53-letnia kobieta, która za swój występ na drodze otrzymała mandat w wysokości 2000 zł i 10 punktów karnych.
2: Ewa Farna i Martin Hobot po prawie 10 latach małżeństwa ogłosili rozstanie. Para, która przez lata tworzyła muzyczne i życiowe duety, postanowiła zakończyć swoją relację, choć pozostają kochającymi rodzicami dla swoich dzieci. Jak sami przyznali, czasem życie pisze inne scenariusze niż te, które sobie wyobrażamy. Cóż, nawet w świecie gwiazd miłość nie zawsze gra pierwsze skrzypce. Kierowcy w Polsce mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ od soboty obowiązują nowe, niższe maksymalne ceny paliw. Skolim, znany z muzycznych hitów, postanowił zaskoczyć wszystkich i na swojej stacji w Czeremsze ustawił ceny jeszcze niższe niż rządowe limity. Benzyna PB95 kosztuje tam około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 8 zł. Mimo to stacja nie przeżywa oblężenia, co może być zaskoczeniem dla tych, którzy spodziewali się tłumów.
1: Monika Mrozowska, znana aktorka, postanowiła nie udawać, że czas się dla niej zatrzymał. Zamiast obsesyjnie walczyć z metryką, stawia na zdrowie, ruch i dobre relacje. Siwe włosy i zmarszczki? Dla niej to tylko część życia, a nie powód do zmartwień. Mrozowska podkreśla, że kluczem do szczęścia jest podejście do życia, a nie liczba świeczek na torcie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Smutne wieści z polskiego świata filmowego. Stanisław Pąk, aktor znany z takich hitów jak Rancho czy M jak Miłość, zmarł w wieku 70 lat. Po długiej walce z nowotworem, która rozpoczęła się w 2016 roku, artysta odszedł 29 września. Choć jego role bawiły i wzruszały przez dekady, życie napisało dla niego wyjątkowo gorzki scenariusz.
2: Z Japonii docierają smutne wieści. 8-letnia Runa Hirata, młoda gwiazda projektu Diana, zmarła nagle z powodu ostrego zapalenia mięśnia sercowego, będącego powikłaniem po grypie. Jeszcze kilka dni przed śmiercią występowała na scenie, zachwycając publiczność. Rodzina prosi o zachowanie jej w pamięci jako wiecznej idolki. Budda i Grażynka, znani influencerzy, ogłosili, że zostaną rodzicami, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Fani zasypali ich gratulacjami, a para podzieliła się radosną nowiną w swoim charakterystycznym stylu, publikując zdjęcia z USG i ozdobione wstążkami czworonogi. Nie zabrakło też gigantycznego pluszaka w miniaturowym Porsche, bo przecież nic nie mówi "będziemy rodzicami", jak pluszak w luksusowym aucie. Wirtualne serduszka posypały się jak z rękawa, a internet oszalał z radości.
1: Mela Poteluk, znana polska wokalistka, która kiedyś śpiewała w chórkach dla Skorpionsów, teraz sama zdobywa scenę. Jej debiutancki album Spadochron przyniósł jej pierwsze fryderyki, a kolejne lata tylko potwierdziły jej pozycję na rynku muzycznym. Współpracowała z takimi artystami jak Czesław Mozil i Ralf Kamiński, a jej muzyczne eksperymenty, jak nagrywanie w częstotliwości 432 Hz, pokazują, że nie boi się nowych wyzwań. A jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, ile wzrostu ma Mela, to cóż, internet wciąż nie zna odpowiedzi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ed Sheeran, niegdyś ulubieniec tłumów, teraz zmaga się z burzą krytyki po wykluczeniu Macklemora z trasy koncertowej za jego wypowiedź o Palestynie. W geście solidarności inni artyści również zrezygnowali z występów, a Sheeran został sam na scenie. Bonus U dwóch dorzucił swoje 3 grosze, ujawniając kulisy współpracy z Sheeranem i podkreślając, że miliarderzy nie powinni dyktować artystom, co mogą robić na scenie. Cóż, wygląda na to, że Ed musi teraz grać solo nie tylko na gitarze, ale i w życiu. Rammstein i ich kultowy hit Du Hast od 1997 roku wciąż bawi naszymi umysłami. Jedna literka, a tyle zamieszania. Masz czy nienawidzisz? Niemiecka gra słów, której polski język nie jest w stanie oddać, a refren przypomina ślubną przysięgę. Tylko że zamiast tak słyszymy stanowcze nie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa łamigłówka emocji i znaczeń, która pokazuje, że nawet w miłości można się pogubić. Czesław Niemen w 1972 roku postanowił zaszokować Zachód swoim pierwszym anglojęzycznym albumem Strange is This World. Zamiast łatwych hitów zaserwował długie, improwizowane utwory, które z pewnością nie były tym, czego oczekiwał włoski producent. W efekcie, po burzliwej kłótni, producent zniknął z sesji, a Niemen zyskał miano artysty, który nie boi się iść pod prąd. Album, nagrany z przyszłymi członkami SBB, to mieszanka bluesa, jazzu i rocka progresywnego, która do dziś zaskakuje swoją odwagą i oryginalnością. Metallica znów w akcji. 1 października w Las Vegas rozpoczęła swoją rezydencję w kultowym obiekcie Sphere. Fani zostali przywitani flagami z całego świata, a potem było tylko lepiej. Zespół zagrał 16 utworów, w tym niespodzianki jak And Justice for All, którego nie słyszano na żywo od 12 lat. Widowisko zakończyło się klasykiem Master of Puppets, a wszystko to w otoczeniu imponujących wizualizacji. Metallica pokazuje, że wciąż jest w formie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1027 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 11 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska policja prowadzi obławę na Dawida Załbiniaka, który unika półrocznej odsiadki za jazdę po alkoholu. Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zakopanem. Ostatnio mieszkał przy ulicy Jana Zamojskiego 25 w Warszawie, ale obecnie jego miejsce pobytu jest nieznane. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
2: W Płocku trwa zażarty spór prawników przed procesem dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prędczyńska, krytykuje medialne doniesienia, twierdząc, że nie oddają one rzeczywistości. Pełnomocnik ojca ofiary, mecenas Wojciech Kasprzyk, stanowczo odpiera te zarzuty, nazywając je nieprawdziwymi. Proces rozpocznie się 7 października. Na drodze S8 w okolicach miejscowości Trojany doszło do poważnego wypadku. Ciągnik siodłowy przewrócił się, blokując ruch w stronę Podlasia. Zator drogowy osiągnął kilkanaście kilometrów, a służby ratunkowe pracują na miejscu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd przez trasę wojewódzką numer 636. Na szczęście kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. W Koczargach Starych, niedaleko Warszawy, doszło do tragicznego pożaru w rodzinnym domu opieki. Syn właścicieli wykazał się odwagą, ewakuując 5 podopiecznych. Niestety, w płomieniach zginął 19-letni mężczyzna. Przyczyny pożaru są nadal badane przez ekspertów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elżbieta P., która przyznała się do zamordowania męża, nie trafi do więzienia. Śledczy z Mińska Mazowieckiego uznali ją za niepoczytalną w chwili zbrodni. Zamiast kary więzienia wnioskują o umieszczenie jej w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Na warszawskim Mokotowie rozpoczęły się prace nad drugim etapem budowy kolektora mokotowskiego BIS. Tarcza TBM o imieniu Jolanta wydrąży 2-kilometrowy tunel, który pomoże w odprowadzaniu wód deszczowych. Inwestycja ma na celu odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego i lepsze przygotowanie miasta na intensywne opady. Prace już wpływają na ruch drogowy, między innymi na ulicy Czerniakowskiej, gdzie jezdnia została zwężona.
1: W centrum Warszawy rusza budowa 170-metrowego apartamentowca Roma Tower. Inwestycja, warta blisko miliarda złotych, zostanie zrealizowana przez konsorcjum TKT Engineering i Strabag. Zamiast biur w wieżowcu powstaną luksusowe apartamenty. Prace mają potrwać 50 miesięcy, a parking pomieści 413 samochodów.
2: W miejscowości Olszyc Szlachecki doszło do tragicznego wypadku. 19-letni kierowca samochodu marki Audi, obywatel Ukrainy, zginął po tym, jak jego auto z impetem uderzyło w ogrodzenie posesji. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas grzybobrania w mazowieckim lesie pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Znalezisko datowane jest na IV wiek przed naszą erą, a moneta pochodzi z czasów cesarza Komodusa. Artefakty trafiły do państwowych zbiorów i są wystawione na zamku w Liwie. W Krakowie doszło do nietypowego zdarzenia, gdy samochód elektryczny wpadł do wody podczas próby wyciągania łodzi. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i specjalistyczna grupa płetwonurków. Dzięki ich wspólnym działaniom pojazd został bezpiecznie wydobyty na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. Ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję tę podjął biskup Roman Pindel, a Watykan ją potwierdził. Kuria Bielsko-Żywiecka mówi o poważnych nieprawidłowościach, ale szczegółów nie ujawnia. Wierni są zaskoczeni, bo ksiądz Zborek był bardzo ceniony w lokalnej społeczności. W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Organizacja Turystyczna i magazyn Travelist ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W konkursie wytypowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a internauci mogą głosować na swoje ulubione miejsca do 14 października. Wyniki zostaną opublikowane 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazdy i vouchery.
1: Dwaj policjanci ze Szczecina zostali zawieszeni i aresztowani pod zarzutem przekroczenia uprawnień. Podejrzewa się ich o dokonanie samosądu na mężczyźnie skazanym za przestępstwo seksualne na niemowlęciu. Poseł Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości wzywa do odstąpienia od karania funkcjonariuszy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku i objęte tajemnicą. Narwiański Park Narodowy, znany jako Polska Amazonia, zachwyca swoim wodnym labiryntem. Rzeka Narew, na odcinku między Surażem a Rzędzianami, tworzy rozległe mokradła i trzcinowiska. To dom dla około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 gniazduje właśnie tutaj. Park oferuje spływy kajakowe i drewniane kładki, idealne do obserwacji przyrody.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako przeciętne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska planuje drastyczną podwyżkę akcyzy na alkohol od 1 stycznia przyszłego roku. Ceny wódki, piwa i wina mają znacznie wzrosnąć, co uderzy w portfele konsumentów oraz polskich rolników i producentów. Rząd tłumaczy tę decyzję troską o zdrowie publiczne i potrzebą zwiększenia funduszy na ochronę zdrowia. Jednak eksperci ostrzegają, że wyższe ceny mogą skłonić konsumentów do sięgania po alkohol z nielegalnych źródeł. Dodatkowo polscy rolnicy mogą stracić stabilnych odbiorców swoich surowców. Skutki tej decyzji będą widoczne dopiero po jej wprowadzeniu. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Ceny u głównych dostawców, takich jak Orlen i Aramco, pozostały bez zmian w porównaniu do wczorajszych notowań. To efekt braku nowych cenników w niedzielę. Po ostatnich dużych obniżkach ceny benzyny i oleju napędowego są na jednym z najniższych poziomów od kilku dni. Mimo to wysokie ceny ropy naftowej i słaby złoty mogą w przyszłości wpłynąć na wzrost cen. Na razie jednak kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, nie spodziewając się nagłych podwyżek na stacjach.
2: W Hiszpanii trwa kryzys mieszkaniowy, który obnażyła dramatyczna eksmisja 87-letniej Marii del Carmen Abascal. Ceny mieszkań rosną w dwucyfrowym tempie, a koszty najmu biją rekordy, co dotyka miliony mieszkańców. Eksmisja starszej kobiety, która mieszkała w Madrycie przez blisko 70 lat, wywołała falę protestów w całym kraju. Problem ten dotyczy zarówno młodych, którzy nie mogą się usamodzielnić, jak i seniorów tracących poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja w Hiszpanii jest przestrogą dla innych krajów, w tym Polski, gdzie rynek nieruchomości może podążać w podobnym kierunku. Narodowy Bank Polski poinformował, że podjął wszystkie możliwe prawnie działania w sprawie obsady stanowisk w zarządzie. Prezes banku, Adam Glapiński, zapewnił, że instytucja działa stabilnie i bez zakłóceń. 4 wnioski o powołanie nowych członków zarządu zostały zwrócone z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z powodu braku kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Mimo tego Bank Centralny podkreśla, że jego bieżąca działalność nie jest zagrożona. Narodowy Bank Polski czeka teraz na decyzję innych organów w tej sprawie.
1: W polskich firmach rozmowy o wynagrodzeniach wciąż budzą kontrowersje. Zaledwie 21% pracowników otwarcie mówi o swoich zarobkach, a 63% przyznaje, że takie rozmowy są ograniczane przez pracodawców. Mimo to aż 90% Polaków popiera obowiązkowe podawanie widełek wynagrodzenia w ofertach pracy. Od grudnia zeszłego roku pracodawcy muszą informować kandydatów o stawkach przed rozmową kwalifikacyjną. To część unijnych przepisów zwiększających przejrzystość wynagrodzeń. Era tajemnic wokół pensji powoli dobiega końca. W Warszawie na jedno miejsce w akademiku przypada aż 17 studentów. To oznacza, że wielu z nich musi szukać alternatywnego zakwaterowania. Wynajem mieszkania w stolicy to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie. W innych miastach, jak Szczecin, sytuacja jest nieco lepsza, ale nadal nie każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Państwo inwestuje w nowe i modernizowane domy studenckie, ale liczba miejsc wciąż maleje. Prywatne akademiki oferują wyższy standard, jednak ich ceny są znacznie wyższe niż w uczelnianych domach studenckich. Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę podnośników samochodowych, a wyniki są alarmujące. Aż 87% z 15 zbadanych modeli zostało zakwestionowanych, a w 11 z nich wykryto krytyczne wady. Problemy dotyczą kluczowych elementów, takich jak konstrukcja nośna i mechanizm podnoszenia. Uszkodzenia mogą prowadzić do nagłego opadnięcia samochodu, co stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników. Eksperci zalecają kierowcom dokładne sprawdzenie stanu technicznego swojego sprzętu, aby uniknąć niebezpieczeństwa na drodze. Pod koniec września doszło do poważnego ataku hakerskiego na systemy spółki Wakacje, Apple i Chill. W wyniku tego incydentu wyciekły wrażliwe dane klientów, w tym dane paszportowe. Firma ostrzega przed możliwymi próbami oszustw i zaleca szczególną ostrożność. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznego systemu obsługi klientów oraz skrzynek mailowych pracowników. Choć grupa Fingerprint zaprzecza udziałowi w ataku, sprawcy pozostają nieznani. Klienci powinni zabezpieczyć swoje dokumenty i uważać na podejrzane wiadomości.
2: Bezzałogowa platforma GNOME, używana bojowo na Ukrainie, może wkrótce trafić do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Temerland Poland czeka na koncesję, by rozpocząć produkcję w Polsce. GNOME to modułowy system, który wspiera żołnierzy w działaniach bojowych, logistycznych i rozpoznawczych. Platforma może być wyposażona w różne rodzaje uzbrojenia i moduły, co czyni ją wszechstronnym narzędziem na polu walki. Testy GNOME'a dla polskiej armii mają rozpocząć się wkrótce. Firma planuje także eksport systemu na rynki NATO i do Azji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest zła.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 25 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie miliona złotych. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W nadchodzącym 3424 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Adam, nowy lokator w domu Pyrków, zyska niespodziewanego sojusznika w osobie Emila. Początkowo chłopak traktował Adama z niechęcią, ale wspólne odrabianie lekcji z matematyki zmieni wszystko. Adam podzieli się z Emilem bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, co pozwoli nastolatkowi dostrzec w nim coś więcej niż tylko nałogowca. Relacja między nimi ulegnie diametralnej zmianie, a Emil zacznie patrzeć na Adama z większym zrozumieniem. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 20.50 na TVP2. Jakie będą długofalowe skutki tej niecodziennej przyjaźni? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Zamiast cieszyć się z wesela Natalki, będzie musiała ukrywać ból po odkryciu zdrady Artura. Choć jej serce jest złamane, postara się grać szczęśliwą żonę, by nie zepsuć święta siostrzenicy. Taniec z Arturem przywoła bolesne wspomnienia z czasów, gdy ich związek był pełen miłości. Marysia będzie zmuszona znosić cierpienie w ciszy, udając przed gośćmi, że wszystko jest w porządku. Jedynie Judyta pozna prawdę o jej stanie. Dla reszty gości Rogowscy wciąż będą wyglądać na idealną parę, choć rzeczywistość jest zupełnie inna. W 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17.20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Twirksewe i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzi prawdziwa burza emocji. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa szokującą prawdę o pokrewieństwie Kajetana z rodziną Rawiczów. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, które ujawniają niezwykłe podobieństwo zmarłego Bogdana Rawicza do Kajetana. Józefina, seniorka rodu, od lat znała ten sekret, ale postanowiła go ukryć. W 3424 odcinku Małgorzata próbuje przekonać Józefinę do wyjawienia prawdy, jednak ta nie zamierza ustąpić. Przełom następuje w 3424. 3425 odcinku, gdy Kajetan dowiaduje się, że Bogdan Rawicz to jego ojciec. Zaskoczony, szybko zaczyna planować zmianę nazwiska i rości sobie prawa do majątku. Tajemnica, skrywana przez lata, wywraca życie Brody i całej rodziny do góry nogami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsze prognozy wskazują na zachmurzenie całkowite nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na podobnie 12 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 2 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zażądał od prezydenta Karola Nawrockiego przedstawienia faktury za konia Ramzesa. Chodzi o jednego z trzech koni, z których korzysta rodzina prezydencka w rezydencji w Promniku. Sikorski twierdzi, że faktura z datą sprzed objęcia urzędu przez Nawrockiego zakończyłaby spekulacje. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nazwał całą sprawę sztucznie rozdmuchaną aferą.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co spowodowało spadek cen paliw. Od soboty obowiązują nowe maksymalne stawki. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 73 grosze za litr, a diesel niecałe 8 zł. Dzięki temu Polska ma obecnie najtańszy diesel w Europie. Prezydent jednak krytykuje rząd za dotychczasową politykę cenową i zapowiada skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa Polaków uważa, iż Jarosław Kaczyński nie kontroluje już sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Dokładnie niecałe 49% respondentów wyraziło takie przekonanie. Z kolei niecałe 36% badanych wierzy, że prezes PiS nadal trzyma stery w partii. Wyniki te mogą być alarmujące dla partii, która przez lata opierała się na wizerunku Kaczyńskiego jako silnego lidera.
2: Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie wezwało cudzoziemców do opuszczenia Ukrainy, ostrzegając przed dalszymi atakami na cele wojskowe w Kijowie i innych miastach. W sobotę Rosja zaatakowała most północny w Kijowie, a dzień wcześniej drony uderzyły w most południowy. Ukraina zaprzecza doniesieniom o planach przeniesienia zachodnich ambasad do Lwowa lub Polski. Kijów w ostatnich tygodniach stał się celem zmasowanych ataków, co budzi obawy przed nadchodzącą zimą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Dziś na nowojorskim Manhattanie odbywa się 89. Parada Pułaskiego, największa manifestacja polskości w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie upamiętnia generała Kazimierza Pułaskiego, bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych. Parada, której trasa wiedzie słynną Piątą Aleją, przyciąga tysiące uczestników i widzów. Tegorocznym wielkim marszałkiem jest Iwona Korga, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
2: Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania. Dobór odpowiedniej fryzury może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, zwłaszcza jeśli jest ona okrągła. Dla takiego kształtu twarzy polecane są cięcia, które optycznie wydłużają rysy, jak Long Bob czy Curtain Bangs. Należy unikać ciężkich, prostych grzywek i fryzur, dodających objętości na wysokości policzków. Dobrze dobrana fryzura powinna podkreślać naturalne piękno i sprawiać, że czujemy się w niej swobodnie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb. Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec.
2: Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i były prezydent Polski, obchodził niedawno swoje 81. urodziny. Jego małżeństwo z Danutą Wałęsą, trwające już 57 lat, jest obecnie naznaczone wypaleniem i wzajemnymi żalami. Sam Wałęsa przyznaje, że ich relacja zmieniła się po zakończeniu politycznej walki, a publikacja książki Danuty Wałęsy, Marzenia i tajemnice, ujawniła wiele napięć. Mimo trudności, para przygotowuje się do obchodów 57. rocznicy ślubu.
0: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mija miesiąc od śmierci Adriana Szymaniaka, znanego z programu Ślub od pierwszego wejrzenia. Jego żona Anita, pierwszą miesięcznicę, opublikowała na Instagramie wzruszający wpis, który chwyta za serce. Opowiada o miłości, która przetrwa wieczność. Mimo że Adrian przegrał walkę z Glejakiem, Anita obiecuje dokończyć ich wspólne plany, a serca milionów Polaków biją w rytm jej słów. Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk postanowili uciec od miejskiego zgiełku i zaszyć się w Karpaczu. Aktorka, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, nie omieszkała podzielić się z fanami gorącymi kadrami z wyjazdu, w tym skokiem do wodospadu w kostiumie kąpielowym. Internauci są zachwyceni, a Banasiuk miał na co patrzeć. Czyżby nowy trend na relaks w chłodnej wodzie? Cóż, nie każdy ma odwagę wskoczyć do wodospadu, ale kto by się przejmował, gdy ma się takie widoki i towarzystwo? Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów na językach. Tym razem w programie Mówię Wam przepraszał za swoje wybryki, obiecując poprawę. Po występie nie spieszył się do domu, tylko załatwiał sprawunki w Warszawie, opijając kompot agrestowy. Czyżby to początek nowego, bezalkoholowego rozdziału? Czas pokaże, czy Daniel rzeczywiście zniknie z pierwszych stron gazet.
2: Filip Heiser, znany z niekonwencjonalnych pomysłów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zadzwonić do projektantki sukni ślubnej swojej żony, Bianki. Zamiast tradycyjnego „tak, kochanie, wyglądasz pięknie”, Filip zdecydował się na interwencję, by uniknąć stylizacji rodem z Sylwestra w Batumi. Jego wizja była jasna: mniej jarmarcznie, więcej klasy. Ostatecznie suknia zrobiła na nim ogromne wrażenie, a Filip mógł odetchnąć z ulgą, że jego żona nie przypominała dyskotekowej kuli.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Środowisko artystyczne w Krakowie, pogrążone w żałobie po śmierci Przemysława Brannego. Aktor, znany z krakowskiego teatru Bagatela, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane role, ale i głębokie przyjaźnie. Łukasz Nowicki, wspominając wspólne chwile, podkreśla wyjątkowy talent i serdeczność Brannego. Ich relacja, choć przerwana przez czas i odległość, była pełna wspólnych wspomnień i niezapomnianych chwil. Maryla Rodowicz, królowa polskiej estrady, zaskoczyła wszystkich swoim występem w Tańcu z Gwiazdami, ale to nie na parkiecie wydarzyła się największa niespodzianka. W garderobie, tuż przed wejściem na scenę, jej spódnica postanowiła zrobić własny show i zjechała na ziemię, zostawiając Marylę w czarnych majtkach. Na szczęście to komiczne zdarzenie miało miejsce za kulisami, a nie na oczach telewizyjnej publiczności. Sama Maryla przyznała, że poczuła się jak w Las Vegas, choć chyba nie spodziewała się, że jej garderoba też postanowi zabłysnąć. Żółta taksówka z numerem 1313 znów stała się gwiazdą, przyciągając tłumy na paradzie klasyków w Kraśniku. Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz, choć zasypywani pytaniami o powrót Kasi i Jacka, stanowczo zamykają drzwi do tej nostalgicznej podróży. Bo przecież, jak mówi Błaszczyk, to już nie ten czas. A jednak, mimo upływu lat, zmiennicy wciąż żyją w sercach widzów, przypominając, że Bareja stworzył coś więcej niż tylko serial. Stworzył kronikę absurdów PRL-u, która nadal bawi i wzrusza. Rodzina Turnałów, znana z muzyki i sztuki, coraz częściej trafia na pierwsze strony gazet, ale niekoniecznie z powodu swoich artystycznych osiągnięć. Antonina Turnał, córka Grzegorza, zasłynęła związkiem z Markiem Pondratem, starszym o 38 lat aktorem. Jej stryj Michał również nie pozostaje w tyle, poślubiając młodszą aktorkę Hannę. W tej rodzinie emocji nie brakuje, a ich życie prywatne to prawdziwy serial z niespodziewanymi zwrotami akcji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tomasz Kamel, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając, że zmagał się z nowotworem złośliwym pęcherza. Mimo zdrowego trybu życia, choroba zaatakowała go niespodziewanie, ale na szczęście wykryto ją na wczesnym etapie. Po operacji Kamel apeluje do wszystkich o regularne badania profilaktyczne, bo jak sam mówi, lepiej dmuchać na zimne, niż później żałować. Cóż, nawet zdrowy styl życia nie gwarantuje, że rak nie zapuka do drzwi. Billy Bob Thornton, zanim zdobył Oscara, przeszedł przez rock'n'rollowe piekło jako technik koncertowy. W świecie, gdzie techniczni są jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, Thornton odkrył, że obietnica rock'n'rolla to często tylko puste słowa. Zamiast sławy i bogactwa dostał lekcję o tym, kto naprawdę rządzi za kulisami. Teraz, choć ma wszystko, co wiąże się ze statusem gwiazdy, wciąż pamięta, że najciekawsze historie to te, które nigdy nie trafiają na okładki.
1: Kto by pomyślał, że piosenka, która zaczęła się jako niechciany utwór Coena, stanie się jednym z największych hitów wszechczasów. Leonard Cohen spędził 4 lata na pisaniu Hallelujah, a jego wytwórnia uznała, że to nie ma potencjału. Dopiero John Cale i później Jeff Buckley nadali jej nowe życie. A teraz większość ludzi myśli, że to Buckley jest autorem. Cóż, historia muzyki pełna jest takich niespodzianek.
2: Kto by pomyślał, że jeden z największych hymnów młodzieżowego buntu, Smells Like Teen Spirit, Nirwany, zaczyna się od dezodorantu? Tak, to nie żart. Kurt Cobain, zainspirowany napisem na ścianie autorstwa Kathleen Haney, nie miał pojęcia, że Teen Spirit to marka dezodorantu. Historia zaczęła się od niewinnego żartu, a skończyła na rockowym przeboju, który wyprowadził Nirwanę z undergroundu na światowe sceny. Cóż, czasem wielkie rzeczy zaczynają się od małych, pachnących niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas spaceru po lesie na Mazowszu pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Urna pochodzi z IV wieku przed naszą erą, a moneta to srebrny denar cesarza Komodusa. Znaleziska zostały zgłoszone odpowiednim służbom i można je teraz oglądać na wystawie w zamku w Liwie.
2: W Radomiu zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który przez 3 tygodnie września niszczył zabytkowe kapliczki i figury sakralne, oblewając je farbą. Adrian M. przyznał się do winy i usłyszał 12 zarzutów, w tym umyślnego uszkodzenia zabytków oraz obrazy uczuć religijnych. Sprawca działał według przemyślanego schematu, atakując w nocy, by uniknąć świadków. Obecnie przebywa w areszcie, a grozi mu do 8 lat więzienia.
1: W Warszawie rusza budowa wieżowca Roma Tower, który ma osiągnąć wysokość 170 metrów. Inwestycja realizowana przez spółkę BBI Development pochłonie blisko 1 000 000 zł. Początkowo planowany jako biurowiec, teraz stanie się luksusowym apartamentowcem. Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w październiku i potrwać 50 miesięcy.
2: Gigantyczna maszyna tnąca o nazwie Jolanta rozpoczęła pracę w Warszawie. Jej zadaniem jest wydrążenie tunelu pod nowy kolektor ściekowy, co ma chronić miasto przed zalewaniem podczas ulew. Inwestycja, której koszt to 218 milionów 500 tysięcy złotych, jest kluczowym elementem modernizacji stołecznej sieci wodociągowej. Prace już teraz powodują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Czerniakowskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8 000 m² swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa barwy dolnośląskich kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni.
2: W Koczargach Starych pod Warszawą doszło do tragicznego pożaru w rodzinnym domu opieki. Syn właścicieli uratował 5 osób, jednak 19-letni mężczyzna zginął w płomieniach. Przyczyny pożaru wciąż są nieznane, a na miejscu pracują specjaliści pod nadzorem prokuratora. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe, wpisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa.
1: Dziś po południu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Daci stracił kontrolę nad pojazdem, co doprowadziło do zderzenia z barierami i innymi samochodami. Mimo szybkiej reakcji świadków, którzy próbowali ratować poszkodowanego, mężczyzna zmarł w szpitalu. Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu, a policja prowadzi dochodzenie w sprawie jego przyczyn.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W plebiscycie nominowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a w 5 każdy może zgłosić swojego faworyta. Głosowanie trwa do 14 października, a wyniki poznamy 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery na rezerwacje hotelowe i pobyty w turystycznych kompleksach.
1: Ksiądz Józef Zborek został ostatecznie odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję podjął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Watykan potwierdził jej słuszność. Powodem były poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Ksiądz Zborek, związany z parafią przez prawie 30 lat, cieszył się dużym szacunkiem wśród parafian.
2: W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg. W Olsztynie koło Częstochowy doszło do groźnego incydentu w markecie Biedronka. Awaria urządzenia chłodniczego spowodowała wyciek dwutlenku węgla, co doprowadziło do zatrucia 4 osób. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, a pozostałym podano tlen na miejscu. Szybka reakcja służb ratunkowych zapobiegła dalszemu zagrożeniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych. Narwiański Park Narodowy, zwany Polską Amazonią, zachwyca unikalnym systemem rozlewisk i mokradeł. Rzeka Narew, rozdzielając się na liczne odnogi, tworzy wodny labirynt, który przyciąga około 200 gatunków ptaków. Park jest jednym z najmniej zalesionych w Polsce, a jego piękno najlepiej odkrywać podczas spływów kajakowych lub spacerów po kładkach edukacyjnych. Szczególnie polecana jest kładka Waniewo-Śliwno, skąd można podziwiać malownicze rozlewiska.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Wrocławia przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z 6 polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
1: Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP 500 w Pekinie po zwycięstwie nad Karenem Khachanovem 7-6, 6-2. Polak zmierzy się w poniedziałek z rywalem, którego pozna po meczu Alex de Minaur, Andriej Rublow. Dzięki awansowi Hurkacz zarobił 219 tysięcy dolarów i awansuje co najmniej na 34 miejsce w rankingu. Początek półfinału planowany jest na godzinę 9 polskiego czasu.
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz kontynuuje swoje sukcesy na azjatyckich kortach. W czwartek pokonał Amerykanina Lernera Tiena w Pekinie, awansując do drugiej rundy turnieju. Towarzyszy mu jego partnerka, Hanna Walicka, która gorąco dopinguje go z trybun. Para zdobyła sympatię internautów, dzieląc się romantycznymi zdjęciami z podróży.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo 2 knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w 3 rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w 3. edycji Shaq Presents All Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj, w przewadze, zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest zła.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3424 odcinku Barw Szczęścia Adam zaskoczy wszystkich w domu Pyrków. Początkowo Emil traktuje go jak niechcianego gościa, ale wspólna nauka matematyki zmienia wszystko. Adam pomaga Emilowi z lekcjami i dzieli się bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. Ta szczera rozmowa sprawia, że Emil zaczyna patrzeć na Adama inaczej. Zamiast widzieć w nim tylko uzależnionego mężczyznę, dostrzega człowieka z trudną przeszłością. Czy Adam zyska trwałe zaufanie Emila? Odcinek 3424 Barw Szczęścia będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 20:50 w TVP 2.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany jutro, 5 października, o godzinie 20:50 na TVP 2, Judyta, doświadczona psycholożka, próbuje ratować małżeństwo Rogowskich. Marysia, nieświadoma zdrady męża, szuka pomocy u Judyty, która doradza jej, jak podejść do Artura. Jednak sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy Marysia odkrywa prawdę o romansie męża z Joanną. W gabinecie Artura Marysia zastaje go w objęciach kochanki. Czy terapia małżeńska uratuje ich związek? Czy będzie już za późno? Emocje sięgają zenitu, a widzowie będą świadkami dramatycznych zwrotów akcji.
1: Barwy Szczęścia kraczają w emocjonujący 3415 odcinek. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w dążeniu do przejęcia posiadłości Pyrków. Ich bezwzględne metody budzą sprzeciw nawet u prawnika dewelopera, Szczepana. Tymczasem nad Hubertem i Asią gromadzą się ciemne chmury z powodu uciążliwego współlokatora, który wnosi do domu marihuanę. Konflikt narasta, gdy Adam, podopieczny Lucyny, staje się coraz bardziej bezczelny. Lucyna i Wilk realizują swój plan, wykorzystując Adama jako informatora. Szczepan, były partner Asi, otwarcie krytykuje swojego szefa za brutalne metody. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 8 października o 20:05 na antenie TVP 2. Pierwsza miłość znów zaskakuje. Igor Paszczyk, wcielający się w postać Białego, podzielił się zdjęciem z planu, które wzbudziło emocje wśród fanów. Na fotografii widać go całego we krwi, co sugeruje, że jego postać znów wpadnie w poważne tarapaty. Po dramatycznych wydarzeniach w Kosowie, gdzie Kamil cudem uniknął śmierci, wydawało się, że jego życie wróci na spokojne tory. Niestety, cielanka po powrocie do kraju nie trwała długo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale wiadomo, że Białego czekają nowe, niebezpieczne wyzwania. Czy Kamil ponownie stanie w obliczu śmierci? Pani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie TVP 2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób. serialu Barwy Szczęścia nadchodzi prawdziwa burza emocji. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa szokującą prawdę o pokrewieństwie Kajetana z rodziną Rawiczów. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, które ujawniają niezwykłe podobieństwo zmarłego Bogdana Rawicza do Kajetana. Józefina, seniorka rodu, od lat znała ten sekret, ale postanowiła go ukryć. W 3424 odcinku Małgorzata próbuje przekonać Józefinę do wyjawienia prawdy, jednak ta nie zamierza ustąpić. Przełom następuje w 3425 odcinku, gdy Kajetan dowiaduje się, że Bogdan Rawicz to jego ojciec. Zaskoczony, szybko zaczyna planować zmianę nazwiska i rości sobie prawa do majątku. Tajemnica, skrywana przez lata, wywraca życie Brody i całej rodziny do góry nogami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: swoje. Kancelaria prezydenta potwierdziła obecność koni w prezydenckiej rezydencji, ale zaznaczyła, że formalnie należą one do centrum obsługi kancelarii.
1: Amerykański komentator Tucker Carlson wywołał kontrowersję, broniąc ataku Hitlera na Polskę jako uzasadnionego. Na te słowa ostro zareagował wicepremier Radosław Sikorski, krytykując polską prawicę za bliskie relacje z Carlsonem. Sikorski przypomniał, że Carlson przeprowadził wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą w 2021 roku. Carlson, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, opublikował swoje tezy na własnej platformie internetowej. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, który zakłada deficyt budżetu państwa na poziomie blisko 283 miliardów złotych. Deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść około 7,1% PKB. Były premier Leszek Miller uważa, że obecny rząd nie zdecyduje się na duże cięcia wydatków, a zamiast tego sugeruje wyższe opodatkowanie najzamożniejszych. Miller sprzeciwia się też podwyżce VAT, wskazując, że bardziej dotknie ona gospodarstwa o niższych dochodach.
0: Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Raper Eldo ujawnił, że jest częścią grupy doradców prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie otwarcie dyskutuje się o sprawach państwowych. Podkreślił, że dla niego to Rzeczpospolita dzwoni, a nie sam prezydent. Eldo zaznaczył, że nie wystąpi na żadnej konwencji partyjnej, podkreślając różnicę między wydarzeniami państwowymi a partyjnymi. Występował podczas rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, traktując to jako sprawę państwową. W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku. W kinach zadebiutował film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, a na Netflixie pojawił się serial o tym samym tytule autorstwa Pawła Maślony. Obie produkcje wywołały gorącą dyskusję na temat obsady i interpretacji dzieła Bolesława Prusa. W ramach zabawy zapytano sztuczną inteligencję, jakich polityków widziałaby w rolach bohaterów Lalki. Wśród propozycji znaleźli się m.in. Donald Tusk jako Stanisław Wokulski i Jarosław Kaczyński jako Ignacy Rzecki.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze

0: Bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z ról, które zawsze zapadają w pamięć, zagrał barona Dalskiego w filmowej Lalce. Choć sam twierdzi, że to tylko epizod, to jednak nie wycięto żadnej z jego scen. Filmowa Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego to dopiero początek, bo już planowany jest serial, który ma pojawić się za 3 lata. Tymczasem na Netflixie można oglądać zupełnie inną wersję Lalki, która, jak twierdzi Żak, jest dziwna, ale super. Cóż, Prus pewnie przewraca się w grobie, ale kto by się tym przejmował, skoro mamy aż 2 Lalki do wyboru.
2: Ewa Farna i Martin Hobot po prawie 10 latach małżeństwa ogłosili rozstanie. Para, która przez lata tworzyła muzyczne i życiowe duety, postanowiła zakończyć swoją relację, choć pozostają kochającymi rodzicami dla swoich dzieci. Jak sami przyznali, czasem życie pisze inne scenariusze niż te, które sobie wyobrażamy. Cóż, nawet w świecie gwiazd miłość nie zawsze gra pierwsze skrzypce. Kierowcy w Polsce mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ od soboty obowiązują nowe, niższe maksymalne ceny paliw. Skolim, znany z muzycznych hitów, postanowił zaskoczyć wszystkich i na swojej stacji w Czeremsze ustawił ceny jeszcze niższe niż rządowe limity. Benzyna PB95 kosztuje tam około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 8 zł. Mimo to stacja nie przeżywa oblężenia, co może być zaskoczeniem dla tych, którzy spodziewali się tłumów.
1: Monika Mrozowska, znana aktorka, postanowiła nie udawać, że czas się dla niej zatrzymał. Zamiast obsesyjnie walczyć z metryką, stawia na zdrowie, ruch i dobre relacje. Siwe włosy i zmarszczki? Dla niej to tylko część życia, a nie powód do zmartwień. Mrozowska podkreśla, że kluczem do szczęścia jest podejście do życia, a nie liczba świeczek na torcie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Smutne wieści z polskiego świata filmowego. Stanisław Pąk, aktor znany z takich hitów jak Rancho czy M jak Miłość, zmarł w wieku 70 lat. Po długiej walce z nowotworem, która rozpoczęła się w 2016 roku, artysta odszedł 29 września. Choć jego role bawiły i wzruszały przez dekady, życie napisało dla niego wyjątkowo gorzki scenariusz.
2: Z Japonii docierają smutne wieści. 8-letnia Runa Hirata, młoda gwiazda projektu Diana, zmarła nagle z powodu ostrego zapalenia mięśnia sercowego, będącego powikłaniem po grypie. Jeszcze kilka dni przed śmiercią występowała na scenie, zachwycając publiczność. Rodzina prosi o zachowanie jej w pamięci jako wiecznej idolki. Budda i Grażynka, znani influencerzy, ogłosili, że zostaną rodzicami, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Fani zasypali ich gratulacjami, a para podzieliła się radosną nowiną w swoim charakterystycznym stylu, publikując zdjęcia z USG i ozdobione wstążkami czworonogi. Nie zabrakło też gigantycznego pluszaka w miniaturowym Porsche, bo przecież nic nie mówi "będziemy rodzicami", jak pluszak w luksusowym aucie. Wirtualne serduszka posypały się jak z rękawa, a internet oszalał z radości.
1: Mela Poteluk, znana polska wokalistka, która kiedyś śpiewała w chórkach dla Skorpionsów, teraz sama zdobywa scenę. Jej debiutancki album Spadochron przyniósł jej pierwsze fryderyki, a kolejne lata tylko potwierdziły jej pozycję na rynku muzycznym. Współpracowała z takimi artystami jak Czesław Mozil i Ralf Kamiński, a jej muzyczne eksperymenty, jak nagrywanie w częstotliwości 432 Hz, pokazują, że nie boi się nowych wyzwań. A jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, ile wzrostu ma Mela, to cóż, internet wciąż nie zna odpowiedzi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rammstein i ich kultowy hit Du Hast od 1997 roku wciąż bawi naszymi umysłami. Jedna literka, a tyle zamieszania. Masz czy nienawidzisz? Niemiecka gra słów, której polski język nie jest w stanie oddać, a refren przypomina ślubną przysięgę. Tylko że zamiast tak słyszymy stanowcze nie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa łamigłówka emocji i znaczeń, która pokazuje, że nawet w miłości można się pogubić. Czesław Niemen w 1972 roku postanowił zaszokować Zachód swoim pierwszym anglojęzycznym albumem Strange is this World. Zamiast łatwych hitów zaserwował długie, improwizowane utwory, które z pewnością nie były tym, czego oczekiwał włoski producent. W efekcie, po burzliwej kłótni, producent zniknął z sesji, a Niemen zyskał miano artysty, który nie boi się iść pod prąd. Album, nagrany z przyszłymi członkami SBB, to mieszanka bluesa, jazzu i rocka progresywnego, która do dziś zaskakuje swoją odwagą i oryginalnością. Marcin Miller, lider zespołu Boys, zaskoczył wszystkich, wygrywając 5. odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wcielił się w Felicjana Andrzejczaka z Budki Suflera i poruszył jurorów balladą Jolka, Jolka, pamiętasz? Choć musiał niemal zastygnąć w bezruchu. Małgorzata Walewska była tak wzruszona, że jedyną jej uwagą było to, że występ skończył się zbyt szybko. Czek na 15 tysięcy złotych Miller przekazał na cele charytatywne. A my czekamy na kolejne niespodzianki w następnym odcinku. Ach, te rokowe gwiazdy i ich kaprysy. Van Halen, zespół, który nie tylko grał na scenie, ale i w kulisach, wymagał M&M's bez brązowych drażetek. Ale to nie była tylko fanaberia. David Lee Roth twierdził, że to test na czujność organizatorów. Jedna brązowa drażetka mogła oznaczać, że ktoś nie przeczytał ich wymagań zbyt dokładnie, co mogło prowadzić do poważniejszych problemów niż źle dobrane słodycze. Cóż, kto by pomyślał, że kolor cukierka może być tak ważny?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1027 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawska policja prowadzi obławę na Dawida Załbiniaka, który unika półrocznej odsiadki za jazdę po alkoholu. Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zakopanem. Ostatnio mieszkał przy ulicy Jana Zamojskiego 25 w Warszawie, ale obecnie jego miejsce pobytu jest nieznane. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
1: Dziś po południu na trasie Łazienkowskiej doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Daci stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w bariery i dwa inne samochody. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym, gdzie niestety zmarł. W wyniku wypadku dwa pasy ruchu w kierunku Pragi były zablokowane, co spowodowało ogromne korki. Policja bada przyczyny zdarzenia. W Płocku trwa zażarty spór prawników przed procesem dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prędczyńska, krytykuje medialne doniesienia, twierdząc, że nie oddają one rzeczywistości. Pełnomocnik ojca ofiary, mecenas Wojciech Kasprzyk, stanowczo odpiera te zarzuty, nazywając je nieprawdziwymi. Proces rozpocznie się 7 października. W Koczargach Starych, niedaleko Warszawy, doszło do tragicznego pożaru w rodzinnym domu opieki. Syn właścicieli wykazał się odwagą, ewakuując 5 podopiecznych. Niestety, w płomieniach zginął 19-letni mężczyzna. Przyczyny pożaru są nadal badane przez ekspertów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Mokotowie rozpoczęły się prace nad drugim etapem budowy kolektora mokotowskiego BIS. Tarcza TBM o imieniu Jolanta wydrąży 2-kilometrowy tunel, który pomoże w odprowadzaniu wód deszczowych. Inwestycja ma na celu odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego i lepsze przygotowanie miasta na intensywne opady. Prace już wpływają na ruch drogowy, między innymi na ulicy Czerniakowskiej, gdzie jezdnia została zwężona.
0: W centrum Warszawy rusza budowa 170-metrowego apartamentowca Roma Tower. Inwestycja, warta blisko miliarda złotych, zostanie zrealizowana przez konsorcjum TKT Engineering i Strabag. Zamiast biur w wieżowcu powstaną luksusowe apartamenty. Prace mają potrwać 50 miesięcy, a parking pomieści 413 samochodów.
1: W miejscowości Olszyt Szlachecki doszło do tragicznego wypadku. 19-letni kierowca samochodu marki Audi, obywatel Ukrainy, zginął po tym, jak jego auto z impetem uderzyło w ogrodzenie posesji. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.
0: Podczas grzybobrania w mazowieckim lesie pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Znalezisko datowane jest na IV wiek przed naszą erą, a moneta pochodzi z czasów cesarza Komodusa. Artefakty trafiły do państwowych zbiorów i są wystawione na zamku w Liwie. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragedia na pasach w Nowym Sączu. 21-letni kierowca Volkswagena Passata potrącił 51-letniego pieszego, który zginął na miejscu. Do wypadku doszło w sobotę na ulicy Piłsudskiego, gdy młody kierowca zignorował stojący przed pasami samochód. Kierowca został zatrzymany, a prokuratura przygotowuje zarzuty.
0: W Krakowie doszło do nietypowego zdarzenia, gdy samochód elektryczny wpadł do wody podczas próby wyciągania łodzi. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i specjalistyczna grupa płetwonurków. Dzięki ich wspólnym działaniom pojazd został bezpiecznie wydobyty na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. Tragiczny wypadek w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem. W sobotę drewniana wiata runęła na 5-letnią dziewczynkę podczas prac budowlanych. Mimo natychmiastowej pomocy i transportu do szpitala dziecka nie udało się uratować. Policja bada przyczyny zdarzenia, a rodzice byli trzeźwi w chwili wypadku. Ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję tę podjął biskup Roman Pindel, a Watykan ją potwierdził. Kuria bielsko-żywiecka mówi o poważnych nieprawidłowościach, ale szczegółów nie ujawnia. Wierni są zaskoczeni, bo ksiądz Zborek był bardzo ceniony w lokalnej społeczności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
1: Polska Organizacja Turystyczna i magazyn Travelist ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W konkursie wytypowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a internauci mogą głosować na swoje ulubione miejsca do 14 października. Wyniki zostaną opublikowane 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazdy i vouchery. Tragiczny wypadek w miejscowości Rogowo-Kolonia w gminie Choroszcz. Kierowca Jeepa zginął, próbując ominąć karton pozostawiony na drodze. Samochód wypadł z jezdni, uderzając w przepust drogowy i przydrożny słup. Policja potwierdza, że kierowca zmarł na miejscu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Wrocławia przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska planuje drastyczną podwyżkę akcyzy na alkohol od 1 stycznia przyszłego roku. Ceny wódki, piwa i wina mają znacznie wzrosnąć, co uderzy w portfele konsumentów oraz polskich rolników i producentów. Rząd tłumaczy tę decyzję troską o zdrowie publiczne i potrzebą zwiększenia funduszy na ochronę zdrowia. Jednak eksperci ostrzegają, że wyższe ceny mogą skłonić konsumentów do sięgania po alkohol z nielegalnych źródeł. Dodatkowo polscy rolnicy mogą stracić stabilnych odbiorców swoich surowców. Skutki tej decyzji będą widoczne dopiero po jej wprowadzeniu. Na rynku hurtowym paliw panuje dziś spokój. Ceny u głównych dostawców, takich jak Orlen i Aramco, pozostały bez zmian w porównaniu do wczorajszych notowań. To efekt braku nowych cenników w niedzielę. Po ostatnich dużych obniżkach ceny benzyny i oleju napędowego są na jednym z najniższych poziomów od kilku dni. Mimo to wysokie ceny ropy naftowej i słaby złoty mogą w przyszłości wpłynąć na wzrost cen. Na razie jednak kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, nie spodziewając się nagłych podwyżek na stacjach.
2: W Hiszpanii trwa kryzys mieszkaniowy, który obnażyła dramatyczna eksmisja 87-letniej Marii del Carmen Abascal. Ceny mieszkań rosną w dwucyfrowym tempie, a koszty najmu biją rekordy, co dotyka miliony mieszkańców. Eksmisja starszej kobiety, która mieszkała w Madrycie przez blisko 70 lat, wywołała falę protestów w całym kraju. Problem ten dotyczy zarówno młodych, którzy nie mogą się usamodzielnić, jak i seniorów tracących poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja w Hiszpanii jest przestrogą dla innych krajów, w tym Polski, gdzie rynek nieruchomości może podążać w podobnym kierunku. Narodowy Bank Polski poinformował, że podjął wszystkie możliwe prawnie działania w sprawie obsady stanowisk w zarządzie. Prezes banku, Adam Glapiński, zapewnił, że instytucja działa stabilnie i bez zakłóceń. 4 wnioski o powołanie nowych członków zarządu zostały zwrócone z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z powodu braku kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów. Mimo tego Bank Centralny podkreśla, że jego bieżąca działalność nie jest zagrożona. Narodowy Bank Polski czeka teraz na decyzję innych organów w tej sprawie.
1: W polskich firmach rozmowy o wynagrodzeniach wciąż budzą kontrowersje. Zaledwie 21% pracowników otwarcie mówi o swoich zarobkach, a 63% przyznaje, że takie rozmowy są ograniczane przez pracodawców. Mimo to aż 90% Polaków popiera obowiązkowe podawanie widełek wynagrodzenia w ofertach pracy. Od grudnia zeszłego roku pracodawcy muszą informować kandydatów o stawkach przed rozmową kwalifikacyjną. To część unijnych przepisów zwiększających przejrzystość wynagrodzeń. Era tajemnic wokół pensji powoli dobiega końca. W Warszawie na jedno miejsce w akademiku przypada aż 17 studentów. To oznacza, że wielu z nich musi szukać alternatywnego zakwaterowania. Wynajem mieszkania w stolicy to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie. W innych miastach, jak Szczecin, sytuacja jest nieco lepsza, ale nadal nie każdy student znajdzie miejsce w akademiku. Państwo inwestuje w nowe i modernizowane domy studenckie, ale liczba miejsc wciąż maleje. Prywatne akademiki oferują wyższy standard, jednak ich ceny są znacznie wyższe niż w uczelnianych domach studenckich. Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę podnośników samochodowych, a wyniki są alarmujące. Aż 87% z 15 zbadanych modeli zostało zakwestionowanych, a w 11 z nich wykryto krytyczne wady. Problemy dotyczą kluczowych elementów, takich jak konstrukcja nośna i mechanizm podnoszenia. Uszkodzenia mogą prowadzić do nagłego opadnięcia samochodu, co stanowi poważne zagrożenie dla użytkowników. Eksperci zalecają kierowcom dokładne sprawdzenie stanu technicznego swojego sprzętu, aby uniknąć niebezpieczeństwa na drodze. Pod koniec września doszło do poważnego ataku hakerskiego na systemy spółki Wakacje Apple Chill. W wyniku tego incydentu wyciekły wrażliwe dane klientów, w tym dane paszportowe. Firma ostrzega przed możliwymi próbami oszustw i zaleca szczególną ostrożność. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznego systemu obsługi klientów oraz skrzynek mailowych pracowników. Choć grupa Fingerprint zaprzecza udziałowi w ataku, sprawcy pozostają nieznani. Klienci powinni zabezpieczyć swoje dokumenty i uważać na podejrzane wiadomości.
2: Bezzałogowa platforma GNOME, używana bojowo na Ukrainie, może wkrótce trafić do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Temerland Poland czeka na koncesję, by rozpocząć produkcję w Polsce. GNOME to modułowy system, który wspiera żołnierzy w działaniach bojowych, logistycznych i rozpoznawczych. Platforma może być wyposażona w różne rodzaje uzbrojenia i moduły, co czyni ją wszechstronnym narzędziem na polu walki. Testy GNOME'a dla polskiej armii mają rozpocząć się wkrótce. Firma planuje także eksport systemu na rynki NATO i do Azji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako zły.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3424 odcinku Barw Szczęścia Adam zaskoczy wszystkich w domu Pyrków. Początkowo Emil traktuje go jak niechcianego gościa, ale wspólna nauka matematyki zmienia wszystko. Adam pomaga Emilowi z lekcjami i dzieli się bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. Ta szczera rozmowa sprawia, że Emil zaczyna patrzeć na Adama inaczej. Zamiast widzieć w nim tylko uzależnionego mężczyznę, dostrzega człowieka z trudną przeszłością. Czy Adam zyska trwałe zaufanie Emila? Odcinek 3424 Barw Szczęścia będzie można obejrzeć w środę, 21 października o 20:50 w TVP 2.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1945 odcinku, który zostanie wyemitowany jutro, 5 października, o godzinie 20:50 na TVP 2, Judyta, doświadczona psycholożka, próbuje ratować małżeństwo Rogowskich. Marysia, nieświadoma zdrady męża, szuka pomocy u Judyty, która doradza jej, jak podejść do Artura. Jednak sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy Marysia odkrywa prawdę o romansie męża z Joanną. W gabinecie Artura Marysia zastaje go w objęciach kochanki. Czy terapia małżeńska uratuje ich związek? Czy będzie już za późno? Emocje sięgają zenitu, a widzowie będą świadkami dramatycznych zwrotów akcji.
1: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący 3415 odcinek. Maciej Wilk i jego matka Lucyna nie ustają w dążeniu do przejęcia posiadłości Pyrków. Ich bezwzględne metody budzą sprzeciw nawet u prawnika dewelopera, Szczepana. Tymczasem nad Hubertem i Asią gromadzą się ciemne chmury z powodu uciążliwego współlokatora, który wnosi do domu marihuanę. Konflikt narasta, gdy Adam, podopieczny Lucyny, staje się coraz bardziej bezczelny. Lucyna i Wilk realizują swój plan, wykorzystując Adama jako informatora. Szczepan, były partner Asi, otwarcie krytykuje swojego szefa za brutalne metody. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 8 października o 20:05 na antenie TVP 2. Pierwsza miłość znów zaskakuje. Igor Paszczyk, wcielający się w postać Białego, podzielił się zdjęciem z planu, które wzbudziło emocje wśród fanów. Na fotografii widać go całego we krwi, co sugeruje, że jego postać znów wpadnie w poważne tarapaty. Po dramatycznych wydarzeniach w Kosowie, gdzie Kamil cudem uniknął śmierci, wydawało się, że jego życie wróci na spokojne tory. Niestety, cielanka po powrocie do kraju nie trwała długo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale wiadomo, że Białego czekają nowe, niebezpieczne wyzwania. Czy Kamil ponownie stanie w obliczu śmierci? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie TVP 2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzi prawdziwa burza emocji. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa szokującą prawdę o pokrewieństwie Kajetana z rodziną Rawiczów. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, które ujawniają niezwykłe podobieństwo zmarłego Bogdana Rawicza do Kajetana. Józefina, seniorka rodu, od lat znała ten sekret, ale postanowiła go ukryć. W 3424 odcinku Małgorzata próbuje przekonać Józefinę do wyjawienia prawdy, jednak ta nie zamierza ustąpić. Przełom następuje w 3425 odcinku, gdy Kajetan dowiaduje się, że Bogdan Rawicz to jego ojciec. Zaskoczony, szybko zaczyna planować zmianę nazwiska i rości sobie prawa do majątku. Tajemnica, skrywana przez lata, wywraca życie Brody i całej rodziny do góry nogami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest przeciętna.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie wezwało cudzoziemców do opuszczenia Ukrainy, ostrzegając przed dalszymi atakami na cele wojskowe w Kijowie i innych miastach. W sobotę Rosja zaatakowała most północny w Kijowie, a dzień wcześniej drony uderzyły w most południowy. Ukraina zaprzecza doniesieniom o planach przeniesienia zachodnich ambasad do Lwowa lub Polski. Kijów w ostatnich tygodniach stał się celem zmasowanych ataków.

0: pływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń.
1: Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
0: W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia. Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia. Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb.
1: W prezydenckim ośrodku w Promniku od lat goszczą różnorodne zwierzęta. Obecnie znajdują się tam trzy konie, w tym hucuł Ramzes i koń fryzyjski Aramis. Historia zwierząt w Promniku sięga lat 90., kiedy to za Lecha Wałęsy pojawiły się tam pierwsze konie. Za prezydentury Andrzeja Dudy dołączyły lamy i kuc Edek. Wszystkie zwierzęta są utrzymywane przez kancelarię prezydenta RP. Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
0: Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec.
1: Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i były prezydent Polski, obchodził niedawno swoje 81. urodziny. Jego małżeństwo z Danutą Wałęsą, trwające już 57 lat, jest obecnie naznaczone wypaleniem i wzajemnymi żalami. Sam Wałęsa przyznaje, że ich relacja zmieniła się po zakończeniu politycznej walki, a publikacja książki Danuty Wałęsy, Marzenia i tajemnice, ujawniła wiele napięć. Mimo trudności, para przygotowuje się do obchodów 57. rocznicy ślubu.
0: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności. Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację. W Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1027 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić również 16 stopni Celsjusza. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać.

0: czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk postanowili uciec od miejskiego zgiełku i zaszyć się w Karpaczu. Aktorka, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, nie omieszkała podzielić się z fanami gorącymi kadrami z wyjazdu, w tym skokiem do wodospadu w kostiumie kąpielowym. Internauci są zachwyceni, a Banasiuk miał na co patrzeć. Czyżby nowy trend na relaks w chłodnej wodzie? Cóż, nie każdy ma odwagę wskoczyć do wodospadu, ale kto by się przejmował, gdy ma się takie widoki i towarzystwo? Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów na językach. Tym razem w programie Mówię Wam przepraszał za swoje wybryki, obiecując poprawę. Po występie nie spieszył się do domu, tylko załatwiał sprawunki w Warszawie, opijając kompot agrestowy. Czyżby to początek nowego, bezalkoholowego rozdziału? Czas pokaże, czy Daniel rzeczywiście zniknie z pierwszych stron gazet.
2: Filip Heiser, znany z niekonwencjonalnych pomysłów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zadzwonić do projektantki sukni ślubnej swojej żony, Bianki. Zamiast tradycyjnego "tak, kochanie, wyglądasz pięknie", Filip zdecydował się na interwencję, by uniknąć stylizacji rodem z Sylwestra w Batumi. Jego wizja była jasna, mniej jarmarcznie, więcej klasy. Ostatecznie suknia zrobiła na nim ogromne wrażenie, a Filip mógł odetchnąć z ulgą, że jego żona nie przypominała dyskotekowej kuli.
1: Środowisko artystyczne w Krakowie, pogrążone w żałobie po śmierci Przemysława Brannego. Aktor, znany z krakowskiego teatru Bagatela, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane role, ale i głębokie przyjaźnie. Łukasz Nowicki, wspominając wspólne chwile, podkreśla wyjątkowy talent i serdeczność Brannego. Ich relacja, choć przerwana przez czas i odległość, była pełna wspólnych wspomnień i niezapomnianych chwil.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Żółta taksówka z numerem 1313 znów stała się gwiazdą, przyciągając tłumy na paradzie klasyków w Kraśniku. Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz, choć zasypywani pytaniami o powrót Kasi i Jacka, stanowczo zamykają drzwi do tej nostalgicznej podróży. Bo przecież, jak mówi Błaszczyk, to już nie ten czas. A jednak, mimo upływu lat, zmiennicy wciąż żyją w sercach widzów, przypominając, że Bareja stworzył coś więcej niż tylko serial. Stworzył kronikę absurdów PRL-u, która nadal bawi i wzrusza. Rodzina Turnałów, znana z muzyki i sztuki, coraz częściej trafia na pierwsze strony gazet, ale niekoniecznie z powodu swoich artystycznych osiągnięć. Antonina Turnał, córka Grzegorza, zasłynęła związkiem z Markiem Kondratem, starszym o 38 lat aktorem. Jej stryj Michał również nie pozostaje w tyle, poślubiając młodszą aktorkę Hannę. W tej rodzinie emocji nie brakuje, a ich życie prywatne to prawdziwy serial z niespodziewanymi zwrotami akcji.
2: Tomasz Kamel, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając, że zmagał się z nowotworem złośliwym pęcherza. Mimo zdrowego trybu życia, choroba zaatakowała go niespodziewanie, ale na szczęście wykryto ją na wczesnym etapie. Po operacji Kamel apeluje do wszystkich o regularne badania profilaktyczne, bo jak sam mówi, lepiej dmuchać na zimne, niż później żałować. Cóż, nawet zdrowy styl życia nie gwarantuje, że rak nie zapuka do drzwi.
1: W Polsce świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a Ministerstwo Kultury rozdaje medale jak cukierki. W tym roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis trafił do legendarnych rockmanów z Lady Punk, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Srebrne medale zdobyły Kasia Kowalska i Anita Lipnicka, a brązowy, po raz pierwszy w historii, powędrował do rapera Quebona Fide. Cóż, polska muzyka ma się dobrze, a medale lśnią jak nigdy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że piosenka, która zaczęła się jako niechciany utwór Coena, stanie się jednym z największych hitów wszechczasów. Leonard Cohen spędził 4 lata na pisaniu Hallelujah, a jego wytwórnia uznała, że to nie ma potencjału. Dopiero John Cale i później Jeff Buckley nadali jej nowe życie. A teraz większość ludzi myśli, że to Buckley jest autorem. Cóż, historia muzyki pełna jest takich niespodzianek. Metallica znów w akcji. 1 października w Las Vegas rozpoczęła swoją rezydencję w kultowym obiekcie Sphere. Fani zostali przywitani flagami z całego świata, a potem było tylko lepiej. Zespół zagrał 16 utworów, w tym niespodzianki jak And Justice for All, którego nie słyszano na żywo od 12 lat. Widowisko zakończyło się klasykiem Master of Puppets, a wszystko to w otoczeniu imponujących wizualizacji. Metallica pokazuje, że wciąż jest w formie.
2: Kto by pomyślał, że jeden z największych hymnów młodzieżowego buntu, Smells Like Teen Spirit, Nirwany, zaczyna się od dezodorantu? Tak, to nie żart. Kurt Cobain, zainspirowany napisem na ścianie autorstwa Kathleen Hanny, nie miał pojęcia, że Teen Spirit to marka dezodorantu. Historia zaczęła się od niewinnego żartu, a skończyła na rockowym przeboju, który wyprowadził Nirwanę z undergroundu na światowe sceny. Cóż, czasem wielkie rzeczy zaczynają się od małych, pachnących niespodzianek.
1: Kto by pomyślał, że utwór z 1971 roku stanie się gwiazdą internetu dzięki japońskiemu anime? Roundabout zespołu Yes, znane z albumu Fragile, zyskało drugie życie jako motyw końcowy w JoJo's Bizarre Adventure. Dzięki temu gitarowe intro stało się nieodłącznym elementem memu To Be Continued, który rozbrzmiewa w sieci przy każdej absurdalnej sytuacji. Cóż, wygląda na to, że rock progresywny znalazł nową publiczność w najmniej spodziewany sposób.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1027 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą tak samo 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas spaceru po lesie na Mazowszu pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Urna pochodzi z IV wieku przed naszą erą, a moneta to srebrny denar cesarza Komodusa. Znaleziska zostały zgłoszone odpowiednim służbom i można je teraz oglądać na wystawie w zamku w Liwie.
2: Na drodze S8 w okolicach miejscowości Trojany doszło do poważnego wypadku. Ciągnik siodłowy przewrócił się, blokując ruch w stronę Podlasia. Zator drogowy osiągnął kilkanaście kilometrów, a służby ratunkowe pracują na miejscu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd przez trasę wojewódzką numer 636. Na szczęście kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. W Radomiu zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który przez 3 tygodnie września niszczył zabytkowe kapliczki i figury sakralne, oblewając je farbą. Adrian M. przyznał się do winy i usłyszał 12 zarzutów, w tym umyślnego uszkodzenia zabytków oraz obrazy uczuć religijnych. Sprawca działał według przemyślanego schematu, atakując w nocy, by uniknąć świadków. Obecnie przebywa w areszcie, a grozi mu do 8 lat więzienia. Gigantyczna maszyna tnąca o nazwie Jolanta rozpoczęła pracę w Warszawie. Jej zadaniem jest wydrążenie tunelu pod nowy kolektor ściekowy, co ma chronić miasto przed zalewaniem podczas ulew. Inwestycja, której koszt to 218 milionów 500 tysięcy złotych, jest kluczowym elementem modernizacji stołecznej sieci wodociągowej. Prace już teraz powodują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Czerniakowskiej.
1: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8 tysiącach metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa Barwy Dolnośląskich Kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni.
2: W Koczargach Starych pod Warszawą doszło do tragicznego pożaru w rodzinnym domu opieki. Syn właścicieli uratował 5 osób, jednak 19-letni mężczyzna zginął w płomieniach. Przyczyny pożaru wciąż są nieznane, a na miejscu pracują specjaliści pod nadzorem prokuratora. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe, wpisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W plebiscycie nominowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a w 5 każdy może zgłosić swojego faworyta. Głosowanie trwa do 14 października, a wyniki poznamy 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery na rezerwacje hotelowe i pobyty w turystycznych kompleksach.
1: Ksiądz Józef Zborek został ostatecznie odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję podjął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Watykan potwierdził jej słuszność. Powodem były poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Ksiądz Zborek, związany z parafią przez prawie 30 lat, cieszył się dużym szacunkiem wśród parafian.
2: W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
1: W Woli Rzędzińskiej doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac remontowych zawaliła się drewniana wiata, przygniatając 5-letnią dziewczynkę. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i walki lekarzy, dziecka nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia. W sobotę w Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na ulicy Piłsudskiego. 21-letni kierowca Volkswagena Passata potrącił 51-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu, a jego pies uciekł. Kierowca został zatrzymany i był trzeźwy, ale pobrano od niego krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych.
2: W Olsztynie koło Częstochowy doszło do groźnego incydentu w markecie Biedronka. Awaria urządzenia chłodniczego spowodowała wyciek dwutlenku węgla, co doprowadziło do zatrucia 4 osób. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, a pozostałym podano tlen na miejscu. Szybka reakcja służb ratunkowych zapobiegła dalszemu zagrożeniu. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej. piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło wprowadza do miasta spokojny rytm, który sprzyja relaksowi i wyciszeniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie spółki Permia podpisały umowę z amerykańską firmą M2 i Global na ocenę potencjalnych złóż wolframu, molibdenu i miedzi w Myszkowie. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od niestabilnych dostawców surowców krytycznych. Umowa, podpisana w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, zakłada wspólną ocenę geologiczną i ekonomiczną złóż. Wolfram, molibden i miedź są kluczowe dla przemysłu i obronności państw NATO. Współpraca z M2 i Global może pomóc Polsce stać się ważnym graczem na rynku surowcowym Zachodu. To dopiero początek. A dalsze kroki będą zależały od wyników badań.
2: W Hiszpanii trwa kryzys mieszkaniowy, który obnażyła dramatyczna eksmisja 87-letniej Marii del Carmen Abascal. Ceny mieszkań rosną w dwucyfrowym tempie, a koszty najmu biją rekordy, co dotyka miliony mieszkańców. Eksmisja starszej kobiety, która mieszkała w Madrycie przez blisko 70 lat, wywołała falę protestów w całym kraju. Problem ten dotyczy zarówno młodych, którzy nie mogą się usamodzielnić, jak i seniorów tracących poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja w Hiszpanii jest przestrogą dla innych krajów, w tym Polski, gdzie rynek nieruchomości może podążać w podobnym kierunku.
1: Stara legitymacja ubezpieczeniowa może zwiększyć emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia ponowne przeliczenie świadczenia na podstawie tego dokumentu. Skorzystają na tym głównie seniorzy, których akta płacowe z lat 70., 80. i 90. są niekompletne. Legitymacja zawierająca wpisy i pieczątki pracodawców może być kluczowym dowodem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, dołączając oryginał lub kopię legitymacji. Wyższa emerytura będzie wypłacana od miesiąca złożenia wniosku, więc warto działać szybko. W polskich firmach rozmowy o wynagrodzeniach wciąż budzą kontrowersje. Zaledwie 21% pracowników otwarcie mówi o swoich zarobkach, a 63% przyznaje, że takie rozmowy są ograniczane przez pracodawców. Mimo to aż 90% Polaków popiera obowiązkowe podawanie widełek wynagrodzenia w ofertach pracy. Od grudnia zeszłego roku pracodawcy muszą informować kandydatów o stawkach przed rozmową kwalifikacyjną. To część unijnych przepisów zwiększających przejrzystość wynagrodzeń. Era tajemnic wokół pensji powoli dobiega końca.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. W latach 20. wolne miasto Gdańsk stało się kluczowym punktem przemytu alkoholu na Bałtyku. Dzięki lukom prawnym i wolnej strefie portowej ogromne ilości spirytusu mogły legalnie trafiać do portu i opuszczać go bez podatku. Przemytnicy wykorzystywali duże statki bazy, które na pełnym morzu przeładowywały alkohol na mniejsze łodzie. W ten sposób spirytus trafiał do krajów z prohibicją, takich jak Finlandia. Z czasem przemyt stał się profesjonalny, a międzynarodowe syndykaty kontrolowały miliony litrów alkoholu. Koniec prohibicji w Finlandii w 1932 roku osłabił ten dochodowy biznes, ale nie zakończył go całkowicie.
1: Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne. Od 2027 roku wyjazdy do sanatoriów będą wyglądały inaczej. NFZ wprowadza nowe zasady, które mają na celu indywidualizację leczenia. Zabiegi będą bardziej dopasowane do potrzeb pacjentów, a sanatoria zyskają większą swobodę w kształtowaniu oferty. Zmiany obejmują także finansowanie. NFZ likwiduje dodatkowe 5% finansowania, co budzi obawy wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Jednak dla pacjentów nie oznacza to dodatkowych opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2028 roku. Militaryzacja kosmosu postępuje, a orbita Ziemi staje się nowym polem bitwy. Liczba aktywnych satelitów wzrosła do ponad 9 tysięcy, co zwiększa ryzyko ataków na infrastrukturę kluczową dla gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie jest określana jako pierwsza komercyjna wojna kosmiczna z udziałem prywatnych firm satelitarnych. Mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, testują zaawansowaną broń antysatelitarną, co prowadzi do powstawania niebezpiecznych śmieci kosmicznych. W obliczu przestarzałych regulacji międzynarodowych kluczowe staje się wzmacnianie odporności infrastruktury kosmicznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: PIT Radwar S.A., część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozpoczęła modernizację zakładu w Czernicy na Dolnym Śląsku. Podpisano umowę na pierwszy etap prac budowlanych o wartości blisko 21 milionów złotych. Cała inwestycja wyniesie prawie 90 milionów złotych i ma strategiczne znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Modernizacja obejmie infrastrukturę i park maszynowy, co zwiększy zdolności produkcyjne zakładu. Projekt jest realizacją zobowiązań po połączeniu z wojskowymi zakładami łączności numer 2. Wykonawcą prac jest polska firma Grupa KDM.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić również 15 stopni Celsjusza. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 25 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie 1 000 000 zł. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W nadchodzącym 3424 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Adam, nowy lokator w domu Pyrków, zyska niespodziewanego sojusznika w osobie Emila. Początkowo chłopak traktował Adama z niechęcią, ale wspólne odrabianie lekcji z matematyki zmieni wszystko. Adam podzieli się z Emilem bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, co pozwoli nastolatkowi dostrzec w nim coś więcej niż tylko nałogowca. Relacja między nimi ulegnie diametralnej zmianie, a Emil zacznie patrzeć na Adama z większym zrozumieniem. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 20:50 na TVP2. Jakie będą długofalowe skutki tej niecodziennej przyjaźni? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Zamiast cieszyć się z wesela Natalki, będzie musiała ukrywać ból po odkryciu zdrady Artura. Choć jej serce jest złamane, postara się grać szczęśliwą żonę, by nie zepsuć święta siostrzenicy. Taniec z Arturem przywoła bolesne wspomnienia z czasów, gdy ich związek był pełen miłości. Marysia będzie zmuszona znosić cierpienie w ciszy, udając przed gośćmi, że wszystko jest w porządku. Jedynie Judyta pozna prawdę o jej stanie. Dla reszty gości rogowscy wciąż będą wyglądać na idealną parę, choć rzeczywistość jest zupełnie inna. W 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Twirkseve i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzi prawdziwa burza emocji. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa szokującą prawdę o pokrewieństwie Kajetana z rodziną Rawiczów. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, które ujawniają niezwykłe podobieństwo zmarłego Bogdana Rawicza do Kajetana. Józefina, seniorka rodu, od lat znała ten sekret, ale postanowiła go ukryć. W 3424 odcinku Małgorzata próbuje przekonać Józefinę do wyjawienia prawdy, jednak ta nie zamierza ustąpić. Przełom następuje w 3425 odcinku, gdy Kajetan dowiaduje się, że Bogdan Rawicz to jego ojciec. Zaskoczony, szybko zaczyna planować zmianę nazwiska i rości sobie prawa do majątku. Tajemnica, skrywana przez lata, wywraca życie Brody i całej rodziny do góry nogami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 13 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura nadaje miastu lekkości i delikatności. Warto wykorzystać ten czas na relaks.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Amerykański komentator Tucker Carlson wywołał kontrowersję, broniąc ataku Hitlera na Polskę jako uzasadnionego. Na te słowa ostro zareagował wicepremier Radosław Sikorski, krytykując polską prawicę za bliskie relacje z Carlsonem. Sikorski przypomniał, że Carlson przeprowadził wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą w 2021 roku. Carlson, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, opublikował swoje tezy na własnej platformie internetowej. Jennifer Lopez była wyraźnie niezadowolona podczas pokazu Stelli McCartney w Paryżu. Gwiazda musiała złożyć parasol, mimo że padał ulewny deszcz. Obsługa poprosiła gości o złożenie parasoli, by nie zasłaniały widoku na wybieg. Lopez, ubrana w brązową stylizację, zmokła, co wyraźnie wpłynęło na jej nastrój. Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie.

0: Prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów.
1: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze. Dobór odpowiedniej fryzury może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, zwłaszcza jeśli jest ona okrągła. Dla takiego kształtu twarzy polecane są cięcia, które optycznie wydłużają rysy, jak Long Bob czy Curtain Bangs. Należy unikać ciężkich, prostych grzywek i fryzur, dodających objętości na wysokości policzków. Dobrze dobrana fryzura powinna podkreślać naturalne piękno i sprawiać, że czujemy się w niej swobodnie.
0: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
0: Raper Eldo ujawnił, że jest częścią grupy doradców prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie otwarcie dyskutuje się o sprawach państwowych. Podkreślił, że dla niego to Rzeczpospolita dzwoni, a nie sam prezydent. Eldo zaznaczył, że nie wystąpi na żadnej konwencji partyjnej, podkreślając różnicę między wydarzeniami państwowymi a partyjnymi. Występował podczas rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, traktując to jako sprawę państwową. W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W kinach zadebiutował film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, a na Netflixie pojawił się serial o tym samym tytule autorstwa Pawła Maślony. Obie produkcje wywołały gorącą dyskusję na temat obsady i interpretacji dzieła Bolesława Prusa. W ramach zabawy zapytano sztuczną inteligencję, jakich polityków widziałaby w rolach bohaterów Lalki. Wśród propozycji znaleźli się m.in. Donald Tusk jako Stanisław Wokulski i Jarosław Kaczyński jako Ignacy Rzecki.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 18 stopni w Krakowie, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 1 metr na sekundę. W Szczecinie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę tak samo 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z ról, które zawsze zapadają w pamięć, zagrał barona Dalskiego w filmowej Lalce. Choć sam twierdzi, że to tylko epizod, to jednak nie wycięto żadnej z jego scen. Filmowa Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego to dopiero początek, bo już planowany jest serial, który ma pojawić się za 3 lata. Tymczasem na Netflixie można oglądać zupełnie inną wersję Lalki, która, jak twierdzi Żak, jest dziwna, ale super. Cóż, Rus pewnie przewraca się w grobie, ale kto by się tym przejmował, skoro mamy aż 2 Lalki do wyboru.
0: Ewa Farna i Martin Hobot po prawie 10 latach małżeństwa ogłosili rozstanie. Para, która przez lata tworzyła muzyczne i życiowe duety, postanowiła zakończyć swoją relację, choć pozostają kochającymi rodzicami dla swoich dzieci. Jak sami przyznali, czasem życie pisze inne scenariusze niż te, które sobie wyobrażamy. Cóż, nawet w świecie gwiazd miłość nie zawsze gra pierwsze skrzypce. Kierowcy w Polsce mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ od soboty obowiązują nowe, niższe maksymalne ceny paliw. Skolim, znany z muzycznych hitów, postanowił zaskoczyć wszystkich i na swojej stacji w Czeremsze ustawił ceny jeszcze niższe niż rządowe limity. Benzyna PB95 kosztuje tam około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 8 zł. Mimo to stacja nie przeżywa oblężenia, co może być zaskoczeniem dla tych, którzy spodziewali się tłumów. HBO Max serwuje nam nową dawkę mroku w serialu Zmora, gdzie Magdalena Cielecka, znana z roli Chyłki, wciela się w kontrowersyjną dziennikarkę Kamę Kosowską. Powrót do rodzinnego Torunia miał być nostalgiczną podróżą, a zamienia się w pełną tajemnic intrygę. Cielecka, jak zwykle, nie boi się skomplikowanych postaci, a jej bohaterka musi zmierzyć się z przeszłością, która okazuje się bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym hitem, który pokaże, że kobiety potrafią być równie bezwzględne jak mężczyźni?
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maryla Rodowicz, królowa polskiej estrady, zaskoczyła wszystkich swoim występem w Tańcu z Gwiazdami, ale to nie na parkiecie wydarzyła się największa niespodzianka. W garderobie, tuż przed wejściem na scenę, jej spódnica postanowiła zrobić własny show i zjechała na ziemię, zostawiając Marylę w czarnych majtkach. Na szczęście to komiczne zdarzenie miało miejsce za kulisami, a nie na oczach telewizyjnej publiczności. Sama Maryla przyznała, że poczuła się jak w Las Vegas, choć chyba nie spodziewała się, że jej garderoba też postanowi zabłysnąć.
0: Budda i Grażynka, znani influencerzy, ogłosili, że zostaną rodzicami, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Fani zasypali ich gratulacjami, a para podzieliła się radosną nowiną w swoim charakterystycznym stylu, publikując zdjęcia z USG i ozdobione wstążkami czworonogi. Nie zabrakło też gigantycznego pluszaka w miniaturowym Porsche, bo przecież nic nie mówi "będziemy rodzicami", jak pluszak w luksusowym aucie. Wirtualne serduszka posypały się jak z rękawa, a internet oszalał z radości.
1: Mela Poteluk, znana polska wokalistka, która kiedyś śpiewała w chórkach dla Skorpionsów, teraz sama zdobywa scenę. Jej debiutancki album Spadochron przyniósł jej pierwsze fryderyki, a kolejne lata tylko potwierdziły jej pozycję na rynku muzycznym. Współpracowała z takimi artystami jak Czesław Mozil i Ralf Kamiński, a jej muzyczne eksperymenty, jak nagrywanie w częstotliwości 432 Hz, pokazują, że nie boi się nowych wyzwań. A jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, ile wzrostu ma Mela, to cóż, internet wciąż nie zna odpowiedzi.
0: Billy Bob Thornton, zanim zdobył Oscara, przeszedł przez rock'n'rollowe piekło jako technik koncertowy. W świecie, gdzie techniczni są jak kapłani strzegący dostępu do ołtarza, Thornton odkrył, że obietnica rock'n'rolla to często tylko puste słowa. Zamiast sławy i bogactwa dostał lekcję o tym, kto naprawdę rządzi za kulisami. Teraz, choć ma wszystko, co wiąże się ze statusem gwiazdy, wciąż pamięta, że najciekawsze historie to te, które nigdy nie trafiają na okładki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ed Sheeran, niegdyś ulubieniec tłumów, teraz zmaga się z burzą krytyki po wykluczeniu McLemora z trasy koncertowej za jego wypowiedź o Palestynie. W geście solidarności inni artyści również zrezygnowali z występów, a Sheeran został sam na scenie. Bonus U dwóch dorzucił swoje 3 grosze, ujawniając kulisy współpracy z Sheeranem i podkreślając, że miliarderzy nie powinni dyktować artystom, co mogą robić na scenie. Cóż, wygląda na to, że Ed musi teraz grać solo nie tylko na gitarze, ale i w życiu. Rammstein i ich kultowy hit Du Hast od 1997 roku wciąż bawi naszymi umysłami. Jedna literka, a tyle zamieszania. Masz czy nienawidzisz? Niemiecka gra słów, której polski język nie jest w stanie oddać, a refren przypomina ślubną przysięgę. Tylko że zamiast tak słyszymy stanowcze nie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa łamigłówka emocji i znaczeń, która pokazuje, że nawet w miłości można się pogubić. Marcin Miller, lider zespołu Boys, zaskoczył wszystkich, wygrywając 5. odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. Wcielił się w Felicjana Andrzejczaka z Budki Suflera i poruszył jurorów balladą Jolka, Jolka, pamiętasz? Choć musiał niemal zastygnąć w bezruchu. Małgorzata Walewska była tak wzruszona, że jedyną jej uwagą było to, że występ skończył się zbyt szybko. Czek na 15 tysięcy złotych Miller przekazał na cele charytatywne, a my czekamy na kolejne niespodzianki w następnym odcinku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura także 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom wyjątkowego charakteru i lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas spaceru po lesie na Mazowszu pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Urna pochodzi z IV wieku przed naszą erą, a moneta to srebrny denar cesarza Komodusa. Znaleziska zostały zgłoszone odpowiednim służbom i można je teraz oglądać na wystawie w zamku w Liwie.
2: Na drodze S8 w okolicach miejscowości Trojany doszło do poważnego wypadku. Ciągnik siodłowy przewrócił się, blokując ruch w stronę Podlasia. Zator drogowy osiągnął kilkanaście kilometrów, a służby ratunkowe pracują na miejscu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd przez trasę wojewódzką numer 636. Na szczęście kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. W Radomiu zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który przez 3 tygodnie września niszczył zabytkowe kapliczki i figury sakralne, oblewając je farbą. Adrian M. przyznał się do winy i usłyszał 12 zarzutów, w tym umyślnego uszkodzenia zabytków oraz obrazy uczuć religijnych. Sprawca działał według przemyślanego schematu, atakując w nocy, by uniknąć świadków. Obecnie przebywa w areszcie, a grozi mu do 8 lat więzienia. Gigantyczna maszyna tnąca o nazwie Jolanta rozpoczęła pracę w Warszawie. Jej zadaniem jest wydrążenie tunelu pod nowy kolektor ściekowy, co ma chronić miasto przed zalewaniem podczas ulew. Inwestycja, której koszt to 218 milionów 500 tysięcy złotych, jest kluczowym elementem modernizacji stołecznej sieci wodociągowej. Prace już teraz powodują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Czerniakowskiej.
1: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8000 metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa barwy dolnośląskich kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni.
2: W Koczargach Starych pod Warszawą doszło do tragicznego pożaru w rodzinnym domu opieki. Syn właścicieli uratował 5 osób, jednak 19-letni mężczyzna zginął w płomieniach. Przyczyny pożaru wciąż są nieznane, a na miejscu pracują specjaliści pod nadzorem prokuratora. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe, pisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W plebiscycie nominowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a w 5 każdy może zgłosić swojego faworyta. Głosowanie trwa do 14 października, a wyniki poznamy 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery na rezerwacje hotelowe i pobyty w turystycznych kompleksach.
1: Ksiądz Józef Zborek został ostatecznie odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję podjął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Watykan potwierdził jej słuszność. Powodem były poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Ksiądz Zborek, związany z parafią przez prawie 30 lat, cieszył się dużym szacunkiem wśród parafian.
2: W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
1: W Woli Rzędzińskiej doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac remontowych zawaliła się drewniana wiata, przygniatając 5-letnią dziewczynkę. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i walki lekarzy, dziecka nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia. W sobotę w Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na ulicy Piłsudskiego. 21-letni kierowca Volkswagena Passata potrącił 51-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu, a jego pies uciekł. Kierowca został zatrzymany i był trzeźwy, ale pobrano od niego krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych.
2: W Olsztynie koło Częstochowy doszło do groźnego incydentu w markecie Biedronka. Awaria urządzenia chłodniczego spowodowała wyciek dwutlenku węgla, co doprowadziło do zatrucia 4 osób. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, a pozostałym podano tlen na miejscu. Szybka reakcja służb ratunkowych zapobiegła dalszemu zagrożeniu. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej. piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe dni o tej porze roku to doskonały moment na wyciszenie i podziwianie jesiennych barw.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindlich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
2: Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia. Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie zmierzy się z Donną Vekić. Chorwatka, znana z sukcesu na Igrzyskach w Paryżu, gdzie zdobyła srebrny medal, będzie rywalką naszej mistrzyni olimpijskiej. To starcie dwóch utalentowanych zawodniczek zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz kontynuuje swoje sukcesy na azjatyckich kortach. W czwartek pokonał Amerykanina Lernera Tiena w Pekinie, awansując do drugiej rundy turnieju. Towarzyszy mu jego partnerka, Hanna Walicka, która gorąco dopinguje go z trybun. Para zdobyła sympatię internautów, dzieląc się romantycznymi zdjęciami z podróży.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo dwóch knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w trzeciej rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w trzeciej edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie. Z hangaru w Mauternborf w Austrii skradziono helikopter firmy Tomasa Morgenstern'a. Złodzieje wyłączyli nadajniki i odlecieli w nocy, nie dając się namierzyć. Maszyna była widziana w Chorwacji, ale ślad po niej zaginął. Wartość skradzionego helikoptera to około 800 tysięcy euro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Warszawie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 25 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie 1 000 000 zł. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W nadchodzącym 3424 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Adam, nowy lokator w domu Pyrków, zyska niespodziewanego sojusznika w osobie Emila. Początkowo chłopak traktował Adama z niechęcią, ale wspólne odrabianie lekcji z matematyki zmieni wszystko. Adam podzieli się z Emilem bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, co pozwoli nastolatkowi dostrzec w nim coś więcej niż tylko nałogowca. Relacja między nimi ulegnie diametralnej zmianie, a Emil zacznie patrzeć na Adama z większym zrozumieniem. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 20:50 na TVP2. Jakie będą długofalowe skutki tej niecodziennej przyjaźni? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Zamiast cieszyć się z wesela Natalki, będzie musiała ukrywać ból po odkryciu zdrady Artura. Choć jej serce jest złamane, postara się grać szczęśliwą żonę, by nie zepsuć święta siostrzenicy. Taniec z Arturem przywoła bolesne wspomnienia z czasów, gdy ich związek był pełen miłości. Marysia będzie zmuszona znosić cierpienie w ciszy, udając przed gośćmi, że wszystko jest w porządku. Jedynie Judyta pozna prawdę o jej stanie. Dla reszty gości rogowscy wciąż będą wyglądać na idealną parę, choć rzeczywistość jest zupełnie inna. W 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października o 17:20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Twirksewe i Xantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzi prawdziwa burza emocji. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa szokującą prawdę o pokrewieństwie Kajetana z rodziną Rawiczów. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, które ujawniają niezwykłe podobieństwo zmarłego Bogdana Rawicza do Kajetana. Józefina, seniorka rodu, od lat znała ten sekret, ale postanowiła go ukryć. W 3424 odcinku Małgorzata próbuje przekonać Józefinę do wyjawienia prawdy, jednak ta nie zamierza ustąpić. Przełom następuje w 3424. 3425 odcinku, gdy Kajetan dowiaduje się, że Bogdan Rawicz to jego ojciec. Zaskoczony, szybko zaczyna planować zmianę nazwiska i rości sobie prawa do majątku. Tajemnica, skrywana przez lata, wywraca życie Brody i całej rodziny do góry nogami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta harmonię i sprzyja jesiennym spacerom wśród złotych liści.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie wezwało cudzoziemców do opuszczenia Ukrainy, ostrzegając przed dalszymi atakami na cele wojskowe w Kijowie i innych miastach. W sobotę Rosja zaatakowała most północny w Kijowie, a dzień wcześniej drony uderzyły w most południowy. Ukraina zaprzecza doniesieniom o planach przeniesienia zachodnich ambasad do Lwowa lub Polski. Kijów w ostatnich tygodniach stał się celem zmasowanych ataków, co budzi obawy przed nadchodzącą zimą.
2: W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń.
1: Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
2: W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia. Liście roślinczkowych, takich jak monstera,

0: bezpośredniego sąsiedztwa, kaloryferów i zimnych szyb.
1: W prezydenckim ośrodku w Promniku od lat goszczą różnorodne zwierzęta. Obecnie znajdują się tam 3 konie, w tym hucuł Ramzes i koń fryzyjski Aramis. Historia zwierząt w Promniku sięga lat 90., kiedy to za Lecha Wałęsy pojawiły się tam pierwsze konie. Za prezydentury Andrzeja Dudy dołączyły lamy i kuc Edek. Wszystkie zwierzęta są utrzymywane przez kancelarię prezydenta RP. Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
0: Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec.
1: Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i były prezydent Polski, obchodził niedawno swoje 81. urodziny. Jego małżeństwo z Danutą Wałęsą, trwające już 57 lat, jest obecnie naznaczone wypaleniem i wzajemnymi żalami. Sam Wałęsa przyznaje, że ich relacja zmieniła się po zakończeniu politycznej walki, a publikacja książki Danuty Wałęsy, Marzenia i tajemnice, ujawniła wiele napięć. Mimo trudności, para przygotowuje się do obchodów 57. rocznicy ślubu.
0: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności. Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację. W Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciepło nadaje jesiennym dniom harmonii i lekkości. Idealny czas na refleksję i odpoczynek.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk postanowili uciec od miejskiego zgiełku i zaszyć się w Karpaczu. Aktorka, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, nie omieszkała podzielić się z fanami gorącymi kadrami z wyjazdu, w tym skokiem do wodospadu w kostiumie kąpielowym. Internauci są zachwyceni, a Banasiuk miał na co patrzeć. Czyżby nowy trend na relaks w chłodnej wodzie? Cóż, nie każdy ma odwagę wskoczyć do wodospadu, ale kto by się przejmował, gdy ma się takie widoki i towarzystwo? Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów na językach. Tym razem w programie Mówię Wam przepraszał za swoje wybryki, obiecując poprawę. Po występie nie spieszył się do domu, tylko załatwiał sprawunki w Warszawie, opijając kompot agrestowy. Czyżby to początek nowego, bezalkoholowego rozdziału? Czas pokaże, czy Daniel rzeczywiście zniknie z pierwszych stron gazet. Środowisko artystyczne w Krakowie, pogrążone w żałobie po śmierci Przemysława Brannego. Aktor, znany z krakowskiego teatru Bagatela, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane role, ale i głębokie przyjaźnie. Łukasz Nowicki, wspominając wspólne chwile, podkreśla wyjątkowy talent i serdeczność Brannego. Ich relacja, choć przerwana przez czas i odległość, była pełna wspólnych wspomnień i niezapomnianych chwil. Monika Mrozowska, znana aktorka, postanowiła nie udawać, że czas się dla niej zatrzymał. Zamiast obsesyjnie walczyć z metryką, stawia na zdrowie, ruch i dobre relacje. Siwe włosy i zmarszczki? Dla niej to tylko część życia, a nie powód do zmartwień. Mrozowska podkreśla, że kluczem do szczęścia jest podejście do życia, a nie liczba świeczek na torcie. Smutne wieści z polskiego świata filmowego. Stanisław Pąk, aktor znany z takich hitów jak Rancho czy M jak Miłość, zmarł w wieku 70 lat. Po długiej walce z nowotworem, która rozpoczęła się w 2016 roku, artysta odszedł 29 września. Choć jego role bawiły i wzruszały przez dekady, życie napisało dla niego wyjątkowo gorzki scenariusz.
2: Z Japonii docierają smutne wieści. 8-letnia Runa Hirata, młoda gwiazda projektu Diana, zmarła nagle z powodu ostrego zapalenia mięśnia sercowego, będącego powikłaniem po grypie. Jeszcze kilka dni przed śmiercią występowała na scenie, zachwycając publiczność. Rodzina prosi o zachowanie jej w pamięci jako wiecznej idolki.
1: Żółta taksówka z numerem 1313 znów stała się gwiazdą, przyciągając tłumy na paradzie klasyków w Kraśniku. Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz, choć zasypywani pytaniami o powrót Kasi i Jacka, stanowczo zamykają drzwi do tej nostalgicznej podróży. Bo przecież, jak mówi Błaszczyk, to już nie ten czas. A jednak, mimo upływu lat, zmiennicy wciąż żyją w sercach widzów, przypominając, że Bareja stworzył coś więcej niż tylko serial. Stworzył kronikę absurdów PRL-u, która nadal bawi i wzrusza. Rodzina Turnałów, znana z muzyki i sztuki, coraz częściej trafia na pierwsze strony gazet, ale niekoniecznie z powodu swoich artystycznych osiągnięć. Antonina Turnał, córka Grzegorza, zasłynęła związkiem z Markiem Kondratem, starszym o 38 lat aktorem. Jej stryj Michał również nie pozostaje w tyle, poślubiając młodszą aktorkę Hannę. W tej rodzinie emocji nie brakuje, a ich życie prywatne to prawdziwy serial z niespodziewanymi zwrotami akcji.
2: Tomasz Kamel, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając, że zmagał się z nowotworem złośliwym pęcherza. Mimo zdrowego trybu życia, choroba zaatakowała go niespodziewanie, ale na szczęście wykryto ją na wczesnym etapie. Po operacji Kamel apeluje do wszystkich o regularne badania profilaktyczne, bo jak sam mówi, lepiej dmuchać na zimne, niż później żałować. Cóż, nawet zdrowy styl życia nie gwarantuje, że rak nie zapuka do drzwi.
1: W Polsce świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a Ministerstwo Kultury rozdaje medale jak cukierki. W tym roku złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis trafił do legendarnych rockmanów z Lady Punk, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Srebrne medale zdobyły Kasia Kowalska i Anita Lipnicka, a brązowy, po raz pierwszy w historii, powędrował do rapera Quebona Fide. Cóż, polska muzyka ma się dobrze, a medale lśnią jak nigdy. Kto by pomyślał, że piosenka, która zaczęła się jako niechciany utwór Coena, stanie się jednym z największych hitów wszechczasów. Leonard Cohen spędził 4 lata na pisaniu Hallelujah, a jego wytwórnia uznała, że to nie ma potencjału. Dopiero John Cale i później Jeff Buckley nadali jej nowe życie. A teraz większość ludzi myśli, że to Buckley jest autorem. Cóż, historia muzyki pełna jest takich niespodzianek. Ach, te rockowe gwiazdy i ich kaprysy. Van Halen, zespół, który nie tylko grał na scenie, ale i w kulisach, wymagał M&M's bez brązowych drażetek. Ale to nie była tylko fanaberia. David Lee Roth twierdził, że to test na czujność organizatorów. Jedna brązowa drażetka mogła oznaczać, że ktoś nie przeczytał ich wymagań zbyt dokładnie, co mogło prowadzić do poważniejszych problemów niż źle dobrane słodycze. Cóż, kto by pomyślał, że kolor cukierka może być tak ważny? Kto by pomyślał, że utwór z 1971 roku stanie się gwiazdą internetu dzięki japońskiemu anime? Roundabout zespołu Yes, znane z albumu Fragile, zyskało drugie życie jako motyw końcowy w JoJo's Bizarre Adventure. Dzięki temu gitarowe intro stało się nieodłącznym elementem memu To Be Continued, który rozbrzmiewa w sieci przy każdej absurdalnej sytuacji. Cóż, wygląda na to, że rock progresywny znalazł nową publiczność w najmniej spodziewany sposób.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura także 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom wyjątkowego charakteru i lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas spaceru po lesie na Mazowszu pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Urna pochodzi z IV wieku przed naszą erą, a moneta to srebrny denar cesarza Komodusa. Znaleziska zostały zgłoszone odpowiednim służbom i można je teraz oglądać na wystawie w zamku w Liwie.
2: Na drodze S8 w okolicach miejscowości Trojany doszło do poważnego wypadku. Ciągnik siodłowy przewrócił się, blokując ruch w stronę Podlasia. Zator drogowy osiągnął kilkanaście kilometrów, a służby ratunkowe pracują na miejscu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd przez trasę wojewódzką numer 636. Na szczęście kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. W Radomiu zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który przez 3 tygodnie września niszczył zabytkowe kapliczki i figury sakralne, oblewając je farbą. Adrian M. przyznał się do winy i usłyszał 12 zarzutów, w tym umyślnego uszkodzenia zabytków oraz obrazy uczuć religijnych. Sprawca działał według przemyślanego schematu, atakując w nocy, by uniknąć świadków. Obecnie przebywa w areszcie, a grozi mu do 8 lat więzienia. Gigantyczna maszyna tnąca o nazwie Jolanta rozpoczęła pracę w Warszawie. Jej zadaniem jest wydrążenie tunelu pod nowy kolektor ściekowy, co ma chronić miasto przed zalewaniem podczas ulew. Inwestycja, której koszt to 218 milionów 500 tysięcy złotych, jest kluczowym elementem modernizacji stołecznej sieci wodociągowej. Prace już teraz powodują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Czerniakowskiej.
1: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8 tysiącach metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa Barwy Dolnośląskich Kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni.
2: W Koczargach Starych pod Warszawą doszło do tragicznego pożaru w rodzinnym domu opieki. Syn właścicieli uratował 5 osób, jednak 19-letni mężczyzna zginął w płomieniach. Przyczyny pożaru wciąż są nieznane, a na miejscu pracują specjaliści pod nadzorem prokuratora. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe, wpisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W plebiscycie nominowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a w 5 każdy może zgłosić swojego faworyta. Głosowanie trwa do 14 października, a wyniki poznamy 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery na rezerwacje hotelowe i pobyty w turystycznych kompleksach.
1: Ksiądz Józef Zborek został ostatecznie odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję podjął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Watykan potwierdził jej słuszność. Powodem były poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Ksiądz Zborek, związany z parafią przez prawie 30 lat, cieszył się dużym szacunkiem wśród parafian.
2: W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
1: W Woli Rzędzińskiej doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac remontowych zawaliła się drewniana wiata, przygniatając 5-letnią dziewczynkę. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i walki lekarzy, dziecka nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia. W sobotę w Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na ulicy Piłsudskiego. 21-letni kierowca Volkswagena Passata potrącił 51-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu, a jego pies uciekł. Kierowca został zatrzymany i był trzeźwy, ale pobrano od niego krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych.
2: W Olsztynie koło Częstochowy doszło do groźnego incydentu w markecie Biedronka. Awaria urządzenia chłodniczego spowodowała wyciek dwutlenku węgla, co doprowadziło do zatrucia 4 osób. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, a pozostałym podano tlen na miejscu. Szybka reakcja służb ratunkowych zapobiegła dalszemu zagrożeniu. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej. piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze ciepło otula miasto, zachęcając do spacerów i chwil wytchnienia w jesiennym klimacie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, a gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie spółki Permia podpisały umowę z amerykańską firmą M2 i Global na ocenę potencjalnych złóż wolframu, molibdenu i miedzi w Myszkowie. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od niestabilnych dostawców surowców krytycznych. Umowa, podpisana w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, zakłada wspólną ocenę geologiczną i ekonomiczną złóż. Wolfram, molibden i miedź są kluczowe dla przemysłu i obronności państw NATO. Współpraca z M2 i Global może pomóc Polsce stać się ważnym graczem na rynku surowcowym Zachodu. To dopiero początek. A dalsze kroki będą zależały od wyników badań.
2: W Hiszpanii trwa kryzys mieszkaniowy, który obnażyła dramatyczna eksmisja 87-letniej Marii del Carmen Abascal. Ceny mieszkań rosną w dwucyfrowym tempie, a koszty najmu biją rekordy, co dotyka miliony mieszkańców. Eksmisja starszej kobiety, która mieszkała w Madrycie przez blisko 70 lat, wywołała falę protestów w całym kraju. Problem ten dotyczy zarówno młodych, którzy nie mogą się usamodzielnić, jak i seniorów tracących poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja w Hiszpanii jest przestrogą dla innych krajów, w tym Polski, gdzie rynek nieruchomości może podążać w podobnym kierunku.
1: Stara legitymacja ubezpieczeniowa może zwiększyć emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia ponowne przeliczenie świadczenia na podstawie tego dokumentu. Skorzystają na tym głównie seniorzy, których akta płacowe z lat 70., 80. i 90. są niekompletne. Legitymacja zawierająca wpisy i pieczątki pracodawców może być kluczowym dowodem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, dołączając oryginał lub kopię legitymacji. Wyższa emerytura będzie wypłacana od miesiąca złożenia wniosku, więc warto działać szybko. W polskich firmach rozmowy o wynagrodzeniach wciąż budzą kontrowersje. Zaledwie 21% pracowników otwarcie mówi o swoich zarobkach, a 63% przyznaje, że takie rozmowy są ograniczane przez pracodawców. Mimo to aż 90% Polaków popiera obowiązkowe podawanie widełek wynagrodzenia w ofertach pracy. Od grudnia zeszłego roku pracodawcy muszą informować kandydatów o stawkach przed rozmową kwalifikacyjną. To część unijnych przepisów zwiększających przejrzystość wynagrodzeń. Era tajemnic wokół pensji powoli dobiega końca.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. W latach 20. wolne miasto Gdańsk stało się kluczowym punktem przemytu alkoholu na Bałtyku. Dzięki lukom prawnym i wolnej strefie portowej ogromne ilości spirytusu mogły legalnie trafiać do portu i opuszczać go bez podatku. Przemytnicy wykorzystywali duże statki bazy, które na pełnym morzu przeładowywały alkohol na mniejsze łodzie. W ten sposób spirytus trafiał do krajów z prohibicją, takich jak Finlandia. Z czasem przemyt stał się profesjonalny, a międzynarodowe syndykaty kontrolowały miliony litrów alkoholu. Koniec prohibicji w Finlandii w 1932 roku osłabił ten dochodowy biznes, ale nie zakończył go całkowicie.
1: Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne. Od 2027 roku wyjazdy do sanatoriów będą wyglądały inaczej. NFZ wprowadza nowe zasady, które mają na celu indywidualizację leczenia. Zabiegi będą bardziej dopasowane do potrzeb pacjentów, a sanatoria zyskają większą swobodę w kształtowaniu oferty. Zmiany obejmują także finansowanie. NFZ likwiduje dodatkowe 5% finansowania, co budzi obawy wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Jednak dla pacjentów nie oznacza to dodatkowych opłat. Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2028 roku. Militaryzacja kosmosu postępuje, a orbita Ziemi staje się nowym polem bitwy. Liczba aktywnych satelitów wzrosła do ponad 9 tysięcy, co zwiększa ryzyko ataków na infrastrukturę kluczową dla gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie jest określana jako pierwsza komercyjna wojna kosmiczna z udziałem prywatnych firm satelitarnych. Mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, testują zaawansowaną broń antysatelitarną, co prowadzi do powstawania niebezpiecznych śmieci kosmicznych. W obliczu przestarzałych regulacji międzynarodowych kluczowe staje się wzmacnianie odporności infrastruktury kosmicznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: PIT Radwar S.A., część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozpoczęła modernizację zakładu w Czernicy na Dolnym Śląsku. Podpisano umowę na pierwszy etap prac budowlanych o wartości blisko 21 milionów złotych. Cała inwestycja wyniesie prawie 90 milionów złotych i ma strategiczne znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Modernizacja obejmie infrastrukturę i park maszynowy, co zwiększy zdolności produkcyjne zakładu. Projekt jest realizacją zobowiązań po połączeniu z wojskowymi zakładami łączności numer 2. Wykonawcą prac jest polska firma Grupa KDM.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając jesiennym dniom wyjątkowego charakteru i lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 25 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie miliona złotych. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W nadchodzącym 3424 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Adam, nowy lokator w domu Pyrków, zyska niespodziewanego sojusznika w osobie Emila. Początkowo chłopak traktował Adama z niechęcią, ale wspólne odrabianie lekcji z matematyki zmieni wszystko. Adam podzieli się z Emilem bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, co pozwoli nastolatkowi dostrzec w nim coś więcej niż tylko nałogowca. Relacja między nimi ulegnie diametralnej zmianie, a Emil zacznie patrzeć na Adama z większym zrozumieniem. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 20.50 na TVP2. Jakie będą długofalowe skutki tej niecodziennej przyjaźni? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Zamiast cieszyć się z wesela Natalki, będzie musiała ukrywać ból po odkryciu zdrady Artura. Choć jej serce jest złamane, postara się grać szczęśliwą żonę, by nie zepsuć święta siostrzenicy. Taniec z Arturem przywoła bolesne wspomnienia z czasów, gdy ich związek był pełen miłości. Marysia będzie zmuszona znosić cierpienie w ciszy, udając przed gośćmi, że wszystko jest w porządku. Jedynie Judyta pozna prawdę o jej stanie. Dla reszty gości rogowscy wciąż będą wyglądać na idealną parę, choć rzeczywistość jest zupełnie inna. W 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października o 17.20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Twirkseve i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzi prawdziwa burza emocji. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa szokującą prawdę o pokrewieństwie Kajetana z rodziną Rawiczów. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, które ujawniają niezwykłe podobieństwo zmarłego Bogdana Rawicza do Kajetana. Józefina, seniorka rodu. Od lat znała ten sekret, ale postanowiła go ukryć. W 3424 odcinku Małgorzata próbuje przekonać Józefinę do wyjawienia prawdy. Jednak ta nie zamierza ustąpić. Przełom następuje w 3425 odcinku, gdy Kajetan dowiaduje się, że Bogdan Rawicz to jego ojciec. Zaskoczony, szybko zaczyna planować zmianę nazwiska i rości sobie prawa do majątku. Tajemnica, skrywana przez lata, wywraca życie Brody i całej rodziny do góry nogami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta harmonię i sprzyja jesiennym spacerom wśród złotych liści.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku.
3: Na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do dramatycznych wydarzeń. Drugi pilot zaatakował kapitana nożem, a pasażerowie, w tym dentysta Shota Musaev, obezwładnili napastnika. Samolot bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzą śledztwo w sprawie motywów ataku. Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży. Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów.
2: Zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Zima 2026 i 2027 w Polsce może być wyjątkowo łagodna, z niewielką ilością śniegu i wysokimi temperaturami. Eksperci ostrzegają przed ekstremalnym zjawiskiem El Niño, które może przynieść gwałtowne zmiany pogody i zagrożenia zdrowotne. Globalne ocieplenie wpływa na nasze zimy, które stają się coraz cieplejsze. Dobór odpowiedniej fryzury może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, zwłaszcza jeśli jest ona okrągła. Dla takiego kształtu twarzy polecane są cięcia, które optycznie wydłużają rysy, jak Long Bob czy Curtain Bangs. Należy unikać ciężkich, prostych grzywek i fryzur, dodających objętości na wysokości policzków. Dobrze dobrana fryzura powinna podkreślać naturalne piękno i sprawiać, że czujemy się w niej swobodnie. Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
3: Raper Eldo ujawnił, że jest częścią grupy doradców prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie otwarcie dyskutuje się o sprawach państwowych. Podkreślił, że dla niego to Rzeczpospolita dzwoni, a nie sam, gdzie

0: niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku. W kinach zadebiutował film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, a na Netflixie pojawił się serial o tym samym tytule autorstwa Pawła Maślony. Obie produkcje wywołały gorącą dyskusję na temat obsady i interpretacji dzieła Bolesława Prusa. W ramach zabawy zapytano sztuczną inteligencję, jakich polityków widziałaby w rolach bohaterów Lalki. Wśród propozycji znaleźli się m.in. Donald Tusk jako Stanisław Wokulski i Jarosław Kaczyński jako Ignacy Rzecki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1026 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie termometry pokażą tak samo 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe dni o tej porze roku to doskonały moment na wyciszenie i podziwianie jesiennych barw.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cezary Żak, znany z ról, które zawsze zapadają w pamięć, zagrał barona Dalskiego w filmowej Lalce. Choć sam twierdzi, że to tylko epizod, to jednak nie wycięto żadnej z jego scen. Filmowa Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego to dopiero początek, bo już planowany jest serial, który ma pojawić się za 3 lata. Tymczasem na Netflixie można oglądać zupełnie inną wersję Lalki, która, jak twierdzi Żak, jest dziwna, ale super. Cóż, Rus pewnie przewraca się w grobie, ale kto by się tym przejmował, skoro mamy aż 2 Lalki do wyboru. Doda znów na wojennej ścieżce, tym razem w Senacie i na ulicach, walcząc o prawa zwierząt. Gwiazda nie kryje irytacji wobec polityków, którzy obiecują, ale nic nie robią. Wspierana przez partnerkę zmarłego posła, Doda nie zamierza odpuszczać i zapowiada dalsze nagłaśnianie nieprawidłowości. Politycy, którzy myśleli, że jej zapał szybko minie, mogą się mocno zdziwić.
2: Ewa Farna i Martin Hobot po prawie 10 latach małżeństwa ogłosili rozstanie. Para, która przez lata tworzyła muzyczne i życiowe duety, postanowiła zakończyć swoją relację, choć pozostają kochającymi rodzicami dla swoich dzieci. Jak sami przyznali, czasem życie pisze inne scenariusze niż te, które sobie wyobrażamy. Cóż, nawet w świecie gwiazd miłość nie zawsze gra pierwsze skrzypce.
1: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony wiejska sielanka okazała się być bardziej jak survivalowy obóz przetrwania. Kandydaci i kandydatki zderzyli się z twardą rzeczywistością. Od dojenia krów po zawody strażackie. Między Karolem a Julią w ciasnej kabinie ciągnika aż iskrzyło, podczas gdy u Justyny panowie zmagali się z zapachami, które nie przypominały perfum z miasta. Tymczasem Mariusz zorganizował zawody strażackie, a Ewelina zyskała punkty za masaż pleców. Kto przetrwa ten emocjonalny rollercoaster? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Filip Heiser, znany z niekonwencjonalnych pomysłów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zadzwonić do projektantki sukni ślubnej swojej żony, Bianki. Zamiast tradycyjnego "tak, kochanie, wyglądasz pięknie", Filip zdecydował się na interwencję, by uniknąć stylizacji rodem z Sylwestra w Batumi. Jego wizja była jasna. Mniej jarmarcznie, więcej klasy. Ostatecznie suknia zrobiła na nim ogromne wrażenie, a Filip mógł odetchnąć z ulgą, że jego żona nie przypominała dyskotekowej kuli.
1: Szczepan Twardo triumfuje na gali Nagrody Literackiej Night 2026, zdobywając statuetkę za powieść Nul. Wygląda na to, że pisarz w końcu znalazł sposób, by przekonać jury, że jego książka to coś więcej niż tylko opowieść o wojnie. Ciekawe, czy 100 tysięcy złotych nagrody pomoże mu w pisaniu kolejnych, najważniejszych powieści. Warto dodać, że Twardo już wcześniej próbował swoich sił w tym konkursie, ale dopiero teraz udało mu się zdobyć upragnione wyróżnienie.
2: Ach, te gwiazdy. Na czerwonym dywanie błyszczą jak diamenty, z toną makijażu i sztucznymi rzęsami, ale w domowym zaciszu stawiają na naturalność. Edyta Górniak, Doda czy Joanna Koroniewska pokazują, że bez grama pudru też można wyglądać jak człowiek. Doda nawet twierdzi, że po 33 roku życia makijaż to dla niej przeszłość, bo skóra musi odpocząć. Cóż, kto by pomyślał, że naturalność stanie się nowym trendem w świecie celebrytów?
1: Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, zaskoczyła wszystkich podczas rodzinnego odcinka Tańca z Gwiazdami. Jurorka, która od lat ocenia taneczne popisy, nagle zaczęła śpiewać lokalną piosenkę ludową, co wywołało propozycję udziału w Twoja twarz brzmi znajomo. Pawlowicz z uśmiechem stwierdziła, że czeka na zaproszenie. Czyżby szykowała się nowa kariera dla naszej surowej jurorki? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Budda i Grażynka, znani influencerzy, ogłosili, że zostaną rodzicami, co wywołało prawdziwą burzę w sieci. Fani zasypali ich gratulacjami, a para podzieliła się radosną nowiną w swoim charakterystycznym stylu, publikując zdjęcia z USG i ozdobione wstążkami czworonogi. Nie zabrakło też gigantycznego pluszaka w miniaturowym Porsche, bo przecież nic nie mówi "będziemy rodzicami", jak pluszak w luksusowym aucie. Wirtualne serduszka posypały się jak z rękawa, a internet oszalał z radości.
1: W 5. odcinku Tańca z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu, gdy uczestnicy zaprosili na parkiet swoich najbliższych. Wzruszenia, śmiech i łzy. Wszystko to w jednym miejscu, a na deser śpiewająca Iwona Pawlowicz. Choć nikt nie odpadł, punkty i głosy przechodzą do kolejnego tygodnia, co tylko podgrzewa atmosferę w wyścigu po kryształową kulę. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to program o tańcu, a nie rodzinnych zjazdach? W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Alka Koraba, który w swojej książce Chory raj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, obnaża absurdy życia w Stanach Zjednoczonych. Od aktywnych strzelców, w szkołach po frytki jako warzywa. To tylko niektóre z amerykańskich niespodzianek. Ale nie martwcie się, Ameryka to wciąż kraj uśmiechniętych ludzi i nieograniczonych możliwości. Nowy odcinek już w czwartek o godzinie 18 na YouTube Eski Rock. Rammstein i ich kultowy hit Du hast od 1997 roku wciąż bawi naszymi umysłami. Jedna literka, a tyle zamieszania. Masz czy nienawidzisz? Niemiecka gra słów, której polski język nie jest w stanie oddać, a refren przypomina ślubną przysięgę. Tylko że zamiast tak słyszymy stanowcze nie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa łamigłówka emocji i znaczeń, która pokazuje, że nawet w miłości można się pogubić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 18 stopni w Katowicach. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 1 metr na sekundę. W Toruniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie. Temperaturę też 18 stopni. A wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas spaceru po lesie na Mazowszu pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Urna pochodzi z IV wieku przed naszą erą, a moneta to srebrny denar cesarza Komodusa. Znaleziska zostały zgłoszone odpowiednim służbom i można je teraz oglądać na wystawie w zamku w Liwie.
2: Na drodze S8 w okolicach miejscowości Trojany doszło do poważnego wypadku. Ciągnik siodłowy przewrócił się, blokując ruch w stronę Podlasia. Zator drogowy osiągnął kilkanaście kilometrów, a służby ratunkowe pracują na miejscu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd przez trasę wojewódzką numer 636. Na szczęście kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. W Radomiu zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który przez 3 tygodnie września niszczył zabytkowe kapliczki i figury sakralne, oblewając je farbą. Adrian M. przyznał się do winy i usłyszał 12 zarzutów, w tym umyślnego uszkodzenia zabytków oraz obrazy uczuć religijnych. Sprawca działał według przemyślanego schematu, atakując w nocy, by uniknąć świadków. Obecnie przebywa w areszcie, a grozi mu do 8 lat więzienia. Gigantyczna maszyna tnąca o nazwie Jolanta rozpoczęła pracę w Warszawie. Jej zadaniem jest wydrążenie tunelu pod nowy kolektor ściekowy, co ma chronić miasto przed zalewaniem podczas ulew. Inwestycja, której koszt to 218 milionów 500 tysięcy złotych, jest kluczowym elementem modernizacji stołecznej sieci wodociągowej. Prace już teraz powodują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Czerniakowskiej.
1: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8000 metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa barwy dolnośląskich kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni.
2: W Koczargach Starych pod Warszawą doszło do tragicznego pożaru w rodzinnym domu opieki. Syn właścicieli uratował 5 osób, jednak 19-letni mężczyzna zginął w płomieniach. Przyczyny pożaru wciąż są nieznane, a na miejscu pracują specjaliści pod nadzorem prokuratora. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Siedziba Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie od lat budzi kontrowersje. Przez jednych nazywana Gargamelem i nagrodzona antynagrodą Makabryła. Przez innych podziwiana za futurystyczny design. Budynek zaprojektowany przez Czesława Bieleckiego powstawał przez 7 lat i stał się charakterystycznym punktem Mokotowa. Mimo mieszanych opinii na stałe, pisał się w krajobraz warszawskiego Ksawerowa. Magazyn Travelist i Polska Organizacja Turystyczna ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W plebiscycie nominowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a w 5 każdy może zgłosić swojego faworyta. Głosowanie trwa do 14 października, a wyniki poznamy 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym vouchery na rezerwacje hotelowe i pobyty w turystycznych kompleksach.
1: Ksiądz Józef Zborek został ostatecznie odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję podjął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Watykan potwierdził jej słuszność. Powodem były poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Ksiądz Zborek, związany z parafią przez prawie 30 lat, cieszył się dużym szacunkiem wśród parafian.
2: W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
1: W Woli Rzędzińskiej doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac remontowych zawaliła się drewniana wiata, przygniatając 5-letnią dziewczynkę. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i walki lekarzy, dziecka nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia. W sobotę w Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na ulicy Piłsudskiego. 21-letni kierowca Volkswagena Passata potrącił 51-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu, a jego pies uciekł. Kierowca został zatrzymany i był trzeźwy, ale pobrano od niego krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych.
2: W Olsztynie koło Częstochowy doszło do groźnego incydentu w markecie Biedronka. Awaria urządzenia chłodniczego spowodowała wyciek dwutlenku węgla, co doprowadziło do zatrucia 4 osób. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, a pozostałym podano tlen na miejscu. Szybka reakcja służb ratunkowych zapobiegła dalszemu zagrożeniu. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej. W piątkowym losowaniu Eurojackpot jeden z Polaków wygrał ponad 3 miliony złotych. To wygrana drugiego stopnia, która z pewnością zmieni jego życie. Szczęśliwy kupon zakupiono w Polsce, ale miejsce zakupu pozostaje tajemnicą. Główna pula nie została rozbita, więc we wtorek do wygrania będzie aż 520 milionów złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dziś wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Trener Jan Urban wyraził obawy związane z kiepskim stanem murawy na stadionie w Zenicy. Polacy będą musieli radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który jest zawieszony za kartki. Mimo trudności Urban podkreśla, że nie zmieni stylu gry drużyny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z 6 polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
1: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie, gdzie zmierzy się z Donną Vekić. Polka już zarobiła ponad 61 tysięcy dolarów, a stawka rośnie. Zwyciężczyni turnieju może liczyć na ponad milion dolarów nagrody. Świątek walczy również o miejsce w kończących sezon WTA Finals.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo 2 knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w 3 rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w 3. edycji Shaq Presents All Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 25 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie miliona złotych. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W nadchodzącym 3424 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Adam, nowy lokator w domu Pyrków, zyska niespodziewanego sojusznika w osobie Emila. Początkowo chłopak traktował Adama z niechęcią, ale wspólne odrabianie lekcji z matematyki zmieni wszystko. Adam podzieli się z Emilem bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, co pozwoli nastolatkowi dostrzec w nim coś więcej niż tylko nałogowca. Relacja między nimi ulegnie diametralnej zmianie, a Emil zacznie patrzeć na Adama z większym zrozumieniem. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 20.50 na TVP2. Jakie będą długofalowe skutki tej niecodziennej przyjaźni? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Zamiast cieszyć się z wesela Natalki, będzie musiała ukrywać ból po odkryciu zdrady Artura. Choć jej serce jest złamane, postara się grać szczęśliwą żonę, by nie zepsuć święta siostrzenicy. Taniec z Arturem przywoła bolesne wspomnienia z czasów, gdy ich związek był pełen miłości. Marysia będzie zmuszona znosić cierpienie w ciszy, udając przed gośćmi, że wszystko jest w porządku. Jedynie Judyta pozna prawdę o jej stanie. Dla reszty gości rogowscy wciąż będą wyglądać na idealną parę, choć rzeczywistość jest zupełnie inna. W 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17.20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie m.in. Talia Celebi, Twirksewe i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób. serialu Barwy Szczęścia nadchodzi prawdziwa burza emocji. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa szokującą prawdę o pokrewieństwie Kajetana z rodziną Rawiczów. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, które ujawniają niezwykłe podobieństwo zmarłego Bogdana Rawicza do Kajetana. Józefina, seniorka rodu, od lat znała ten sekret, ale postanowiła go ukryć. W 3424 odcinku Małgorzata próbuje przekonać Józefinę do wyjawienia prawdy, jednak ta nie zamierza ustąpić. Przełom następuje w 3425 odcinku, gdy Kajetan dowiaduje się, że Bogdan Rawicz to jego ojciec. Zaskoczony, szybko zaczyna planować zmianę nazwiska i rości sobie prawa do majątku. Tajemnica, skrywana przez lata, wywraca życie Brody i całej rodziny do góry nogami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja zatrzymaniu się i refleksji w rytmie jesiennych dni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10:00.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Krakowie zakończyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Kandydatka lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zdobyła jedynie niecałe 5% głosów. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący lewicy, podkreśla potrzebę analizy wyników i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Przyszłoroczne wybory parlamentarne będą kluczowe dla lewicy i całej koalicji, a ich celem jest walka z prawicowym populizmem i obrona praw obywatelskich.
3: Rosja ostrzegła zagranicznych dyplomatów przed pozostawaniem w Ukrainie, grożąc dalszymi atakami. Polska ambasada w Kijowie, kierowana przez Piotra Łukasiewicza, nie zamierza jednak opuszczać stolicy. Podobne stanowisko zajmują inne zachodnie misje, w tym Unia Europejska. Polska dyplomacja podkreśla, że rosyjskie groźby to próba zastraszenia i osłabienia wsparcia dla Ukrainy.
2: W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń.
3: Polonia w USA świętowała wczoraj na Manhattanie, gdzie odbyła się 89. Parada Pułaskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą w katedrze Świętego Patryka, a następnie uczestnicy zebrali się na śniadaniu w The Women's National Republican Club. Podczas spotkania Iwona Korga, wielka marszałek parady, została uhonorowana proklamacją stanu Nowy Jork za promowanie polskiej kultury. Głównym mówcą był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ, Krzysztof Szczerski, który przypomniał o historycznym wkładzie Polaków w budowę Ameryki. Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania.
2: Liście roślin doniczkowych, takich jak monstera, wymagają regularnego czyszczenia, aby zachować zdrowy wygląd i dostęp do światła. Zamiast chemicznych środków można użyć domowych sposobów, takich jak skórki z bananów czy sok z cytryny, które skutecznie usuwają kurz i nabłyszczają liście. Ważne jest, aby podczas czyszczenia delikatnie podtrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia. Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb.
3: W prezydenckim ośrodku w Promniku od lat goszczą różnorodne zwierzęta. Obecnie znajdują się tam trzy

0: artystycznej i działalności społecznej.
1: Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności. Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację. W Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie termometry pokażą także 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze ciepło otula miasto, zachęcając do spacerów i chwil wytchnienia w jesiennym klimacie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniu, syn Zenka, znów na językach. Tym razem w programie Mówię Wam przepraszał za swoje wybryki, obiecując poprawę. Po występie nie spieszył się do domu, tylko załatwiał sprawunki w Warszawie, popijając kompot agrestowy. Czyżby to początek nowego, bezalkoholowego rozdziału? Czas pokaże, czy Daniel rzeczywiście zniknie z pierwszych stron gazet.
2: Kierowcy w Polsce mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ od soboty obowiązują nowe, niższe maksymalne ceny paliw. Skolim, znany z muzycznych hitów, postanowił zaskoczyć wszystkich i na swojej stacji w Czeremsze ustawił ceny jeszcze niższe niż rządowe limity. Benzyna PB 95 kosztuje tam około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 8 zł. Mimo to stacja nie przeżywa oblężenia, co może być zaskoczeniem dla tych, którzy spodziewali się tłumów.
1: Środowisko artystyczne w Krakowie, pogrążone w żałobie po śmierci Przemysława Brannego. Aktor, znany z krakowskiego teatru Bagatela, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane role, ale i głębokie przyjaźnie. Łukasz Nowicki, wspominając wspólne chwile, podkreśla wyjątkowy talent i serdeczność Brannego. Ich relacja, choć przerwana przez czas i odległość, była pełna wspólnych wspomnień i niezapomnianych chwil. Monika Mrozowska, znana aktorka, postanowiła nie udawać, że czas się dla niej zatrzymał. Zamiast obsesyjnie walczyć z metryką, stawia na zdrowie, ruch i dobre relacje. Siwe włosy i zmarszczki? Dla niej to tylko część życia, a nie powód do zmartwień. Mrozowska podkreśla, że kluczem do szczęścia jest podejście do życia, a nie liczba świeczek na torcie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Żółta taksówka z numerem 1313 znów stała się gwiazdą, przyciągając tłumy na paradzie klasyków w Kraśniku. Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz, choć zasypywani pytaniami o powrót Kasi i Jacka, stanowczo zamykają drzwi do tej nostalgicznej podróży. Bo przecież, jak mówi Błaszczyk, to już nie ten czas. A jednak, mimo upływu lat, zmiennicy wciąż żyją w sercach widzów, przypominając, że Bareja stworzył coś więcej niż tylko serial. Stworzył kronikę absurdów PRL-u, która nadal bawi i wzrusza. Rodzina Turnałów, znana z muzyki i sztuki, coraz częściej trafia na pierwsze strony gazet, ale niekoniecznie z powodu swoich artystycznych osiągnięć. Antonina Turnał, córka Grzegorza, zasłynęła związkiem z Markiem Kondratem, starszym o 38 lat aktorem. Jej stryj Michał również nie pozostaje w tyle, poślubiając młodszą aktorkę Hannę. W tej rodzinie emocji nie brakuje, a ich życie prywatne to prawdziwy serial z niespodziewanymi zwrotami akcji.
2: Tomasz Kamel, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając, że zmagał się z nowotworem złośliwym pęcherza. Mimo zdrowego trybu życia, choroba zaatakowała go niespodziewanie, ale na szczęście wykryto ją na wczesnym etapie. Po operacji Kamel apeluje do wszystkich o regularne badania profilaktyczne, bo jak sam mówi, lepiej dmuchać na zimne, niż później żałować. Cóż, nawet zdrowy styl życia nie gwarantuje, że rak nie zapuka do drzwi.
1: Mela Koteluk, znana polska wokalistka, która kiedyś śpiewała w chórkach dla Skorpionsów, teraz sama zdobywa scenę. Jej debiutancki album Spadochron przyniósł jej pierwsze fryderyki, a kolejne lata tylko potwierdziły jej pozycję na rynku muzycznym. Współpracowała z takimi artystami jak Czesław Mozil i Ralf Kamiński, a jej muzyczne eksperymenty, jak nagrywanie w częstotliwości 432 Hz, pokazują, że nie boi się nowych wyzwań. A jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, ile wzrostu ma Mela, to cóż, internet wciąż nie zna odpowiedzi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że piosenka, która zaczęła się jako niechciany utwór Coena, stanie się jednym z największych hitów wszechczasów. Leonard Cohen spędził 4 lata na pisaniu Hallelujah, a jego wytwórnia uznała, że to nie ma potencjału. Dopiero John Cale i później Jeff Buckley nadali jej nowe życie. A teraz większość ludzi myśli, że to Buckley jest autorem. Cóż, historia muzyki pełna jest takich niespodzianek. AC/DC, zespół, który nie zna słowa koniec, w 1980 roku przeszedł prawdziwą próbę ognia. Po nagłej śmierci Bona Scotta, bracia Young nie zamierzali się poddać i znaleźli nowego wokalistę, Briana Johnsona. Ten, wrzucony na głęboką wodę, nagrał z zespołem album Back in Black, który stał się jednym z najlepiej sprzedających się krążków wszechczasów. A wszystko zaczęło się od utworu You Shook Me All Night Long, który dla Johnsona ma szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie on przypieczętował jego miejsce w zespole.
2: Kto by pomyślał, że jeden z największych hymnów młodzieżowego buntu, Smells Like Teen Spirit, Nirwany, zaczyna się od dezodorantu? Tak, to nie żart. Kurt Cobain, zainspirowany napisem na ścianie autorstwa Kathleen Haney, nie miał pojęcia, że Teen Spirit to marka dezodorantu. Historia zaczęła się od niewinnego żartu, a skończyła na rockowym przeboju, który wyprowadził Nirwanę z undergroundu na światowe sceny. Cóż, czasem wielkie rzeczy zaczynają się od małych, pachnących niespodzianek.
1: Ach, te rokowe gwiazdy i ich kaprysy. Van Halen, zespół, który nie tylko grał na scenie, ale i w kulisach, wymagał M&M's bez brązowych drażetek. Ale to nie była tylko fanaberia. David Lee Roth twierdził, że to test na czujność organizatorów. Jedna brązowa drażetka mogła oznaczać, że ktoś nie przeczytał ich wymagań zbyt dokładnie, co mogło prowadzić do poważniejszych problemów niż źle dobrane słodycze. Cóż, kto by pomyślał, że kolor cukierka może być tak ważny?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury również 19 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe dni o tej porze roku to doskonały moment na wyciszenie i podziwianie jesiennych barw.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska policja prowadzi obławę na Dawida Załbiniaka, który unika półrocznej odsiadki za jazdę po alkoholu. Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zakopanem. Ostatnio mieszkał przy ulicy Jana Zamojskiego 25 w Warszawie, ale obecnie jego miejsce pobytu jest nieznane. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
2: W Płocku trwa zażarty spór prawników przed procesem dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prędczyńska, krytykuje medialne doniesienia, twierdząc, że nie oddają one rzeczywistości. Pełnomocnik ojca ofiary, mecenas Wojciech Kasprzyk, stanowczo odpiera te zarzuty, nazywając je nieprawdziwymi. Proces rozpocznie się 7 października. W Koczargach Starych, niedaleko Warszawy, doszło do tragicznego pożaru w rodzinnym domu opieki. Syn właścicieli wykazał się odwagą, ewakuując 5 podopiecznych. Niestety, w płomieniach zginął 19-letni mężczyzna. Przyczyny pożaru są nadal badane przez ekspertów. Na warszawskim Mokotowie rozpoczęły się prace nad drugim etapem budowy kolektora mokotowskiego BIS. Tarcza TBM o imieniu Jolanta wydrąży 2-kilometrowy tunel, który pomoże w odprowadzaniu wód deszczowych. Inwestycja ma na celu odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego i lepsze przygotowanie miasta na intensywne opady. Prace już wpływają na ruch drogowy, między innymi na ulicy Czerniakowskiej, gdzie jezdnia została zwężona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W centrum Warszawy rusza budowa 170-metrowego apartamentowca Roma Tower. Inwestycja, warta blisko miliarda złotych, zostanie zrealizowana przez konsorcjum TKT Engineering i Strabag. Zamiast biur, w wieżowcu powstaną luksusowe apartamenty. Prace mają potrwać 50 miesięcy, a parking pomieści 413 samochodów.
2: 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty.
1: Podczas grzybobrania w mazowieckim lesie pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Znalezisko datowane jest na IV wiek przed naszą erą, a moneta pochodzi z czasów cesarza Komodusa. Artefakty trafiły do państwowych zbiorów i są wystawione na zamku w Liwie. W Krakowie doszło do nietypowego zdarzenia, gdy samochód elektryczny wpadł do wody podczas próby wyciągania łodzi. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i specjalistyczna grupa płetwonurków. Dzięki ich wspólnym działaniom pojazd został bezpiecznie wydobyty na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję tę podjął biskup Roman Pindel, a Watykan ją potwierdził. Kuria bielsko-żywiecka mówi o poważnych nieprawidłowościach, ale szczegółów nie ujawnia. Wierni są zaskoczeni, bo ksiądz Zborek był bardzo ceniony w lokalnej społeczności. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie. W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
2: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Organizacja Turystyczna i magazyn Travelist ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W konkursie wytypowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a internauci mogą głosować na swoje ulubione miejsca do 14 października. Wyniki zostaną opublikowane 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazdy i vouchery.
1: Wczoraj na szczecińskim Pogodnie odbyła się kolejna edycja popularnego Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło setki mieszkańców, którzy polowali na unikatowe przedmioty i okazje. Piękna jesienna pogoda sprzyjała spacerom i przeglądaniu stoisk. Pchli Targ to nie tylko handel, ale także okazja do spotkań i rozmów w przyjaznej atmosferze.
2: W miniony weekend Technopark Pomerania w Szczecinie zamienił się w królestwo modelarzy podczas 14. Szczecińskiego Festiwalu Modelarskiego Paprykarz. Wydarzenie przyciągnęło tłumy pasjonatów z Polski i zagranicy, którzy podziwiali około 1000 precyzyjnie wykonanych modeli. Festiwal oferował nie tylko konkursy, ale także warsztaty dla dzieci i pokazy służb mundurowych, co czyniło go atrakcją dla całych rodzin. Paprykarz po raz kolejny potwierdził swoją pozycję jako najważniejsze modelarskie święto Pomorza Zachodniego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepła aura sprzyja spokojnym spacerom wśród kolorowych liści. To czas na chwilę oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie spółki Permia podpisały umowę z amerykańską firmą M2 i Global na ocenę potencjalnych złóż wolframu, molibdenu i miedzi w Myszkowie. To strategiczny krok w kierunku uniezależnienia się od niestabilnych dostawców surowców krytycznych. Umowa, podpisana w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, zakłada wspólną ocenę geologiczną i ekonomiczną złóż. Wolfram, molibden i miedź są kluczowe dla przemysłu i obronności państw NATO. Współpraca z M2 i Global może pomóc Polsce stać się ważnym graczem na rynku surowcowym Zachodu. To dopiero początek. A dalsze kroki będą zależały od wyników badań.
2: W Hiszpanii trwa kryzys mieszkaniowy, który obnażyła dramatyczna eksmisja 87-letniej Marii del Carmen Abascal. Ceny mieszkań rosną w dwucyfrowym tempie, a koszty najmu biją rekordy, co dotyka miliony mieszkańców. Eksmisja starszej kobiety, która mieszkała w Madrycie przez blisko 70 lat, wywołała falę protestów w całym kraju. Problem ten dotyczy zarówno młodych, którzy nie mogą się usamodzielnić, jak i seniorów tracących poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja w Hiszpanii jest przestrogą dla innych krajów, w tym Polski, gdzie rynek nieruchomości może podążać w podobnym kierunku.
1: Stara legitymacja ubezpieczeniowa może zwiększyć emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia ponowne przeliczenie świadczenia na podstawie tego dokumentu. Skorzystają na tym głównie seniorzy, których akta płacowe z lat 70., 80. i 90. są niekompletne. Legitymacja zawierająca wpisy i pieczątki pracodawców może być kluczowym dowodem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, dołączając oryginał lub kopię legitymacji. Wyższa emerytura będzie wypłacana od miesiąca złożenia wniosku, więc warto działać szybko. W polskich firmach rozmowy o wynagrodzeniach wciąż budzą kontrowersje. Zaledwie 21% pracowników otwarcie mówi o swoich zarobkach, a 63% przyznaje, że takie rozmowy są ograniczane przez pracodawców. Mimo to aż 90% Polaków popiera obowiązkowe podawanie widełek wynagrodzenia w ofertach pracy. Od grudnia zeszłego roku pracodawcy muszą informować kandydatów o stawkach przed rozmową kwalifikacyjną. To część unijnych przepisów zwiększających przejrzystość wynagrodzeń. Era tajemnic wokół pensji powoli dobiega końca.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polacy mają już ponad 40 miliardów złotych długów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje niemal 2 miliony osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Największą część tej kwoty, ponad 31 miliardów złotych, stanowią długi osób w wieku od 36 do 65 lat. Młodsi Polacy również mają problemy, zadłużając się na łączną kwotę niecałe 6 miliardów złotych. Co ciekawe, młodzi coraz częściej biorą na raty codzienne zakupy, takie jak jedzenie czy ubrania. Problem zadłużenia dotyka różnych grup wiekowych, a wspólnym mianownikiem jest przekraczanie możliwości domowego budżetu.
2: W latach 20. wolne miasto Gdańsk stało się kluczowym punktem przemytu alkoholu na Bałtyku. Dzięki lukom prawnym i wolnej strefie portowej ogromne ilości spirytusu mogły legalnie trafiać do portu i opuszczać go bez podatku. Przemytnicy wykorzystywali duże statki bazy, które na pełnym morzu przeładowywały alkohol na mniejsze łodzie. W ten sposób spirytus trafiał do krajów z prohibicją, takich jak Finlandia. Z czasem przemyt stał się profesjonalny, a międzynarodowe syndykaty kontrolowały miliony litrów alkoholu. Koniec prohibicji w Finlandii w 1932 roku osłabił ten dochodowy biznes, ale nie zakończył go całkowicie.
1: Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne. Pod koniec września doszło do poważnego ataku hakerskiego na systemy spółki Wakacje, Apple i Chill. W wyniku tego incydentu wyciekły wrażliwe dane klientów, w tym dane paszportowe. Firma ostrzega przed możliwymi próbami oszustw i zaleca szczególną ostrożność. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznego systemu obsługi klientów oraz skrzynek mailowych pracowników. Choć grupa Fingerprint zaprzecza udziałowi w ataku, sprawcy pozostają nieznani. Klienci powinni zabezpieczyć swoje dokumenty i uważać na podejrzane wiadomości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Militaryzacja kosmosu postępuje, a orbita Ziemi staje się nowym polem bitwy. Liczba aktywnych satelitów wzrosła do ponad 9 tysięcy, co zwiększa ryzyko ataków na infrastrukturę kluczową dla gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie jest określana jako pierwsza komercyjna wojna kosmiczna z udziałem prywatnych firm satelitarnych. Mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, testują zaawansowaną broń antysatelitarną, co prowadzi do powstawania niebezpiecznych śmieci kosmicznych. W obliczu przestarzałych regulacji międzynarodowych kluczowe staje się wzmacnianie odporności infrastruktury kosmicznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura nadaje miastu lekkości i delikatności. Warto wykorzystać ten czas na relaks.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3423 odcinek, który zostanie wyemitowany 20 października o 25 na TVP2. Mieszkańcy Zacisznej triumfują, gdy urzędnicy odrzucają kontrowersyjny projekt Wilka. Jednak radość nie trwa długo, bo Lucyna, matka Wilka, nie zamierza łatwo zrezygnować ze swoich udziałów. Hubert odkrywa, że seniorka kłamała o swoim majątku i próbuje wykupić jej udziały. Lucyna stawia jednak niebotyczne żądanie miliona złotych. Konflikt na osiedlu odbija się na związku Gabrysi i Szczepana, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W nadchodzącym 3424 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Adam, nowy lokator w domu Pyrków, zyska niespodziewanego sojusznika w osobie Emila. Początkowo chłopak traktował Adama z niechęcią, ale wspólne odrabianie lekcji z matematyki zmieni wszystko. Adam podzieli się z Emilem bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, co pozwoli nastolatkowi dostrzec w nim coś więcej niż tylko nałogowca. Relacja między nimi ulegnie diametralnej zmianie, a Emil zacznie patrzeć na Adama z większym zrozumieniem. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 20.50 na TVP2. Jakie będą długofalowe skutki tej niecodziennej przyjaźni? Tego dowiemy się już wkrótce. W 1946 odcinku M jak miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Zamiast cieszyć się z wesela Natalki, będzie musiała ukrywać ból po odkryciu zdrady Artura. Choć jej serce jest złamane, postara się grać szczęśliwą żonę, by nie zepsuć święta siostrzenicy. Taniec z Arturem przywoła bolesne wspomnienia z czasów, gdy ich związek był pełen miłości. Marysia będzie zmuszona znosić cierpienie w ciszy, udając przed gośćmi, że wszystko jest w porządku. Jedynie Judyta pozna prawdę o jej stanie. Dla reszty gości rogowscy wciąż będą wyglądać na idealną parę, choć rzeczywistość jest zupełnie inna. W 1946 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujący dzień ślubu Natalki i Adama. Komendant policji, Adam Karski, zmaga się z wątpliwościami przed ceremonią, obawiając się, czy jego narzeczona na pewno chce stanąć na ślubnym kobiercu. Choć Natalka rozwiewa jego obawy, niespodziewany incydent pod urzędem stanu cywilnego zakłóca atmosferę. Pojawia się Mikołaj Lipiński, który wprowadza zamieszanie i stres u panny młodej. Mimo to Natalka uświadamia sobie, że to właśnie z Adamem chce budować przyszłość. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący etap. W 1946 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20.50 na antenie dwójki, Marysia przyłapuje Artura z kochanką. Zdrada męża popycha ją do desperackiej ucieczki z domu Mostowiaków. Noc spędza w samochodzie zaparkowanym w lesie, próbując opanować emocje. Artur, zdezorientowany i zrozpaczony, próbuje ją odnaleźć, ale spotyka się z chłodnym przyjęciem u przyjaciółki Marysi, Judyty. Karol Kosowski, ojciec Judyty, nie szczędzi Arturowi gorzkich słów. Czy Marysia wróci do domu? Czy zdecyduje się na nowy początek? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku. Panna Młoda wraca z emocjonującym 219 odcinkiem. Już w piątek, 9 października, o 17.20 na TVP2 zobaczymy, jak Bejza zatrzymuje się u Jący, a Sinem odzyskuje nadzieję na przyszłość. Wszystko za sprawą wieści o możliwym rozwodzie Cichana z intrygantką. Jednak sytuacja szybko się zaostrza, gdy Cichan traci panowanie i rzuca się na Engina. Deria z kolei wywiera presję na Cemila, by ten wziął kredyt. Serial Panna Młoda to opowieść o Hanser, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by pokryć koszty leczenia brata. W obsadzie między innymi Talia Celebi, Twirkseve i Cantarakczy. Grupa LEGO nawiązała współpracę z Toei Animation, twórcami legendarnego Dragon Ball. Już w tym roku fani będą mogli cieszyć się pierwszym zestawem LEGO z tej serii. Zestaw LEGO Icons, Dragon Ball, Shenron i Goku, składający się z 1764 elementów, trafi do przedsprzedaży 1 listopada dla członków programu LEGO Insiders, a od 4 listopada będzie dostępny dla wszystkich. Cena wyniesie niecałe 600 zł. Zestaw pozwala odtworzyć kultową scenę z Shenronem i małym Goku na chmurze Kintown. To dopiero początek współpracy, która w 2027 roku przyniesie kolejne nowości. LEGO i Toei Animation zapowiadają, że fani będą mogli odkrywać świat Dragon Ball w zupełnie nowy sposób. serialu Barwy Szczęścia nadchodzi prawdziwa burza emocji. W 3423 odcinku Małgorzata odkrywa szokującą prawdę o pokrewieństwie Kajetana z rodziną Rawiczów. Wszystko zaczyna się od przeglądania starych fotografii, które ujawniają niezwykłe podobieństwo zmarłego Bogdana Rawicza do Kajetana. Józefina, seniorka rodu, od lat znała ten sekret, ale postanowiła go ukryć. W 3424 odcinku Małgorzata próbuje przekonać Józefinę do wyjawienia prawdy, jednak ta nie zamierza ustąpić. Przełom następuje w 3425 odcinku, gdy Kajetan dowiaduje się, że Bogdan Rawicz to jego ojciec. Zaskoczony, szybko zaczyna planować zmianę nazwiska i rości sobie prawa do majątku. Tajemnica, skrywana przez lata, wywraca życie Brody i całej rodziny do góry nogami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejszy ciepły dzień to okazja, by docenić jesienną harmonię i spędzić czas na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku.
2: Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności. W Polsce rośnie niebezpieczna moda na zbieranie i spożywanie muchomora czerwonego. Mimo jego toksyczności, grzyb ten jest promowany w internecie jako cudowne panaceum. Eksperci ostrzegają, że spożywanie tego gatunku może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a jego posiadanie jest nielegalne. Warto pamiętać, że muchomor czerwony zawiera silne toksyny, które mogą być groźne dla życia. Polscy podróżni najbardziej irytują się, gdy rodzice nie pilnują swoich dzieci podczas podróży. Aż 66% ankietowanych wskazuje na takie zachowania jako najbardziej uciążliwe. Na kolejnych miejscach znalazły się rozmowy przez telefon w trybie głośnomówiącym oraz słuchanie muzyki bez słuchawek. Badanie pokazuje, że wzajemny szacunek i empatia mogą znacznie poprawić komfort wspólnej podróży.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów.
1: Dobór odpowiedniej fryzury może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, zwłaszcza jeśli jest ona okrągła. Dla takiego kształtu twarzy polecane są cięcia, które optycznie wydłużają rysy, jak long bob czy curtain bangs. Należy unikać ciężkich, prostych grzywek i fryzur, dodających objętości na wysokości policzków. Dobrze dobrana fryzura powinna podkreślać naturalne piękno i sprawiać, że czujemy się w niej swobodnie.
2: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło z zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
1: Sucha skóra na łokciach to częsty problem, ale nie zawsze wymaga drogich kosmetyków. Warto wypróbować domowy sposób z siemieniem lnianym. Wystarczy zalać nasiona ciepłą wodą, a powstałą papkę nałożyć na łokcie na kilkanaście minut. Jeśli jednak podrażnienia się utrzymują, warto skonsultować się ze specjalistą.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Raper Eldo ujawnił, że jest częścią grupy doradców prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie otwarcie dyskutuje się o sprawach państwowych. Podkreślił, że dla niego to Rzeczpospolita dzwoni, a nie sam prezydent. Eldo zaznaczył, że nie wystąpi na żadnej konwencji partyjnej, podkreślając różnicę między wydarzeniami państwowymi a partyjnymi. Występował podczas rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, traktując to jako sprawę państwową. Łukasz Rzepecki, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przeszedł imponującą metamorfozę, zrzucając 17 kg. Polityk podkreśla, że kluczowa zmiana zaszła w jego głowie, a sport stał się jego pasją. Biega średnio 160 km

0: kinach zadebiutował film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, a na Netflixie pojawił się serial o tym samym tytule autorstwa Pawła Maślony. Obie produkcje wywołały gorącą dyskusję na temat obsady i interpretacji dzieła Bolesława Prusa. W ramach zabawy zapytano sztuczną inteligencję, jakich polityków widziałaby w rolach bohaterów Lalki. Wśród propozycji znaleźli się m.in. Donald Tusk jako Stanisław Wokulski i Jarosław Kaczyński jako Ignacy Rzecki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i były prezydent Polski, obchodził niedawno swoje 81. urodziny. Jego małżeństwo z Danutą Wałęsą, trwające już 57 lat, jest obecnie naznaczone wypaleniem i wzajemnymi żalami. Sam Wałęsa przyznaje, że ich relacja zmieniła się po zakończeniu politycznej walki, a publikacja książki Danuty Wałęsy, Marzenia i tajemnice ujawniła wiele napięć. Mimo trudności, para przygotowuje się do obchodów 57. rocznicy ślubu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sponsorem odcinka jest dystrybutor lodówek marki Sharp z technologią Plasma Cluster.
1: Super zdrowi.
0: Zdrowie zaczyna się od tego, co jemy, dlatego w tej rozmowie sprawdzimy, jak nowoczesna lodówka może wspomóc nasze zdrowie i nasz dobrostan. Gościem podcastu jest Waldemar Pokora, ekspert marki Sharp. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Ja tak jak wspomniałam, lodówka może mieć wpływ na nasze zdrowie. W końcu, jakby nie było, całe nasze domowe życie kręci się właśnie wokół niej. Ale jak ocenić, jakiej lodówki tak naprawdę potrzebujemy, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze?
2: Musimy przede wszystkim sobie zdać sprawę, że lodówkę kupujemy na lata. W związku z tym ona powinna spełniać nasze nie tylko podstawowe wymagania, ale być też wygodna w użytkowaniu. Stąd też zanim podejmiemy tą decyzję, która to ma być lodówka, warto jest się zastanowić, co nam jest potrzebne, jaką żywność przechowujemy, jakie mamy oczekiwania w stosunku do lodówki, czy potrzebujemy kostkarkę lodu, czy inne rozwiązania, które pozwolą nam wygodnie tą żywność przechowywać. Już jeżeli przeanalizujemy, wiemy, ile mamy osób w danym gospodarstwie domowym, mamy szereg pomocy, które znajdziemy na stronach internetowych, filtry, które pozwolą nam szybko dobrać tą lodówkę do naszych potrzeb.
0: Mm-hmm. Bo ja też słyszałam, że są oczywiście różne technologie. Dopiero odkrywam właśnie z Państwem świat lodówek, jak to wszystko w ogóle poszło do przodu. Słyszałam o takich technologiach jak side by side czy multi-door. Co to w ogóle jest?
2: Tak, klienci są zagubieni. Tak naprawdę najpopularniejszym segmentem w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Europie, są lodówki z dolnym zamrażarnikiem. Generalnie podstawowym takim kryterium wyboru jest położenie zamrażarki. Zamrażarka na dole, czyli sama jak nazwa wskazuje, lodówki z dolnym zamrażarnikiem, to nic innego jak urządzenia, które mają przeważnie dwoje drzwi, mają szerokość 60 cm bądź 70 cm. Natomiast odpowiadając Pani na pytanie multi-door, to są wielodrzwiowe lodówki, zazwyczaj 3-4-drzwiowe o szerokości 84 cm, 90 cm. Jakiego dokonać wyboru? Od wielu lat firmy prowadzą badania na temat konsumpcji żywności przez jedną osobę. Generalnie kalkulowana ona jest od dawien dawna w następujący sposób. W chudziarce mniej więcej jedna osoba zużywa 120, potrzebne jest 120 litrów pojemności. Dla kolejnej osoby to jest 30 litrów. W przypadku zamrażarki 60. I adekwatnie, ile członków rodziny mamy, tak dodajemy te cyfry. I okaże się, że na przykład dla osoby, która, nie tylko dla osoby, dla gospodarstwa domowego, który ma troje osób, potrzebna jest lodówka 360 litrów. Mhm. Oczywiście to nie jest dogmat, to nie musi być stała wartość. Ona zależy tak naprawdę właśnie od naszego stylu życia. Jeżeli lubimy przechowywać napoje, jeżeli lubimy warzywa, owoce, to warto pomyśleć o większej pojemności, ponieważ zakupy dokonujemy często, bardzo raz w tygodniu. Mhm. Nasz styl życia się zmienił w przeciągu ostatnich lat, pracujemy bardzo dużo i mamy niewiele czasu na zakupy. Stąd też nasza lodówka staje się nie tylko miejscem przechowywania żywności, ale także spiżarnią. Mhm. Jeszcze jest jeden istotny fakt, mianowicie nowe budownictwo nie oferuje już piwnic. W związku z tym musimy pomyśleć o słoikach dodatkowych, dodatkowym miejscu na warzywa, na przetwory, ziemniaki, tak. Przetwory. W związku z tym rzeczywiście, jeżeli pomyślimy i mamy miejsce na większą lodówkę, warto pokusić się o lodówki multidorowe, czyli wielodrzwiowe, ponieważ ich pojemność zaczyna się powyżej 400 litrów, czyli teoretycznie mamy zapas i przede wszystkim jak otworzymy tą lodówkę, będziemy widzieli tak zwaną panoramę miasta. Mhm. Widzimy wszystko jak na dłoni, co jest też istotne, ponieważ gdy widzimy naszą żywność wewnątrz lodówki, wówczas nie zapominamy o niej. A to jest jedna z przyczyn tak naprawdę marnotrawstwa żywności.
0: Szukamy tego jedzenia, jak mamy, nie mamy widoku na co tak na dobrą sprawę mamy w tej lodówce.
2: Tak, jest to ważny aspekt, bo jeżeli mówimy o marnotrawstwie żywności, wówczas mówimy już o skutkach, a powinniśmy mówić o przyczynach. Jednym z elementów, który znacznie wpływa na marnotrawstwo żywności, jest między innymi, są złe nawyki, a przyzwyczajenia czy także właśnie nieodpowiednio dobrana lodówka.
0: No właśnie, bo chciałam zapytać, niby ktoś mógłby sobie pomyśleć, dobra, lodówka, prosta sprawa, tak, otwieram, zamykam i to tyle. Ale jednak są chyba jakieś błędy, które popełniają użytkownicy. Czy moglibyśmy wskazać takie najczęstsze błędy, które popełniamy w przypadku użytkowania lodówek?
2: Tak, kupując żywność, musimy ją kupować na miarę. Czyli nie za dużo, bo mamy określony termin przydatności. Jeżeli o tym zapomnimy albo mamy tego za dużo, na przykład kefirów czy różnych jogurtów, wówczas musimy je wyrzucić, bo stały się przeterminowane. Kolejna rzecz, która wpływa na te marnotrawstwo żywności, to jest złe przechowywanie. Klienci, którzy decydują się na tanią lodówkę, muszą mieć świadomość, że tania lodówka to też jest prosty system chłodzenia. Wówczas musi użytkownik pamiętać o prawidłowym przechowywaniu żywności. Co to znaczy? W prostej lodówce z systemem chłodzenia tak zwanym statycznym działa natura, działa fizyka. Chłodne powietrze jest na dole. Im wyżej, tym jest powietrze cieplejsze. W związku z tym użytkownik musi pamiętać o tym, żeby delikatna żywność była składowana najniżej. Jeżeli o tym zapomni i położy żywność na wyższym poziomie, może być to ryzyko, że się ta żywność zepsuje, szybciej się zepsuje.
0: A ta zasada dotyczy też lodówek, w których zamrażarka jest na samej górze?
2: Tak.
0: Tak czy siak?
2: To bardziej decyduje ten system chłodzenia. Te najtańsze lodówki mają, jak już wspomniałem, system statycznego chłodzenia. Tam nie działa nic, tam nie ma wentylatora, normalna, odbywa się naturalna cyrkulacja powietrza. Tak jak wspomniałem, ta temperatura w miarę otwierania, częstotliwości otwierania lodówki podnosi się i to powietrze jest coraz bardziej ciepłe. Jeżeli mamy system no frost, najbardziej chyba obecnie popularny w Polsce i w Europie, system zapewnia wentylatorowy nawiew powietrza. Dzięki temu na każdym poziomie lodówki, części chłodziarki, ta temperatura jest jednakowa. W związku z tym już odpada nam myślenie, na jakim poziomie powinna być przechowywana żywność. I tu wydaje mi się, jest to przyczynek czy rada, żeby raczej inwestować w te lodówki droższe, ponieważ ta początkowa inwestycja zwraca nam się w kolejnych latach eksploatacji.
0: Jeszcze jednym z takich błędów, tak mi się wydaje, że nie wiem, czy to jest mit, czy to jest prawda, że takie często otwieranie i zamykanie lodówki, kiedy jesteśmy niezdecydowani, co byśmy z niej chcieli, to też wpływa jakby na pracę?
2: Jak najbardziej, na przechowywanie żywności zdecydowanie. Natomiast jeżeli zdecydujemy się na lodówkę wyposażoną w kompresor inwerterowy, czy rozwiązania, które pozwalają szybko schłodzić czy zmrozić żywność, to są wszelkiego rodzaju funkcje typu ekspresowe mrożenie, ekspresowe chłodzenie. Jest to minimalizowane znacznie i przede wszystkim urządzenie jest w stanie wspierać lodówkę po zamknięciu drzwi chłodziarki, jest w stanie tą temperaturę obniżyć do zadanego poziomu. W tanich lodówkach niestety to trwa. Ja tak bardzo podkreślam te tanie i droższe lodówki, bo rzeczywiście bardzo często o tym zapominamy i wpływa to także na konsumpcję energii, co przekłada się nam na wydatki na energię elektryczną.
0: Zdecydowanie tak i to nas prowadzi w bardzo prostej linii do pytania, czy te nowoczesne lodówki są w stanie wybaczać nam te błędy, które popełniamy, te złe nawyki, czyli jeżeli postawimy sobie tą starszą, tak jak pan wspomniał, tańszą być może lodówkę kontra taką, która ma te nowoczesne wszystkie systemy, to czy ta lodówka właśnie wybacza nam te błędy, które popełniamy nowocześnie?
2: Można tak powiedzieć. Można powiedzieć o to mniej więcej inteligencji. O tym też za chwilę powiem o lodówkach smart. Natomiast właśnie te rozwiązania, które oferuje urządzenie wyposażone kompresor inwerterowy, pozwala bardzo szybko tą temperaturę dopasować do zadanego poziomu i zminimalizować ryzyko zepsucia żywności. Mamy obecnie w tej chwili w ofercie, mówię nie tylko jako firma Sharp, ale także jako producenci oferują lodówki Smart i te lodówki pozwalają nawet nam na analizę konsumpcji energii poprzez aplikację. Otwieramy aplikację i ona nam podpowiada, na przykład, że w danym gospodarstwie domowym mamy za duże zużycie energii w wyniku działania klimatyzacji, bądź za często otwieramy tą lodówkę. Ta smartowość też polega w przypadku lodówki na tym, że mamy możliwość poinformowania serwisu. Załóżmy, klient dzwoni do serwisu z informacją, że coś mu się dzieje z lodówką, lodówka mu pika. I wówczas serwisant tak jakby dostaje informację z automatu przy zarejestrowaniu tej lodówki, że na przykład ma otwarte drzwi.
0: O proszę.
2: I wtedy informuje klienta. Aczkolwiek to może bardzo kuriozalny jest przykład, ale bardzo często klienci mają obniżoną temperaturę bądź za wysoką temperaturę w komorze chłodziarki. Wówczas, jeżeli informuje serwis, że ta lodówka działa mu nieprawidłowo, serwisant jest w stanie bardzo szybko zidentyfikować ten problem.
0: Tak jakby zajrzeć do lodówki też.
2: Tak. Pośrednio. Także po kodzie błędu, jeżeli lodówka, nie daj Boże, się tam zepsuje, to ten kod błędu jest wysyłany do serwisu. Mhm. I jeżeli klient dzwoni, to zarejestrowana lodówka nie po imieniu, nazwisku, a bardziej po numerze seryjnym, no, jest w stanie poinformować serwisanta, że ta i ta część jest do wymiany, on jedzie i już mają gotową, naprawioną, nie trzeba dwukrotnie odwiedzać klienta.
0: I taka to oczywiście online wychodzi na to.
2: Tak, są to lodówki online, znowu wracamy do tematu, droższe modele, są wyposażone w ekran LCD i tam mamy prawdziwe centrum zarządzania, bo wówczas możemy zostawić wiadomość dla najbliższej osoby, możemy też sprawdzić, jakie są ustawienia za pomocą aplikacji bądź tego ekranu. Także ta smartowość cały czas się rozwija w przypadku sprzętu AGD. Najszybciej ona trafiła do urządzeń typu suszarka czy pralka. Natomiast cały czas jest to płynne. Ta technologia bardzo się rozwija.
0: Jeszcze jeden błąd, który prawdopodobnie popełniamy, i tu też pytanie do pana, bo zawsze przestrzegali nas wszyscy przy kupowaniu lodówek, nie wrzucaj do lodówki ciepłych posiłków, bo to może ją popsuć. Czy to jest prawda czy mit?
2: Trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że jeżeli mówimy o bardzo gorącym garku, bardzo gorącej żywności, ona od razu nie zepsuje tej lodówki, ale bardziej nas dotknie finansowo, dlatego że lodówka musi schłodzić wnętrze swoje do zadanej temperatury. Jeżeli włożymy do środka garnek z ciepłą zupą czy
0: taką parującą,
2: ciepłymi kotletami, no to wówczas ona musi tą temperaturę obniżyć, pobiera więcej energii. Finalnie płacimy za większe zużycie energii. Czy lodówka się zepsuje? Jeżeli będziemy to robili permanentnie, to oczywiście tak jak biegacz, może biec, ale też określony dystans. Później się męczy. Jednak można powiedzieć, że od razu nam się ona nie zepsuje. Ale musimy pamiętać o tym, żeby tego nie robić, ponieważ finalnie ten ciepły garnek wpływa też na inną żywność, którą przechowujemy. Jeżeli to jest ryba, jeżeli to są inne delikatne produkty, no to one będą tak jakby wyższa temperatura będzie oddziaływała na nie i wpływa na przechowywanie żywności. Czyli znowu wracamy do tematu marnotrawstwa.
0: My rozmawialiśmy o tym, jak lodówki mogą być zaawansowane, tylko jakby tak cofając się o krok, czy to w ogóle nam jest potrzebne? Czy jest różnica między tą taką zwykłą lodówką, taką, tak jak u naszych babci, dajmy na to, kontra tą bardziej zaawansowaną? Ja widzę tutaj jakieś systemy chłodzenia, technologie biomimetyczne, takie hasła się pojawiają. Czy to są przydatne technologie dla życia?
2: Tak, jak najbardziej. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, zanim kupimy lodówkę, powinniśmy dokonać wyboru, czy potrzebujemy lodówkę bardziej zaawansowaną w sensie użytkowania, w sensie funkcji, bo zazwyczaj jest tak, że załóżmy mamy w pralce 15 programów, a używamy tylko 3. I podobnie jest w lodówce. Natomiast lodówka oferuje szersze spektrum rozwiązań, między innymi dodatkowe komory chłodzenia, komory na warzywa, owoce, komory próżniowe, które pomagają nam zarządzać przechowywaniem żywności i spowodować, że ona jest bardziej usystematyzowana, czyli wiemy, co gdzie leży i łatwiej jest to znaleźć. Wspomniała Pani o technologii biomimetycznej. To są technologie pochodzące z natury. One powstają tak naprawdę w wyniku obserwacji przez inżynierów, przez laboratoria. Jest wiele tych technologii. Ja nawet ostatnio miałem takie spostrzeżenie, że technologia, którą promujemy od wielu, wielu lat w naszych oczyszczaczach powietrza, czy też lodówkach, bo ta technologia jest, technologia Plasma Cluster jest obecna w tym urządzeniu, że ona pochodzi z natury, bo źródło tej technologii pochodzi z lasu. Jest to technologia jonizacji powietrza i jeżeli pani spyta każdą osobę, jak się czuje w lesie, większość osób powie, że jest zrelaksowana, bardzo dobrze się czuje, czuje świeże powietrze. Te jony są wytwarzane w lesie poprzez tarcie na przykład powietrza, cząsteczek wody o korę drzew. I te jony są tak jakby w wyniku ich rozbicia na te jony dodatnie i ujemne powodują tą rzeźkość powietrza. Nie wdając się w szczegóły, zapewnia ta technologia nam nie tylko poczucie świeżego powietrza, ale także zabija wirusy, grzyby, pleśni. I ten aspekt jest wykorzystany w lodówce. I to jest jedna z technologii biomimetycznych, czyli pochodzenia naturalnego. Tego typu rozwiązań u wielu producentów jest dużo. W naszym przypadku lodówki Multidoor, o których pani wspomniała na początku, posiadają na przykład uszczelki w kształcie ostrygi. Po prostu inżynierowie w Japonii zauważyli, że ostryga, jak zamknie swoją skorupę, tam woda do środka się nie dostaje. W związku z tym zaprojektowali tak uszczelki, że jak spojrzymy na nie, kolokwialnie mówiąc, wyglądają jak zygzak, ale po połączeniu one tak są doszczelnione, że zapewniają doskonałą izolację komór. Dzięki temu, nawet jak nie będziemy mieli zasilania, pozwala ona utrzymać temperaturę na stabilnym poziomie. Inną technologią jest na przykład technologia hybrid cooling, technologia hybrydowego chłodzenia. Jest to technologia, która jest połączeniem dwóch systemów chłodzenia, statycznego, o którym wspomniałem, i no frost. Jaki jest rezultat współdziałania tych technologii? Większa wilgotność w komorze, mniejsze wysuszanie żywności. I ta technologia została podpatrzona w barach sushi przez Japończyków. Zauważyli, że w określony sposób one w ladach chłodniczych są przechowywane i te lady różnią się od powszechnie spotykanych. I w ramach studiowania przyczyn opracowali technologię hybrid cooling, którą no już mamy w swoich lodówkach w Polsce od 2006 roku.
0: Jakoś nie dziwi mnie inspiracja osób, które mieszkają całe życie oczywiście na wyspie, więc to jest jak najbardziej zrozumiałe. Świetna inspiracja dla technologii. Pan wspomniał o technologii Plasma Cluster. Ja muszę się przyznać, że ja do tej pory myślałam, że ona funkcjonuje tylko i wyłącznie w oczyszczaczach powietrza albo w nawilżaczach powietrza. Rozumiem, że w lodówkach też można ją na spokojnie zastosować. Państwo ją stosujecie.
2: Tak. Tą technologię stosujemy od 2000 roku. Jest ona obecna w lodówkach, w oczyszczaczach powietrza, w klimatyzatorach, ale nie jest tylko stosowana przez firmę Sharp. Jest także stosowana w wielu miejscach publicznych, w hotelach, w dużych restauracjach, także koleje Shinkansen są wyposażone w tą technologię, dlatego że oczyszcza powietrze. To jest całkiem nowa jakość powietrza, ponieważ jej działanie polega na doskonałym zbalansowaniu zarówno wilgotności powietrza, jak i usuwania wirusów czy grzybów pleśni, co jest bardzo istotne na przykład dla alergików. W przypadku lodówki to też zostało podpatrzone przez Japończyków, ale nie jest to unikalne. Jeżeli spojrzy pani na proces zakupowy, kiedy idziemy do sklepu na przykład, dotykamy żywności. Jest ona składowana w kontenerkach, w skrzynkach, w supermarketach. Wszędzie jest obecny kurz, prawda? I tą żywność, zarówno w opakowaniach, jak wolno leżącą, czyli warzywa i owoce, wkładamy do lodówki. I po zamknięciu tej lodówki tam zaczyna się, kolokwialnie mówiąc, wojna.
0: Albo impreza.
2: Tak, impreza. Tak. W wyniku, i to co jest istotne, każde zanieczyszczenie powoduje jakieś skutki i one wpływają na kondycję żywności, na jej przechowywanie. Dzięki technologii Plasma Cluster po zamknięciu drzwi łodziarki zaczyna pracować technologia Plasma Cluster. Jej zadaniem jest oczyścić powietrze jak najszybciej i skutecznie. Tak jak wspomniałem, jest ona skuteczna w usuwaniu grzybów, pleśni, stąd też jest to istotne także z punktu widzenia usuwania gazu etylenowego. Dla wielu osób może to jest zaskoczeniem, ale brązowe banany, bardzo szybko dojrzewające owoce, są wynikiem działania gazu etylenowego, który naturalnie jest obecny w tych warzywach i owocach. Dzięki temu, że Plasma Cluster usuwa ten gaz etylenowy, opóźnia dojrzewanie owoców. Dzięki temu one dłużej są przechowywane. Mm-hmm. I to jest jeden z benefitów takich dosyć mocnych, przemawiających za zakupem tej lodówki wyposażonej w technologię Plasma Cluster.
0: Mm-hmm. A czy są jakieś badania albo testy, które pokazują skuteczność tej technologii?
2: Tak, oczywiście. Od 2000 roku na podstawie mojej wiedzy, to co przeczytałem, to co też usłyszałem od kolegów w Japonii, firma posiada ponad 90 patentów, jest testowana w laboratoriach na całym świecie. Sprzedano ponad 100 milionów urządzeń wyposażonych w technologię Plasma Cluster, stąd też możemy powiedzieć, że jest ona dosyć dobrze przetestowana przez zarówno użytkowników, jak i laboratoria.
0: Czyli rozumiem, że ona zapewnia na przykład nieprzenikanie zapachów w lodówce, też żeby jedzenie nie zajmowało się szybko pleśnią, tak?
2: Tak. W warunkach laboratoryjnych zostały te kwestie zbadane i wyniki były bardzo pozytywne. Natomiast dla klienta, który kupi lodówkę z technologią Plasma Cluster, jest ona w przeciągu 2 godzin widzialna, a raczej wyczuwalna. Aha. Dlaczego? Gdy kupujemy lodówkę, ona ma mnóstwo zabezpieczeń. Mnóstwo
0: takich taśm,
2: które zabezpieczają półki przed wypadnięciem, przed stłuczeniem. I jak otwieramy taką lodówkę zaraz po zakupie, ten specyficzny zapach plastiku zaczyna się z niej wydobywać po otwarciu drzwi. Jeżeli tą lodówkę włączymy, po 2 godzinach praktycznie ten zapach jest usunięty. Czujemy świeże powietrze. I to jest taki widzialny aspekt technologii Plasma Cluster. Moi znajomi, którzy mają lodówki z tą technologią od ponad 20 lat, przy spotkaniach podkreślają właśnie jedną z zalet tego typu rozwiązania, oprócz też systemu hybrid cooling, o którym wspomniałem wcześniej. Mhm. Rzeczywiście te lodówki cechuje wyjątkowy nie tylko wygląd żywności. Moi znajomi podkreślają, że te urządzenia zapewniają dłuższe przechowywanie żywności i mniejszą intensywność zapachów, czy wręcz eliminację tych zapachów, które mogą się pojawić w przypadku miksowania żywności, w sensie przechowywania żywności w komorze.
0: Jeszcze się chciałam zapytać, czy ta technologia Plasma Cluster, ona działa przez cały czas, jak mamy lodówkę? Czy ona może, nie wiem, gdzieś trzeba wymienić jakieś filtry, żeby ona działała?
2: Nie trzeba. Jest ona całkowicie bezobsługowa. Praktycznie nie... Pytaliśmy wielokrotnie naszych inżynierów w Japonii, czy potrzeba je sprawdzać, czy ten generator Plasma Cluster, czy należy kontrolować. Nie. Jest to ona całkowicie bezobsługowa.
0: Okej. Okay. A czym Plasma Cluster różni się od takich zwykłych filtrów, które spotykamy w lodówkach?
2: Można powiedzieć, że to jest aktywny sposób oczyszczania powietrza. Czyli urządzenie po zamknięciu drzwi chłodziarki natychmiast zaczyna generować te jony dodatniej ujemnej. Zaczynają one, nieładnie mówiąc, fruwać po całej przestrzeni chłodziarki i wykonywać swoją pracę, czyli usuwać grzyby, pleśni, eliminować zapachy i praktycznie możemy być pewni, my to sprawdziliśmy w bardzo prosty sposób, schowaliśmy kamerę do środka, mamy specjalne mierniki tych jonów i widać, jak one tam szaleją w środku.
0: Ja też muszę potwierdzić, bo w sumie też Japończycy jako wielbiciele ryb, których mają po prostu na pęczki, mi się wydaje, że to są jak najbardziej uprawnieni testerzy, na przykład właśnie do zapachów ryb w lodówce i takich rzeczy.
2: Jak najbardziej. Tak, to rzeczywiście trzeba przyznać, że Japończycy bardzo dużą wagę przywiązują do zdrowego trybu życia. Podam taką ciekawostkę. Często nas klienci proszą i pytają, kiedy lodówka Sharp będzie miała kostkarkę do lodu z podłączeniem do wody. Mhm. Na moje pytanie inżynierowie odpowiedzieli, że nigdy. Z racji tego, że według nich najlepszym rozwiązaniem jest kostkarka do lodu z zbiornikiem wody. Zbiornik wody w naszej lodówce multidorowej jest tak zaprojektowany, że możemy go wyjąć, otworzyć. On jest pokryty wewnątrz jonkami srebra. Ta woda jest, można powiedzieć, czysta, nie tworzą się tam żadne glony. Możemy w każdej chwili wymienić tą wodę. Mhm. Dzięki temu kostki lodu, które są wytwarzane w tej kostkarce, są zawsze czyste, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. I to przyświecało Japończykom, ponieważ oprócz tego aspektu zdrowotności, tej zdrowej, świeżej wody w tym zbiorniku do wody, też dbają o nasze finanse, dlatego że podłączenie do wody, wiadomo, woda w różnych aglomeracjach ma różną jakość, stąd też są używane filtry, a filtry rodzą potrzebę ich wymieniania i inwestowania pieniędzy, prawda? W związku z tym tego typu rozwiązanie klienci na początku kontestują, podkreślają, że no trzeba podejść, no ale prostą odpowiedzią jest to, że jeżeli chcą zrobić kostki do lodu, muszą też po nie podejść i wsypać je do szklanki, żeby zalać je napojem.
0: Jaka temperatura w lodówce jest taką optymalną temperaturą i dlaczego im zimniej, tym lepiej, to jednak jest mit, którym jesteśmy karmieni?
2: Tak, to wszystko zależy od komór, które mamy w lodówce. Zazwyczaj temperatura, która panuje w chłodziarce, jest regulowana i można ją zmieniać od poziomu 0 stopni do 6 stopni w komorze chłodziarki. Natomiast w komorze zamrażarki to jest minus 24 stopnie w naszym przypadku. Dlaczego mówię w naszym przypadku? Ponieważ wiele lodówek, jak pytamy o zamrażarkę, pytamy o lodówkę, mówi się lodówka czterogwiazdkowa. Każda gwiazdka w lodówce to jest minus 6 stopni Celsjusza. I jeżeli mamy lodówkę z zamrażarką czterogwiazdką, to znaczy, że mamy minus 24 stopnie. Większość urządzeń, szczególnie tych, które nie mają kompresorów, są w stanie zamrozić żywność do minus 21 stopni. W przypadku tych lodówek, które my oferujemy na rynku multidorowych, to jest minus 24 stopnie, a to wpływa na długość przechowywania żywności. O ile ustawimy w zamrażarce temperaturę na poziomie minus 18 stopni, to jest tak naprawdę możliwość przechowywania żywności przez kilka miesięcy. Przy minus 24 to jest prawie rok. Mhm. Jeżeli mamy przedział żywności, która ma tylko jedną gwiazdkę, czyli te minus 6 stopni, no to możemy przechowywać tą żywność przez kilka dni. Ta ilość gwiazdek jest istotna pod kątem długości przechowywania. W zależności od temperatury, poziomu temperatury, zapewnia ich przechowywanie od kilku dni, kilku tygodni do nawet roku w przypadku lodówki czterogwiazdkowej, czyli tej, która może zamrażać do minus 24 stopnie. Mhm. Kończąc wątek o zakresie temperatur w komorze chłodziarki i zamrażarki, jest też szereg rozwiązań w lodówkach, które umożliwiają szybkie mrożenie bądź szybkie chłodzenie. Producenci podchodzą do tego w różnoraki sposób. W naszym przypadku mamy dwie komory Extra Cool Plus, która to pozwala na bardzo szybkie schłodzenie napojów. W ciągu 30 minut po włożeniu tych napojów do tej komory w szybkim czasie obniża tą temperaturę, powoduje, że te napoje są gotowe do wypicia, ale dzięki temu, że posiada wewnątrz stalową tackę, możemy tą komorę chłodzenia, szybkiego chłodzenia zamienić w komorę, która posiada temperaturę minus 1,5 stopnia Celsjusza. Ta komora umożliwia dzięki temu zabezpieczenie mięsa, które kupimy w sklepie, przed wypływem tych soków, które znajdują się w tym, w tej żywności. Jest to ważne szczególnie dla osób, które uwielbiają steki, soczyste steki. Mhm. Dlatego, że gdyby ten czas obniżania temperatury do prawidłowej był dłuższy, no to te soki nam wypłyną i ten stek wtedy będzie bardzo suchy.
0: Nie będzie smaczny.
2: Natomiast mamy też te wspomniane tacki. Możemy przenieść też do komory zamrażarki i wtedy mamy funkcję ekspresowego mrożenia. I ona także bardzo szybko sprawia, że temperatura jest obniżona tej żywności i szczególnie ta wrażliwa żywność jest zabezpieczona przed zepsuciem.
0: Bo też tak sobie pomyślałam, że ta niższa temperatura może nam się przydać, jeżeli chodzi oczywiście o zamrażarkę. Taka najniższa, jaką możemy sobie tylko wymyślić w lodówkach produkowanych przez Sharp. Tutaj wchodzi w grę funkcja takiego głębokiego mrożenia. I to o tym pan wspominał, że to może być aż do roku zamrożonej żywności.
2: Tak. Dokładnie to miałem na myśli. Te głębokie mrożenie, te minus 24 stopnie jest realizowane dzięki kompresorowi inwerterowemu. Trudne słowo, też technologia dosyć zaawansowana, ponieważ w naszym przypadku kompresor inwerterowy pracuje troszeczkę inaczej niż standardowe kompresory. Normalnie, zagłębiając się w szczegóły, normalnie kompresor pracuje na 5 poziomach obrotów. Kompresor inwerterowy w naszym przypadku posiada 36 stopni regulacji obrotów. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ gdy lodówka jest zamknięta, nie otwieramy jej, pracuje ona na najniższym poziomie. Dzięki temu nasze lodówki, pomimo dużej pojemności, mają poziom głośności rzędu 36 dB. To jest odpowiednik głośności w cudzysłowie w bibliotece. Natomiast kiedy zaczynamy ją otwierać, dzieci zaczynają podbierać lody, ciastka.
0: Zaglądać, co tam jest.
2: Wówczas ta lodówka, oczywiście następuje podwyższenie temperatury i po zamknięciu drzwi kompresor wchodzi na maksymalną ilość obrotów i o wiele szybciej osiąga tą zadaną temperaturę, zabezpieczając tą żywność przed zepsuciem, tak? Przedłużając przechowywanie żywności.
0: Często słyszymy, jeżeli chodzi już o takie nowoczesne technologie, jeżeli chodzi o lodówki, to o takich szufladach z kontrolą wilgotności. Czy to realnie robi różnicę w użytkowaniu?
2: Jak najbardziej, dlatego że tak jak wspomniałem, nasze mieszkania, szczególnie nowe mieszkania są pozbawione piwnic. Piwnica to jest nic innego jak takie miejsce, gdzie jest niższa temperatura, nie ma żadnej tam cyrkulacji powietrza. I to takie zadanie spełnia komora na warzywa i owoce. Ona ma regulowaną wilgotność w różny sposób. Może być ona lekko wysuwana, może mieć specjalne suwaki, które otwierają otwory wlotowe powietrza i dzięki tej regulacji powietrze w tej komorze jest mniej lub bardziej wilgotne. Wszystko zależy od żywności, którą tam przechowujemy. Mhm. Mamy w przypadku naszych lodówek posiadamy kilka pojemników czy szuflad, w których możemy oddzielnie przechowywać warzywa czy owoce. Dzięki temu możemy zabezpieczyć je w odpowiednią wilgotność.
0: To jest różna dla warzyw i różna dla owoców?
2: Tak, na przykład mamy komorę na warzywa z wysuwaną pokrywą, gdzie możemy schować arbuza i wygodnie go wyjąć. Dzięki temu arbuz nie musi stać na półce i czekać na wyschnięcie. Jest w bezpieczny sposób przechowywany. Dosłownie obok tej komory jest komora na owoce, raczej szuflada na owoce, która bezpiecznie przechowuje czy cytrynę, czy jabłka i one nawzajem też nie miksują zapachów, bo tak jakbyśmy, załóżmy, zmieszali to z warzywami, które mają intensywny zapach.
0: No cebulę jakbyśmy wrzucili na
2: tak,
0: przykład.
2: To tak, to wtedy te zapachy będą się przenikały. Dzięki tym kilku pojemnikom też możemy lepiej zarządzać jakością przechowywania żywności.
0: Mhm. Bywa też czasami tak, że warzywa, które przechowujemy sobie w jednej lodówce po kilku dniach więdną, tak, a inne wytrzymują na przykład cały tydzień dłużej. Czy są jakieś filtry, które mogą wspierać to, żeby te warzywa wytrwały dłużej?
2: Tak, jednym z tych takich filtrów jest między innymi technologia Plasma Cluster, która też umożliwia pochłanianie tych zapachów, też zapewnia wilgotność, większą wilgotność, ale także to są filtry węglowe, które inaczej też potocznie zwane pochłaniaczami zapachu, i one są umieszczone przy wylotach powietrza i dzięki temu te zapachy są niwelowane. Zazwyczaj jest to filtr węglowy, natomiast w naszym przypadku też są stosowane filtry z miedzi i ze srebra.
0: Bo też miałam wrażenie, że filtry węglowe są też stosowane w przypadku oczyszczaczy powietrza.
2: Tak, bo węgiel ma naturalne właściwości pochłaniania tych zapachów. Te filtry w lodówkach, wbudowane filtry w lodówkach są bezobsługowe. Mhm. Ale mamy też lodówki, które posiadają oddzielny filtr, który możemy włożyć do komory na warzywa i owoce, i on wtedy, jego zadaniem też jest pochłanianie gazu etylenowego. Mhm. To też jest jedna z właściwości filtrów węglowych.
0: Jak już sobie sprawimy tę wspaniałą lodówkę typu Smart, która nas słucha i która rozumie nasze potrzeby, to pytanie, jak o nią dbać, jak ją czyścić, żeby służyła nam jak najdłużej, żeby jej, broń Boże, nie uszkodzić?
2: Tak, przede wszystkim sugeruję przeczytanie instrukcji obsługi,
0: jednak,
2: aczkolwiek rzadko to robimy. Jest wiele domowych sposobów i nawet mieliśmy taką krótką dyskusję na ten temat. Tak naprawdę wystarczy ciepła woda, umycie szklanych półek, w naszym przypadku półki są ze szkła hartowanego, więc wystarczy je umyć i spłukać pod wodą i wysuszyć. Natomiast też warto pamiętać, żeby to nie były jakieś ostre szmatki, które by porysowały, aczkolwiek w przypadku hartowanego szkła jest to nieistotne. Natomiast nasze półki są zabezpieczone ramkami, które zabezpieczają przed wyciekiem płynów, które mogłyby się wydostać, na przykład ze zbitego jajka.
0: Uszczelki, tak jakby to.
2: Tak, znaczy jako takie separatory. Jeżeli mamy rozbite jajko, no to te jajko nie spłynie nam półkę niżej i jej nie zabrudzi. To, co jest też ciekawe i chciałbym zwrócić uwagę, to, że kupując lodówkę z systemem No Frost, zyskujemy jedną zaletę, która wpływa na czystość wnętrza. Mianowicie w każdym momencie, kiedy otworzymy lodówkę z systemem No Frost, na każdym poziomie te ścianki będą suche. Nie będą wilgotne, tak jak w przypadku tych tanich rozwiązań.
0: Tam
2: osadza się wilgość, dokładnie. I w związku z tym częstotliwość czyszczenia tej lodówki jest tak naprawdę mniejsza, bo tak naprawdę wizualnie, jak widzimy, że ona potrzebuje przemycia, to robimy. Jeżeli wyczuwamy jakieś zapachy, bo wiadomo, że kupujemy różne produkty i mogą one być za intensywne, wtedy warto ją wyczyścić. Ale tak jak wspomniałem, proste metody wystarczają i też warto przede wszystkim pamiętać, wracając do instrukcji obsługi, żeby tą lodówkę wyłączyć.
0: To przede wszystkim. Jeszcze się chciałam zapytać a propos zamrażarki, bo wiemy, że raz, to się tak mówi, raz na jakiś czas warto rozmrozić ten lód, co tam jest, żeby to wszystko wydobyć stamtąd. A jak to przebiega w przypadku tych inteligentnych lodówek?
2: To jest ciekawa kwestia, ponieważ znowu wracając do tematu tanich lodówek, lodówki z systemem statycznym, bez systemów No Frost, niestety mają tą przypadłość, że zamrażarka zaczyna pokrywać się lodem i musimy ją wyłączyć, żeby się rozmroziła. W przypadku lodówek No Frost taka potrzeba nie istnieje, dlatego że ona ma budowane układy samorozmrażające. W określonym czasie ten system zaczyna działać i powoduje usuwanie, w cudzysłowie, tego lodu i ten lód nigdy nam się nie pojawi w części zamrażarki. Natomiast musimy pamiętać, żeby ją nie zapchać maksymalnie. Mm-hmm. Bo to jest też istotne, to co wspomniałem o prawidłowej analizie, co potrzebujemy. Jeżeli kupimy za małą lodówkę, to będzie ona przeładowana. Ja pamiętam, jak Japończycy wysłali do nas zapytanie i prośbę, żebyśmy wysłali, jak przechowujemy żywność w Polsce, to byłem mocno zdziwiony, kiedy przysłali mi raport z różnych krajów. I w Azji, jak zobaczyłem zamrażarkę, w jaki sposób jest zapakowana, to byłem naprawdę zaskoczony. W Polsce, wydaje mi się, niewiele jest osób, które maksymalnie zapakują tą lodówkę, że nie ma miejsca. Mhm. Ważne jest w przypadku lodówek no frost, żeby nie były zasłonięte otwory wentylacyjne, bo na każdym poziomie tej półki są otwory wentylacyjne, które zapewniają tą jednakową temperaturę. To też jest ciekawa rzecz, o której zapomniałem nawet powiedzieć, że w tych lepszych, ciekawszych rozwiązaniach nawet balkoniki na drzwiach posiadają otwory, które umożliwiają cyrkulację w przypadku nawiewu powietrza i przepływu ich przez drzwi. Tam temperatura też jest jednakowa. Też jako ciekawostkę może powiem, że mieliśmy bardzo często odwiedziny z Japonii naszych kolegów i mocno byłem zdziwiony, kiedy jedna z naszych koleżanek przywiozła dwie walizki. W jednej były ubrania, a w drugim walizka była przeznaczona na opakowania na produkty. Ponieważ oni bardzo głęboko analizują rynki, sposoby przechowywania żywności i wracała zawsze od nas z pełnym raportem, z dobrze obmierzonymi opakowaniami. Dzięki temu na przykład w lodówkach Multidor karton od pizzy leży całkowicie poziomo w szufladzie, a nie jak w przypadku innych rozwiązań na sztorc pod kątem i zabiera nam niepotrzebnie tą pojemność tak istotną do przechowywania tej żywności.
0: No, Japończycy uważam, że są specjalistami, jeżeli chodzi o wykorzystywanie tej małej przestrzeni, którą mają. Wystarczy polecieć do Tokio raz w życiu chociaż i widzi się, jak ta przestrzeń jest zajmowana. Czy w ogóle jest coś, czym jeszcze producenci lodówek mogą nas zaskoczyć? Czy to będą bardziej takie nowinki technologiczne, bariery tak zwane, czy funkcje, które naprawdę jeszcze mogą nam bardzo pomóc w życiu?
2: Jak najbardziej. Teoretycznie chłodziarka i zamrażarka służą do chłodzenia i zamrażania. Natomiast trendy, które widzimy m.in. na targach IFA w Berlinie, pokazują, że producenci szukają nowych rozwiązań, które nie tylko zwiększają komfort przechowywania, ale też urozmaicają nam życie. Ostatnimi czasy pokazywaliśmy chłodziarko zamrażarki wyposażone w komorę fermentacyjną. To jest specjalna komora.
0: Dla Japończyków, bo oni dużo fermentują jedzenie.
2: Tak, też. Natomiast ciekawa kwestia, bo byliśmy mocno zaskoczeni, kiedy zaczęto nam oferować z tej komory fermentacyjnej jogurty, kefiry, a także ta komora fermentacyjna służyła też do ważenia różnych napojów i tak naprawdę jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób, które tego typu produkty lubią spożywać. Także zostały pokazane dwa lata temu lodówki, które posiadały tester jajek. Mianowicie wkładaliśmy jajka do specjalnej takiej foremki i ona za pomocą diod nam pokazywała, w jakiej kolejności powinniśmy te jajka wybierać, żeby one były jak najświeższe.
0: Od tego najstarszego tak, do tego takiego, dokładnie, który jeszcze może sobie trochę dokładnie posiedzieć.
2: Dziękuję za pomoc. Tak, ciekawe rozwiązanie. Też przez kilka lat były pokazywane lodówki z kamerami w środku. I klienci nas pytali, no ale po co kamera w środku?
0: No właśnie.
2: Bardzo prosta odpowiedź. W przypadku lodówki Smart idziemy do sklepu i nie wiemy, czy mamy dany produkt w lodówce. Wysyłamy zapytanie, w sensie dajemy polecenie zrobienia zdjęcia i dostajemy z powrotem zdjęcie wnętrza lodówki.
0: Jakie to jest potrzebne, to już przyznajesz.
2: Tak, dla ludzi zabieganych szczególnie jest to bardzo istotne, bo tak jak wychodzimy z domu i zawsze zastanawiamy się, czy zamknęliśmy drzwi, tak samo i taka sama przypadłość dotyczy przechowywanej żywności w środku. Co zapobiega marnotrawstwu, między innymi.
0: Też zacząłem się zastanawiać, bo pan w branży siedzi długo, że tak to ujmę, i się zacząłem zastanawiać, czy jest jeszcze coś właśnie w tej branży, co może pana zaskoczyć, albo coś, co tak najbardziej też pana zaskoczyło?
2: Tak, przede wszystkim różnorodność rozwiązań. To jest pierwsza rzecz, tak jak wspomniałem, każdy jak pomyśli o telewizorze czy chłodziarko zamrażarce, myśli, że te urządzenia, nic z nich się nie może zmienić, ale ostatnimi laty bardzo dużo pojawia się produktów, które zaskakują designem. to jest zarówno kolorystyka, to jest też jakość wykończenia, bo jest to szczotkowana stal, to są kolory pastelowe. Nie mamy już takiej nudy w postaci lodówki białej, srebrnej. Oferowane są także na rynku, także przez nas, lodówki w kolorze czarnego inoksu, kolorze czarnym, także kolorze beżowym. Także klient tak naprawdę ma szeroki asortyment do wyboru i nie jest to łatwe. Tych lodówek, jeżeli przekalkujemy, spojrzymy na stronę internetową, to jest ich nawet koło 800 modeli na rynku.
0: I co tu wybrać? Jak to w ogóle wybrać? Pod swoje potrzeby, co już żeśmy ustalili.
2: Tak, nie jest to istotne.
0: Już tak zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałam zapytać, czy myśli pan, że ta lodówka przyszłości będzie w stanie tak zarządzać naszym jedzeniem, że być może stanie się taką namiastką dietetyka, jeżeli chodzi o zdrowie? To pytanie.
2: Takie zakusy są. Znowu wracając do Japończyków, na przykład są lodówki czy kuchnie, które wyświetlają kaloryczność danych potraw. Już parę lat temu firmy zaczęły oferować urządzenia wyposażone w skaner QR kodów. Wspominałem o tych kamerach, które nam wysyłają zdjęcie z wnętrza lodówki, ale te skanery QR kodów były takim projektem, który nie zaistniał do końca, bo ciężko sobie wyobrazić wszystkie produkty skanowane i wkładane do lodówki. Natomiast z tego, co obserwuję i czytałem, jednym z takich przyszłościowych rozwiązań będzie żywność, która będzie miała tak zwane chipy, które umożliwiają wprowadzenie danych o produktach. To tak jak w supermarketach.
0: Kody kreskowe, tak jak.
2: Kody kreskowe, ale też projekt przewidywał, że załóżmy, jak jesteśmy w supermarkecie, nie musimy niczego wypakowywać, bo ilość tych mikroprocesorów, chociaż to może nie jest dobre określenie, będących w opakowaniach, powodowało, że te z automatu te wszystkie produkty zostały wprowadzone, tak jakby łączą się z systemem. Tak jest między innymi chyba w sklepach sportowych teraz, że wkładamy do takiego kosza w cudzysłowie rzeczy i one z automatu są wprowadzone.
0: Tak, kasy samoobsługowe, tak jakby.
2: Tak, okay. Tak. Ale to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo ciężko jest skanować każdy produkt i wkładać do lodówki, bo ta lodówka przede wszystkim by w niej się podniosła temperatura. Mhm. Jeżeli będziemy mieli rozwiązanie, które na raz tak jakby zeskanuje, tak, prawda, wprowadzi to do danych, mamy możliwość zarządzania. Mhm. Natomiast odpowiadając konkretnie na ten temat kontrolowania naszej żywności pod kątem diety, no niestety ta kontrola musi się odbywać chyba samodzielnie, bo musimy mieć silny charakter, żeby dbać. Dbać o tą naszą, o zdrowe żywienie.
0: Podjąć te decyzje, zdecydowanie tak. Gdyby pan miał dać jedną najważniejszą radę dotyczącą lodówki, co by to było?
2: Przede wszystkim świadomie kupować. Kupować na miarę. Nie za dużo, tyle ile zjemy. Nie mamy problemów z dostępnością jedzenia. Coraz częściej obserwuję klientów, którzy kupują po kilka plasterków wędliny. Teoretycznie ktoś powie, no ale po co? Ale to jest właśnie dbałość o to, żeby nie marnować żywności i też przechowywać tą żywność odpowiednio. Szczególnie kiedy zdecydujemy się na ten wariant tańszy, wówczas musimy pamiętać o prawidłowym układaniu żywności, ale też po sortowaniu, żebyśmy bardzo szybko mogli znaleźć. Wszystko jest proste, kiedy osoba, która kupuje, wkłada tą żywność. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy mamy kilku domowników, to ciężko się zorientować, co jest potrzebne, co jest, czego nie ma. W związku z tym te dwie rzeczy wydaje mi się są istotne, żeby likwidować skutki marnotrawstwa.
0: I też, żeby sprzęt służył nam jak najdłużej.
2: Dokładnie.
0: Jak najdłużej się da. Myślę, że to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy. Gościem podcastu Super Zdrowi był Waldemar Pokora, ekspert marki Sharp. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę.
1: Super Zdrowi.
0: Sponsorem odcinka jest dystrybutor lodówek marki Sharp z technologią plazmatyczną.
1: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W prezydenckim ośrodku Promnik w Rudzie Tarnowskiej wybuchła polityczna burza. Okazało się, że rodzina prezydenta Karola Nawrockiego korzysta z trzech koni należących do kancelarii prezydenta. Czwarty koń jest zapewniany przez SOP. Sprawa wywołała falę komentarzy i żądań ujawnienia faktur za zakup konia Ramzesa. W Krakowie zakończyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Kandydatka lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zdobyła jedynie niecałe 5% głosów. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący lewicy, podkreśla potrzebę analizy wyników i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Przyszłoroczne wybory parlamentarne będą kluczowe dla lewicy i całej koalicji, a ich celem jest walka z prawicowym populizmem i obrona praw obywatelskich.
3: Rosja ostrzegła zagranicznych dyplomatów przed pozostawaniem w Ukrainie, grożąc dalszymi atakami. Polska ambasada w Kijowie, kierowana przez Piotra Łukasiewicza, nie zamierza jednak opuszczać stolicy. Podobne stanowisko zajmują inne zachodnie misje, w tym Unia Europejska. Polska dyplomacja podkreśla, że rosyjskie groźby to próba zastraszenia i osłabienia wsparcia dla Ukrainy.
2: W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Oceanie Spokojnym doszło do dramatycznego zdarzenia. Jacht Tai Tam zatonął po zderzeniu ze stadem kaszalotów, a czterech żeglarzy spędziło kilkanaście godzin na tratwie ratunkowej. Na szczęście zostali uratowani przez przepływający kontenerowiec. Wszyscy członkowie załogi przeżyli i nie odnieśli obrażeń. Uratowani przez

0: utrzymywać liście, unikając ich uszkodzenia. Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci.
2: Katarzyna Bujakiewicz, znana aktorka, zakończyła swoją krótką przygodę z polityką samorządową. W 2014 roku zdobyła mandat radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale szybko zrezygnowała z powodu konfliktu między wymogami prawnymi a klauzulami poufności w jej kontraktach zawodowych. Po tym epizodzie Bujakiewicz skupiła się na karierze artystycznej i działalności społecznej.
0: Rosyjscy dziennikarze śledczy ujawnili istnienie wnuczki Władimira Putina. Z analizy wycieku danych wynika, że 8-letnia Elsa jest córką Kateryny Tichonowej, młodszej córki Putina i rosyjskiego tancerza Igora Zełenskiego. Kreml nie potwierdził tych informacji. Elsa urodziła się w grudniu 2017 roku, a jej matka podróżowała z nią między innymi do Niemiec. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację. W Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić także 17 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów na językach. Tym razem w programie Mówię Wam przepraszał za swoje wybryki, obiecując poprawę. Po występie nie spieszył się do domu, tylko załatwiał sprawunki w Warszawie, popijając kompot agrestowy. Czyżby to początek nowego, bezalkoholowego rozdziału? Czas pokaże, czy Daniel rzeczywiście zniknie z pierwszych stron gazet.
2: Kierowcy w Polsce mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ od soboty obowiązują nowe, niższe maksymalne ceny paliw. Skolim, znany z muzycznych hitów, postanowił zaskoczyć wszystkich i na swojej stacji w Czeremsze ustawił ceny jeszcze niższe niż rządowe limity. Benzyna PB95 kosztuje tam około 6 zł i 50 groszy za litr, a diesel niecałe 8 zł. Mimo to stacja nie przeżywa oblężenia, co może być zaskoczeniem dla tych, którzy spodziewali się tłumów.
1: Środowisko artystyczne w Krakowie, pogrążone w żałobie po śmierci Przemysława Brannego. Aktor, znany z krakowskiego teatru Bagatela, pozostawił po sobie nie tylko niezapomniane role, ale i głębokie przyjaźnie. Łukasz Nowicki, wspominając wspólne chwile, podkreśla wyjątkowy talent i serdeczność Brannego. Ich relacja, choć przerwana przez czas i odległość, była pełna wspólnych wspomnień i niezapomnianych chwil.
2: Z Japonii docierają smutne wieści. 8-letnia Runa Hirata, młoda gwiazda projektu Diana, zmarła nagle z powodu ostrego zapalenia mięśnia sercowego, będącego powikłaniem po grypie. Jeszcze kilka dni przed śmiercią występowała na scenie, zachwycając publiczność. Rodzina prosi o zachowanie jej w pamięci jako wiecznej idolki.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Tomasz Kamel, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając, że zmagał się z nowotworem złośliwym pęcherza. Mimo zdrowego trybu życia, choroba zaatakowała go niespodziewanie, ale na szczęście wykryto ją na wczesnym etapie. Po operacji Kamel apeluje do wszystkich o regularne badania profilaktyczne, bo jak sam mówi, lepiej dmuchać na zimne, niż później żałować. Cóż, nawet zdrowy styl życia nie gwarantuje, że rak nie zapuka do drzwi.
1: Igor Herbut powraca z nowym albumem Jeremie, który jest jak podróż do przeszłości z przystankiem w rodzinnym Przemkowie. W teledysku do utworu Wagoniki wystąpił jego prawie 90-letni dziadek, co nadaje klipowi nieco nostalgicznego uroku. Herbut nie poszedł na łatwiznę z hollywoodzkimi efektami. Zamiast tego postawił na autentyczność i rodzinne wspomnienia. A już 12 października rusza w trasę koncertową, choć bilety na niektóre występy zniknęły szybciej niż pączki w tłusty czwartek. Mela Poteluk, znana polska wokalistka, która kiedyś śpiewała w chórkach dla Skorpionsów, teraz sama zdobywa scenę. Jej debiutancki album Spadochron przyniósł jej pierwsze Fryderyki, a kolejne lata tylko potwierdziły jej pozycję na rynku muzycznym. Współpracowała z takimi artystami jak Czesław Mozil i Ralf Kamiński, a jej muzyczne eksperymenty, jak nagrywanie w częstotliwości 432 Hz, pokazują, że nie boi się nowych wyzwań. A jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, ile wzrostu ma Mela, to cóż, internet wciąż nie zna odpowiedzi. W 5. odcinku Tańca z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu, gdy uczestnicy zaprosili na parkiet swoich najbliższych. Wzruszenia, śmiech i łzy. Wszystko to w jednym miejscu, a na deser śpiewająca Iwona Pawłowicz. Choć nikt nie odpadł, punkty i głosy przechodzą do kolejnego tygodnia, co tylko podgrzewa atmosferę w wyścigu po kryształową kulę. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to program o tańcu, a nie rodzinnych zjazdach?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: AC/DC zakończyło swoją epicką, ponad 2-letnią trasę koncertową, a na scenie w New Jersey dołączył do nich sam Dave Grohl. Fani zastanawiają się, co dalej z australijskimi gigantami rocka, zwłaszcza po tajemniczym wpisie Uruchomienie po raz ostatni. Czy to koniec ich scenicznej kariery, czy tylko tej trasy? Cóż, może czas zacząć opowiadać wnukom o tym wieczorze, jak zasugerował Brian Johnson. Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać. AC/DC, zespół, który nie zna słowa koniec, w 1980 roku przeszedł prawdziwą próbę ognia. Po nagłej śmierci Bona Scotta, bracia Young nie zamierzali się poddać i znaleźli nowego wokalistę, Briana Johnsona. Ten, wrzucony na głęboką wodę, nagrał z zespołem album Back in Black, który stał się jednym z najlepiej sprzedających się krążków wszechczasów. A wszystko zaczęło się od utworu You Shook Me All Night Long, który dla Johnsona ma szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie on przypieczętował jego miejsce w zespole. Ach, te rokowe gwiazdy i ich kaprysy. Van Halen, zespół, który nie tylko grał na scenie, ale i w kulisach, wymagał M&M's bez brązowych drażetek. Ale to nie była tylko fanaberia. David Lee Roth twierdził, że to test na czujność organizatorów. Jedna brązowa drażetka mogła oznaczać, że ktoś nie przeczytał ich wymagań zbyt dokładnie, co mogło prowadzić do poważniejszych problemów niż źle dobrane słodycze. Cóż, kto by pomyślał, że kolor cukierka może być tak ważny?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1025 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Płocku trwa zażarty spór prawników przed procesem dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prędczyńska, krytykuje medialne doniesienia, twierdząc, że nie oddają one rzeczywistości. Pełnomocnik ojca ofiary, mecenas Wojciech Kasprzyk, stanowczo odpiera te zarzuty, nazywając je nieprawdziwymi. Proces rozpocznie się 7 października. Na warszawskim Mokotowie rozpoczęły się prace nad drugim etapem budowy kolektora mokotowskiego BIS. Tarcza TBM o imieniu Jolanta wydrąży 2-kilometrowy tunel, który pomoże w odprowadzaniu wód deszczowych. Inwestycja ma na celu odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego i lepsze przygotowanie miasta na intensywne opady. Prace już wpływają na ruch drogowy, m.in. na ulicy Czerniakowskiej, gdzie jezdnia została zwężona.
2: W centrum Warszawy rusza budowa 170-metrowego apartamentowca Roma Tower. Inwestycja, warta blisko miliarda złotych, zostanie zrealizowana przez konsorcjum TKT Engineering i Strabag. Zamiast biur w wieżowcu powstaną luksusowe apartamenty. Prace mają potrwać 50 miesięcy, a parking pomieści 413 samochodów.
1: 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Podczas grzybobrania w mazowieckim lesie pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Znalezisko datowane jest na IV wiek przed naszą erą, a moneta pochodzi z czasów cesarza Komodusa. Artefakty trafiły do państwowych zbiorów i są wystawione na zamku w Liwie. W Krakowie doszło do nietypowego zdarzenia, gdy samochód elektryczny wpadł do wody podczas próby wyciągania łodzi. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i specjalistyczna grupa płetwonurków. Dzięki ich wspólnym działaniom pojazd został bezpiecznie wydobyty na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. Ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję tę podjął biskup Roman Pindel, a Watykan ją potwierdził. Kuria bielsko-żywiecka mówi o poważnych nieprawidłowościach, ale szczegółów nie ujawnia. Wierni są zaskoczeni, bo ksiądz Zborek był bardzo ceniony w lokalnej społeczności. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane. W Woli Rzędzińskiej doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac remontowych zawaliła się drewniana wiata, przygniatając 5-letnią dziewczynkę. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych i walki lekarzy, dziecka nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia. W sobotę w Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na ulicy Piłsudskiego. 21-letni kierowca Volkswagena Passata potrącił 51-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu, a jego pies uciekł. Kierowca został zatrzymany i był trzeźwy, ale pobrano od niego krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych.
1: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi 2 śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
2: Wczoraj na szczecińskim Pogodnie odbyła się kolejna edycja popularnego Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło setki mieszkańców, którzy polowali na unikatowe przedmioty i okazje. Piękna jesienna pogoda sprzyjała spacerom i przeglądaniu stoisk. Pchli Targ to nie tylko handel, ale także okazja do spotkań i rozmów w przyjaznej atmosferze. Hojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni i małe zachmurzenie. Ciepłe dni nadają miastu lekkości i wyciszenia. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić tę aurę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska planuje drastyczną podwyżkę akcyzy na alkohol od 1 stycznia przyszłego roku. Ceny wódki, piwa i wina mają znacznie wzrosnąć, co uderzy w portfele konsumentów oraz polskich rolników i producentów. Rząd tłumaczy tę decyzję troską o zdrowie publiczne i potrzebą zwiększenia funduszy na ochronę zdrowia. Jednak eksperci ostrzegają, że wyższe ceny mogą skłonić konsumentów do sięgania po alkohol z nielegalnych źródeł. Dodatkowo polscy rolnicy mogą stracić stabilnych odbiorców swoich surowców. Skutki tej decyzji będą widoczne dopiero po jej wprowadzeniu.
2: W Hiszpanii trwa kryzys mieszkaniowy, który obnażyła dramatyczna eksmisja 87-letniej Marii del Carmen Abascal. Ceny mieszkań rosną w dwucyfrowym tempie, a koszty najmu biją rekordy, co dotyka miliony mieszkańców. Eksmisja starszej kobiety, która mieszkała w Madrycie przez blisko 70 lat, wywołała falę protestów w całym kraju. Problem ten dotyczy zarówno młodych, którzy nie mogą się usamodzielnić, jak i seniorów tracących poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja w Hiszpanii jest przestrogą dla innych krajów, w tym Polski, gdzie rynek nieruchomości może podążać w podobnym kierunku.
1: Pizza sygnowana marką Muala, youtubera Książulo, trafia do sklepów Żabka w całej Polsce. Produkt ma być dostępny w ponad 13 tysiącach punktów, co stanowi znaczący krok w biznesowej karierze influencera. Mimo to decyzja spotkała się z falą krytyki ze strony fanów, którzy przypominają jego wcześniejsze deklaracje o niezależności. Wielu internautów twierdzi, że Książulo stracił część swojej autentyczności. Dodatkowo pojawiają się obawy, że część zysków z produkcji może trafić poza Polskę. Jak wpłynie to na dalszą karierę youtubera, pokażą wyniki sprzedaży. Stara legitymacja ubezpieczeniowa może zwiększyć emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umożliwia ponowne przeliczenie świadczenia na podstawie tego dokumentu. Skorzystają na tym głównie seniorzy, których akta płacowe z lat 70., 80. i 90. są niekompletne. Legitymacja zawierająca wpisy i pieczątki pracodawców może być kluczowym dowodem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, dołączając oryginał lub kopię legitymacji. Wyższa emerytura będzie wypłacana od miesiąca złożenia wniosku, więc warto działać szybko.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polacy mają już ponad 40 miliardów złotych długów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje niemal 2 miliony osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Największą część tej kwoty, ponad 31 miliardów złotych, stanowią długi osób w wieku od 36 do 65 lat. Młodsi Polacy również mają problemy, zadłużając się na łączną kwotę niecałe 6 miliardów złotych. Co ciekawe, młodzi coraz częściej biorą na raty codzienne zakupy, takie jak jedzenie czy ubrania. Problem zadłużenia dotyka różnych grup wiekowy, a wspólnym mianownikiem jest przekraczanie możliwości domowego budżetu.
2: W latach 20. wolne miasto Gdańsk stało się kluczowym punktem przemytu alkoholu na Bałtyku. Dzięki lukom prawnym i wolnej strefie portowej ogromne ilości spirytusu mogły legalnie trafiać do portu i opuszczać go bez podatku. Przemytnicy wykorzystywali duże statki bazy, które na pełnym morzu przeładowywały alkohol na mniejsze łodzie. W ten sposób spirytus trafiał do krajów z prohibicją, takich jak Finlandia. Z czasem przemyt stał się profesjonalny, a międzynarodowe syndykaty kontrolowały miliony litrów alkoholu. Koniec prohibicji w Finlandii w 1932 roku osłabił ten dochodowy biznes, ale nie zakończył go całkowicie. Uchodźcy z Ukrainy wnieśli w 2025 roku około 2,5% do polskiego PKB, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Zgodnie z raportem UNHCR i Deloitte, wskaźnik zatrudnienia Ukraińców wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Ukraińcy prowadzą także 13% działalności gospodarczych w Polsce, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, nadwyżka finansowa NFZ z tytułu obsługi obywateli Ukrainy wyniosła niecałe 2 miliardy złotych. Eksperci podkreślają jednak potrzebę dalszej integracji i wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców.
1: Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bezzałogowa platforma GNOME, używana bojowo na Ukrainie, może wkrótce trafić do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Temerland Poland czeka na koncesję, by rozpocząć produkcję w Polsce. GNOME to modułowy system, który wspiera żołnierzy w działaniach bojowych, logistycznych i rozpoznawczych. Platforma może być wyposażona w różne rodzaje uzbrojenia i moduły, co czyni ją wszechstronnym narzędziem na polu walki. Testy GNOME'a dla polskiej armii mają rozpocząć się wkrótce. Firma planuje także eksport systemu na rynki NATO i do Azji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
1: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3425 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kajetan Broda odkryje, że jego biologicznym ojcem był zmarły Bogdan Rawicz, co czyni go przyrodnim bratem Cezarego. To odkrycie wywróci jego życie do góry nogami. Zamiast pogrążyć się w szoku, Broda natychmiast zacznie planować przyszłość, marząc o zmianie nazwiska i potencjalnym spadku po Rawiczu. W lokalu zaskoczy Natalię, ogłaszając, że są rodziną. Odcinek pełen niespodzianek i emocji zostanie wyemitowany 22 października o 20:50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen napięcia i rodzinnych tajemnic. W najnowszym 4262 odcinku Pierwszej Miłości Hubert trafi do szpitala w ślubnym garniturze. Lekarze zdiagnozują u niego wstrząśnienie mózgu i złamanie ręki, ale mimo to nie porzuci planów ślubnych z Pauliną. Niestety, lekarz nie będzie chciał go wypisać z kliniki, co może pokrzyżować jego plany. Tymczasem w Barbarianie pojawi się nowa kelnerka Daga, która dostanie szansę na pracę próbną. Jolka postanowi sprawdzić jej kwalifikacje, co może wywołać napięcia. Aniela odkryje sekret, który może namieszać w jej małżeństwie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 18 na Polsacie. W 4263 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka zauważy pod szkołą podejrzanego mężczyznę, który fotografuje uczennicę, co wzbudzi jej niepokój. Marysia, rozczarowana bierną reakcją wychowawczyni, postanowi działać na własną rękę. Razem z Kingą spróbuje przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Tymczasem ojciec Szymona przywiezie Marcie rodzinne zdjęcia i naszyjnik, ciesząc się na myśl o wnukach, choć Szymon nie będzie gotowy na wyznanie prawdy. Kulas, załamany wiadomością o ciąży córki, sięgnie po alkohol i będzie chciał odnaleźć winnego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18 na antenie Polsatu. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący 3417 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 20:05 na TVP2. Daniel, zdeterminowany, by chronić syna, podejmie drastyczne kroki i porwie Adama, co wprowadzi sporo zamieszania. Celina nie odpuści sprawy Justina i zwróci się o pomoc do komisarza Majaka, co może przynieść nieoczekiwane konsekwencje. Weronika i Błażej będą musieli zmierzyć się z wyzwaniem opieki nad matką Modrzyckiego, co początkowo okaże się trudne, ale z czasem przyniesie pozytywne efekty. Serial, który od lat przyciąga widzów, opowiada o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej i ich codziennych zmaganiach. W obsadzie zobaczymy m.in. Wiktorię Gąsiewską, Marka Molaka i Katarzynę Glinkę. To będzie odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość znów zaskakuje. Igor Paszczyk, wcielający się w postać Białego, podzielił się zdjęciem z planu, które wzbudziło emocje wśród fanów. Na fotografii widać go całego we krwi, co sugeruje, że jego postać znów wpadnie w poważne tarapaty. Po dramatycznych wydarzeniach w Kosowie, gdzie Kamil cudem uniknął śmierci, wydawało się, że jego życie wróci na spokojne tory. Niestety, cielanka po powrocie do kraju nie trwała długo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale wiadomo, że Białego czekają nowe, niebezpieczne wyzwania. Czy Kamil ponownie stanie w obliczu śmierci? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W 1946 odcinku M jak Miłość Marysia stanie przed trudnym wyzwaniem. Zamiast cieszyć się z wesela Natalki, będzie musiała ukrywać ból po odkryciu zdrady Artura. Choć jej serce jest złamane, postara się grać szczęśliwą żonę, by nie zepsuć święta siostrzenicy. Taniec z Arturem przywoła bolesne wspomnienia z czasów, gdy ich związek był pełen miłości. Marysia będzie zmuszona znosić cierpienie w ciszy, udając przed gośćmi, że wszystko jest w porządku. Jedynie Judyta pozna prawdę o jej stanie. Dla reszty gości rogowscy wciąż będą wyglądać na idealną parę, choć rzeczywistość jest zupełnie inna. Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4268 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 19 października o 18 na Polsacie. Eliza odwiedzi Darka w zakładzie karnym, by wesprzeć go w trudnych chwilach. Oboje czują się pokrzywdzeni przez Bolesława, który nie przestaje manipulować swoimi bliskimi. Gdy dowiaduje się o spotkaniu Elizy z Darkiem, postanawia zmienić swoje zeznania, próbując wpłynąć na syna. Tymczasem Eliza podejmuje ważne decyzje dotyczące swojej kariery, próbując odnaleźć się po dramatycznych wydarzeniach z przeszłości. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18, a także na platformie Polsat Box Go. W 160. odcinku serialu Szpital Świętej Anny, który zostanie wyemitowany 12 października o 16.50 na TVN, emocje sięgną zenitu. Sabina odkryje, że jej synowa została przeniesiona do innego szpitala, co tylko pogłębi jej zmartwienia. Tymczasem na SOR trafi motocyklista, którego dziwne zachowanie wzbudzi niepokój personelu. Sytuacja stanie się na tyle groźna, że dyrektor zarządzi ewakuację szpitala. Gośka, dzięki swojemu wojskowemu doświadczeniu, zachowa zimną krew. W tle tych wydarzeń dr Bursztyn zmierzy się z nowymi wyzwaniami, a Krzysztof będzie zaskoczony niespodziewanym gościem w mieszkaniu Dary. Serial Szpital Świętej Anny to emocjonująca opowieść o lekarzach, którzy codziennie stawiają czoła trudnym decyzjom i życiowym wyzwaniom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gwiazda.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał zarzuty korupcyjne od prokuratury europejskiej. W sprawę zaangażowany został premier Donald Tusk, który musiał złożyć zeznania na Śląsku. Król twierdzi, że cała sytuacja to pułapka na koalicję 15 października. Poseł przekonuje, że jest niewinny i nie przyjął żadnych korzyści majątkowych.
3: Śledztwo w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych z maja 2020 roku utknęło w martwym punkcie. Mimo postawienia zarzutów, byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu akt oskarżenia wciąż nie trafił do sądu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie planuje teraz zbadać rolę Jarosława Kaczyńskiego, co może wywołać polityczną burzę. Sprawa wyborów, mimo upływu lat, nadal nie znalazła finału w sądzie.
2: Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku.
3: Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Skrzypiące drzwi mogą być uciążliwe, ale często wystarczy niewielka ilość smaru, by rozwiązać problem. Zanim sięgniesz po specjalistyczne preparaty, sprawdź, czy masz w domu odpowiedni olej, na przykład mineralny. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością smaru, aby nie przyciągał kurzu. Jeśli drzwi nadal hałasują, przyczyna może być poważniejsza i wymagać regulacji lub naprawy.
3: Pranie pożółkłych prześcieradeł może być trudne, ale istnieją domowe sposoby na przywrócenie im bieli. Doświadczona sprzątaczka poleca użycie octu i cytryny, które zapobiegają żółknięciu materiału. Jeśli prześcieradło już pożółkło, skuteczna może być soda oczyszczona. Warto też pamiętać o regularnym praniu i stosowaniu łagodnych detergentów.
2: Dobór odpowiedniej fryzury może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, zwłaszcza jeśli jest ona okrągła. Dla takiego kształtu twarzy polecane są cięcia, które optycznie wydłużają rysy, jak long bob czy curtain bangs. Należy unikać ciężkich, prostych grzywek i fryzur dodających objętości na wysokości policzków. Dobrze dobrana fryzura powinna podkreślać naturalne piękno i sprawiać, że czujemy się w niej swobodnie.
3: Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim rosną obawy o wyższe rachunki za ogrzewanie. Aby zaoszczędzić, warto zadbać o szczelność okien i odpowiednie ustawienie kaloryferów. Proste metody, takie jak ekrany odbijające ciepło z zagrzejnikami, mogą znacząco obniżyć koszty. Pamiętajmy też o krótkim, intensywnym wietrzeniu pomieszczeń.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Raper Eldo ujawnił, że jest częścią grupy doradców prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie otwarcie dyskutuje się o sprawach państwowych. Podkreślił, że dla niego to Rzeczpospolita dzwoni, a nie sam prezydent. Eldo zaznaczył, że nie wystąpi na żadnej konwencji partyjnej, podkreślając różnicę między wydarzeniami państwowymi a partyjnymi. Występował podczas rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, traktując to jako sprawę państwową.
2: W prezydenckim ośrodku w Promniku od lat goszczą różnorodne zwierzęta. Obecnie znajdują się tam trzy konie, w tym hucuł Ramzes i koń fryzyjski Aramis. Historia zwierząt w Promniku sięga lat 90., kiedy to za Lecha Wałęsy pojawiły się tam pierwsze konie. Za prezydentury Andrzeja Dudy dołączyły lamy i kuc Edek. Wszystkie zwierzęta są utrzymywane przez kancelarię prezydenta RP.
3: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku. W kinach zadebiutował film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, a na Netflixie pojawił się serial o tym samym tytule autorstwa Pawła Maślony. Obie produkcje wywołały gorącą dyskusję na temat obsady i interpretacji dzieła Bolesława Prusa. W ramach zabawy zapytano sztuczną inteligencję, jakich polityków widziałaby w rolach bohaterów Lalki. Wśród propozycji znaleźli się m.in. Donald Tusk jako Stanisław Wokulski i Jarosław Kaczyński jako Ignacy Rzecki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i były prezydent Polski, obchodził niedawno swoje 81. urodziny. Legendarny przywódca

0: dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk postanowili uciec od miejskiego zgiełku i zaszyć się w Karpaczu. Aktorka, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, nie omieszkała podzielić się z fanami gorącymi kadrami z wyjazdu, w tym skokiem do wodospadu w kostiumie kąpielowym. Internauci są zachwyceni, a Banasiuk miał na co patrzeć. Czyżby nowy trend na relaks w chłodnej wodzie? Cóż, nie każdy ma odwagę wskoczyć do wodospadu, ale kto by się przejmował, gdy ma się takie widoki i towarzystwo? Doda znów na wojennej ścieżce, tym razem w Senacie i na ulicach, walcząc o prawa zwierząt. Gwiazda nie kryje irytacji wobec polityków, którzy obiecują, ale nic nie robią. Wspierana przez partnerkę zmarłego posła, Doda nie zamierza odpuszczać i zapowiada dalsze nagłaśnianie nieprawidłowości. Politycy, którzy myśleli, że jej zapał szybko minie, mogą się mocno zdziwić. W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony wiejska sielanka okazała się być bardziej jak survivalowy obóz przetrwania. Kandydaci i kandydatki zderzyli się z twardą rzeczywistością. Od dojenia krów po zawody strażackie. Między Karolem a Julią w ciasnej kabinie ciągnika aż iskrzyło, podczas gdy u Justyny panowie zmagali się z zapachami, które nie przypominały perfum z miasta. Tymczasem Mariusz zorganizował zawody strażackie, a Ewelina zyskała punkty za masaż pleców. Kto przetrwa ten emocjonalny rollercoaster? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Jan Englert, znany aktor i reżyser, zaskoczył wszystkich w rodzinnym odcinku Tańca z gwiazdami. Zamiast grzecznie odtańczyć walca, postanowił zaszaleć na parkiecie razem z córką Heleną. Juror Rafał Maserak przyznał, że spodziewał się takiego zwrotu akcji, ponieważ Englert to przecież artystyczna dusza, która nie lubi sztampy. Występ ojca i córki na pewno na długo zapadnie w pamięć widzów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Filip Heiser, znany z niekonwencjonalnych pomysłów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zadzwonić do projektantki sukni ślubnej swojej żony, Bianki. Zamiast tradycyjnego "tak, kochanie, wyglądasz pięknie", Filip zdecydował się na interwencję, by uniknąć stylizacji rodem z Sylwestra w Batumi. Jego wizja była jasna, mniej jarmarcznie, więcej klasy. Ostatecznie suknia zrobiła na nim ogromne wrażenie, a Filip mógł odetchnąć z ulgą, że jego żona nie przypominała dyskotekowej kuli.
1: Smutne wieści z polskiego świata filmowego. Stanisław Pąk, aktor znany z takich hitów jak Rancho czy M jak Miłość, zmarł w wieku 70 lat. Po długiej walce z nowotworem, która rozpoczęła się w 2016 roku, artysta odszedł 29 września. Choć jego role bawiły i wzruszały przez dekady, życie napisało dla niego wyjątkowo gorzki scenariusz.
2: Ach, te gwiazdy. Na czerwonym dywanie błyszczą jak diamenty, z toną makijażu i sztucznymi rzęsami. Ale w domowym zaciszu stawiają na naturalność. Edyta Górniak, Doda czy Joanna Koroniewska pokazują, że bez grama pudru też można wyglądać jak człowiek. Doda nawet twierdzi, że po 33 roku życia makijaż to dla niej przeszłość, bo skóra musi odpocząć. Cóż, kto by pomyślał, że naturalność stanie się nowym trendem w świecie celebrytów?
1: Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, zaskoczyła wszystkich podczas rodzinnego odcinka Tańca z gwiazdami. Jurorka, która od lat ocenia taneczne popisy, nagle zaczęła śpiewać lokalną piosenkę ludową, co wywołało propozycję udziału w "Twoja twarz brzmi znajomo". Pawlowicz z uśmiechem stwierdziła, że czeka na zaproszenie. Czyżby szykowała się nowa kariera dla naszej surowej jurorki? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Alka Koraba, który w swojej książce Chory raj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, obnaża absurdy życia w Stanach Zjednoczonych. Od aktywnych strzelców, w szkołach po frytki jako warzywa. To tylko niektóre z amerykańskich niespodzianek. Ale nie martwcie się, Ameryka to wciąż kraj uśmiechniętych ludzi i nieograniczonych możliwości. Nowy odcinek już w czwartek o godzinie 18 na YouTube Eski Rock. W minioną sobotę Tom Morello zorganizował festiwal Power to the People, który okazał się prawdziwym muzycznym show z politycznym zacięciem. Na scenie pojawili się m.in. Jack Black jako Jack Sabbath, Serj Tankian i Bruce Springsteen, a wszystko to w ramach sprzeciwu wobec działań Donalda Trumpa. Wydarzenie transmitowane na żywo na całym świecie pozwoliło fanom zobaczyć historyczne momenty, jak wspólne wykonanie Power to the People Johna Lennona przez wszystkich artystów. Cóż, muzyka łączy, a polityka? Cóż, pozostawmy to bez komentarza.
2: Tony Iommi, legendarny gitarzysta, znowu na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą emocjonalnego filmu koncertowego Back to the Beginning, który już wkrótce trafi do kin, ale także dzięki królewskiej nagrodzie. Otrzymał Order Imperium Brytyjskiego za swoje zasługi dla muzyki i działalność charytatywną. Jak sam przyznał, to dla niego coś naprawdę wielkiego, choć trudno się dziwić, skoro to nagroda z własnego podwórka. Ciekawe, czy Ozzy z góry też się cieszy.
1: U2 znowu na fali. Irlandzki kwartet nie przestaje zaskakiwać i tym razem łączy siły z wytwórnią Jacka White'a, Third Man Records. Efektem tej współpracy będzie limitowane, winylowe wydanie albumu Carnaval de Luz, które trafi na półki już 13 listopada. Na płycie znajdzie się 12 nowych utworów, w tym ostatnie nagranie Dolly Parton. Ciekawe, czy Srebrne Łzy Bono będą pasować do tych ekstatycznych rytmów i głębokiego basu, o których tak głośno mówi.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe dni wprowadzają harmonię i przypominają o uroku jesiennego spokoju.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska policja prowadzi obławę na Dawida Załbiniaka, który unika półrocznej odsiadki za jazdę po alkoholu. Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zakopanem. Ostatnio mieszkał przy ulicy Jana Zamojskiego 25 w Warszawie, ale obecnie jego miejsce pobytu jest nieznane. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu. Podczas spaceru po lesie na Mazowszu pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Urna pochodzi z IV wieku przed naszą erą, a moneta to srebrny denar cesarza Komodusa. Znaleziska zostały zgłoszone odpowiednim służbom i można je teraz oglądać na wystawie w zamku w Liwie.
2: W Radomiu zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który przez 3 tygodnie września niszczył zabytkowe kapliczki i figury sakralne, oblewając je farbą. Adrian M. przyznał się do winy i usłyszał 12 zarzutów, w tym umyślnego uszkodzenia zabytków oraz obrazy uczuć religijnych. Sprawca działał według przemyślanego schematu, atakując w nocy, by uniknąć świadków. Obecnie przebywa w areszcie, a grozi mu do 8 lat więzienia. Gigantyczna maszyna tnąca o nazwie Jolanta rozpoczęła pracę w Warszawie. Jej zadaniem jest wydrążenie tunelu pod nowy kolektor ściekowy, co ma chronić miasto przed zalewaniem podczas ulew. Inwestycja, której koszt to 218 milionów 500 tysięcy złotych, jest kluczowym elementem modernizacji stołecznej sieci wodociągowej. Prace już teraz powodują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Czerniakowskiej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie rozpoczęły się największe w Polsce targi biżuterii i minerałów – Warsaw Mineral Expo. Na 8 tysiącach metrów kwadratowych swoje wyroby prezentuje blisko 300 wystawców z całego świata. Jedną z głównych atrakcji jest wystawa barwy dolnośląskich kwarców z prywatnej kolekcji Łukasza Tekieli. Dla odwiedzających przygotowano także warsztaty, w tym możliwość samodzielnego wykonania biżuterii z kamieni. Ksiądz Józef Zborek został ostatecznie odwołany z funkcji proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu. Decyzję podjął biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a Watykan potwierdził jej słuszność. Powodem były poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Ksiądz Zborek, związany z parafią przez prawie 30 lat, cieszył się dużym szacunkiem wśród parafian.
2: Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Organizacja Turystyczna i magazyn Travelist ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W konkursie wytypowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a internauci mogą głosować na swoje ulubione miejsca do 14 października. Wyniki zostaną opublikowane 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazdy i vouchery. W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. W Olsztynie koło Częstochowy doszło do groźnego incydentu w markecie Biedronka. Awaria urządzenia chłodniczego spowodowała wyciek dwutlenku węgla, co doprowadziło do zatrucia 4 osób. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, a pozostałym podano tlen na miejscu. Szybka reakcja służb ratunkowych zapobiegła dalszemu zagrożeniu. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W miniony weekend Technopark Pomerania w Szczecinie zamienił się w królestwo modelarzy podczas 14. Szczecińskiego Festiwalu Modelarskiego Paprykarz. Wydarzenie przyciągnęło tłumy pasjonatów z Polski i zagranicy, którzy podziwiali około 1000 precyzyjnie wykonanych modeli. Festiwal oferował nie tylko konkursy, ale także warsztaty dla dzieci i pokazy służb mundurowych, co czyniło go atrakcją dla całych rodzin. Paprykarz po raz kolejny potwierdził swoją pozycję jako najważniejsze modelarskie święto Pomorza Zachodniego. Podkojnowie na Dolnym Śląsku. Doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepłe dni wprowadzają harmonię i przypominają o uroku jesiennego spokoju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dziś wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Trener Jan Urban wyraził obawy związane z kiepskim stanem murawy na stadionie w Zenicy. Polacy będą musieli radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który jest zawieszony za kartki. Mimo trudności Urban podkreśla, że nie zmieni stylu gry drużyny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Polscy siatkarze, którzy obronili tytuł Mistrzów Europy, wrócili do kraju z dodatkową niespodzianką. Grupa Polsat Plus, wspierająca polską siatkówkę od lat, przyznała im specjalną premię w wysokości 1 miliona złotych. To wyraz uznania za ich sukcesy i emocje, które dostarczają kibicom. Dzięki temu zwycięstwu Polska jest już pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie po emocjonującym zwycięstwie nad Doną Vekić. Polka, która w 2023 roku triumfowała w China Open, jest jedną z faworytek tegorocznej edycji. Kolejny mecz zagra w środę, 7 października. Rywalkę pozna po zakończeniu spotkania między Iwą Jowicz a Kamilą Rachimową.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo dwóch knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w trzeciej rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w trzeciej edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza ciepła aura nadaje miastu lekkości i delikatności. Warto wykorzystać ten czas na relaks.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3429 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed szansą na nowy początek w miłości. Po bolesnej wiadomości o Tomaszu, który spędził noc z Grażyną, jej życie uczuciowe nabierze nowego kierunku. Hugo, intrygujący kierownik projektu, zacznie okazywać jej coraz większe zainteresowanie. Najpierw zaprosi ją na obiad, a później na wieczornego drinka. Ich relacja przestanie być tylko zawodowa, a Hugo zrobi wyraźny krok w stronę Oliwki. Czy to on pomoże jej zapomnieć o Tomaszu? Odcinek 3429 będzie można obejrzeć w środę, 28 października o 20:50 w TVP 2. W 1950 odcinku M jak miłość Budzyńscy zorganizują sobie romantyczną kolację w swoim dawnym siedlisku. Magda i Andrzej spędzą tam wyjątkowy wieczór, który przyniesie niespodziewane zmiany. Magda zapragnie powiększenia rodziny i zaskoczy męża decyzją o adopcji psa. Jednak to nie wszystko, co czeka ich w tym odcinku. Magda odkryje, że jest w ciąży, co jeszcze bardziej odmieni ich życie. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 20 października o godzinie 20:50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4293 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 20:15 na TVN. W szpitalu Kalski usłyszy od Nalepy, że jego prawdziwe oblicze zostało odkryte, co wywoła w nim wściekłość i chęć opuszczenia placówki, mimo sprzeciwu lekarzy. Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów, ale czeka ją dalsze leczenie psychiatryczne. W Poprawczaku atmosfera stanie się napięta, gdy chłopaki odmówią gry w koszykówkę z Sebą, a Nohal usłyszy, że może stracić kontakt z siostrą. Tymczasem Bradecka narazi się szefowi, prosząc Martę o zastąpienie jej w programie na żywo, by móc zostać w szpitalu przy synku. Serial Na Wspólnej to opowieść o codziennych zmaganiach mieszkańców warszawskiej ulicy, pełna emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość znów zaskakuje emocjami. Kamil Biały, bohater serialu, nie zazna spokoju po powrocie do Polski. Aktor Igor Paszczyk opublikował na Instagramie zdjęcie z planu, na którym jego postać ma zakrwawioną twarz. To mocna zapowiedź kolejnych dramatycznych wydarzeń w życiu Kamila. Niedawno przeżył katastrofę w Kosowie, gdzie jego pojazd najechał na minę. Choć udało mu się wrócić do kraju i do Angeliki, scenarzyści nie dają mu wytchnienia. Zakrwawiona twarz Białego sugeruje, że czeka go nowe niebezpieczeństwo. Czy Kamil znów stanie oko w oko z tragedią?
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka zauważy pod szkołą podejrzanego mężczyznę, który fotografuje uczennicę, co wzbudzi jej niepokój. Marysia, rozczarowana bierną reakcją wychowawczyni, postanowi działać na własną rękę. Razem z Kingą spróbuje przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Tymczasem ojciec Szymona przywiezie Marcie rodzinne zdjęcia i naszyjnik, ciesząc się na myśl o wnukach, choć Szymon nie będzie gotowy na wyznanie prawdy. Kulas, załamany wiadomością o ciąży córki, sięgnie po alkohol i będzie chciał odnaleźć winnego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18 na antenie Polsatu. W nadchodzącym 3424 odcinku Barw Szczęścia czeka nas emocjonujący zwrot akcji. Adam, nowy lokator w domu Pyrków, zyska niespodziewanego sojusznika w osobie Emila. Początkowo chłopak traktował Adama z niechęcią, ale wspólne odrabianie lekcji z matematyki zmieni wszystko. Adam podzieli się z Emilem bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, co pozwoli nastolatkowi dostrzec w nim coś więcej niż tylko nałogowca. Relacja między nimi ulegnie diametralnej zmianie, a Emil zacznie patrzeć na Adama z większym zrozumieniem. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w środę, 21 października o godzinie 20:50 na TVP 2. Jakie będą długofalowe skutki tej niecodziennej przyjaźni? Tego dowiemy się już wkrótce. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert odwiedzi Adama w szpitalu, ale zamiast spokojnej rozmowy czeka go oskarżenie o zlecenie ataku. Adam postawi rodzinę Pyrków pod ścianą, żądając pieniędzy za milczenie. Tymczasem Karolina zostanie zatrzymana przez policję, co może odmienić jej los. Justin z ulgą przyjmie wiadomość o jej aresztowaniu, a konfrontacja z Markiem Siwickim może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Broda, zaintrygowany nowym tropem, będzie próbował rozwikłać tajemnicę swojego ojca. Ten odcinek zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 20:05 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi historiami. 1048 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan znajdzie się pod ogromną presją, próbując znaleźć dowód na niewinność Ainur. Baran przyspieszy rozprawę, a do posiedzenia sądu zostanie zaledwie kilka godzin. Sinan przypomni sobie o laptopie, który Ezgi zostawiła u niego, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Tymczasem Poyraz postanowi chronić Pelin przed jej bratem, który chce umieścić ją w klinice psychiatrycznej. Kansel cieszy się z wizyty zamożnej koleżanki, widząc w tym szansę na wzbogacenie się. Nana jest zazdrosna o byłą dziewczynę swojego męża. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 12 października o godzinie 16 na antenie TVP1.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsze ciepło przypomina, że jesień potrafi być wyjątkowo łaskawa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W prezydenckim ośrodku Promnik w Rudzie Tarnowskiej wybuchła polityczna burza. Okazało się, że rodzina prezydenta Karola Nawrockiego korzysta z trzech koni należących do kancelarii prezydenta. Czwarty koń jest zapewniany przez SOP. Sprawa wywołała falę komentarzy i żądań ujawnienia faktur za zakup konia Ramzesa. W Krakowie zakończyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Kandydatka lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zdobyła jedynie niecałe 5% głosów. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący lewicy, podkreśla potrzebę analizy wyników i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Przyszłoroczne wybory parlamentarne będą kluczowe dla lewicy i całej koalicji, a ich celem jest walka z prawicowym populizmem i obrona praw obywatelskich.
2: Rosja ostrzegła zagranicznych dyplomatów przed pozostawaniem w Ukrainie, grożąc dalszymi atakami. Polska ambasada w Kijowie, kierowana przez Piotra Łukasiewicza, nie zamierza jednak opuszczać stolicy. Podobne stanowisko zajmują inne zachodnie misje, w tym Unia Europejska. Polska dyplomacja podkreśla, że rosyjskie groźby to próba zastraszenia i osłabienia wsparcia dla Ukrainy.
0: W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Polonia w USA świętowała wczoraj na Manhattanie, gdzie odbyła się 89. Parada Pułaskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą w katedrze Świętego Patryka, a następnie uczestnicy zebrali się na śniadaniu w The Women's National Republican Club. Podczas spotkania Iwona Korga, wielka marszałek parady, została uhonorowana proklamacją stanu Nowy Jork za promowanie polskiej kultury. Głównym mówcą był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ, Krzysztof Szczerski, który przypomniał o historycznym wkładzie Polaków w budowę Ameryki. Czyszczenie rusztu piekarnika może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy umieścić go w szczelnym worku na śmieci i zalać roztworem z ciepłej wody, tabletki do zmywarki i sody oczyszczonej. Po jednej godzinie namaczania zabrudzenia zmiękną, co znacznie ułatwi ich usunięcie. To prosty sposób, by zaoszczędzić czas i energię podczas sprzątania. Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku. Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7. miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb. W Sulisławicach, niedaleko Ząbkowic Śląskich, otwarto Muzeum Sztuki Zagrabionej, poświęcone utraconym dziełom sztuki. Inicjatywa Magdaleny Ogórek spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, gromadząc ponad 300 osób na inauguracji. Muzeum prezentuje multimedialną wystawę, która ukazuje historię rabunku polskich dóbr kultury podczas II wojny światowej oraz sylwetki osób, które ratowały te dzieła. Wśród eksponatów znajdują się rekonstrukcje i historie cennych zagrabionych obrazów, takich jak Dama z Gronostajem, Leonarda da Vinci. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach są małżeństwem od 2012 roku, a ich historia zaczęła się w 2009 roku w Radiu Z. To tam Ola nagrywała audycję, a Kuba promował swój album. Drugie spotkanie miało miejsce na imprezie u Doroty Szelongowskiej i Adama Sztaby. Kwaśniewska, znana z Tańca z Gwiazdami, zdecydowała się nie zmieniać nazwiska po ślubie, co wyjaśniała jako symbol niezależności. Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
3: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzenie.

0: zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów na językach. Tym razem w programie Mówię Wam przepraszał za swoje wybryki, obiecując poprawę. Po występie nie spieszył się do domu, tylko załatwiał sprawunki w Warszawie, popijając kompot agrestowy. Czyżby to początek nowego, bezalkoholowego rozdziału? Czas pokaże, czy Daniel rzeczywiście zniknie z pierwszych stron gazet. Ewa Farna i Martin Hobot, para, która przez lata była symbolem harmonii między miłością a karierą, ogłosiła rozstanie. Ich związek, który zaczął się od wspólnego grania w zespole, przeszedł przez ślub, dzieci i wiele wspólnych chwil. Teraz należy do przeszłości. Choć ich miłość nie przetrwała, oboje podkreślają, że nadal pozostają rodziną i kochającymi rodzicami. Cóż, nawet w bajkach czasem zdarzają się nieoczekiwane zwroty akcji. Ewa Farna zaskoczyła wszystkich, ogłaszając rozwód z Martinem Hobotem. Jeszcze niedawno para okazywała sobie czułości na scenie, a teraz okazuje się, że to tylko teatrzyk dla fanów. Czeska prasa od dawna spekulowała o kryzysie, ale kto by się spodziewał, że publiczny pocałunek na stadionie Eden to tylko zasłona dymna. Farna zapewnia, że nie ma tu żadnej sensacji, ale fani czują się oszukani. Szczepan Twardoch triumfuje na gali Nagrody Literackiej Nike 2026, zdobywając statuetkę za powieść Nul. Wygląda na to, że pisarz w końcu znalazł sposób, by przekonać jury, że jego książka to coś więcej niż tylko opowieść o wojnie. Ciekawe, czy 100 tysięcy złotych nagrody pomoże mu w pisaniu kolejnych, najważniejszych powieści. Warto dodać, że Twardoch już wcześniej próbował swoich sił w tym konkursie, ale dopiero teraz udało mu się zdobyć upragnione wyróżnienie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Tomasz Kamel, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając, że zmagał się z nowotworem złośliwym pęcherza. Mimo zdrowego trybu życia, choroba zaatakowała go niespodziewanie, ale na szczęście wykryto ją na wczesnym etapie. Po operacji Kamel apeluje do wszystkich o regularne badania profilaktyczne, bo jak sam mówi, lepiej dmuchać na zimne, niż później żałować. Cóż, nawet zdrowy styl życia nie gwarantuje, że rak nie zapuka do drzwi.
1: Mela Poteluk, znana polska wokalistka, która kiedyś śpiewała w chórkach dla Skorpionsów, teraz sama zdobywa scenę. Jej debiutancki album Spadochron przyniósł jej pierwsze fryderyki, a kolejne lata tylko potwierdziły jej pozycję na rynku muzycznym. Współpracowała z takimi artystami jak Czesław Mozil i Ralf Kamiński, a jej muzyczne eksperymenty, jak nagrywanie w częstotliwości 432 Hz, pokazują, że nie boi się nowych wyzwań. A jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, ile wzrostu ma Mela, to cóż, internet wciąż nie zna odpowiedzi. W piątym odcinku Tańca z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu, gdy uczestnicy zaprosili na parkiet swoich najbliższych. Wzruszenia, śmiech i łzy. Wszystko to w jednym miejscu, a na deser śpiewająca Iwona Pawłowicz. Choć nikt nie odpadł, punkty i głosy przechodzą do kolejnego tygodnia, co tylko podgrzewa atmosferę w wyścigu po kryształową kulę. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to program o tańcu, a nie rodzinnych zjazdach? AC/DC zakończyło swoją epicką, ponad dwuletnią trasę koncertową, a na scenie w New Jersey dołączył do nich sam Dave Grohl. Fani zastanawiają się, co dalej z australijskimi gigantami rocka, zwłaszcza po tajemniczym wpisie uruchomienie po raz ostatni. Czy to koniec ich scenicznej kariery, czy tylko tej trasy? Cóż, może czas zacząć opowiadać wnukom o tym wieczorze, jak zasugerował Brian Johnson.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Björk, światowa gwiazda muzyki, zaskoczyła fanów w Polsce, pojawiając się osobiście na wędrującym festiwalu w Bielsku-Białej. Artystka zagrała darmowy set DJ-ski, ubrana w strój przypominający modliszkę, co wzbudziło niemałe emocje. Niestety, informacja o jej występie pojawiła się zaledwie 2 godziny przed rozpoczęciem, co sprawiło, że wielu fanów z innych regionów nie zdążyło dotrzeć na czas. Cóż, czasem trzeba być w odpowiednim miejscu i czasie, by zobaczyć swoje ulubione gwiazdy.
2: Bracia Gallagherowie znów w centrum uwagi. Zestaw ponad 100 godzin niepublikowanych nagrań Oasis, wyceniany na prawie 1,6 miliona funtów, miał trafić na aukcję, ale został zablokowany przez samych muzyków. Noel i Liam nie zamierzają oddać swoich skarbów bez walki i skierowali sprawę do sądu. Tymczasem, mimo prawnych potyczek, Oasis wkrótce dołączy do Rock and Roll Hall of Fame, a ceremonia odbędzie się 14 listopada w Los Angeles.
1: AC/DC, zespół, który nie zna słowa koniec, w 1980 roku przeszedł prawdziwą próbę ognia. Po nagłej śmierci Bona Scotta, bracia Young nie zamierzali się poddać i znaleźli nowego wokalistę, Briana Johnsona. Ten, wrzucony na głęboką wodę, nagrał z zespołem album Back in Black, który stał się jednym z najlepiej sprzedających się krążków wszechczasów. A wszystko zaczęło się od utworu You Shook Me All Night Long, który dla Johnsona ma szczególne znaczenie, ponieważ to właśnie on przypieczętował jego miejsce w zespole. Ach, te rokowe gwiazdy i ich kaprysy. Van Halen, zespół, który nie tylko grał na scenie, ale i w kulisach, wymagał M&M's bez brązowych drażetek. Ale to nie była tylko fanaberia. David Lee Roth twierdził, że to test na czujność organizatorów. Jedna brązowa drażetka mogła oznaczać, że ktoś nie przeczytał ich wymagań zbyt dokładnie, co mogło prowadzić do poważniejszych problemów niż źle dobrane słodycze. Cóż, kto by pomyślał, że kolor cukierka może być tak ważny?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Płocku trwa zażarty spór prawników przed procesem dotyczącym śmierci 16-letniej Mai. Obrończyni Bartosza G., mecenas Agnieszka Prędczyńska, krytykuje medialne doniesienia, twierdząc, że nie oddają one rzeczywistości. Pełnomocnik ojca ofiary, mecenas Wojciech Kasprzyk, stanowczo odpiera te zarzuty, nazywając je nieprawdziwymi. Proces rozpocznie się 7 października. Na warszawskim Mokotowie rozpoczęły się prace nad drugim etapem budowy kolektora mokotowskiego BIS. Tarcza TBM o imieniu Jolanta wydrąży 2-kilometrowy tunel, który pomoże w odprowadzaniu wód deszczowych. Inwestycja ma na celu odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego i lepsze przygotowanie miasta na intensywne opady. Prace już wpływają na ruch drogowy, między innymi na ulicy Czerniakowskiej, gdzie jezdnia została zwężona.
2: W centrum Warszawy rusza budowa 170-metrowego apartamentowca Roma Tower. Inwestycja, warta blisko miliarda złotych, zostanie zrealizowana przez konsorcjum TKT Engineering i Strabag. Zamiast biur w wieżowcu powstaną luksusowe apartamenty. Prace mają potrwać 50 miesięcy, a parking pomieści 413 samochodów.
1: Policja z warszawskiego Targówka poszukuje Dawida Załbiniaka, który ma odbyć karę 6 miesięcy więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za mężczyzną wydano list gończy, a funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu. Załbiniak ostatnio mieszkał przy ulicy Jana Zamojskiego 25 w Warszawie. Jeśli ktoś posiada informacje na jego temat, proszony jest o kontakt z policją.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty.
2: Podczas grzybobrania w mazowieckim lesie pan Jacek odkrył starożytną urnę i rzymską monetę. Znalezisko datowane jest na IV wiek przed naszą erą, a moneta pochodzi z czasów cesarza Komodusa. Artefakty trafiły do państwowych zbiorów i są wystawione na zamku w Liwie.
1: Tragedia na pasach w Nowym Sączu. 21-letni kierowca Volkswagena Passata potrącił 51-letniego pieszego, który zginął na miejscu. Do wypadku doszło w sobotę na ulicy Piłsudskiego, gdy młody kierowca zignorował stojący przed pasami samochód. Kierowca został zatrzymany, a prokuratura przygotowuje zarzuty.
2: W Krakowie doszło do nietypowego zdarzenia, gdy samochód elektryczny wpadł do wody podczas próby wyciągania łodzi. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i specjalistyczna grupa płetwonurków. Dzięki ich wspólnym działaniom pojazd został bezpiecznie wydobyty na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń. Wierni zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, protestując przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Duchowny musiał zostać ewakuowany przez policję w środku nocy. Decyzja o zmianie proboszcza wywołała ostry konflikt między częścią parafian a władzami diecezji. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie. W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
1: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi 2 śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
2: Wczoraj na szczecińskim Pogodnie odbyła się kolejna edycja popularnego Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło setki mieszkańców, którzy polowali na unikatowe przedmioty i okazje. Piękna jesienna pogoda sprzyjała spacerom i przeglądaniu stoisk. Pchli Targ to nie tylko handel, ale także okazja do spotkań i rozmów w przyjaznej atmosferze. Hojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Wrocławia termometry ukażą 15 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsze ciepło przypomina, że jesień potrafi być wyjątkowo łaskawa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw zapanował spokój. Czołowi dostawcy utrzymali ceny z poprzedniego dnia, nie publikując nowych cenników. Benzynę PB95 oraz olej napędowy najtaniej oferują Orlen, Aramco i BP Europa. W przypadku benzyny premium PB98 Orlen i BP Europa mają najkorzystniejsze oferty. Stabilizacja cen oznacza, że kierowcy nie powinni spodziewać się drastycznych zmian na stacjach paliw w najbliższych dniach. Globalne czynniki, takie jak wysoka cena ropy i słaby złoty, nadal wpływają na sytuację na rynku.
2: W Hiszpanii trwa kryzys mieszkaniowy, który obnażyła dramatyczna eksmisja 87-letniej Marii del Carmen Abascal. Ceny mieszkań rosną w dwucyfrowym tempie, a koszty najmu biją rekordy, co dotyka miliony mieszkańców. Eksmisja starszej kobiety, która mieszkała w Madrycie przez blisko 70 lat, wywołała falę protestów w całym kraju. Problem ten dotyczy zarówno młodych, którzy nie mogą się usamodzielnić, jak i seniorów tracących poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja w Hiszpanii jest przestrogą dla innych krajów, w tym Polski, gdzie rynek nieruchomości może podążać w podobnym kierunku.
1: Pizza sygnowana marką Muala, youtubera Książulo, trafia do sklepów Żabka w całej Polsce. Produkt ma być dostępny w ponad 13 tysiącach punktów, co stanowi znaczący krok w biznesowej karierze influencera. Mimo to decyzja spotkała się z falą krytyki ze strony fanów, którzy przypominają jego wcześniejsze deklaracje o niezależności. Wielu internautów twierdzi, że Książulo stracił część swojej autentyczności. Dodatkowo pojawiają się obawy, że część zysków z produkcji może trafić poza Polskę. Jak wpłynie to na dalszą karierę youtubera, pokażą wyniki sprzedaży.
2: W latach 20. wolne miasto Gdańsk stało się kluczowym punktem przemytu alkoholu na Bałtyku. Dzięki lukom prawnym i wolnej strefie portowej ogromne ilości spirytusu mogły legalnie trafiać do portu i opuszczać go bez podatku. Przemytnicy wykorzystywali duże statki bazy, które na pełnym morzu przeładowywały alkohol na mniejsze łodzie. W ten sposób spirytus trafiał do krajów z prohibicją, takich jak Finlandia. Z czasem przemyt stał się profesjonalny, a międzynarodowe syndykaty kontrolowały miliony litrów alkoholu. Koniec prohibicji w Finlandii w 1932 roku osłabił ten dochodowy biznes, ale nie zakończył go całkowicie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Uchodźcy z Ukrainy wnieśli w 2025 roku około 2,5% do polskiego PKB, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Zgodnie z raportem UNHCR i Deloitte, wskaźnik zatrudnienia Ukraińców wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Ukraińcy prowadzą także 13% działalności gospodarczych w Polsce, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo nadwyżka finansowa NFZ z tytułu obsługi obywateli Ukrainy wyniosła niecałe 2 miliardy złotych. Eksperci podkreślają jednak potrzebę dalszej integracji i wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców. Donald Trump ogłosił powołanie sił superinteligencji, które mają koordynować politykę Stanów Zjednoczonych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton. Nowa jednostka ma zapewnić globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych w sztucznej inteligencji i ochronę interesów Amerykanów. Trump nakazał również zmianę nazwy technologii na superinteligencja w oficjalnych dokumentach. Mimo zapowiedzi kar za cyberwłamania, prezydent sprzeciwia się regulacjom prawnym w tej branży, argumentując to rywalizacją z Chinami. Zespół będzie konsultował się z szerokim gronem interesariuszy i podlegał bezpośrednio prezydentowi.
1: Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne. Pod koniec września doszło do poważnego ataku hakerskiego na systemy spółki Wakacje, Apple Chill. W wyniku tego incydentu wyciekły wrażliwe dane klientów, w tym dane paszportowe. Firma ostrzega przed możliwymi próbami oszustw i zaleca szczególną ostrożność. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznego systemu obsługi klientów oraz skrzynek mailowych pracowników. Choć grupa Fingerprint zaprzecza udziałowi w ataku, sprawcy pozostają nieznani. Klienci powinni zabezpieczyć swoje dokumenty i uważać na podejrzane wiadomości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Militaryzacja kosmosu postępuje, a orbita Ziemi staje się nowym polem bitwy. Liczba aktywnych satelitów wzrosła do ponad 9 tysięcy, co zwiększa ryzyko ataków na infrastrukturę kluczową dla gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie jest określana jako pierwsza komercyjna wojna kosmiczna z udziałem prywatnych firm satelitarnych. Mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, testują zaawansowaną broń antysatelitarną, co prowadzi do powstawania niebezpiecznych śmieci kosmicznych. W obliczu przestarzałych regulacji międzynarodowych kluczowe staje się wzmacnianie odporności infrastruktury kosmicznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe dni wprowadzają harmonię i przypominają o uroku jesiennego spokoju.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3425 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kajetan Broda odkryje, że jego biologicznym ojcem był zmarły Bogdan Rawicz, co czyni go przyrodnim bratem Cezarego. To odkrycie wywróci jego życie do góry nogami. Zamiast pogrążyć się w szoku, Broda natychmiast zacznie planować przyszłość, marząc o zmianie nazwiska i potencjalnym spadku po Rawiczu. W lokalu zaskoczy Natalię, ogłaszając, że są rodziną. Odcinek pełen niespodzianek i emocji zostanie wyemitowany 22 października o 20:50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen napięcia i rodzinnych tajemnic. W najnowszym 4262 odcinku Pierwszej Miłości Hubert trafi do szpitala w ślubnym garniturze. Lekarze zdiagnozują u niego wstrząśnienie mózgu i złamanie ręki, ale mimo to nie porzuci planów ślubnych z Pauliną. Niestety, lekarz nie będzie chciał go wypisać z kliniki, co może pokrzyżować jego plany. Tymczasem w Barbarianie pojawi się nowa kelnerka Daga, która dostanie szansę na pracę próbną. Jolka postanowi sprawdzić jej kwalifikacje, co może wywołać napięcia. Aniela odkryje sekret, który może namieszać w jej małżeństwie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 18 na Polsacie. W 976 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Lucia odmówi wyjazdu z księdzem Telmo do Salamanki, a wizyta u chrzestnego przyniesie jej przerażające odkrycie. Kasilda wyzna Rosinie, że straciła szacunek otoczenia i podejmie decyzję o odejściu ze służby. Maria ujawni Leonor, że jest córką Maksymiliana. Tymczasem Cesareo odnajdzie Servanda na stacji kolejowej, gdzie ten planował wyjazd do rodzinnego Naveros del Rio. Odcinek zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 18:40 na TVP. 1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna romansów, dramatów i tajemnic. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący 3417 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 20:05 na TVP 2. Daniel, zdeterminowany, by chronić syna, podejmie drastyczne kroki i porwie Adama, co wprowadzi sporo zamieszania. Celina nie odpuści sprawy Justina i zwróci się o pomoc do komisarza Majaka, co może przynieść nieoczekiwane konsekwencje. Weronika i Błażej będą musieli zmierzyć się z wyzwaniem opieki nad matką Modrzyckiego, co początkowo okaże się trudne, ale z czasem przyniesie pozytywne efekty. Serial, który od lat przyciąga widzów, opowiada o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej i ich codziennych zmaganiach. W obsadzie zobaczymy m.in. Wiktorię Gąsiewską, Marka Molaka i Katarzynę Glinkę. To będzie odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić. Pierwsza miłość znów zaskakuje. Igor Paszczyk, wcielający się w postać Białego, podzielił się zdjęciem z planu, które wzbudziło emocje wśród fanów. Na fotografii widać go całego we krwi, co sugeruje, że jego postać znów wpadnie w poważne tarapaty. Po dramatycznych wydarzeniach w Kosowie, gdzie Kamil cudem uniknął śmierci, wydawało się, że jego życie wróci na spokojne tory. Niestety, cielanka po powrocie do kraju nie trwała długo. Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale wiadomo, że Białego czekają nowe, niebezpieczne wyzwania. Czy Kamil ponownie stanie w obliczu śmierci? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W 15 odcinku serialu Felicita emocje sięgną zenitu. Zośka nie odpuści Piotrowi i zażąda od niego wyjaśnień dotyczących zobowiązań Kamila wobec włoskiej rodziny. Ewa przypomni sobie rozmowę, która może wiele zmienić w życiu bohaterów. Oliwia będzie miała coraz większe trudności z radzeniem sobie z milczeniem Dawidego. Enzo wpadnie w panikę, gdy zobaczy Vita z Markiem i Franceską. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 20:30 na TVP1. Serial Felicita to opowieść o rodzinie, miłości i poszukiwaniu szczęścia po stracie, łącząca polską perspektywę z włoskim temperamentem. W obsadzie m.in. Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik. W 4753 odcinku serialu Klan Zosia postanawia nie wracać do Polski po emocjonalnej rozmowie z Jaromirem, który wyznaje jej miłość i odmawia rozwodu. Janusz, rozwścieczony tą sytuacją, grozi, że pojedzie do Pragi, by skonfrontować się z Jaromirem. Agnieszka, chcąc załagodzić napięcia, prosi o pomoc Bruna. Tymczasem Beata i Piotr mają problemy z miejscem zamieszkania podczas remontu, a Beata rozważa sprzedaż domu. Ula ponownie spotyka się z kandydatką na nianię, która jest gotowa zrezygnować z pracy w barze. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18:05 w TVP1. Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4268 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 19 października o 18 na Polsacie. Eliza odwiedzi Darka w zakładzie karnym, by wesprzeć go w trudnych chwilach. Oboje czują się pokrzywdzeni przez Bolesława, który nie przestaje manipulować swoimi bliskimi. Gdy dowiaduje się o spotkaniu Elizy z Darkiem, postanawia zmienić swoje zeznania, próbując wpłynąć na syna. Tymczasem Eliza podejmuje ważne decyzje dotyczące swojej kariery, próbując odnaleźć się po dramatycznych wydarzeniach z przeszłości. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18, a także na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Bogdana Święczkowskiego, zarzucając mu blokowanie pracy nowych sędziów. W rozmowie z Radiem Z Gawkowski określił Trybunał jako pseudo-trybunał i podkreślił konieczność zaprowadzenia porządku. Polityk nie potwierdził jednak, czy do Trybunału wejdzie policja, ale zaznaczył, że działania powinny zagwarantować możliwość pracy nowo wybranym sędziom.
3: Mateusz Morawiecki w rozmowie na antenie RMF FM odniósł się do spekulacji na temat Daniela Obajtka jako potencjalnej twarzy gospodarczej PiS. Były premier życzył Obajtkowi powodzenia, ale wyraźnie oddzielił jego działania od własnych planów. Morawiecki przedstawił także cele swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, które ma być zaporą dla Donalda Tuska i Grzegorza Brauna. Zapowiedział również, że stowarzyszenie planuje samodzielny start w wyborach i rejestrację jako partia polityczna. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał zarzuty korupcyjne od Prokuratury Europejskiej. W sprawę zaangażowany został premier Donald Tusk, który musiał złożyć zeznania na Śląsku. Król twierdzi, że cała sytuacja to pułapka na koalicję 15 października. Poseł przekonuje, że jest niewinny i nie przyjął żadnych korzyści majątkowych. Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności.
3: Skrzypiące drzwi mogą być uciążliwe, ale często wystarczy niewielka ilość smaru, by rozwiązać problem. Zanim sięgniesz po specjalistyczne preparaty, sprawdź, czy masz w domu odpowiedni olej, na przykład mineralny. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością smaru, aby nie przyciągał kurzu. Jeśli drzwi nadal hałasują, przyczyna może być poważniejsza i wymagać regulacji lub naprawy. Dobór odpowiedniej fryzury może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, zwłaszcza jeśli jest ona okrągła. Dla takiego kształtu twarzy polecane są cięcia, które optycznie wydłużają rysy, jak long bob czy curtain bangs. Należy unikać ciężkich, prostych grzywek i fryzur, dodających objętości na wysokości policzków. Dobrze dobrana fryzura powinna podkreślać naturalne piękno i sprawiać, że czujemy się w niej swobodnie. Astrologia wskazuje 6 znaków zodiaku, które cieszą się największym szacunkiem otoczenia. Koziorożec imponuje konsekwencją, lew odwagą, a skorpion siłą charakteru. Byk zyskuje uznanie dzięki stabilności, waga dzięki dyplomacji, a panna dzięki rzetelności. Warto jednak pamiętać, że na nasz odbiór wpływa więcej niż tylko data urodzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Październik to idealny czas na usunięcie mchu z kostki brukowej przed zimą. Mech, choć naturalny, może powodować uszkodzenia i jest śliski. Zaleca się ręczne usuwanie grubych warstw, a na mniejsze wykwity stosowanie mieszanki wody z octem. Dodatkowo warto zabezpieczyć nawierzchnię, by problem nie powrócił w przyszłym roku. Raper Eldo ujawnił, że jest częścią grupy doradców prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie otwarcie dyskutuje się o sprawach państwowych. Podkreślił, że dla niego to Rzeczpospolita dzwoni, a nie sam prezydent. Eldo zaznaczył, że nie wystąpi na żadnej konwencji partyjnej, podkreślając różnicę między wydarzeniami państwowymi a partyjnymi. Występował podczas rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, traktując to jako sprawę państwową.
3: W prezydenckim ośrodku w Promniku od lat goszczą różnorodne zwierzęta. Obecnie znajdują się tam 3 konie, w tym hucuł Ramzes i koń fryzyjski Aramis. Historia zwierząt w Promniku sięga lat 90., kiedy to za Lecha Wałęsy pojawiły się tam pierwsze konie. Za prezydentury Andrzeja Dudy dołączyły lamy i kuc Edek. Wszystkie zwierzęta są utrzymywane przez kancelarię prezydenta RP.
2: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, opublikowała na Instagramie zdjęcie sprzed 15 lat, na którym ma zaledwie 17 lat. Fotografia pokazuje ją w tradycyjnym polskim stroju ludowym, uszytym przez babcię, podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju. Uznańska-Wiśniewska, znana z działalności w Sejmie od 2023 roku, jest żoną polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z którym ma syna urodzonego w maju tego roku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W kinach zadebiutował film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, a na Netflixie pojawił się serial o tym samym tytule autorstwa Pawła Maślony. Obie produkcje wywołały gorącą dyskusję na temat obsady i interpretacji dzieła Bolesława Prusa. W ramach zabawy zapytano sztuczną inteligencję, jakich polityków widziałaby w rolach bohaterów Lalki. Wśród propozycji znaleźli się m.in. Donald Tusk jako Stanisław Wokulski i Jarosław Kaczyński jako Ignacy Rzecki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Ciepłe dni nadają miastu lekkości i wyciszenia. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić tę aurę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, kczny Zofiówka w Otwocku.

0: legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znów na wojennej ścieżce, tym razem w Senacie i na ulicach, walcząc o prawa zwierząt. Gwiazda nie kryje irytacji wobec polityków, którzy obiecują, ale nic nie robią. Wspierana przez partnerkę zmarłego posła, Doda nie zamierza odpuszczać i zapowiada dalsze nagłaśnianie nieprawidłowości. Politycy, którzy myśleli, że jej zapał szybko minie, mogą się mocno zdziwić.
2: Ewa Farna i Martin Hobot, para, która przez lata była wzorem miłości, oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok, czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się nie tak, jakbyśmy chcieli, ale spokojnie. Oboje zapewniają, że pozostaną kochającymi rodzicami.
1: Jan Englert, znany aktor i reżyser, zaskoczył wszystkich w rodzinnym odcinku Tańca z Gwiazdami. Zamiast grzecznie odtańczyć walca, postanowił zaszaleć na parkiecie razem z córką Heleną. Juror Rafał Maserak przyznał, że spodziewał się takiego zwrotu akcji, ponieważ Englert to przecież artystyczna dusza, która nie lubi sztampy. Występ ojca i córki na pewno na długo zapadnie w pamięć widzów.
2: Ach, te gwiazdy. Na czerwonym dywanie błyszczą jak diamenty, z toną makijażu i sztucznymi rzęsami, ale w domowym zaciszu stawiają na naturalność. Edyta Górniak, Doda czy Joanna Koroniewska pokazują, że bez grama pudru też można wyglądać jak człowiek. Doda nawet twierdzi, że po 33 roku życia makijaż to dla niej przeszłość, bo skóra musi odpocząć. Cóż, kto by pomyślał, że naturalność stanie się nowym trendem w świecie celebrytów?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, zaskoczyła wszystkich podczas rodzinnego odcinka Tańca z Gwiazdami. Jurorka, która od lat ocenia taneczne popisy, nagle zaczęła śpiewać lokalną piosenkę ludową, co wywołało propozycję udziału w Twoja twarz brzmi znajomo. Pawlowicz z uśmiechem stwierdziła, że czeka na zaproszenie. Czyżby szykowała się nowa kariera dla naszej surowej jurorki? Czas pokaże. Igor Herbut powraca z nowym albumem Jeremie, który jest jak podróż do przeszłości z przystankiem w rodzinnym Przemkowie. W teledysku do utworu Wagoniki wystąpił jego prawie 90-letni dziadek, co nadaje klipowi nieco nostalgicznego uroku. Herbut nie poszedł na łatwiznę z hollywoodzkimi efektami. Zamiast tego postawił na autentyczność i rodzinne wspomnienia. A już 12 października rusza w trasę koncertową, choć bilety na niektóre występy zniknęły szybciej niż pączki w tłusty czwartek. W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Alka Koraba, który w swojej książce Chory raj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, obnaża absurdy życia w Stanach Zjednoczonych. Od aktywnych strzelców, w szkołach po frytki jako warzywa. To tylko niektóre z amerykańskich niespodzianek. Ale nie martwcie się, Ameryka to wciąż kraj uśmiechniętych ludzi i nieograniczonych możliwości. Nowy odcinek już w czwartek o godzinie 18 na YouTube Eski Rock. W minioną sobotę Tom Morello zorganizował festiwal Power to the People, który okazał się prawdziwym muzycznym show z politycznym zacięciem. Na scenie pojawili się m.in. Jack Black jako Jack Sabbath, Serj Tankian i Bruce Springsteen, a wszystko to w ramach sprzeciwu wobec działań Donalda Trumpa. Wydarzenie transmitowane na żywo na całym świecie pozwoliło fanom zobaczyć historyczne momenty, jak wspólne wykonanie Power to the People Johna Lennona przez wszystkich artystów. Cóż, muzyka łączy, a polityka? Cóż, pozostawmy to bez komentarza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Piotr Cugowski, znany z nieustannego poszukiwania własnej drogi w muzyce, obchodzi dziś 47 urodziny. Choć nazwisko mogło otworzyć wiele drzwi, Piotr wybrał trudniejszą ścieżkę, tworząc z bratem zespół Bracia, a później zaskakując solowym albumem 40. Teraz, po 7 latach od debiutu solowego, wraca do klasycznego rocka z nowym singlem Syzyf. Cugowski nie zamierza się poddawać, a jego muzyczna podróż trwa dalej, zbliżając się do 30-lecia pracy scenicznej.
2: Tony Iommi, legendarny gitarzysta, znowu na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą emocjonalnego filmu koncertowego Back to the Beginning, który już wkrótce trafi do kin, ale także dzięki królewskiej nagrodzie. Otrzymał Order Imperium Brytyjskiego za swoje zasługi dla muzyki i działalność charytatywną. Jak sam przyznał, to dla niego coś naprawdę wielkiego, choć trudno się dziwić, skoro to nagroda z własnego podwórka. Ciekawe, czy Ozzy z góry też się cieszy. Kto by pomyślał, że jeden z największych hymnów młodzieżowego buntu, Smells Like Teen Spirit, Nirwany, zaczyna się od dezodorantu? Tak, to nie żart. Kurt Cobain, zainspirowany napisem na ścianie autorstwa Kathleen Haney, nie miał pojęcia, że Teen Spirit to marka dezodorantu. Historia zaczęła się od niewinnego żartu, a skończyła na rockowym przeboju, który wyprowadził Nirwanę z undergroundu na światowe sceny. Cóż, czasem wielkie rzeczy zaczynają się od małych, pachnących niespodzianek.
1: U2 znowu na fali. Irlandzki kwartet nie przestaje zaskakiwać i tym razem łączy siły z wytwórnią Jacka White'a, Third Man Records. Efektem tej współpracy będzie limitowane, winylowe wydanie albumu Carnaval de Luz, które trafi na półki już 13 listopada. Na płycie znajdzie się 12 nowych utworów, w tym ostatnie nagranie Dolly Parton. Ciekawe, czy srebrne łzy Bono będą pasować do tych ekstatycznych rytmów i głębokiego basu, o których tak głośno mówi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawska policja prowadzi obławę na Dawida Załbiniaka, który unika półrocznej odsiadki za jazdę po alkoholu. Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Zakopanem. Ostatnio mieszkał przy ulicy Jana Zamojskiego 25 w Warszawie, ale obecnie jego miejsce pobytu jest nieznane. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
1: Pod koniec września na warszawskim lotnisku Chopina ogłoszono alarm bombowy po fałszywym zgłoszeniu ładunku wybuchowego. Okazało się, że za alarmem stoi 15-letni chłopiec z ośrodka wychowawczego na Podlasiu. Policja zabezpieczyła jego telefon, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Służby nie mogą lekceważyć takich zgłoszeń, mimo że okazało się to tylko żartem. W Radomiu zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który przez 3 tygodnie września niszczył zabytkowe kapliczki i figury sakralne, oblewając je farbą. Adrian M. przyznał się do winy i usłyszał 12 zarzutów, w tym umyślnego uszkodzenia zabytków oraz obrazy uczuć religijnych. Sprawca działał według przemyślanego schematu, atakując w nocy, by uniknąć świadków. Obecnie przebywa w areszcie, a grozi mu do 8 lat więzienia. 33-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z kradzieżą defibrylatora AED z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie. Sprzęt, który może uratować życie, zniknął w nocy z 30 września na 1 października. Mieszkańcy rozpoznali podejrzanego po publikacji jego wizerunku i przekazali informacje policji. O dalszym losie zatrzymanego zdecydują organy ścigania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń po odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Wzburzeni parafianie zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, domagając się cofnięcia decyzji. Interweniowała policja, aby umożliwić ewakuację duchownych. Diecezja podkreśla, że decyzja o odwołaniu proboszcza jest prawomocna i zatwierdzona przez Watykan. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
0: W sobotę w Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na ulicy Piłsudskiego. 21-letni kierowca Volkswagena Passata potrącił 51-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu, a jego pies uciekł. Kierowca został zatrzymany i był trzeźwy, ale pobrano od niego krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Organizacja Turystyczna i magazyn Travelist ogłosiły pierwszy ranking polskich zamków i pałaców. W konkursie wytypowano blisko 60 obiektów w 4 kategoriach, a internauci mogą głosować na swoje ulubione miejsca do 14 października. Wyniki zostaną opublikowane 28 października. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym wyjazdy i vouchery. W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. W Olsztynie koło Częstochowy doszło do groźnego incydentu w markecie Biedronka. Awaria urządzenia chłodniczego spowodowała wyciek dwutlenku węgla, co doprowadziło do zatrucia 4 osób. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, a pozostałym podano tlen na miejscu. Szybka reakcja służb ratunkowych zapobiegła dalszemu zagrożeniu. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miniony weekend Technopark Pomerania w Szczecinie zamienił się w królestwo modelarzy podczas 14. Szczecińskiego Festiwalu Modelarskiego Paprykarz. Wydarzenie przyciągnęło tłumy pasjonatów z Polski i zagranicy, którzy podziwiali około 1000 precyzyjnie wykonanych modeli. Festiwal oferował nie tylko konkursy, ale także warsztaty dla dzieci i pokazy służb mundurowych, co czyniło go atrakcją dla całych rodzin. Paprykarz po raz kolejny potwierdził swoją pozycję jako najważniejsze modelarskie święto Pomorza Zachodniego. Hojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepłe dni to chwila oddechu w jesiennym rytmie. Idealny czas na wyjście na świeże powietrze.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dziś wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Trener Jan Urban wyraził obawy związane z kiepskim stanem murawy na stadionie w Zenicy. Polacy będą musieli radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który jest zawieszony za kartki. Mimo trudności Urban podkreśla, że nie zmieni stylu gry drużyny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z 6 polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Alexem de Minaurem w półfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Australijczyk, zajmujący 10 miejsce w rankingu, znany jest z niezwykłej szybkości. Hurkacz awansował do półfinału po zwycięstwie nad Karenem Khachanovem. Czy Polakowi uda się pokonać demona po raz drugi w karierze?
0: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
1: Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie zmierzy się z Donną Vekić. Chorwatka, znana z sukcesu na igrzyskach w Paryżu, gdzie zdobyła srebrny medal, będzie rywalką naszej mistrzyni olimpijskiej. To starcie dwóch utalentowanych zawodniczek zapowiada się niezwykle emocjonująco. Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo dwóch knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w trzeciej rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w trzeciej edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza. Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, stoi przed kluczowym meczem eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Po zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji Polski, gdzie nie zagrał ani minuty, udał się do Włoch na decydujące spotkanie z reprezentacją do lat 21. Mecz odbędzie się dziś o godzinie 18:15 w Peskarze. Mońka, mimo internetowego hejtu, marzy o grze w FC Barcelonie. Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza ciepła aura nadaje miastu lekkości i delikatności. Warto wykorzystać ten czas na relaks.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3429 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed szansą na nowy początek w miłości. Po bolesnej wiadomości o Tomaszu, który spędził noc z Grażyną, jej życie uczuciowe nabierze nowego kierunku. Hugo, intrygujący kierownik projektu, zacznie okazywać jej coraz większe zainteresowanie. Najpierw zaprosi ją na obiad, a później na wieczornego drinka. Ich relacja przestanie być tylko zawodowa, a Hugo zrobi wyraźny krok w stronę Oliwki. Czy to on pomoże jej zapomnieć o Tomaszu? Odcinek 3429 będzie można obejrzeć w środę, 28 października o 20:50 w TVP 2. W 1950 odcinku M jak miłość związek Anity i Kamila przeżyje prawdziwy kryzys. Gryc nie wytrzyma presji ze strony Anity, która naciska na starania o dziecko, mimo że nie może zajść w ciążę. Anita, załamana kolejnymi negatywnymi testami ciążowymi, nie będzie w stanie skupić się na pracy. Magda znajdzie ją w łazience całą we łzach i postara się ją pocieszyć. Kamil, mimo że stara się wspierać ukochaną, nie zgodzi się przełożyć służbowego wyjazdu do Wrocławia, co wywoła ostrą wymianę zdań między parą. W końcu Gryc nie wytrzyma napięcia i opuści Anitę, zostawiając ją samą. Czy to koniec ich związku? Odpowiedź poznamy już 20 października o 20:50 na TVP 2. W 1950 odcinku M jak miłość Budzyńscy zorganizują sobie romantyczną kolację w swoim dawnym siedlisku. Magda i Andrzej spędzą tam wyjątkowy wieczór, który przyniesie niespodziewane zmiany. Magda zapragnie powiększenia rodziny i zaskoczy męża decyzją o adopcji psa. Jednak to nie wszystko, co czeka ich w tym odcinku. Magda odkryje, że jest w ciąży, co jeszcze bardziej odmieni ich życie. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 20 października, o godzinie 20:50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4293, Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów, ale nadal będzie musiała pozostać na leczeniu psychiatrycznym. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:15 na TVN. Wsparcie dla Eweliny okażą Weronika i bliscy, podczas gdy Greg Kalski, po usłyszeniu prawdy o swoich agresywnych zachowaniach, wpadnie w furię i będzie chciał opuścić szpital. Jagoda, córka Eweliny, nie zostanie sama. Weronika, Lew i Kacper zapewnią jej opiekę. Prawda o wydarzeniach w rodzinie Kalskich w końcu wyjdzie na jaw, co przyniesie ulgę Ewelinie. Odcinek będzie dostępny także online w serwisie Player.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka zauważy pod szkołą podejrzanego mężczyznę, który fotografuje uczennicę, co wzbudzi jej niepokój. Marysia, rozczarowana bierną reakcją wychowawczyni, postanowi działać na własną rękę. Razem z Kingą spróbuje przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Tymczasem ojciec Szymona przywiezie Marcie rodzinne zdjęcia i naszyjnik, ciesząc się na myśl o wnukach, choć Szymon nie będzie gotowy na wyznanie prawdy. Kulas, załamany wiadomością o ciąży córki, sięgnie po alkohol i będzie chciał odnaleźć winnego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert odwiedzi Adama w szpitalu, ale zamiast spokojnej rozmowy czeka go oskarżenie o zlecenie ataku. Adam postawi rodzinę Pyrków pod ścianą, żądając pieniędzy za milczenie. Tymczasem Karolina zostanie zatrzymana przez policję, co może odmienić jej los. Justin z ulgą przyjmie wiadomość o jej aresztowaniu, a konfrontacja z Markiem Siwickim może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Broda, zaintrygowany nowym tropem, będzie próbował rozwikłać tajemnicę swojego ojca. Ten odcinek zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 20:05 na TVP 2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi historiami. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1049 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 16 w TVP 1. Sąd odroczy proces Ainur na miesiąc, co daje jej chwilę wytchnienia, ale nie zakończy jej problemów. Pelin, wciąż zmagająca się z trudnościami, znajdzie wsparcie w Poirazie, który postanowi, że zostanie w ich domu aż do rozprawy. Nana będzie próbowała zaakceptować obecność Pelin, choć zazdrość o pierwszą miłość męża będzie narastać. Tymczasem Sinan, zaangażowany w sprawy Ainur, będzie musiał zmierzyć się z obawami o swoją reputację. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 496 odcinka. Katalina próbuje przekonać Pelaja, że za prasowym skandalem stoi Cruz, co dla niego oznacza bolesny powrót do przeszłości. W pałacu pojawiają się niespodziewani goście, a decyzja hrabiego może skomplikować życie Martiny. Petra działa w tajemnicy, szkoląc Santosa, a zakonnice wywołują poruszenie w La Promesie. Odcinek zostanie wyemitowany 12 października o godzinie 15:05 na TVP2. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości rodu Luján w Hiszpanii. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garcés, Ewę Martín i Manuela Regueiro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą podobnie 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło otula miasto, zachęcając do spacerów i chwil wytchnienia w jesiennym klimacie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Krakowie zakończyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Kandydatka lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zdobyła jedynie niecałe 5% głosów. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący lewicy, podkreśla potrzebę analizy wyników i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Przyszłoroczne wybory parlamentarne będą kluczowe dla lewicy i całej koalicji, a ich celem jest walka z prawicowym populizmem i obrona praw obywatelskich.
3: Rosja ostrzegła zagranicznych dyplomatów przed pozostawaniem w Ukrainie, grożąc dalszymi atakami. Polska ambasada w Kijowie, kierowana przez Piotra Łukasiewicza, nie zamierza jednak opuszczać stolicy. Podobne stanowisko zajmują inne zachodnie misje, w tym Unia Europejska. Polska dyplomacja podkreśla, że rosyjskie groźby to próba zastraszenia i osłabienia wsparcia dla Ukrainy.
2: W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Szwecja, najnowszy członek NATO, wzmocniła wschodnią flankę sojuszu, rozmieszczając swoje myśliwce Saab JAS-39 Gripen w Polsce. Szwedzkie maszyny operują z polskich baz, chroniąc kluczowy węzeł logistyczny w Rzeszowie, przez który płynie pomoc dla Ukrainy. Wyposażone w nowoczesne rakiety, te myśliwce znacząco podnoszą bezpieczeństwo powietrzne regionu. Misja, planowana na 2 miesiące, jest częścią operacji NATO Air Policing.
1: Słuchacie Radia Super Express. Polonia w USA świętowała wczoraj na Manhattanie, gdzie odbyła się 89. Parada Pułaskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą w katedrze świętego Patryka, a następnie uczestnicy zebrali się na śniadaniu w The Women's National Republican Club. Podczas spotkania Iwona Korga, wielka marszałek parady, została uhonorowana proklamacją stanu Nowy Jork za promowanie polskiej kultury. Głównym mówcą był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ, Krzysztof Szczerski, który przypomniał o historycznym wkładzie Polaków w budowę Ameryki.
2: Czesnyscy policjanci przechwycili ponad 2 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób, które mogą być powiązane z nielegalnym obrotem tytoniem. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 3 700 tysięcy złotych. Dalsze działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Na warszawskiej Woli zlikwidowano nielegalne miejsce gier hazardowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli 6 automatów do gier oraz około 50 gramów amfetaminy. Zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, któremu postawiono zarzuty prowadzenia nielegalnych gier i posiadania narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia.
3: Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7 miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion. Masz problem z nieprzyjemnym zapachem w szafie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy skropić kawałek filcu ulubionym olejkiem eterycznym i umieścić go między ubraniami. Dzięki temu odzież zyska świeży zapach, a szafa będzie pachniała jak perfumeria. Pamiętaj też o regularnym wietrzeniu i myciu szafy, aby uniknąć stęchlizny. Astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na wszystkich świętych. Te kolorowe kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni. Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i były prezydent Polski, obchodził niedawno swoje 81. urodziny. Jego małżeństwo z Danutą Wałęsą, trwające już 57 lat, jest obecnie naznaczone wypaleniem i wzajemnymi żalami. Sam Wałęsa przyznaje, że ich relacja zmieniła się po zakończeniu politycznej walki, a publikacja książki Danuty Wałęsy, Marzenia i tajemnice, ujawniła wiele napięć. Mimo trudności, para przygotowuje się do obchodów 57. rocznicy ślubu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Express.
2: W Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tronie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W tańcu z gwiazdami emocje sięgnęły zenitu, a Mandaryna zdobyła pierwsze w tej edycji 40 punktów od jury. Wzruszenie sięgnęło zenitu, gdy tańczyła z synem Xavierem do utworu Ich Troje, śpiewanego na żywo przez Michała Wiśniewskiego. Po programie łzy szczęścia i bukiety kwiatów były na porządku dziennym, a uczestnicy opuszczali studio z uśmiechami na twarzach. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być aż tak wzruszający? Szczepan Twardoch triumfuje na gali Nagrody Literackiej Nike 2026, zdobywając statuetkę za powieść Nul. Wygląda na to, że pisarz w końcu znalazł sposób, by przekonać jury, że jego książka to coś więcej niż tylko opowieść o wojnie. Ciekawe, czy 100 tysięcy złotych nagrody pomoże mu w pisaniu kolejnych, najważniejszych powieści. Warto dodać, że Twardoch już wcześniej próbował swoich sił w tym konkursie, ale dopiero teraz udało mu się zdobyć upragnione wyróżnienie.
2: Tomasz Kamel, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając, że zmagał się z nowotworem złośliwym pęcherza. Mimo zdrowego trybu życia, choroba zaatakowała go niespodziewanie, ale na szczęście wykryto ją na wczesnym etapie. Po operacji Kamel apeluje do wszystkich o regularne badania profilaktyczne, bo jak sam mówi, lepiej dmuchać na zimne, niż później żałować. Cóż, nawet zdrowy styl życia nie gwarantuje, że rak nie zapuka do drzwi. W The Voice of Poland znowu zawrzało. Julia Szarek z Podlasia jednym występem rockowego hitu Iris sprawiła, że wszystkie fotele jurorów odwróciły się jak na komendę. Trenerzy walczyli o nią jak lwy, ale to Kuba Badach zdobył jej serce. W jego drużynie znalazły się też inne talenty, jak Aga Bojarska i Karolina Łopuch, które również podbiły serca jurorów. A dla tych, którym się nie udało, Ania Karwan otworzyła The Voice Comeback Stage, dając drugą szansę na muzyczne marzenia.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: AC/DC zakończyło swoją epicką, ponad dwuletnią trasę koncertową, a na scenie w New Jersey dołączył do nich sam Dave Grohl. Fani zastanawiają się, co dalej z australijskimi gigantami rocka, zwłaszcza po tajemniczym wpisie "Uruchomienie po raz ostatni". Czy to koniec ich scenicznej kariery, czy tylko tej trasy? Cóż, może czas zacząć opowiadać wnukom o tym wieczorze, jak zasugerował Brian Johnson. Björk, światowa gwiazda muzyki, zaskoczyła fanów w Polsce, pojawiając się osobiście na wędrującym festiwalu w Bielsku-Białej. Artystka zagrała darmowy set DJ-ski, ubrana w strój przypominający modliszkę, co wzbudziło niemałe emocje. Niestety, informacja o jej występie pojawiła się zaledwie 2 godziny przed rozpoczęciem, co sprawiło, że wielu fanów z innych regionów nie zdążyło dotrzeć na czas. Cóż, czasem trzeba być w odpowiednim miejscu i czasie, by zobaczyć swoje ulubione gwiazdy.
2: Bracia Gallagherowie znów w centrum uwagi. Zestaw ponad 100 godzin niepublikowanych nagrań Oasis, wyceniany na prawie 1,6 miliona funtów, miał trafić na aukcję, ale został zablokowany przez samych muzyków. Noel i Liam nie zamierzają oddać swoich skarbów bez walki i skierowali sprawę do sądu. Tymczasem, mimo prawnych potyczek, Oasis wkrótce dołączy do Rock and Roll Hall of Fame, a ceremonia odbędzie się 14 listopada w Los Angeles. Iron Maiden kończy swoją światową trasę Run for Your Lives w Japonii już w listopadzie, a potem planuje przerwę. Ale czy na pewno? Bruce Dickinson, lider zespołu, zapowiada solowy album, który ma być o poziom lepszy od poprzedniego. Fani spekulują, co kryje się za tajemniczymi niespodziankami, które zespół ma w zanadrzu. Cóż, pozostaje nam czekać na kolejne wieści z obozu Żelaznej Dziewicy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać.
2: Phil Campbell, legendarny gitarzysta Motorhead, zmarł w marcu tego roku, a teraz poznaliśmy oficjalną przyczynę jego śmierci. Okazuje się, że po serii operacji, w tym 2 przeszczepach wątroby, doszło do niewydolności wielonarządowej. Muzyk, który przez lata dawał z siebie wszystko na scenie, przegrał walkę z powikłaniami po operacji jelit. Cóż, nawet rock and roll nie zawsze wygrywa z medycyną.
1: W 1990 roku Slayer postanowił stworzyć metalowe arcydzieło, łącząc agresję Rain in Blood z mrokiem South of Heaven. Tak narodziło się Seasons in the Abyss, które z miejsca podbiło listy przebojów, osiągając 40. miejsce na Billboard 200. Złote certyfikaty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie? Proszę bardzo. A na trasie koncertowej Clash of the Titans Slayer zaskoczył fanów, zapraszając Alice in Chains. Cóż, nie wszyscy byli zachwyceni. Ach, te rokowe gwiazdy i ich kaprysy. Van Halen, zespół, który nie tylko grał na scenie, ale i w kulisach, wymagał M&M's bez brązowych drażetek. Ale to nie była tylko fanaberia. David Lee Roth twierdził, że to test na czujność organizatorów. Jedna brązowa drażetka mogła oznaczać, że ktoś nie przeczytał ich wymagań zbyt dokładnie, co mogło prowadzić do poważniejszych problemów niż źle dobrane słodycze. Cóż, kto by pomyślał, że kolor cukierka może być tak ważny?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 9 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze dodaje energii w te przeważnie chłodne jesienne dni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Gigantyczna maszyna tnąca o nazwie Jolanta rozpoczęła pracę w Warszawie. Jej zadaniem jest wydrążenie tunelu pod nowy kolektor ściekowy, co ma chronić miasto przed zalewaniem podczas ulew. Inwestycja, której koszt to 218 milionów 500 tysięcy złotych, jest kluczowym elementem modernizacji stołecznej sieci wodociągowej. Prace już teraz powodują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Czerniakowskiej. W Warszawie doszło do groźnego wypadku, gdy pijany kierowca uderzył w stację benzynową na ulicy Ostruckiej. Samochód stanął w płomieniach, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy przez godzinę walczyli z ogniem, a policja zatrzymała 31-letniego sprawcę, który miał niecałe 3 promile alkoholu we krwi. Obecnie trwa śledztwo w tej sprawie.
2: W centrum Warszawy rusza budowa 170-metrowego apartamentowca Roma Tower. Inwestycja, warta blisko miliarda złotych, zostanie zrealizowana przez konsorcjum TKT Engineering i Strabag. Zamiast biur w wieżowcu powstaną luksusowe apartamenty. Prace mają potrwać 50 miesięcy, a parking pomieści 413 samochodów. Pod koniec września na warszawskim lotnisku ogłoszono alarm bombowy po telefonie od 15-latka z ośrodka wychowawczego na Podlasiu. Chłopiec twierdził, że podłożył bombę w jednym z samolotów, ale nie potrafił wskazać konkretnej maszyny. Służby szybko ustaliły, że to fałszywy alarm. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty.
2: W Krakowie doszło do nietypowego zdarzenia, gdy samochód elektryczny wpadł do wody podczas próby wyciągania łodzi. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i specjalistyczna grupa płetwonurków. Dzięki ich wspólnym działaniom pojazd został bezpiecznie wydobyty na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń. Wierni zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, protestując przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Duchowny musiał zostać ewakuowany przez policję w środku nocy. Decyzja o zmianie proboszcza wywołała ostry konflikt między częścią parafian a władzami diecezji. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
1: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety. Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi dwa śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
2: Wczoraj na szczecińskim Pogodnie odbyła się kolejna edycja popularnego Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło setki mieszkańców, którzy polowali na unikatowe przedmioty i okazje. Piękna jesienna pogoda sprzyjała spacerom i przeglądaniu stoisk. Pchli Targ to nie tylko handel, ale także okazja do spotkań i rozmów w przyjaznej atmosferze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w miejscowości Rogowo-Kolonia w gminie Choroszcz. Kierowca Jeepa zginął, próbując ominąć karton pozostawiony na drodze. Samochód wypadł z jezdni, uderzając w przepust drogowy i przydrożny słup. Policja potwierdza, że kierowca zmarł na miejscu.
2: Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej i Narewskiej w Białymstoku doszło do kolizji. Jeden z kierowców nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wymuszając pierwszeństwo. Siła uderzenia wepchnęła jedno z aut na chodnik. Na szczęście nikt z pieszych nie ucierpiał. W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1023 hektopaskali. We Wrocławiu prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Białegostoku spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepłe powietrze przypomina, że jesień kryje w sobie wyjątkową magię.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie wśród młodych Polaków w wieku od 15 do 24 lat wynosi aż 11%, co jest ponad trzykrotnie wyższym wskaźnikiem niż w całej grupie aktywnych zawodowo. Młodzi szukają pracy średnio przez ponad 9 miesięcy. Jednocześnie 60% firm w Polsce ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Problemem jest często brak odpowiednich kompetencji, a nie brak ludzi. Automatyzacja i rozwój technologii zmieniają rynek pracy, co wymaga od młodych nowych umiejętności. Firmy takie jak Exact i Forestall inwestują w szkolenia, by przygotować młodych do zmieniającego się rynku.
2: Pizza sygnowana marką Muala, youtubera Książulo, trafia do sklepów Żabka w całej Polsce. Produkt ma być dostępny w ponad 13 tysiącach punktów, co stanowi znaczący krok w biznesowej karierze influencera. Mimo to decyzja spotkała się z falą krytyki ze strony fanów, którzy przypominają jego wcześniejsze deklaracje o niezależności. Wielu internautów twierdzi, że Książulo stracił część swojej autentyczności. Dodatkowo pojawiają się obawy, że część zysków z produkcji może trafić poza Polskę. Jak wpłynie to na dalszą karierę youtubera, pokażą wyniki sprzedaży. Od dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił, że za litr benzyny PB95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 79 groszy, a za PB98 niecałe 8 zł. Dobra wiadomość dla kierowców diesli. Cena oleju napędowego spadnie do niecałych 8 zł za litr. To wszystko w ramach programu ceny paliwa niżej 3.0, który ma ograniczać wzrost cen. Warto pamiętać, że to ceny maksymalne, więc stacje mogą oferować paliwo taniej. Limity nie dotyczą autogazu LPG, którego cena nie jest regulowana.
1: Do Sejmu trafił projekt ustawy o nowym podatku od nieruchomości, który może wejść w życie w 2027 roku. Propozycja Lewicy zakłada opodatkowanie wartości nieruchomości zamiast ich powierzchni. Największe zmiany dotkną właścicieli trzeciego i kolejnych mieszkań, gdzie podatek może wynieść nawet 0,5% wartości nieruchomości. Wartość mieszkań ma być początkowo obliczana na podstawie wskaźnika kosztu odtworzenia metra kwadratowego. Projekt jest na wczesnym etapie legislacyjnym, a eksperci mają wiele pytań dotyczących jego szczegółów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Polacy mają już ponad 40 miliardów złotych długów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje niemal 2 miliony osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Największą część tej kwoty, ponad 31 miliardów złotych, stanowią długi osób w wieku od 36 do 65 lat. Młodsi Polacy również mają problemy, zadłużając się na łączną kwotę niecałe 6 miliardów złotych. Co ciekawe, młodzi coraz częściej biorą na raty codzienne zakupy, takie jak jedzenie czy ubrania. Problem zadłużenia dotyka różnych grup wiekowych, a wspólnym mianownikiem jest przekraczanie możliwości domowego budżetu. Google znalazł się pod lupą UOKiK. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko czterem spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
1: Uchodźcy z Ukrainy wnieśli w 2025 roku około 2,5% do polskiego PKB, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Zgodnie z raportem UNHCR i Deloitte, wskaźnik zatrudnienia Ukraińców wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Ukraińcy prowadzą także 13% działalności gospodarczych w Polsce, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, nadwyżka finansowa NFZ z tytułu obsługi obywateli Ukrainy wyniosła niecałe 2 miliardy złotych. Eksperci podkreślają jednak potrzebę dalszej integracji i wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców. Dziś na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie rusza nowy system transakcyjny WATS. To koniec z podglądaniem pełnego arkusza zleceń, co może zmienić strategię inwestorów. System wprowadza również losowy czas otwarcia i zamknięcia sesji, co ma zwiększyć stabilność rynku. Zlecenia PKC i PCR, które nie mogą być zrealizowane w całości, będą teraz anulowane. Nowa technologia ma 5-krotnie większą wydajność niż poprzedni system. To przygotowanie na wzrost liczby inwestorów i nowe regulacje, które wejdą w życie w przyszłym roku.
0: To są wiadomości wiadomości w Radiu Super Express.
2: Militaryzacja kosmosu postępuje, a orbita Ziemi staje się nowym polem bitwy. Liczba aktywnych satelitów wzrosła do ponad 9 tysięcy, co zwiększa ryzyko ataków na infrastrukturę kluczową dla gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie jest określana jako pierwsza komercyjna wojna kosmiczna z udziałem prywatnych firm satelitarnych. Mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, testują zaawansowaną broń antysatelitarną, co prowadzi do powstawania niebezpiecznych śmieci kosmicznych. W obliczu przestarzałych regulacji międzynarodowych kluczowe staje się wzmacnianie odporności infrastruktury kosmicznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3425 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kajetan Broda odkryje, że jego biologicznym ojcem był zmarły Bogdan Rawicz, co czyni go przyrodnim bratem Cezarego. To odkrycie wywróci jego życie do góry nogami. Zamiast pogrążyć się w szoku, Broda natychmiast zacznie planować przyszłość, marząc o zmianie nazwiska i potencjalnym spadku po Rawiczu. W lokalu zaskoczy Natalię, ogłaszając, że są rodziną. Odcinek pełen niespodzianek i emocji zostanie wyemitowany 22 października o 20:50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen napięcia i rodzinnych tajemnic. W 3431 odcinku Barw Szczęścia Tomasz Kępski postanawia rozwiać wszelkie wątpliwości Grażyny co do swoich uczuć. Podczas emocjonującego wyjazdu na tor wyścigowy z Wiktorem, Tomasz wyznaje Grażynie miłość, pokazując, że ich relacja to coś więcej niż chwilowe uniesienie. To wyjątkowy moment, kiedy Kępski decyduje się wrócić do dawnej partnerki, a ich wspólna przyszłość nabiera nowych barw. Wiktor, który realizuje swoje urodzinowe marzenie, również zapamięta ten dzień na długo. Tomasz nie tylko wyznaje miłość, ale także potwierdza swoje pragnienie powiększenia rodziny. Odcinek 3431 Barw Szczęścia będzie miał premierę w piątek, 30 października o 20:50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen emocji i przełomowych decyzji. W 4293 odcinku serialu Na Wspólnej Nohal usłyszy w poprawczaku dramatyczne wieści o swojej siostrze. Chłopak dowie się, że może zostać od niej odcięty, co wywoła w nim ogromne emocje. Hebel będzie próbował opanować sytuację, ale napięcie wśród chłopaków nie opadnie. Ryszard zaoferuje Nohalowi pomoc, ale postawi mu konkretny warunek – powrót na boisko. Nohal znajdzie się pod presją. Z jednej strony grozi mu rozdzielenie z siostrą, z drugiej ma szansę na pomoc. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:15 na TVN. Można go także obejrzeć online w serwisie Player. W najnowszym 4262 odcinku Pierwszej Miłości Hubert trafi do szpitala w ślubnym garniturze. Lekarze zdiagnozują u niego wstrząśnienie mózgu i złamanie ręki, ale mimo to nie porzuci planów ślubnych z Pauliną. Niestety, lekarz nie będzie chciał go wypisać z kliniki, co może pokrzyżować jego plany. Tymczasem w Barbarianie pojawi się nowa kelnerka Daga, która dostanie szansę na pracę próbną. Jolka postanowi sprawdzić jej kwalifikacje, co może wywołać napięcia. Aniela odkryje sekret, który może namieszać w jej małżeństwie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 18 na Polsacie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1048 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan znajdzie się pod ogromną presją, próbując znaleźć dowód na niewinność Ainur. Baran przyspieszy rozprawę, a do posiedzenia sądu zostanie zaledwie kilka godzin. Sinan przypomni sobie o laptopie, który Ezgi zostawiła u niego, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Tymczasem Poyraz postanowi chronić Pelin przed jej bratem, który chce umieścić ją w klinice psychiatrycznej. Kansel cieszy się z wizyty zamożnej koleżanki, widząc w tym szansę na wzbogacenie się. Nana jest zazdrosna o byłą dziewczynę swojego męża. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 12 października o godzinie 16 na antenie TVP 1. W 4753 odcinku serialu Klan Zosia postanawia nie wracać do Polski po emocjonalnej rozmowie z Jaromirem, który wyznaje jej miłość i odmawia rozwodu. Janusz, rozwścieczony tą sytuacją, grozi, że pojedzie do Pragi, by skonfrontować się z Jaromirem. Agnieszka, chcąc załagodzić napięcia, prosi o pomoc Bruna. Tymczasem Beata i Piotr mają problemy z miejscem zamieszkania podczas remontu, a Beata rozważa sprzedaż domu. Ula ponownie spotyka się z kandydatką na nianię, która jest gotowa zrezygnować z pracy w barze. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18:05 w TVP 1. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 497 odcinek. Już 13 października o godzinie 15:05 na antenie TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu. Krus nie odpuści Marii Antoni, naciskając na nią, by wyjawiła swoje plany wyjazdowe. Katalina i Pelayo będą musieli zmierzyć się z niewyjaśnionymi sprawami, które wciąż ich dzielą. Jana i Maria z niepokojem obserwują Pię, obawiając się, że nie poradzi sobie z samotnością. Virtudes odzyska syna, ale nowe problemy szybko się pojawią. Tymczasem Santos i Petra zbliżą się do siebie, a Maria i Salvador ponownie poruszą temat ślubu. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów nie przestaje zaskakiwać. Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4268 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 19 października o 18 na Polsacie. Eliza odwiedzi Darka w zakładzie karnym, by wesprzeć go w trudnych chwilach. Oboje czują się pokrzywdzeni przez Bolesława, który nie przestaje manipulować swoimi bliskimi. Gdy dowiaduje się o spotkaniu Elizy z Darkiem, postanawia zmienić swoje zeznania, próbując wpłynąć na syna. Tymczasem Eliza podejmuje ważne decyzje dotyczące swojej kariery, próbując odnaleźć się po dramatycznych wydarzeniach z przeszłości. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18, a także na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury tak samo 14 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Generał Leon Komornicki ocenia, że Rosja prowadzi wojnę totalną przeciwko Ukrainie, atakując jej infrastrukturę krytyczną. Celem jest załamanie ukraińskiej gospodarki i społeczeństwa. Niemcy wspierają Ukrainę finansowo, ale generał uważa to za działanie koniunkturalne. Z dystansem odnosi się także do zapowiedzi utworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce, podkreślając, że na razie to tylko deklaracje polityczne. W prezydenckim ośrodku Promnik w Rudzie Tarnowskiej wybuchła polityczna burza. Okazało się, że rodzina prezydenta Karola Nawrockiego korzysta z 3 koni należących do kancelarii prezydenta. 4. koń jest zapewniany przez SOP. Sprawa wywołała falę komentarzy i żądań ujawnienia faktur za zakup konia Ramzesa.
3: Mateusz Morawiecki w rozmowie na antenie RMF FM odniósł się do spekulacji na temat Daniela Obajtka jako potencjalnej twarzy gospodarczej PiS. Były premier życzył Obajtkowi powodzenia, ale wyraźnie oddzielił jego działania od własnych planów. Morawiecki przedstawił także cele swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, które ma być zaporą dla Donalda Tuska i Grzegorza Brauna. Zapowiedział również, że stowarzyszenie planuje samodzielny start w wyborach i rejestrację jako partia polityczna.
2: Dziś w Sejmie Mateusz Morawiecki przedstawił projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla posłów i senatorów poniżej 60 roku życia. Szkolenie ma trwać 58 dni i obejmować część teoretyczną oraz praktyczną. Projekt zakłada również możliwość służby parlamentarzystów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Rozwój Plus argumentuje, że takie szkolenie jest niezbędne w obecnych czasach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał zarzuty korupcyjne od prokuratury Europejskiej. W sprawę zaangażowany został premier Donald Tusk, który musiał złożyć zeznania na Śląsku. Król twierdzi, że cała sytuacja to pułapka na koalicję 15 października. Poseł przekonuje, że jest niewinny i nie przyjął żadnych korzyści majątkowych.
2: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale Kancelaria Prezydenta wstrzymała wysłanie zaproszenia na jego ślubowanie. Powodem jest spór o to, czy prezydent musi być obecny podczas ceremonii, co kwestionuje profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Kancelaria zażądała także dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych. Konflikt ten może wpłynąć na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.
3: Skrzypiące drzwi mogą być uciążliwe, ale często wystarczy niewielka ilość smaru, by rozwiązać problem. Zanim sięgniesz po specjalistyczne preparaty, sprawdź, czy masz w domu odpowiedni olej, na przykład mineralny. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością smaru, aby nie przyciągał kurzu. Jeśli drzwi nadal hałasują, przyczyna może być poważniejsza i wymagać regulacji lub naprawy. Dobór odpowiedniej fryzury może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, zwłaszcza jeśli jest ona okrągła. Dla takiego kształtu twarzy polecane są cięcia, które optycznie wydłużają rysy, jak long bob czy curtain bangs. Należy unikać ciężkich, prostych grzywek i fryzur, dodających objętości na wysokości policzków. Dobrze dobrana fryzura powinna podkreślać naturalne piękno i sprawiać, że czujemy się w niej swobodnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Borówka brusznica, choć powszechna w polskich lasach, wciąż pozostaje niedoceniana. Te czerwone owoce, popularne w Finlandii, są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które wspierają odporność i mogą wspomagać spalanie tłuszczów. Warto wzbogacić nimi dietę, dodając je do mięs czy deserów. Brusznica to nie tylko smak, ale i zdrowie.
3: Astrologia wskazuje 6 znaków zodiaku, które cieszą się największym szacunkiem otoczenia. Koziorożec imponuje konsekwencją, lew odwagą, a skorpion siłą charakteru. Byk zyskuje uznanie dzięki stabilności, waga dzięki dyplomacji, a panna dzięki rzetelności. Warto jednak pamiętać, że na nasz odbiór wpływa więcej niż tylko data urodzenia. Dywany w naszych domach mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów, działając jak filtry zatrzymujące zanieczyszczenia. Eksperci zalecają regularne odświeżanie na sucho, nawet gdy dywan wygląda na czysty. Prosta metoda z użyciem sody oczyszczonej pozwala szybko przywrócić świeżość, eliminując drażniące aromaty. W przypadku trudniejszych zapachów, jak mocz, skuteczny jest roztwór octu z wodą.
2: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Październik to idealny czas na usunięcie mchu z kostki brukowej przed zimą. Mech, choć naturalny, może powodować uszkodzenia i jest śliski. Zaleca się ręczne usuwanie grubych warstw, a na mniejsze wykwity stosowanie mieszanki wody z octem. Dodatkowo warto zabezpieczyć nawierzchnię, by problem nie powrócił w przyszłym roku. kinach zadebiutował film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, a na Netflixie pojawił się serial o tym samym tytule autorstwa Pawła Maślony. Obie produkcje wywołały gorącą dyskusję na temat obsady i interpretacji dzieła Bolesława Prusa. W ramach zabawy zapytano sztuczną inteligencję, jakich polityków widziałaby w rolach bohaterów Lalki. Wśród propozycji znaleźli się m.in. Donald Tusk jako Stanisław Wokulski i Jarosław Kaczyński jako Ignacy Rzecki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza aura to ciepły jesienny akcent, który wprowadza harmonię w miejskie krajobrazy.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znów na wojennej ścieżce, tym razem w Senacie i na ulicach, walcząc o prawa zwierząt. Gwiazda nie kryje irytacji wobec polityków, którzy obiecują, ale nic nie robią. Wspierana przez partnerkę zmarłego posła, Doda nie zamierza odpuszczać i zapowiada dalsze nagłaśnianie nieprawidłowości. Politycy, którzy myśleli, że jej zapał szybko minie, mogą się mocno zdziwić.
2: Ewa Farna i Martin Hobot, para, która przez lata była wzorem miłości, oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok, czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się nie tak, jakbyśmy chcieli. Ale spokojnie, oboje zapewniają, że pozostaną kochającymi rodzicami.
1: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony wiejska sielanka okazała się być bardziej jak survivalowy obóz przetrwania. Kandydaci i kandydatki zderzyli się z twardą rzeczywistością. Od dojenia krów po zawody strażackie. Między Karolem a Julią w ciasnej kabinie ciągnika aż iskrzyło, podczas gdy u Justyny panowie zmagali się z zapachami, które nie przypominały perfum z miasta. Tymczasem Mariusz zorganizował zawody strażackie, a Ewelina zyskała punkty za masaż pleców. Kto przetrwa ten emocjonalny rollercoaster? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Jan Englert, znany aktor i reżyser, zaskoczył wszystkich w rodzinnym odcinku Tańca z Gwiazdami. Zamiast grzecznie odtańczyć walca, postanowił zaszaleć na parkiecie razem z córką Heleną. Juror Rafał Maserak przyznał, że spodziewał się takiego zwrotu akcji, ponieważ Englert to przecież artystyczna dusza, która nie lubi sztampy. Występ ojca i córki na pewno na długo zapadnie w pamięć widzów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Netflix wkracza na medyczną scenę z nowym serialem Znieczulenie, który zadebiutuje 4 listopada. Leszek Lichota, niczym współczesny znachor, wciela się w neurochirurga Dawida Łazarza, który po nieudanym zabiegu ląduje na prowincji. Tam, wśród lokalnych absurdów, walczy o zdrowie pacjentów i swoją niezależność. Czy to nowoczesna wersja znachora? Czy może kolejny dramat o lekarzu, który wie lepiej niż wszyscy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie. Piotr Guma Gumulec zaskoczył wszystkich, zapraszając na parkiet Tańca z Gwiazdami swojego brata Bartka, który na co dzień jest jego menedżerem. Bartek, choć nieco przerażony, podjął wyzwanie i zatańczył tango, udowadniając, że dla brata zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to naukę skomplikowanej choreografii. Piotr z uśmiechem przyznał, że nie musiał go przekupywać, bo przecież menedżer czasem musi się poświęcić. Po występie emocje opadły, a bracia mogli cieszyć się wspólnym sukcesem i wyjątkową pamiątką.
2: Jan Frycz, niezapomniany aktor, odszedł w sierpniu, ale teatr nie zna słowa stop. Mariusz Bonaszewski, znany z ekranów i scen, przejął jego rolę w Orestei w Teatrze Narodowym. Premiera już 10 października, bo przecież sztuka musi trwać, nawet gdy życie mówi pauza. Ciekawe, czy duch Frycza będzie obecny na widowni, obserwując, jak jego następca radzi sobie z wyzwaniem.
1: Katarzyna Nosowska, zamiast tradycyjnej składanki przebojów na 30-lecie kariery, serwuje nam album Nigredo, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Zamiast nostalgicznych wspomnień, artystka zaprasza do konfrontacji z tym, co bolesne i niewygodne. 4 producentów, 4 muzyczne światy i 0 miejsca na sentymenty. Premiera już 23 października, a Nosowska rusza w trasę, by pokazać, że po 3 dekadach nadal potrafi zaskoczyć.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Alka Koraba, który w swojej książce Chory raj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, obnaża absurdy życia w Stanach Zjednoczonych. Od aktywnych strzelców, w szkołach po frytki jako warzywa. To tylko niektóre z amerykańskich niespodzianek. Ale nie martwcie się, Ameryka to wciąż kraj uśmiechniętych ludzi i nieograniczonych możliwości. Nowy odcinek już w czwartek o godzinie 18 na YouTube Eskiro. Piotr Cugowski, znany z nieustannego poszukiwania własnej drogi w muzyce, obchodzi dziś 47. urodziny. Choć nazwisko mogło otworzyć wiele drzwi, Piotr wybrał trudniejszą ścieżkę, tworząc z bratem zespół Bracia, a później zaskakując solowym albumem 40. Teraz, po 7 latach od debiutu solowego, wraca do klasycznego rocka z nowym singlem Syzyf. Cugowski nie zamierza się poddawać, a jego muzyczna podróż trwa dalej, zbliżając się do 30-lecia pracy scenicznej. Phil Collins znów w akcji. Muzyk zasugerował, że Paul McCartney mógł maczać palce w usunięciu jego wzmianki z odświeżonego dokumentu o The Beatles. Czyżby stara sprzeczka z Pałacu Buckingham znów dała o sobie znać? Tymczasem Collins szykuje się do dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, a gala odbędzie się 14 listopada. Ciekawe, czy McCartney pojawi się na tej uroczystości, czy może woli unikać spotkań z małym fanem The Beatles. Czas na podróż w czasie. Festiwal od bikiniarzy do hipsterów po raz 10 zabierze nas w sentymentalną wyprawę do lat 80., skupiając się na polskiej nowej fali. Już 16 października na scenie pojawią się Wczasy, a w listopadzie zagrają trójmiejscy muzycy z Tribute to Nowa Aleksandria. Organizatorzy obiecują, że będzie to nie tylko muzyczna uczta, ale i okazja do zbudowania międzypokoleniowych mostów. Ciekawe, czy młodzież z TikToka odnajdzie się w rytmach Cold Wave i synthpopu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 9 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jesienne ciepłe powietrze otula miasto, nadając mu harmonii i delikatnego wyciszenia typowego dla jesieni.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 33-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z kradzieżą defibrylatora AED z Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. Sprzęt, który może uratować życie, zniknął w nocy z 30 września na 1 października. Mieszkańcy rozpoznali podejrzanego po publikacji jego wizerunku i przekazali informacje policji. O dalszym losie zatrzymanego zdecydują organy ścigania. Na warszawskim Mokotowie rozpoczęły się prace nad drugim etapem budowy kolektora mokotowskiego BIS. Tarcza TBM o imieniu Jolanta wydrąży 2-kilometrowy tunel, który pomoże w odprowadzaniu wód deszczowych. Inwestycja ma na celu odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego i lepsze przygotowanie miasta na intensywne opady. Prace już wpływają na ruch drogowy, między innymi na ulicy Czerniakowskiej, gdzie jezdnia została zwężona.
2: Wczoraj późnym wieczorem na warszawskiej Białołęce doszło do groźnego wypadku. 31-letni kierowca, będący pod wpływem alkoholu, wjechał samochodem w stację paliw przy ulicy Ostruckiej. Pojazd stanął w płomieniach, a strażacy walczyli z ogniem przez ponad godzinę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a kierowca został zatrzymany przez policję.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Olszyc Szlachecki doszło do tragicznego wypadku. 19-letni kierowca samochodu marki Audi, obywatel Ukrainy, zginął po tym, jak jego auto z impetem uderzyło w ogrodzenie posesji. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora. W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń po odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Wzburzeni parafianie zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, domagając się cofnięcia decyzji. Interweniowała policja, aby umożliwić ewakuację duchownych. Diecezja podkreśla, że decyzja o odwołaniu proboszcza jest prawomocna i zatwierdzona przez Watykan. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Katowicach trwa protest górników ze Śląska i Bełchatowa, wspieranych przez hutników. Przed Ministerstwem Energii rozbrzmiewają syreny, a manifestujący sprzeciwiają się likwidacji kopalń i importowi węgla. Szczególnie mocno wybrzmiewa sprzeciw wobec zamknięcia kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica, które mają duże złoża węgla. Protestujący podkreślają także rolę kobiet w przemyśle górniczym i zapowiadają dalszą walkę o swoje postulaty. W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej. W miniony weekend Technopark Pomerania w Szczecinie zamienił się w królestwo modelarzy podczas 14. szczecińskiego festiwalu modelarskiego Paprykarz. Wydarzenie przyciągnęło tłumy pasjonatów z Polski i zagranicy, którzy podziwiali około 1000 precyzyjnie wykonanych modeli. Festiwal oferował nie tylko konkursy, ale także warsztaty dla dzieci i pokazy służb mundurowych, co czyniło go atrakcją dla całych rodzin. Paprykarz po raz kolejny potwierdził swoją pozycję jako najważniejsze modelarskie święto Pomorza Zachodniego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Dzisiejsza przyjazna temperatura przypomina, że jesień nie musi być ponura. Warto cieszyć się jej urokami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dziś wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Trener Jan Urban wyraził obawy związane z kiepskim stanem murawy na stadionie w Zenicy. Polacy będą musieli radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który jest zawieszony za kartki. Mimo trudności Urban podkreśla, że nie zmieni stylu gry drużyny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindlich z Legii Warszawa. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Alexem de Minaurem w półfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Australijczyk, zajmujący 10. miejsce w rankingu, znany jest z niezwykłej szybkości. Hurkacz awansował do półfinału po zwycięstwie nad Karenem Khachanovem. Czy Polakowi uda się pokonać demona po raz drugi w karierze? Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju ATP w Pekinie. Polak poddał mecz z Alexem de Minaurem z powodu problemów zdrowotnych. Naciągnięcie mięśnia uda uniemożliwiło mu grę na pełnych obrotach. Decyzja o wycofaniu się miała zapobiec poważniejszemu urazowi.
0: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie zmierzy się z Donną Vekić. Chorwatka, znana z sukcesu na igrzyskach w Paryżu, gdzie zdobyła srebrny medal, będzie rywalką naszej mistrzyni olimpijskiej. To starcie dwóch utalentowanych zawodniczek zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku, w towarzystwie Tomasza Sakiewicza, skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne dwukrotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo dwóch knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w trzeciej rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w trzeciej edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza. Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, stoi przed kluczowym meczem eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Po zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji Polski, gdzie nie zagrał ani minuty, udał się do Włoch na decydujące spotkanie z reprezentacją do lat 21. Mecz odbędzie się dziś o godzinie 18:15 w Peskarze. Mońka, mimo internetowego hejtu, marzy o grze w FC Barcelonie. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emisji 230 odcinka, który zaplanowano na czwartek, 22 października. W tym odcinku Hancer i Cichan spędzają romantyczną noc w leśnej chatce, podczas gdy Deria wpada w sidła własnych intryg. Cinem decyduje się na przeprowadzkę do Meli, a Bejza zaprasza Hancer na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cichanem. Serial, który zadebiutował w TVP2 w styczniu, szybko zdobył serca polskich widzów. Panna Młoda to turecki hit, który w Polsce będzie emitowany przez wiele lat. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turk Seve, a produkcja liczy obecnie 325 odcinków. Jednak polska wersja, z uwagi na długość oryginalnych epizodów, zostanie podzielona, co podwoi liczbę odcinków.
0: M jak miłość szykuje emocjonujący 1945 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś wieczorem o 20.50 na TVP2. Agnes nie wytrzyma i ujawni zdradzieckie działania Artura przed Marysią, Barbarą i Basią. Wściekła na ojca, odkryje jego kłamstwa, gdy zobaczy SMS-y od kochanki w jego telefonie. Artur, próbując ratować sytuację, znów posunie się do kłamstwa, ale Agnes nie da się zwieść. Podczas rodzinnego śniadania w subtelny sposób wyrazi swoje zdanie na temat ojca, co przyciągnie uwagę Marysi. Choć prawda jeszcze nie wyjdzie na jaw, napięcie w rodzinie Mostowiaków rośnie. Czy Artur zdoła ukryć swój sekret na dłużej?
1: W 1950 odcinku M jak miłość Budzyńscy zorganizują sobie romantyczną kolację w swoim dawnym siedlisku. Magda i Andrzej spędzą tam wyjątkowy wieczór, który przyniesie niespodziewane zmiany. Magda zapragnie powiększenia rodziny i zaskoczy męża decyzją o adopcji psa. Jednak to nie wszystko, co czeka ich w tym odcinku. Magda odkryje, że jest w ciąży, co jeszcze bardziej odmieni ich życie. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 20 października, o godzinie 20.50 w TVP2. To będzie wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4293, Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów, ale nadal będzie musiała pozostać na leczeniu psychiatrycznym. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20.15 na TVN. Wsparcie dla Eweliny okażą Weronika i bliscy, podczas gdy Greg Kalski, po usłyszeniu prawdy o swoich agresywnych zachowaniach, wpadnie w furię i będzie chciał opuścić szpital. Jagoda, córka Eweliny, nie zostanie sama. Weronika, Lew i Kacper zapewnią jej opiekę. Prawda o wydarzeniach w rodzinie Kalskich w końcu wyjdzie na jaw, co przyniesie ulgę Ewelinie. Odcinek będzie dostępny także online w serwisie Player.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka zauważy pod szkołą podejrzanego mężczyznę, który fotografuje uczennicę, co wzbudzi jej niepokój. Marysia, rozczarowana bierną reakcją wychowawczyni, postanowi działać na własną rękę. Razem z Kingą spróbuje przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Tymczasem ojciec Szymona przywiezie Marcie rodzinne zdjęcia i naszyjnik, ciesząc się na myśl o wnukach, choć Szymon nie będzie gotowy na wyznanie prawdy. Kulas, załamany wiadomością o ciąży córki, sięgnie po alkohol i będzie chciał odnaleźć winnego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert odwiedzi Adama w szpitalu, ale zamiast spokojnej rozmowy czeka go oskarżenie o zlecenie ataku. Adam postawi rodzinę Pyrków pod ścianą, żądając pieniędzy za milczenie. Tymczasem Karolina zostanie zatrzymana przez policję, co może odmienić jej los. Justin z ulgą przyjmie wiadomość o jej aresztowaniu, a konfrontacja z Markiem Siwickim może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Broda, zaintrygowany nowym tropem, będzie próbował rozwikłać tajemnicę swojego ojca. Ten odcinek zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 20.05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi historiami. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1049 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 16 w TVP1. Sąd odroczy proces Ainur na miesiąc, co daje jej chwilę wytchnienia, ale nie zakończy jej problemów. Pelin, wciąż zmagająca się z trudnościami, znajdzie wsparcie w Poirazie, który postanowi, że zostanie w ich domu aż do rozprawy. Nana będzie próbowała zaakceptować obecność Pelin, choć zazdrość o pierwszą miłość męża będzie narastać. Tymczasem Sinan, zaangażowany w sprawy Ainur, będzie musiał zmierzyć się z obawami o swoją reputację. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15.05 na TVP2. Petra nie zamierza dłużej tolerować działań Ayali i otwarcie mu grozi, co może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich mieszkańców pałacu. Santos przyzna się Petrze, że to on zaprosił księżną de Caril, chcąc utrudnić życie Werze. Po długiej rozłące Manuel i Jana wreszcie się spotkają, co z pewnością wzruszy widzów. Tymczasem Salvador zaskoczy Marię, prosząc ją o ustalenie daty ślubu. Nowy odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD. To będzie prawdziwa uczta dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury również 14 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza pogoda wprowadza spokojny nastrój. Warto zatrzymać się na chwilę i docenić jesienną aurę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Bogdana Święczkowskiego, zarzucając mu blokowanie pracy nowych sędziów. W rozmowie z Radiem Z Gawkowski określił Trybunał jako pseudo-trybunał i podkreślił konieczność zaprowadzenia porządku. Polityk nie potwierdził jednak, czy do Trybunału wejdzie policja, ale zaznaczył, że działania powinny zagwarantować możliwość pracy nowo wybranym sędziom. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd i prezydent twierdzą, że nowe przepisy obniżą ceny paliw, jednak budzą one wątpliwości, ponieważ obejmują zyski sprzed wejścia ustawy w życie. Joanna Scheuring-Wielgus uważa, że decyzje prezydenta są częścią jego sporu z rządem Donalda Tuska.
3: W Mrągowie doszło do niecodziennego porozumienia politycznego. Samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, mimo ogólnokrajowej rywalizacji, połączyli siły na szczeblu lokalnym. Na stanowisko wicestarosty powołano Bogdana Moroza z PiS, co zakończyło trwający impas w powiecie. To pokazuje, że lokalna polityka potrafi przekraczać krajowe podziały dla dobra regionu.
2: Śledztwo w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych z maja 2020 roku utknęło w martwym punkcie. Mimo postawienia zarzutów, byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu akt oskarżenia wciąż nie trafił do sądu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie planuje teraz zbadać rolę Jarosława Kaczyńskiego, co może wywołać polityczną burzę. Sprawa wyborów, mimo upływu lat, nadal nie znalazła finału w sądzie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie zakończyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Kandydatka lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zdobyła jedynie niecałe 5% głosów. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący lewicy, podkreśla potrzebę analizy wyników i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Przyszłoroczne wybory parlamentarne będą kluczowe dla lewicy i całej koalicji, a ich celem jest walka z prawicowym populizmem i obrona praw obywatelskich.
3: Rosja ostrzegła zagranicznych dyplomatów przed pozostawaniem w Ukrainie, grożąc dalszymi atakami. Polska ambasada w Kijowie, kierowana przez Piotra Łukasiewicza, nie zamierza jednak opuszczać stolicy. Podobne stanowisko zajmują inne zachodnie misje, w tym Unia Europejska. Polska dyplomacja podkreśla, że rosyjskie groźby to próba zastraszenia i osłabienia wsparcia dla Ukrainy.
2: Szwecja, najnowszy członek NATO, wzmocniła wschodnią flankę sojuszu, rozmieszczając swoje myśliwce Saab JAS-39 Gripen w Polsce. Szwedzkie maszyny operują z polskich baz, chroniąc kluczowy węzeł logistyczny w Rzeszowie, przez który płynie pomoc dla Ukrainy. Wyposażone w nowoczesne rakiety, te myśliwce znacząco podnoszą bezpieczeństwo powietrzne regionu. Misja, planowana na 2 miesiące, jest częścią operacji NATO Air Policing.
3: Polonia w USA świętowała wczoraj na Manhattanie, gdzie odbyła się 89. Parada Pułaskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą w katedrze Świętego Patryka, a następnie uczestnicy zebrali się na śniadaniu w The Women's National Republican Club. Podczas spotkania Iwona Korga, wielka marszałek parady, została uhonorowana proklamacją stanu Nowy Jork za promowanie polskiej kultury. Głównym mówcą był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ, Krzysztof Szczerski, który przypomniał o historycznym wkładzie Polaków w budowę Ameryki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na warszawskiej Woli zlikwidowano nielegalne miejsce gier hazardowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli 6 automatów do gier oraz około 50 gramów amfetaminy. Zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, któremu postawiono zarzuty prowadzenia nielegalnych gier i posiadania narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia.
3: Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku. Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7 miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion. Masz problem z nieprzyjemnym zapachem w szafie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy skropić kawałek filcu ulubionym olejkiem eterycznym i umieścić go między ubraniami. Dzięki temu odzież zyska świeży zapach, a szafa będzie pachniała jak perfumeria. Pamiętaj też o regularnym wietrzeniu i myciu szafy, aby uniknąć stęchlizny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na wszystkich świętych. Te kolorowe kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Szczepan Twardo triumfuje na gali Nagrody Literackiej.

0: Literackiej Night 2026, zdobywając statuetkę za powieść Nul. Wygląda na to, że pisarz w końcu znalazł sposób, by przekonać jury, że jego książka to coś więcej niż tylko opowieść o wojnie. Ciekawe, czy 100 tysięcy złotych nagrody pomoże mu w pisaniu kolejnych, najważniejszych powieści. Warto dodać, że Twardoch już wcześniej próbował swoich sił w tym konkursie, ale dopiero teraz udało mu się zdobyć upragnione wyróżnienie. Mandaryna w Tańcu z Gwiazdami zaserwowała widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Rodzinny odcinek okazał się dla niej nie tylko tanecznym wyzwaniem, ale i okazją do pokazania, co jej naprawdę w duszy gra. Wspólny występ z najbliższymi i piosenka Michała i Eti dodały całości osobistego charakteru. Czyżby taniec stał się nową formą terapii? Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, nie przestaje nas zaskakiwać. Po eksperymencie od siatka postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym reality show – Królowej Przetrwania. Zenon Martyniuk, choć nie może towarzyszyć jej w przygotowaniach, zapewnia o swoim wsparciu. Czekamy z niecierpliwością na początek 2027 roku, by zobaczyć, jak Danuta radzi sobie w tej wymagającej przygodzie. Fish Emade znowu w akcji, ale tym razem nie próbują odkurzać starych hitów. Na płycie Człowiek nie do końca bracia Waglewscy biorą na warsztat świat, gdzie algorytmy i sztuczna inteligencja rządzą, a cyfrowe wizerunki zastępują prawdziwe emocje. Wspierani przez Taco Hemingwaya, Sokoła i Szczyla pokazują, jak trudno zachować własną tożsamość w epoce, w której aplikacje próbują myśleć za nas. A wśród technologicznych rozważań utwór Duchy przypomina, że nie wszystko da się zastąpić cyfrowym obrazem.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Wolfgang van Halen ujawnił, że jego ojciec, legendarny Eddie van Halen, miał słabość do albumu So Petera Gabriela. Tak, ten sam Eddie, który zrewolucjonizował gitarę elektryczną, uwielbiał kultowy krążek z lat 80. W wywiadzie Wolfgang wspomina, jak ojciec kazał mu założyć słuchawki i posłuchać Red Rain na pełnym regulatorze. Cóż, kto by pomyślał, że mistrz rocka miał tak eklektyczny gust muzyczny? W minioną sobotę Tom Morello zorganizował festiwal Power to the People, który okazał się prawdziwym muzycznym show z politycznym zacięciem. Na scenie pojawili się m.in. Jack Black jako Jack Sabbath, Serj Tankian i Bruce Springsteen, a wszystko to w ramach sprzeciwu wobec działań Donalda Trumpa. Wydarzenie transmitowane na żywo na całym świecie pozwoliło fanom zobaczyć historyczne momenty, jak wspólne wykonanie Power to the People Johna Lennona przez wszystkich artystów. Cóż, muzyka łączy, a polityka? Cóż, pozostawmy to bez komentarza.
2: Iron Maiden kończy swoją światową trasę Run for Your Lives w Japonii już w listopadzie, a potem planuje przerwę. Ale czy na pewno? Bruce Dickinson, lider zespołu, zapowiada solowy album, który ma być o poziom lepszy od poprzedniego. Fani spekulują, co kryje się za tajemniczymi niespodziankami, które zespół ma w zanadrzu. Cóż, pozostaje nam czekać na kolejne wieści z obozu Żelaznej Dziewicy.
0: Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Phil Campbell, legendarny gitarzysta Motorhead, zmarł w marcu tego roku, a teraz poznaliśmy oficjalną przyczynę jego śmierci. Okazuje się, że po serii operacji, w tym dwóch przeszczepach wątroby, doszło do niewydolności wielonarządowej. Muzyk, który przez lata dawał z siebie wszystko na scenie, przegrał walkę z powikłaniami po operacji jelit. Cóż, nawet rock and roll nie zawsze wygrywa z medycyną.
0: W 1990 roku Slayer postanowił stworzyć metalowe arcydzieło, łącząc agresję Rain in Blood z mrokiem South of Heaven. Tak narodziło się Seasons in the Abyss, które z miejsca podbiło listy przebojów, osiągając 40. miejsce na Billboard 200. Złote certyfikaty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie? Proszę bardzo. A na trasie koncertowej Clash of the Titans Slayer zaskoczył fanów, zapraszając Alice in Chains. Cóż, nie wszyscy byli zachwyceni.
2: Swans, legendarna formacja, kończy swoją epicką podróż z formułą Big Sound. Po 15 latach muzycznego szaleństwa Michael Gira i spółka żegnają się z fanami wyjątkowym albumem koncertowym Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans. Tony Iommi, legendarny gitarzysta, znowu na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą emocjonalnego filmu koncertowego Back to the Beginning, który już wkrótce trafi do kin, ale także dzięki królewskiej nagrodzie. Otrzymał Order Imperium Brytyjskiego za swoje zasługi dla muzyki i działalność charytatywną. Jak sam przyznał, to dla niego coś naprawdę wielkiego, choć trudno się dziwić, skoro to nagroda z własnego podwórka. Ciekawe, czy Ozzy z góry też się cieszy.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 9 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest przeciętna, a w Toruniu umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Realizacją projektu zajmie się firma Skanska, a koszt inwestycji wyniesie blisko 51,5 miliona złotych. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną 4 pasy ruchu, a w ich miejsce powstanie Linar Park z 250 drzewami. Mieszkańcy wywalczyli utrzymanie kluczowych przejazdów poprzecznych, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.
2: Pod koniec września na warszawskim lotnisku Chopina ogłoszono alarm bombowy po fałszywym zgłoszeniu ładunku wybuchowego. Okazało się, że za alarmem stoi 15-letni chłopiec z ośrodka wychowawczego na Podlasiu. Policja zabezpieczyła jego telefon, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Służby nie mogą lekceważyć takich zgłoszeń, mimo że okazało się to tylko żartem. W Warszawie rozpoczął się 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej, organizowany przez Cyrk Zalewski. Wydarzenie potrwa do 25 października, a w programie znajdziemy m.in. widowiskowe pokazy na chińskim maszcie, brazylijskie motocykle w stalowej kuli oraz podniebne ewolucje na trapezach. Festiwal odbywa się w każdy weekend przy ulicy Górczewskiej, a na widzów czekają emocje i adrenalina na najwyższym poziomie. W Warszawie doszło do groźnego wypadku, gdy pijany kierowca uderzył w stację benzynową na ulicy Ostruckiej. Samochód stanął w płomieniach, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy przez godzinę walczyli z ogniem, a policja zatrzymała 31-letniego sprawcę, który miał niecałe 3 promile alkoholu we krwi. Obecnie trwa śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty.
1: W Krakowie doszło do nietypowego zdarzenia, gdy samochód elektryczny wpadł do wody podczas próby wyciągania łodzi. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i specjalistyczna grupa płetwonurków. Dzięki ich wspólnym działaniom pojazd został bezpiecznie wydobyty na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń. Wierni zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, protestując przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Duchowny musiał zostać ewakuowany przez policję w środku nocy. Decyzja o zmianie proboszcza wywołała ostry konflikt między częścią parafian a władzami diecezji. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
2: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety. Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi 2 śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
1: Wczoraj na szczecińskim Pogodnie odbyła się kolejna edycja popularnego Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło setki mieszkańców, którzy polowali na unikatowe przedmioty i okazje. Piękna jesienna pogoda sprzyjała spacerom i przeglądaniu stoisk. Pchli Targ to nie tylko handel, ale także okazja do spotkań i rozmów w przyjaznej atmosferze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej i Narewskiej w Białymstoku doszło do kolizji. Jeden z kierowców nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wymuszając pierwszeństwo. Siła uderzenia wepchnęła jedno z aut na chodnik. Na szczęście nikt z pieszych nie ucierpiał.
2: W Lubaniu zakończono śledztwo w sprawie 37-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad rocznym synem. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i szarpać je za włosy, a wszystko nagrywać i wysyłać ojcu dziecka. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a oskarżona przebywa w areszcie. Grozi jej kara od 1 do 10 lat więzienia.
1: W Hojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest przeciętna, a w Białymstoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, a gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie wśród młodych Polaków w wieku od 15 do 24 lat wynosi aż 11%, co jest ponad trzykrotnie wyższym wskaźnikiem niż w całej grupie aktywnych zawodowo. Młodzi szukają pracy średnio przez ponad 9 miesięcy. Jednocześnie 60% firm w Polsce ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Problemem jest często brak odpowiednich kompetencji, a nie brak ludzi. Automatyzacja i rozwój technologii zmieniają rynek pracy, co wymaga od młodych nowych umiejętności. Firmy, takie jak Exact i Forestall, inwestują w szkolenia, by przygotować młodych do zmieniającego się rynku. Francja zmaga się z falą protestów licealistów, które w poniedziałek sparaliżowały setki szkół w całym kraju. Demonstracje, początkowo dotyczące warunków nauki, przerodziły się w gwałtowne starcia. Zatrzymano około 5000 osób, a rannych zostało 170 uczniów oraz 600 funkcjonariuszy. W regionie stołecznym Île-de-France zamknięto ponad 1/3 szkół. Minister edukacji Edouard Geffray planuje wizytę w jednej z protestujących placówek. Rząd obawia się eskalacji sytuacji, szczególnie w związku z zapowiadanymi na 6 października kolejnymi demonstracjami.
2: Od dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił, że za litr benzyny PB95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 79 groszy, a za PB98 niecałe 8 zł. Dobra wiadomość dla kierowców diesli. Cena oleju napędowego spadnie do niecałych 8 zł za litr. To wszystko w ramach programu Ceny Paliwa Niżej 3.0, który ma ograniczać wzrost cen. Warto pamiętać, że to ceny maksymalne, więc stacje mogą oferować paliwo taniej. Limity nie dotyczą autogazu LPG, którego cena nie jest regulowana. W polskich firmach rozmowy o wynagrodzeniach wciąż budzą kontrowersje. Zaledwie 21% pracowników otwarcie mówi o swoich zarobkach, a 63% przyznaje, że takie rozmowy są ograniczane przez pracodawców. Mimo to aż 90% Polaków popiera obowiązkowe podawanie widełek wynagrodzenia w ofertach pracy. Od grudnia zeszłego roku pracodawcy muszą informować kandydatów o stawkach przed rozmową kwalifikacyjną. To część unijnych przepisów zwiększających przejrzystość wynagrodzeń. Era tajemnic wokół pensji powoli dobiega końca.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Google znalazł się pod lupą UOKi. Prezes urzędu Tomasz Chrustny wszczął postępowanie przeciwko 4 spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
1: W latach 20. wolne miasto Gdańsk stało się kluczowym punktem przemytu alkoholu na Bałtyku. Dzięki lukom prawnym i wolnej strefie portowej ogromne ilości spirytusu mogły legalnie trafiać do portu i opuszczać go bez podatku. Przemytnicy wykorzystywali duże statki bazy, które na pełnym morzu przeładowywały alkohol na mniejsze łodzie. W ten sposób spirytus trafiał do krajów z prohibicją, takich jak Finlandia. Z czasem przemyt stał się profesjonalny, a międzynarodowe syndykaty kontrolowały miliony litrów alkoholu. Koniec prohibicji w Finlandii w 1932 roku osłabił ten dochodowy biznes, ale nie zakończył go całkowicie. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował nowe propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości, nazywając je opresyjnymi dla małych firm. Były premier zarzucił też rządowi Donalda Tuska niespełnienie obietnicy dotyczącej cen paliw, co według niego kosztowało każdego kierowcę 3,5 tysiąca złotych. Morawiecki zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza wystartować w wyborach jako partia polityczna. W planach jest także projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Były premier podkreślił, że jego ruch ma już struktury w większości powiatów w Polsce.
2: Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2027 roku emerytury mogą wzrosnąć bardziej niż przewidują obecne prognozy. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała zmianę mechanizmu waloryzacji, która mogłaby podnieść podwyżki do ponad 4%. Oznaczałoby to wyższe świadczenia dla seniorów. Minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć do 2063 zł brutto. Zmiana polegałaby na mocniejszym uwzględnieniu wzrostu płac przy obliczaniu waloryzacji. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3429 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed szansą na nowy początek w miłości. Po bolesnej wiadomości o Tomaszu, który spędził noc z Grażyną, jej życie uczuciowe nabierze nowego kierunku. Hugo, intrygujący kierownik projektu, zacznie okazywać jej coraz większe zainteresowanie. Najpierw zaprosi ją na obiad, a później na wieczornego drinka. Ich relacja przestanie być tylko zawodowa, a Hugo zrobi wyraźny krok w stronę Oliwki. Czy to on pomoże jej zapomnieć o Tomaszu? Odcinek 3429 będzie można obejrzeć w środę, 28 października o 20:50 w TVP 2. W najnowszym 1946 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 w TVP 2, emocje sięgną zenitu. Marysia zniknie, pozostawiając Artura w niepewności i rozpaczy. Artur, próbując ją odnaleźć, trafi do domu Judyty, gdzie spotka się z chłodnym przyjęciem. Judyta nie będzie miała dla niego litości i wprost powie, co myśli o jego zdradzie. Artur usłyszy gorzkie słowa prawdy o tym, jak zniszczył swoje małżeństwo. Marysia, mimo bólu, postanowi ukryć swoje cierpienie, by nie psuć ślubu Natalki i Adama. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, którego nie można przegapić. W 1950 odcinku M jak Miłość związek Anity i Kamila przeżyje prawdziwy kryzys. Gryc nie wytrzyma presji ze strony Anity, która naciska na starania o dziecko, mimo że nie może zajść w ciążę. Anita, załamana kolejnymi negatywnymi testami ciążowymi, nie będzie w stanie skupić się na pracy. Magda znajdzie ją w łazience całą we łzach i postara się ją pocieszyć. Kamil, mimo że stara się wspierać ukochaną, nie zgodzi się przełożyć służbowego wyjazdu do Wrocławia, co wywoła ostrą wymianę zdań między parą. W końcu Gryc nie wytrzyma napięcia i opuści Anitę, zostawiając ją samą. Czy to koniec ich związku? Odpowiedź poznamy już 20 października o 20:50 na TVP 2. W najnowszym 4262 odcinku Pierwszej Miłości Hubert trafi do szpitala w ślubnym garniturze. Lekarze zdiagnozują u niego wstrząśnienie mózgu i złamanie ręki, ale mimo to nie porzuci planów ślubnych z Pauliną. Niestety, lekarz nie będzie chciał go wypisać z kliniki, co może pokrzyżować jego plany. Tymczasem w Barbarianie pojawi się nowa kelnerka Daga, która dostanie szansę na pracę próbną. Jolka postanowi sprawdzić jej kwalifikacje, co może wywołać napięcia. Aniela odkryje sekret, który może namieszać w jej małżeństwie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 18 na Polsacie. W 1048 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan znajdzie się pod ogromną presją, próbując znaleźć dowód na niewinność Ainur. Baran przyspieszy rozprawę, a do posiedzenia sądu zostanie zaledwie kilka godzin. Sinan przypomni sobie o laptopie, który Ezgi zostawiła u niego, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Tymczasem Poyraz postanowi chronić Pelin przed jej bratem, który chce umieścić ją w klinice psychiatrycznej. Kansel cieszy się z wizyty zamożnej koleżanki, widząc w tym szansę na wzbogacenie się. Nana jest zazdrosna o byłą dziewczynę swojego męża. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 12 października o godzinie 16 na antenie TVP 1. W 4753 odcinku serialu Klan Zosia postanawia nie wracać do Polski po emocjonalnej rozmowie z Jaromirem, który wyznaje jej miłość i odmawia rozwodu. Janusz, rozwścieczony tą sytuacją, grozi, że pojedzie do Pragi, by skonfrontować się z Jaromirem. Agnieszka, chcąc załagodzić napięcia, prosi o pomoc Bruna. Tymczasem Beata i Piotr mają problemy z miejscem zamieszkania podczas remontu, a Beata rozważa sprzedaż domu. Ula ponownie spotyka się z kandydatką na nianię, która jest gotowa zrezygnować z pracy w barze. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18:05 w TVP 1. W najnowszym 1948 odcinku M jak Miłość, który zostanie wyemitowany 13 października o 20:50 na TVP 2, emocje sięgną zenitu. Policja intensyfikuje śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego, a do akcji wkracza Jakub. Trop prowadzący do Kasi może skomplikować jej życie. Domańska nie ustępuje i próbuje zbliżyć się do Marcina, co wystawia cierpliwość Kamy na próbę. Maria wciąż rozważa, czy dać Arturowi kolejną szansę, podczas gdy Joanna niespodziewanie przyjeżdża do Grabiny, żądając, by Maria pozwoliła Arturowi odejść. Paweł odkrywa, że Dominik Walat znów ma opuścić areszt, co niemal prowadzi do dramatycznych decyzji. Tymczasem Mateusz i Majka spędzają szalony dzień w Kozienicach, a Aneta, zmagając się z problemami ze snem, przypadkiem wyjawia Olkowi sekret przyjaciółki.
2: 4293 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Nohal staje w obliczu dramatycznej wiadomości o możliwej rozłące z siostrą, co wpędza go w skrajną rozpacz. Pobyt w poprawczaku staje się dla niego prawdziwym koszmarem. Hebel, grany przez Tadeusza Huka, próbuje uspokoić młodzież, ale zadanie okazuje się niezwykle trudne. Ryszard proponuje Nohalowi pomoc, ale stawia twarde warunki. Chłopak musi zdecydować, czy podda się szantażowi, by ratować więź z siostrą. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 13 października o 20.15 na TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na platformie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, podobnie wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Zaczyna ingerować w ludzką świadomość.
5: Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Generał Leon Komornicki ocenia, że Rosja prowadzi wojnę totalną przeciwko Ukrainie, atakując jej infrastrukturę krytyczną. Celem jest załamanie ukraińskiej gospodarki i społeczeństwa. Niemcy wspierają Ukrainę finansowo, ale generał uważa to za działanie koniunkturalne. Z dystansem odnosi się także do zapowiedzi utworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce, podkreślając, że na razie to tylko deklaracje polityczne. W prezydenckim ośrodku Promnik w Rudzie Tarnowskiej wybuchła polityczna burza. Okazało się, że rodzina prezydenta Karola Nawrockiego korzysta z 3 koni należących do kancelarii prezydenta. 4. koń jest zapewniany przez SOP. Sprawa wywołała falę komentarzy i żądań ujawnienia faktur za zakup konia Ramzesa.
2: Mateusz Morawiecki w rozmowie na antenie RMF FM odniósł się do spekulacji na temat Daniela Obajtka jako potencjalnej twarzy gospodarczej PiS. Były premier życzył Obajtkowi powodzenia, ale wyraźnie oddzielił jego działania od własnych planów. Morawiecki przedstawił także cele swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, które ma być zaporą dla Donalda Tuska i Grzegorza Brauna. Zapowiedział również, że stowarzyszenie planuje samodzielny start w wyborach i rejestrację jako partia polityczna.
0: Dziś w Sejmie Mateusz Morawiecki przedstawił projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla posłów i senatorów poniżej 60 roku życia. Szkolenie ma trwać 58 dni i obejmować część teoretyczną oraz praktyczną. Projekt zakłada również możliwość służby parlamentarzystów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Rozwój Plus argumentuje, że takie szkolenie jest niezbędne w obecnych czasach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał zarzuty korupcyjne od Prokuratury Europejskiej. W sprawę zaangażowany został premier Donald Tusk, który musiał złożyć zeznania na Śląsku. Król twierdzi, że cała sytuacja to pułapka na koalicję 15 października. Poseł przekonuje, że jest niewinny i nie przyjął żadnych korzyści majątkowych.
0: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale Kancelaria Prezydenta wstrzymała wysłanie zaproszenia na jego ślubowanie. Powodem jest spór o to, czy prezydent musi być obecny podczas ceremonii, co kwestionuje profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Kancelaria zażądała także dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych. Konflikt ten może wpłynąć na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Przed wszystkimi świętymi warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego znicza. Kluczowe jest sprawdzenie etykiety i deklarowanego czasu palenia, który może wynosić od 24 do nawet 72 godzin. Nie zawsze większy znicz pali się dłużej. Ważny jest rodzaj wkładu i konstrukcja. Na otwartych cmentarzach przydatne będą modele z osłoną chroniącą przed wiatrem.
2: Skrzypiące drzwi mogą być uciążliwe, ale często wystarczy niewielka ilość smaru, by rozwiązać problem. Zanim sięgniesz po specjalistyczne preparaty, sprawdź, czy masz w domu odpowiedni olej, na przykład mineralny. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością smaru, aby nie przyciągał kurzu. Jeśli drzwi nadal hałasują, przyczyna może być poważniejsza i wymagać regulacji lub naprawy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja zatrzymała 15-letniego chłopca, podejrzewanego o zgłoszenie fałszywej informacji o bombie na warszawskim lotnisku. Do zdarzenia doszło pod koniec września, kiedy nastolatek zadzwonił do służb, twierdząc, że podłożył ładunek wybuchowy w jednym z samolotów. Służby natychmiast podjęły działania, choć zgłoszenie okazało się nieprawdziwe. Teraz o losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny.
0: Borówka brusznica, choć powszechna w polskich lasach, wciąż pozostaje niedoceniana. Te czerwone owoce, popularne w Finlandii, są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które wspierają odporność i mogą wspomagać spalanie tłuszczów. Warto wzbogacić nimi dietę, dodając je do mięs czy deserów. Brusznica to nie tylko smak, ale i zdrowie. Czasnyscy policjanci przechwycili ponad 2 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób, które mogą być powiązane z nielegalnym obrotem tytoniem. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 3 700 tysięcy złotych. Dalsze działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
2: Astrologia wskazuje 6 znaków zodiaku, które cieszą się największym szacunkiem otoczenia. Koziorożec imponuje konsekwencją, lew odwagą, a skorpion siłą charakteru. Byk zyskuje uznanie dzięki stabilności, waga dzięki dyplomacji, a panna dzięki rzetelności. Warto jednak pamiętać, że na nasz odbiór wpływa więcej niż tylko data urodzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Legnicy i Chojnowie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą Volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna uciekał przez pola i lasy, a ostatecznie wskoczył do rzeki, próbując uniknąć zatrzymania. Okazało się, że miał 4 zakazy prowadzenia pojazdów i był pod wpływem narkotyków. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, a prokurator nałożył na niego dozór policyjny. Dywany w naszych domach mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów, działając jak filtry zatrzymujące zanieczyszczenia. Eksperci zalecają regularne odświeżanie na sucho, nawet gdy dywan wygląda na czysty. Prosta metoda z użyciem sody oczyszczonej pozwala szybko przywrócić świeżość, eliminując drażniące aromaty. W przypadku trudniejszych zapachów, jak mocz, skuteczny jest roztwór octu z wodą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Duda znów na wojennej ścieżce, tym razem w Senacie i na ulicach, walcząc o prawa zwierząt. Gwiazda nie kryje irytacji wobec polityków, którzy obiecują, ale nic nie robią. Wspierana przez partnerkę zmarłego posła, Duda nie zamierza odpuszczać i zapowiada dalsze nagłaśnianie nieprawidłowości. Politycy, którzy myśleli, że jej zapał szybko minie, mogą się mocno zdziwić.
2: Ewa Farna i Martin Hobot, para, która przez lata była wzorem miłości, oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok, czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się nie tak, jakbyśmy chcieli, ale spokojnie. Oboje zapewniają, że pozostaną kochającymi rodzicami.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z nowotworem, mimo że zebrał imponujące 2,5 miliona złotych na leczenie. Jego żona Anita, która była dla niego oparciem, teraz zmaga się z rzeczywistością bez ukochanego. Grób Adriana, starannie przystrojony jesiennymi kwiatami i dynią, przypomina o miłości, która nie zna granic, nawet po śmierci. Cóż, życie pisze scenariusze, których nie przewidziałby nawet najlepszy reżyser. W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony wiejska sielanka okazała się być bardziej jak survivalowy obóz przetrwania. Kandydaci i kandydatki zderzyli się z twardą rzeczywistością. Od dojenia krów po zawody strażackie. Między Karolem a Julią w ciasnej kabinie ciągnika aż iskrzyło, podczas gdy u Justyny panowie zmagali się z zapachami, które nie przypominały perfum z miasta. Tymczasem Mariusz zorganizował zawody strażackie, a Ewelina zyskała punkty za masaż pleców. Kto przetrwa ten emocjonalny rollercoaster? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Jan Englert, znany aktor i reżyser, zaskoczył wszystkich w rodzinnym odcinku Tańca z Gwiazdami. Zamiast grzecznie odtańczyć walca, postanowił zaszaleć na parkiecie razem z córką Heleną. Juror Rafał Maserak przyznał, że spodziewał się takiego zwrotu akcji, ponieważ Englert to przecież artystyczna dusza, która nie lubi sztampy. Występ ojca i córki na pewno na długo zapadnie w pamięć widzów. Netflix wkracza na medyczną scenę z nowym serialem Znieczulenie, który zadebiutuje 4 listopada. Leszek Lichota, niczym współczesny znachor, wciela się w neurochirurga Dawida Łazarza, który po nieudanym zabiegu ląduje na prowincji. Tam, wśród lokalnych absurdów, walczy o zdrowie pacjentów i swoją niezależność. Czy to nowoczesna wersja znachora, czy może kolejny dramat o lekarzu, który wie lepiej niż wszyscy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
2: W The Voice of Poland znowu zawrzało. Julia Szarek z Podlasia jednym występem rockowego hitu Iris sprawiła, że wszystkie fotele jurorów odwróciły się jak na komendę. Trenerzy walczyli o nią jak lwy, ale to Kuba Badach zdobył jej serce. W jego drużynie znalazły się też inne talenty, jak Aga Bojarska i Karolina Łopuch, które również podbiły serca jurorów. A dla tych, którym się nie udało, Ania Karwan otworzyła The Voice Comeback Stage, dając drugą szansę na muzyczne marzenia.
1: Katarzyna Nosowska, zamiast tradycyjnej składanki przebojów na 30-lecie kariery, serwuje nam album Nigredo, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Zamiast nostalgicznych wspomnień, artystka zaprasza do konfrontacji z tym, co bolesne i niewygodne. 4 producentów, 4 muzyczne światy i 0 miejsca na sentymenty. Premiera już 23 października, a Nosowska rusza w trasę, by pokazać, że po 3 dekadach nadal potrafi zaskoczyć.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 5 odcinku Tańca z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu, gdy uczestnicy zaprosili na parkiet swoich najbliższych. Wzruszenia, śmiech i łzy. Wszystko to w jednym miejscu, a na deser śpiewająca Iwona Pawłowicz. Choć nikt nie odpadł, punkty i głosy przechodzą do kolejnego tygodnia, co tylko podgrzewa atmosferę w wyścigu po kryształową kulę. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to program o tańcu, a nie rodzinnych zjazdach? Piotr Cugowski, znany z nieustannego poszukiwania własnej drogi w muzyce, obchodzi dziś 47. urodziny. Choć nazwisko mogło otworzyć wiele drzwi, Piotr wybrał trudniejszą ścieżkę, tworząc z bratem zespół Bracia, a później zaskakując solowym albumem 40. Teraz, po 7 latach od debiutu solowego, wraca do klasycznego rocka z nowym singlem Syzyf. Cugowski nie zamierza się poddawać, a jego muzyczna podróż trwa dalej, zbliżając się do 30-lecia pracy scenicznej. Phil Collins znów w akcji. Muzyk zasugerował, że Paul McCartney mógł maczać palce w usunięciu jego wzmianki z odświeżonego dokumentu o The Beatles. Czyżby stara sprzeczka z Pałacu Buckingham znów dała o sobie znać? Tymczasem Collins szykuje się do dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, a gala odbędzie się 14 listopada. Ciekawe, czy McCartney pojawi się na tej uroczystości, czy może woli unikać spotkań z małym fanem The Beatles.
2: świecie thrash metalu, gdzie gitary krzyczą, a perkusja bije jak serce w amoku, Wielka Czwórka nie ma sobie równych. Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax to zespoły, które zdefiniowały gatunek i wyniosły go na światowe sceny. Każdy z nich ma na koncie albumy, które są prawdziwymi klejnotami ciężkiej muzyki. A teraz, po latach wzlotów i upadków, ktoś odważył się stworzyć ranking 10 ich najlepszych wydawnictw. Kto zdobył złoto? Tego nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Wstyd nie znać tych płyt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 8 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 12 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje przeciętny, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.
1: Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego, Czesławowi Sier, po wypadku na warszawskiej Ochocie, w którym ucierpiało 15 osób. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i grozi mu do 8 lat więzienia. Kierowca nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Eksperci wykluczyli awarię autobusu jako przyczynę wypadku. Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę Skanska do przebudowy ulicy Kruczej w Warszawie. Inwestycja za 51,5 miliona złotych zmieni cztery pasy ruchu w park linearny z 250 nowymi drzewami. Mieszkańcy wywalczyli zachowanie przejazdów poprzecznych, a projekt wzbudza obawy o korki i hałas. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około 18 miesięcy.
0: Pod koniec września na warszawskim lotnisku ogłoszono alarm bombowy po telefonie od 15-latka z ośrodka wychowawczego na Podlasiu. Chłopiec twierdził, że podłożył bombę w jednym z samolotów, ale nie potrafił wskazać konkretnej maszyny. Służby szybko ustaliły, że to fałszywy alarm. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców. Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i zranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji, po tym jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów. W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Olsztynie koło Częstochowy doszło do groźnego incydentu w markecie Biedronka. Awaria urządzenia chłodniczego spowodowała wyciek dwutlenku węgla, co doprowadziło do zatrucia czterech osób. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, a pozostałym podano tlen na miejscu. Szybka reakcja służb ratunkowych zapobiegła dalszemu zagrożeniu. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej. W miniony weekend Technopark Pomerania w Szczecinie zamienił się w królestwo modelarzy podczas 14. szczecińskiego festiwalu modelarskiego Paprykarz. Wydarzenie przyciągnęło tłumy pasjonatów z Polski i zagranicy, którzy podziwiali około 1000 precyzyjnie wykonanych modeli. Festiwal oferował nie tylko konkursy, ale także warsztaty dla dzieci i pokazy służb mundurowych, co czyniło go atrakcją dla całych rodzin. Paprykarz po raz kolejny potwierdził swoją pozycję jako najważniejsze modelarskie święto Pomorza Zachodniego.
0: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 9 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest przeciętne, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Już dziś wieczorem Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów UEFA. Mecz odbędzie się na przestarzałym stadionie w Zenicy, a stan murawy budzi poważne obawy. Selekcjoner Jan Urban podkreśla, że nierówności na boisku mogą być niebezpieczne dla zawodników. Spotkanie jest kluczowe dla Polaków, którzy walczą o lepsze rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. Początek meczu o 20:45. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
2: Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Alexem de Minaurem w półfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Australijczyk, zajmujący 10 miejsce w rankingu, znany jest z niezwykłej szybkości. Hurkacz awansował do półfinału po zwycięstwie nad Karenem Khachanovem. Czy Polakowi uda się pokonać demona po raz drugi w karierze?
2: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką. Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku, w towarzystwie Tomasza Sakiewicza, skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne dwukrotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo dwóch knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w trzeciej rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w trzeciej edycji Shaq Presents All Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza. Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, stoi przed kluczowym meczem eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Po zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji Polski, gdzie nie zagrał ani minuty, udał się do Włoch na decydujące spotkanie z reprezentacją do lat 21. Mecz odbędzie się dziś o godzinie 18:15 w Peskarze. Mońka, mimo internetowego hejtu, marzy o grze w FC Barcelonie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie prognozowana temperatura to 11 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3431 odcinku Barw Szczęścia Tomasz Kępski postanawia rozwiać wszelkie wątpliwości Grażyny co do swoich uczuć. Podczas emocjonującego wyjazdu na tor wyścigowy z Wiktorem Tomasz wyznaje Grażynie miłość, pokazując, że ich relacja to coś więcej niż chwilowe uniesienie. To wyjątkowy moment, kiedy Kępski decyduje się wrócić do dawnej partnerki, a ich wspólna przyszłość nabiera nowych barw. Wiktor, który realizuje swoje urodzinowe marzenie, również zapamięta ten dzień na długo. Tomasz nie tylko wyznaje miłość, ale także potwierdza swoje pragnienie powiększenia rodziny. Odcinek 3431 Barw Szczęścia będzie miał premierę w piątek, 30 października o 20:50 w TVP2. To będzie wieczór pełen emocji i przełomowych decyzji. W tureckim serialu Panna Młoda nadchodzące odcinki od 215 do 220 zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Już dziś, 5 października, o 17:20 TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Bejza triumfuje, gdy wynik testu DNA wskazuje, że to Cichan jest ojcem dziecka Jący, choć to nieprawda. Mukader przekupuje Jące, by podtrzymała kłamstwo, co prowadzi do napięć i konfliktów. Cichan, wściekły na Hanser, wyładowuje swoją złość, a Bejza odbiera mu syna. W kolejnych odcinkach, emitowanych codziennie do soboty, 10 października, intrygi i zdrady będą się piętrzyć, a bohaterowie staną przed trudnymi wyborami. Czy Cichan odzyska syna? I jak potoczą się losy Hanser? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe dni. W 1950 odcinku M jak miłość Budzyńscy zorganizują sobie romantyczną kolację w swoim dawnym siedlisku. Magda i Andrzej spędzą tam wyjątkowy wieczór, który przyniesie niespodziewane zmiany. Magda zapragnie powiększenia rodziny i zaskoczy męża decyzją o adopcji psa. Jednak to nie wszystko, co czeka ich w tym odcinku. Magda odkryje, że jest w ciąży, co jeszcze bardziej odmieni ich życie. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 20 października, o godzinie 20:50 w TVP2. To będzie wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek. W 4293 odcinku serialu Na Wspólnej Nohal usłyszy w poprawczaku dramatyczne wieści o swojej siostrze. Chłopak dowie się, że może zostać od niej odcięty, co wywoła w nim ogromne emocje. Hebel będzie próbował opanować sytuację, ale napięcie wśród chłopaków nie opadnie. Ryszard zaoferuje Nohalowi pomoc, ale postawi mu konkretny warunek – powrót na boisko. Nohal znajdzie się pod presją. Z jednej strony grozi mu rozdzielenie z siostrą, z drugiej ma szansę na pomoc. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:15 na TVN. Można go także obejrzeć online w serwisie Player.
0: Nadchodzące odcinki Na Wspólnej od 4292 do 4295, które pojawią się na ekranach w połowie października, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Robert w końcu zdemaskuje oszustwa Eweliny i Jagody, co może mieć poważne konsekwencje prawne dla Eweliny. Weronika stanie w obronie Kalskiej, ale sama poniesie tego koszty. Julka podejmie dramatyczną decyzję i ucieknie z kliniki leczenia uzależnień. Cieślikowie, ciesząc się nowym mieszkaniem, napotkają na niespodziewane problemy z sąsiadką. Kamil przeżyje szok, gdy Łucja oznajmi mu, że chce powiększyć rodzinę. W tle tych wydarzeń, w poprawczaku, Hebel podejmie się roli wybawcy, a młodzi bohaterowie zmierzą się z własnymi wyzwaniami.
1: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka zauważy pod szkołą podejrzanego mężczyznę, który fotografuje uczennicę, co wzbudzi jej niepokój. Marysia, rozczarowana bierną reakcją wychowawczyni, postanowi działać na własną rękę. Razem z Kingą spróbuje przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Tymczasem ojciec Szymona przywiezie Marcie rodzinne zdjęcia i naszyjnik, ciesząc się na myśl o wnukach, choć Szymon nie będzie gotowy na wyznanie prawdy. Kulas, załamany wiadomością o ciąży córki, sięgnie po alkohol i będzie chciał odnaleźć winnego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 18 na antenie Polsatu.
0: La Promesa – Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15:05 na TVP2. Petra nie zamierza dłużej tolerować Ayali i wprost mu grozi, co może wywołać lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Santos ujawnia swoje manipulacje, przyznając się do intrygi z zaproszeniem księżnej de Caril. Po długiej rozłące Jana i Manuel wreszcie się spotykają, co przynosi wzruszające chwile. Tymczasem Salvador zaskakuje Marię propozycją ustalenia daty ślubu. Fani mogą śledzić te i inne wątki, także na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października 2026 roku o 20:50 na TVP2. Joanna niespodziewanie pojawi się w Grabinie, stawiając Marię przed trudnym wyborem. Zażąda, by pozwoliła Arturowi odejść, co wywoła burzę emocji. Paweł odkryje prawdę o kryzysie w małżeństwie matki i ojczyma, co doprowadzi go do granic wytrzymałości. Agnes będzie musiała go powstrzymać przed pochopnymi decyzjami. Tymczasem Mateusz spędzi szalony dzień z Majką w Kozienicach. Serial M jak miłość od lat przyciąga widzów historiami rodziny Mostowiaków z Grabiny, pełnymi miłości, zdrad i trudnych decyzji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Bogdana Święczkowskiego, zarzucając mu blokowanie pracy nowych sędziów. W rozmowie z Radiem Z Gawkowski określił Trybunał jako pseudo-trybunał i podkreślił konieczność zaprowadzenia porządku. Polityk nie potwierdził jednak, czy do Trybunału wejdzie policja, ale zaznaczył, że działania powinny zagwarantować możliwość pracy nowo wybranym sędziom. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd i prezydent twierdzą, że nowe przepisy obniżą ceny paliw, jednak budzą one wątpliwości, ponieważ obejmują zyski sprzed wejścia ustawy w życie. Joanna Scheuring-Wielgus uważa, że decyzje prezydenta są częścią jego sporu z rządem Donalda Tuska. Śledztwo w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych z maja 2020 roku utknęło w martwym punkcie. Mimo postawienia zarzutów, byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu akt oskarżenia wciąż nie trafił do sądu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie planuje teraz zbadać rolę Jarosława Kaczyńskiego, co może wywołać polityczną burzę. Sprawa wyborów, mimo upływu lat, nadal nie znalazła finału w sądzie. Szwecja, najnowszy członek NATO, wzmocniła wschodnią flankę sojuszu, rozmieszczając swoje myśliwce Saab JAS-39 Gripen w Polsce. Szwedzkie maszyny operują z polskich baz, chroniąc kluczowy węzeł logistyczny w Rzeszowie, przez który płynie pomoc dla Ukrainy. Wyposażone w nowoczesne rakiety, te myśliwce znacząco podnoszą bezpieczeństwo powietrzne regionu. Misja, planowana na 2 miesiące, jest częścią operacji NATO Air Policing.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Agnieszka Bastrzyk została pierwszą kobietą na stanowisku prezesa Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego w Ameryce, organizacji z ponad 150-letnią tradycją. Bastrzyk, od lat zaangażowana w działalność polonijną, planuje wzmacniać organizację i promować polskie dziedzictwo wśród kolejnych pokoleń Polonii. Podkreśla znaczenie odpowiedzialności i współpracy międzypokoleniowej w swojej pracy. Współpracuje z Julie Roszak-Prado, drugą kobietą na wysokim stanowisku w PRTY, co ma zachęcać kolejne kobiety do podejmowania ról przywódczych.
2: Renata Marusarz, 20-letnia tancerka z Chicago, rozpoczęła swoją kadencję jako królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce. W rozmowie podkreśla, jak ważne jest dla niej pielęgnowanie góralskich tradycji, które towarzyszą jej od dzieciństwa. Renata, wychowana w muzykalnej rodzinie, od najmłodszych lat uczyła się szacunku do kultury i góralskiej tożsamości. Teraz jako królowa ZPPA chce dzielić się tym dziedzictwem z innymi.
3: Straż Pożarna ostrzega przed niebezpiecznym użytkowaniem listew zasilających. Podłączanie urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak pralki, piekarniki czy grzejniki, do przedłużaczy może prowadzić do pożaru. Zaleca się używanie listew z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i unikanie łączenia ich w łańcuchy. Pamiętajmy, że listwy są przeznaczone głównie do urządzeń o mniejszym poborze mocy, takich jak lampki czy ładowarki. Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7. miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion. Masz problem z nieprzyjemnym zapachem w szafie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy skropić kawałek filcu ulubionym olejkiem eterycznym i umieścić go między ubraniami. Dzięki temu odzież zyska świeży zapach, a szafa będzie pachniała jak perfumeria. Pamiętaj też o regularnym wietrzeniu i myciu szafy, aby uniknąć stęchlizny. Zamiokulkas, popularna roślina domowa, może przestać rosnąć z powodu braku składników odżywczych. Prosty nawóz z drożdży może pomóc w przywróceniu jej witalności. Wystarczy rozpuścić 10 g drożdży w 1 litrze letniej wody z 1 łyżeczką cukru, odstawić na 1 godzinę, a następnie rozcieńczyć. Regularne podlewanie takim roztworem pobudzi roślinę do wzrostu. Astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na Wszystkich Świętych. Te kolorowe kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Październik to idealny czas na usunięcie mchu z kostki brukowej przed zimą. Mech, choć naturalny, może powodować uszkodzenia i jest śliski. Zaleca się ręczne usuwanie grubych warstw, a na mniejsze wykwity stosowanie mieszanki wody z octem. Dodatkowo warto zabezpieczyć nawierzchnię, by problem nie powrócił w przyszłym roku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Paulina Dębska mieszkała na Malcie już od jakiegoś czasu. 29-letnia Polka pojechała tam, by podszkolić się z języka. Znana z miłości do zwierząt, dokarmiała także bespańskie koty. Aż pewnego dnia została napadnięta przez mężczyznę. Agresor nie znał swojej ofiary. Zaatakował ją i brutalnie wykorzystał, a potem bez żadnych skrupułów zabił. Śmierć Pauliny wstrząsnęła lokalną społecznością. Doprowadziła do upamiętnienia jej na wyspie i nawet do zmian w kodeksie karnym. Przy okazji mojej wizyty na Malcie osobiście podążyłem śladami tej młodej dziewczyny. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Malta to jedno z najmniejszych państw w Europie i najmniejsze państwo członkowskie Unii Europejskiej. Powierzchnia kraju wynosi zaledwie 316 km2 i składa się na nią 68 jednostek administracyjnych, czyli samorządowych rad lokalnych. Sliema, w której doszło do brutalnego morderstwa 29-letniej Polki, jest jedną z nich. To miejsce przepełnione turystami praktycznie przez cały rok, bo Malta słynie z dobrej i słonecznej pogody, nawet jesienią czy zimą. Obecnie jest również bardzo popularna wśród Polaków. Praktycznie za każdym rogiem przy okazji swojej wizyty słyszałem naszych rodaków zachwycających się otoczeniem. Piękne widoki, wypoczynkowy klimat, życzliwi mieszkańcy, ale też, niestety, widmo zbrodni, do którego doszło tutaj dokładnie 2 stycznia 2022 roku. To właśnie wtedy Paulina Dębska została pozbawiona życia w sposób niezwykle okrutny. W parku w Sliemie dokarmiała bespańskie koty. Znana była bowiem z tego, że darzyła zwierzęta ogromną miłością. Pomagała każdemu stworzeniu, któremu tylko mogła pomóc. 29-latka pochodząca z miejscowości Niedźwiedź w Wielkopolsce. Choć niektóre media piszą o Ostrowie Wielkopolskim. Poleciała na Maltę, by podszkolić się z języka. Mieszkała tam już od jakiegoś czasu, ale niedługo miała wracać do Polski, gdzie wcześniej studiowała, na Uniwersytecie Wrocławskim. Tak w rozmowach z dziennikarzami przekazała rodzina. Podczas jednego ze spokojnych wieczorów, kiedy Paulina znów udała się do parku, została niespodziewanie zaczepiona przez nieznajomego jej mężczyznę. Niejaki Abner Aquilina, 20-letni Maltańczyk, zaszedł drogę pokrzywdzonej. Nagle złapał ją i zaciągnął w ustronne miejsce, zasłaniając usta i grożąc śmiercią. Sparaliżowana Paulina nie miała żadnych szans z rosłym napastnikiem. Ten brutalnie ją wykorzystał, zadając przy tym liczne obrażenia ciała, a potem zabił poprzez uduszenie. Kobietę zupełnie mu nieznaną, przypadkową ofiarę, która znalazła się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. To zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością. 20-latek został bardzo szybko złapany i aresztowany. Początkowo przyznawał się do winy. Jego zachowanie wzbudzało jednak wątpliwości dotyczące stanu psychicznego. Mówił między innymi, że zabił dziewczynę, bo jest żołnierzem Boga i wypędzał w ten sposób szatana ze swojego ciała. I choć służby zdecydowały o poddaniu go specjalistycznej obserwacji pod kątem sprawdzenia jego poczytalności, to przez 3 lata nie udało się jednoznacznie ustalić, czy może odpowiadać za zbrodnie, której się dopuścił. W styczniu 2025 roku dziennikarze Faktu skontaktowali się z mamą Pauliny, by zapytać ją o prowadzone postępowanie w sprawie śmierci córki. Bardzo długo to trwa, przyznała pani Maria. Być może wynika to z tego, że na Malcie kobiety nie są szanowane, więc nikomu się nie śpieszy. Nasza polska prokuratura musiała na razie zawiesić śledztwo, bo nie ma materiałów i podstawowych informacji od strony maltańskiej, powiedziała w rozmowie z Faktem. Jak ujawniła kobieta, kiedy przysłano rodzinie część dokumentów, to nie zostały nawet przetłumaczone ani na język polski, ani na język angielski. Wszystko było w języku maltańskim, co utrudniło sprawę i dodatkowo przedłużyło formalności.

Konieczne było bowiem znalezienie najpierw tłumacza przysięgłego, który przełoży dokumenty na język angielski, a później takiego, który dodatkowo przełoży to na język polski. Przy wielokrotnych tłumaczeniach powstaje jednocześnie ryzyko przekłamań, więc działania musiały być skrupulatne. Pani Maria mówi wprost, że boi się wypuszczenia Abnera po krótkim pobycie w szpitalu psychiatrycznym na wolność. Jeśli go wypuszczą, zgotują sobie ciężki los. Chciałabym, żeby właściwy proces już się zakończył. Bez tego trudno nam iść dalej, podsumowała kobieta. Osobiście wybrałem się do Sliemy na Malcie i podążyłem śladami Pauliny. W trzecią rocznicę jej śmierci postanowiono uczcić pamięć o Polce na wyspie. Niedaleko miejsca, w którym doszło do zbrodni, widnieje jej zdjęcie wraz z poruszającym tekstem. Na dachu jednego z budynków, w ogrodzie niepodległości, stoi natomiast gigantyczny posąg kota z obrożą na szyi, na której widnieje imię i nazwisko ofiary morderstwa. Paulina Dębska została też uhonorowana na pobliskim muralu, który ciągnie się przez spory kawałek parku. Autorem wspomnianej rzeźby jest Matteo Pandolfino, artysta, którego zszokowało zabójstwo Polki. Dziś wciąż czuję z tego powodu złość. Mam czasem wrażenie, że na Malcie brakuje sprawiedliwości, a to, co spotkało tę dziewczynę, jest tego doskonałym przykładem, stwierdził mężczyzna w rozmowie z zagranicznym portalem Times of Malta. Matteo Pandolfino dodał, że posągiem kota chciał oddać hołd Paulinie, która słynęła z niesienia pomocy zwierzętom. Morderstwo 29-latki przyczyniło się także do zmian prawnych na Malcie. Do kodeksu karnego wprowadzono kategorię kobietobójstwa, czyli zabójstwa motywowanego ze względu na płeć. Times of Malta podaje, że przepisy zmieniono w czerwcu 2022 roku, czyli niecałe pół roku po śmierci Polki. Portal zauważa ponadto, że w Ogrodzie Niepodległości, gdzie 29-latka regularnie dokarmiała bezpańskie koty i gdzie znaleziono jej zwłoki, przypomina o niej nie tylko rzeźba czy mural, ale i poświęcone ofiarom kobietobójstwa ławki. Ten widok, który zwrócił również moją uwagę na tę sprawę, wywołuje silne emocje. Pozostaje mieć nadzieję, że przyniesie też realne zmiany, a nie na tych emocjach poprzestanie. Rodzina Pauliny także na to liczy. Tymczasem Abner Aquilina, jak donoszą zagraniczne serwisy, podczas pobytu zarówno w szpitalu, jak i w areszcie, dopuścił się kolejnych wybuchów agresji. Serwis Malta Today podaje, że zespół trzech psychiatrów powołanych do oceny, czy 20-latek jest zdolny do stanięcia przed sądem, potwierdziło wrogie nastawienie do kobiet podejrzanego. Chciał odbyć stosunek seksualny z martwym ciałem, precyzowali eksperci, wskazując na jego problemy psychiczne, które jednak nie miały powodować u niego urojeń. Specjaliści ocenili, że Abner ma osobowość antyspołeczną i może stanowić zagrożenie dla otoczenia. Podczas przesłuchania mężczyzna był powściągliwy w udzielaniu odpowiedzi, lecz po wielu naciskach przypomniał sobie zdarzenie we wstrząsających szczegółach. W raporcie, który przedstawiano na sali sądowej, nazwano go nawet nekrofilem. Podczas badania napadł on także na psychiatrę i próbował zastraszać personel. Głos zabrała m.in. lekarka z ośrodka zdrowia, która była na dyżurze, kiedy nadeszło wezwanie dotyczące potrzebnej pomocy medycznej w Sliemie. Zostałam wysłana do tych ogrodów, gdzie znalazłam kobietę nagą od pasa w dół, z podciągniętą bluzką i odsłoniętymi piersiami. Sprawdziłam puls, ale go nie było, zeznawała poruszona ratowniczka. Zgodnie z relacją świadka, który widział Abnera w parku, ten miał wyglądać, jakby tylko robił pompki. Myślałem, że to jego wieczorny trening, ale wtedy zauważyłem pod nim drugą parę nóg, mówił wstrząśnięty mieszkaniec Sliemy. Miałem słuchawki na uszach, nie wiedziałem, że dzieje się tam coś złego. Aż kiedyś żona zapytała mnie, czy słyszałem, że niedaleko zamordowano kobietę, o czym mówili w mediach. Od razu skojarzyłem fakty i zadzwoniłem na policję, by przekazać to, co widziałem, podkreślał. W czerwcu 2025 roku, niedawno, Abner Aquilina znów dał o sobie znać. Dziennikarze Malta Today relacjonowali, że mężczyzna usłyszał nowe zarzuty po tym, jak dźgnął współosadzonego długopisem w oko. Ofiara zeznała w sądzie, że napięcia z 20-latkiem narastały od pewnego czasu w ich wspólnej sali w zakładzie, w którym przebywają. Atak na poszkodowanego został potwierdzony przez innego pacjenta, naocznego świadka. Aquilina miał nagle i bez powodu odwrócić się w stronę mężczyzny, a następnie go zaatakować.
Nie wiadomo jednak, czy rzeczywiście za to odpowie, czy też nie zostanie to zrzucone na barki jego rzekomej niepoczytalności, która wciąż jest badana. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, maltański sąd stał na stanowisku, że Abner nie jest zdolny psychicznie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie tradycyjnym, co potwierdzili eksperci, podający, że prawdopodobnie znajdował się on w chwili zdarzenia w stanie poważnej psychozy. W międzyczasie sprawa jednak utknęła, ponieważ nadal wyjaśniane są szczegółowe kwestie tej poczytalności oraz to, czy proces może być ewentualnie prowadzony w trybie tzw. insanity trial, czyli uwzględniającego niepoczytalność, co jest na Malcie możliwe. Mimo upływu wielu miesięcy, ponad 3 lat, nadal tego nie rozstrzygnięto. Rodzina Pauliny Dębskiej liczy na to, że doczeka w końcu sprawiedliwości, a oprawca ich córki zostanie skazany na długoletnie więzienie. Jedno jest pewne. Pamięć o dziewczynie jest żywa, zarówno na Malcie, co potwierdzają moje rozmowy z lokalnymi mieszkańcami, jak i w Polsce, o czym świadczy zainteresowanie sprawą. Nie pozwolimy o niej zapomnieć. Śledztwo trwa.

0: zbrodni.
1: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej interesujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najmroczniejszych i przerażających spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza ich.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Piotr Guma Gumulec zaskoczył wszystkich, zapraszając na parkiet tańca z gwiazdami swojego brata Bartka, który na co dzień jest jego menedżerem. Bartek, choć nieco przerażony, podjął wyzwanie i zatańczył tango, udowadniając, że dla brata zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to naukę skomplikowanej choreografii. Piotr z uśmiechem przyznał, że nie musiał go przekupywać, bo przecież menedżer czasem musi się poświęcić. Po występie emocje opadły, a bracia mogli cieszyć się wspólnym sukcesem i wyjątkową pamiątką. W ostatnim odcinku Tańca z Gwiazdami parkiet zamienił się w wybieg mody, a kreacje celebrytek przyćmiły same tańce. Julia Suryś niemal w samej bieliźnie, Helena Englert w sukience, której prawie nie było widać, a Julia Wieniawa błyszczała w cykinach. Rodzinny odcinek okazał się być bardziej pokazem mody niż tanecznym widowiskiem. A kto odpadł? Nikt, bo przecież w rodzinie siła. Szczepan Twardoch triumfuje na gali Nagrody Literackiej Night 2026, zdobywając statuetkę za powieść Nul. Wygląda na to, że pisarz w końcu znalazł sposób, by przekonać jury, że jego książka to coś więcej niż tylko opowieść o wojnie. Ciekawe, czy 100 tysięcy złotych nagrody pomoże mu w pisaniu kolejnych, najważniejszych powieści. Warto dodać, że Twardoch już wcześniej próbował swoich sił w tym konkursie, ale dopiero teraz udało mu się zdobyć upragnione wyróżnienie. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, nie przestaje nas zaskakiwać. Po eksperymencie Odsiadka postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym reality show Królowej Przetrwania. Zenon Martyniuk, choć nie może towarzyszyć jej w przygotowaniach, zapewnia o swoim wsparciu. Czekamy z niecierpliwością na początek 2027 roku, by zobaczyć, jak Danuta radzi sobie w tej wymagającej przygodzie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Jan Frycz, niezapomniany aktor, odszedł w sierpniu, ale teatr nie zna słowa stop. Mariusz Bonaszewski, znany z ekranów i scen, przejął jego rolę w Orestei w Teatrze Narodowym. Premiera już 10 października, bo przecież sztuka musi trwać, nawet gdy życie mówi pauza. Ciekawe, czy duch Frycza będzie obecny na widowni, obserwując, jak jego następca radzi sobie z wyzwaniem.
1: Wolfgang van Halen ujawnił, że jego ojciec, legendarny Eddie van Halen, miał słabość do albumu So Petera Gabriela. Tak, ten sam Eddie, który zrewolucjonizował gitarę elektryczną, uwielbiał kultowy krążek z lat 80. W wywiadzie Wolfgang wspomina, jak ojciec kazał mu założyć słuchawki i posłuchać Red Rain na pełnym regulatorze. Cóż, kto by pomyślał, że mistrz rocka miał tak eklektyczny gust muzyczny? W minioną sobotę Tom Morello zorganizował festiwal Power to the People, który okazał się prawdziwym muzycznym show z politycznym zacięciem. Na scenie pojawili się m.in. Jack Black jako Jack Sabbath, Serj Tankian i Bruce Springsteen, a wszystko to w ramach sprzeciwu wobec działań Donalda Trumpa. Wydarzenie transmitowane na żywo na całym świecie pozwoliło fanom zobaczyć historyczne momenty, jak wspólne wykonanie Power to the People Johna Lennona przez wszystkich artystów. Cóż, muzyka łączy, a polityka? Cóż, pozostawmy to bez komentarza.
2: Iron Maiden kończy swoją światową trasę Run for Your Lives w Japonii już w listopadzie, a potem planuje przerwę. Ale czy na pewno? Bruce Dickinson, lider zespołu, zapowiada solowy album, który ma być o poziom lepszy od poprzedniego. Fani spekulują, co kryje się za tajemniczymi niespodziankami, które zespół ma w zanadrzu. Cóż, pozostaje nam czekać na kolejne wieści z obozu Żelaznej Dziewicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać. Metallica znowu na scenie, tym razem w Las Vegas, gdzie ich rezydencja w Sphere przyciąga tłumy jak magnes. Zespół postanowił zaskoczyć fanów zasadą No Repeat Weekend, odkopując muzyczne perełki, które nie były grane od lat. Pierwsze dwa koncerty już za nami, a wśród niespodzianek znalazły się utwory, które nie wybrzmiewały na żywo od dekad. Wygląda na to, że każdy kolejny występ będzie pełen takich muzycznych skarbów.
2: Swans, legendarna formacja, kończy swoją epicką podróż z formułą Big Sound. Po 15 latach muzycznego szaleństwa Michael Gira i spółka żegnają się z fanami wyjątkowym albumem koncertowym Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans.
1: Czas na podróż w czasie. Festiwal od bikiniarzy do hipsterów po raz 10 zabierze nas w sentymentalną wyprawę do lat 80., skupiając się na polskiej nowej fali. Już 16 października na scenie pojawią się Wczasy, a w listopadzie zagrają trójmiejscy muzycy z Tribute to Nowa Aleksandria. Organizatorzy obiecują, że będzie to nie tylko muzyczna uczta, ale i okazja do zbudowania międzypokoleniowych mostów. Ciekawe, czy młodzież z TikToka odnajdzie się w rytmach Cold Wave i synthpopu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 8 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest przeciętna, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Biedronce w Brwinowie doszło do licznych skarg na zachowanie jednego z ochroniarzy. Mężczyzna miał wdawać się w awantury z klientami, używając gazu i pałki teleskopowej. Mimo że policja nie otrzymała oficjalnych zgłoszeń, Biedronka potwierdziła problem i zakończyła współpracę z ochroniarzem. Od 1 października nie pracuje on już w tym sklepie. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu, który w lipcu wjechał w przejście podziemne na warszawskiej Ochocie. Czesław Eś usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, co grozi mu karą do 8 lat więzienia. W wypadku poszkodowanych zostało 15 osób, a ekspertyzy wykluczyły awarię pojazdu. Kierowca nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty. W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń po odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Wzburzeni parafianie zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, domagając się cofnięcia decyzji. Interweniowała policja, aby umożliwić ewakuację duchownych. Diecezja podkreśla, że decyzja o odwołaniu proboszcza jest prawomocna i zatwierdzona przez Watykan.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
2: W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
1: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Katowicach trwa protest górników ze Śląska i Bełchatowa, wspieranych przez hutników. Przed Ministerstwem Energii rozbrzmiewają syreny, a manifestujący sprzeciwiają się likwidacji kopalń i importowi węgla. Szczególnie mocno wybrzmiewa sprzeciw wobec zamknięcia kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica, które mają duże złoża węgla. Protestujący podkreślają także rolę kobiet w przemyśle górniczym i zapowiadają dalszą walkę o swoje postulaty. Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi dwa śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
2: Wczoraj na szczecińskim Pogodnie odbyła się kolejna edycja popularnego Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło setki mieszkańców, którzy polowali na unikatowe przedmioty i okazje. Piękna jesienna pogoda sprzyjała spacerom i przeglądaniu stoisk. Pchli Targ to nie tylko handel, ale także okazja do spotkań i rozmów w przyjaznej atmosferze. Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej i Narewskiej w Białymstoku doszło do kolizji. Jeden z kierowców nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wymuszając pierwszeństwo. Siła uderzenia wepchnęła jedno z aut na chodnik. Na szczęście nikt z pieszych nie ucierpiał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Siemiatyczach trwają przygotowania do hucznej imprezy z okazji 30. urodzin Skolima, zaplanowanej na czwartek 8 października. W amfiteatrze wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i sam jubilat. Uczestnicy będą mogli korzystać z licznych atrakcji, a kolor różowy będzie motywem przewodnim wydarzenia. Bilety kosztują 50 zł, a dzieci do 120 cm wzrostu chodzą za darmo. W Lubaniu zakończono śledztwo w sprawie 37-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad rocznym synem. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i szarpać je za włosy, a wszystko nagrywać i wysyłać ojcu dziecka. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a oskarżona przebywa w areszcie. Grozi jej kara od 1 do 10 lat więzienia.
2: W W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 9 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje przeciętny, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce osiągnęła kluczowy etap. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla terminala morskiego MOL. Ten ponadkilometrowy pomost umożliwi transport ciężkich elementów, takich jak reaktory, bezpośrednio na plac budowy w Choczewie. To ważny krok w realizacji projektu, którego pierwszy reaktor ma ruszyć w 2036 roku. Decyzja określa warunki budowy i użytkowania terminala, dbając o ochronę środowiska. Wkrótce złożone zostaną wnioski o kolejne pozwolenia na tę strategiczną inwestycję.
2: W Hiszpanii trwa kryzys mieszkaniowy, który obnażyła dramatyczna eksmisja 87-letniej Marii del Carmen Abascal. Ceny mieszkań rosną w dwucyfrowym tempie, a koszty najmu biją rekordy, co dotyka miliony mieszkańców. Eksmisja starszej kobiety, która mieszkała w Madrycie przez blisko 70 lat, wywołała falę protestów w całym kraju. Problem ten dotyczy zarówno młodych, którzy nie mogą się usamodzielnić, jak i seniorów tracących poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja w Hiszpanii jest przestrogą dla innych krajów, w tym Polski, gdzie rynek nieruchomości może podążać w podobnym kierunku.
1: Pizza sygnowana marką Muala, youtubera Książulo, trafia do sklepów Żabka w całej Polsce. Produkt ma być dostępny w ponad 13 tysiącach punktów, co stanowi znaczący krok w biznesowej karierze influencera. Mimo to decyzja spotkała się z falą krytyki ze strony fanów, którzy przypominają jego wcześniejsze deklaracje o niezależności. Wielu internautów twierdzi, że Książulo stracił część swojej autentyczności. Dodatkowo pojawiają się obawy, że część zysków z produkcji może trafić poza Polskę. Jak wpłynie to na dalszą karierę youtubera, pokażą wyniki sprzedaży. Od dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił, że za litr benzyny PB95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 79 groszy, a za PB98 niecałe 8 zł. Dobra wiadomość dla kierowców diesli. Cena oleju napędowego spadnie do niecałych 8 zł za litr. To wszystko w ramach programu ceny paliwa niżej 3.0, który ma ograniczać wzrost cen. Warto pamiętać, że to ceny maksymalne, więc stacje mogą oferować paliwo taniej. Limity nie dotyczą autogazu LPG, którego cena nie jest regulowana.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polacy mają już ponad 40 miliardów złotych długów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje niemal 2 miliony osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Największą część tej kwoty, ponad 31 miliardów złotych, stanowią długi osób w wieku od 36 do 65 lat. Młodsi Polacy również mają problemy, zadłużając się na łączną kwotę niecałe 6 miliardów złotych. Co ciekawe, młodzi coraz częściej biorą na raty codzienne zakupy, takie jak jedzenie czy ubrania. Problem zadłużenia dotyka różnych grup wiekowy, a wspólnym mianownikiem jest przekraczanie możliwości domowego budżetu. Google znalazł się pod lupą UOKiK. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko 4 spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
2: Dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rusza nowy system transakcyjny WATS. To koniec z podglądaniem pełnego arkusza zleceń, co może zmienić strategię inwestorów. System wprowadza również losowy czas otwarcia i zamknięcia sesji, co ma zwiększyć stabilność rynku. Zlecenia PKC i PCR, które nie mogą być zrealizowane w całości, będą teraz anulowane. Nowa technologia ma 5-krotnie większą wydajność niż poprzedni system. To przygotowanie na wzrost liczby inwestorów i nowe regulacje, które wejdą w życie w przyszłym roku. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował nowe propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości, nazywając je opresyjnymi dla małych firm. Były premier zarzucił też rządowi Donalda Tuska niespełnienie obietnicy dotyczącej cen paliw, co według niego kosztowało każdego kierowcę 3,5 tysiąca złotych. Morawiecki zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza wystartować w wyborach jako partia polityczna. W planach jest także projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Były premier podkreślił, że jego ruch ma już infrastruktury w większości powiatów w Polsce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Donald Trump ogłosił powołanie sił superinteligencji, które mają koordynować politykę Stanów Zjednoczonych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego J. Clayton. Nowa jednostka ma zapewnić globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych w sztucznej inteligencji i ochronę interesów Amerykanów. Trump nakazał również zmianę nazwy technologii na superinteligencja w oficjalnych dokumentach. Mimo zapowiedzi kar za cyberwłamania, prezydent sprzeciwia się regulacjom prawnym w tej branży, argumentując to rywalizacją z Chinami. Zespół będzie konsultował się z szerokim gronem interesariuszy i podlegał bezpośrednio prezydentowi. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Generał Leon Komornicki ocenia, że Rosja prowadzi wojnę totalną przeciwko Ukrainie, atakując jej infrastrukturę krytyczną. Celem jest załamanie ukraińskiej gospodarki i społeczeństwa. Niemcy wspierają Ukrainę finansowo, ale generał uważa to za działanie koniunkturalne. Z dystansem odnosi się także do zapowiedzi utworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce, podkreślając, że na razie to tylko deklaracje polityczne. W prezydenckim ośrodku Promnik w Rudzie Tarnowskiej wybuchła polityczna burza. Okazało się, że rodzina prezydenta Karola Nawrockiego korzysta z 3 koni należących do kancelarii prezydenta. 4. koń jest zapewniany przez SOP. Sprawa wywołała falę komentarzy i żądań ujawnienia faktur za zakup konia Ramzesa.
3: Mateusz Morawiecki w rozmowie na antenie RMF FM odniósł się do spekulacji na temat Daniela Obajtka jako potencjalnej twarzy gospodarczej PiS. Były premier życzył Obajtkowi powodzenia, ale wyraźnie oddzielił jego działania od własnych planów. Morawiecki przedstawił także cele swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, które ma być zaporą dla Donalda Tuska i Grzegorza Brauna. Zapowiedział również, że stowarzyszenie planuje samodzielny start w wyborach i rejestrację jako partia polityczna. W Mrągowie doszło do niecodziennego porozumienia politycznego. Samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, mimo ogólnokrajowej rywalizacji, połączyli siły na szczeblu lokalnym. Na stanowisko wicestarosty powołano Bogdana Moroza z PiS, co zakończyło trwający impas w powiecie. To pokazuje, że lokalna polityka potrafi przekraczać krajowe podziały dla dobra regionu.
2: Dziś w Sejmie Mateusz Morawiecki przedstawił projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla posłów i senatorów poniżej 60 roku życia. Szkolenie ma trwać 58 dni i obejmować część teoretyczną oraz praktyczną. Projekt zakłada również możliwość służby parlamentarzystów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Rozwój Plus argumentuje, że takie szkolenie jest niezbędne w obecnych czasach.
3: Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał zarzuty korupcyjne od prokuratury europejskiej. W sprawę zaangażowany został premier Donald Tusk, który musiał złożyć zeznania na Śląsku. Król twierdzi, że cała sytuacja to pułapka na koalicję 15 października. Poseł przekonuje, że jest niewinny i nie przyjął żadnych korzyści majątkowych.
2: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale Kancelaria Prezydenta wstrzymała wysłanie zaproszenia na jego ślubowanie. Powodem jest spór o to, czy prezydent musi być obecny podczas ceremonii, co kwestionuje profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Kancelaria zażądała także dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych. Konflikt ten może wpłynąć na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk rozwiał wątpliwości wokół marcowej rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Tusk podkreślił, że spotkanie nie dotyczyło amerykańskich baz wojskowych, lecz sytuacji wewnętrznej w Polsce. Rozmowa miała dyskretny charakter, a jej szczegóły mogą kiedyś stać się publiczne. Na razie jednak pełna treść pozostaje tajemnicą. W Ciechanowie zaprezentowano nowy mundur polowy K3 dla Wojska Polskiego, który zastąpi dotychczasowy wzór Pantera po 33 latach służby. Nowy model, wyposażony w kamuflaż ryś, został zaprojektowany w Polsce i uwzględnia potrzeby współczesnego pola walki. Mundur wykonano z lekkich, wytrzymałych materiałów, a jego krój dostosowano także do sylwetki kobiet. Pierwsze 7,5 tysiąca kompletów trafi do żołnierzy jeszcze w tym roku. Przed wszystkimi świętymi warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego znicza. Kluczowe jest sprawdzenie etykiety i deklarowanego czasu palenia, który może wynosić od 24 do nawet 72 godzin. Nie zawsze większy znicz pali się dłużej. Ważny jest rodzaj wkładu i konstrukcja. Na otwartych cmentarzach przydatne będą modele z osłoną chroniącą przed wiatrem.
3: Policja zatrzymała 15-letniego chłopca, podejrzewanego o zgłoszenie fałszywej informacji o bombie na warszawskim lotnisku. Do zdarzenia doszło pod koniec września, kiedy nastolatek zadzwonił do służb, twierdząc, że podłożył ładunek wybuchowy w jednym z samolotów. Służby natychmiast podjęły działania, choć zgłoszenie okazało się nieprawdziwe. Teraz o losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny.
2: Borówka brusznica, choć powszechna w polskich lasach, wciąż pozostaje niedoceniana. Te czerwone owoce, popularne w Finlandii, są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które wspierają odporność i mogą wspomagać spalanie tłuszczów. Warto wzbogacić nimi dietę, dodając je do mięs czy deserów. Brusznica to nie tylko smak, ale i zdrowie.
3: W Legnicy i Chojnowie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą Volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna uciekał przez pola i lasy, a ostatecznie wskoczył do rzeki, próbując uniknąć zatrzymania. Okazało się, że miał 4 zakazy prowadzenia pojazdów i był pod wpływem narkotyków. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, a prokurator nałożył na niego dozór policyjny. Dywany w naszych domach mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów, działając jak filtry zatrzymujące zanieczyszczenia. Eksperci zalecają regularne odświeżanie na sucho, nawet gdy dywan wygląda na czysty. Prosta metoda z użyciem sody oczyszczonej pozwala szybko przywrócić świeżość, eliminując drażniące aromaty. W przypadku trudniejszych zapachów, jak mocz, skuteczny jest roztwór octu z wodą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 10 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znów na wojennej ścieżce, tym razem w Senacie i na ulicach, walcząc o prawa zwierząt. Gwiazda nie kryje irytacji wobec polityków, którzy obiecują, ale nic nie robią. Wspierana przez partnerkę zmarłego posła, Doda nie zamierza odpuszczać i zapowiada dalsze nagłaśnianie nieprawidłowości. Politycy, którzy myśleli, że jej zapał szybko minie, mogą się mocno zdziwić.
2: Ewa Farna i Martin Hobot, para, która przez lata była wzorem miłości, oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok, czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się nie tak, jakbyśmy chcieli. Ale spokojnie, oboje zapewniają, że pozostaną kochającymi rodzicami.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z nowotworem, mimo że zebrał imponujące 2,5 miliona złotych na leczenie. Jego żona Anita, która była dla niego oparciem, teraz zmaga się z rzeczywistością bez ukochanego. Grób Adriana, starannie przystrojony jesiennymi kwiatami i dynią, przypomina o miłości, która nie zna granic, nawet po śmierci. Cóż, życie pisze scenariusze, których nie przewidziałby nawet najlepszy reżyser. W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony wiejska sielanka okazała się być bardziej jak survivalowy obóz przetrwania. Kandydaci i kandydatki zderzyli się z twardą rzeczywistością. Od dojenia krów po zawody strażackie. Między Karolem a Julią w ciasnej kabinie ciągnika aż iskrzyło, podczas gdy u Justyny panowie zmagali się z zapachami, które nie przypominały perfum z miasta. Tymczasem Mariusz zorganizował zawody strażackie, a Ewelina zyskała punkty za masaż pleców. Kto przetrwa ten emocjonalny rollercoaster? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Izabela Kuna zaskoczyła wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, gdy na parkiecie pojawiła się z córką Nadią. 30-letnia Nadia, która zwykle unika blasku fleszy, zatańczyła salsę z mamą i Michałem Bartkiewiczem, zdobywając 35 punktów. To był wyjątkowy moment dla Kuny, która nie kryła wzruszenia. Cóż, kto by pomyślał, że taniec rodzinny może być tak emocjonujący? Netflix wkracza na medyczną scenę z nowym serialem Znieczulenie, który zadebiutuje 4 listopada. Leszek Lichota, niczym współczesny znachor, wciela się w neurochirurga Dawida Łazarza, który po nieudanym zabiegu ląduje na prowincji. Tam, wśród lokalnych absurdów, walczy o zdrowie pacjentów i swoją niezależność. Czy to nowoczesna wersja znachora? Czy może kolejny dramat o lekarzu, który wie lepiej niż wszyscy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocje

0: nie zabraknie. Fish Emade znowu w akcji, ale tym razem nie próbują odkurzać starych hitów. Na płycie Człowiek nie do końca bracia Waglewscy biorą na warsztat świat, gdzie algorytmy i sztuczna inteligencja rządzą, a cyfrowe wizerunki zastępują prawdziwe emocje. Wspierani przez Taco Hemingwaya, Sokoła i Szczyla pokazują, jak trudno zachować własną tożsamość w epoce, w której aplikacje próbują myśleć za nas. A wśród technologicznych rozważań utwór Duchy przypomina, że nie wszystko da się zastąpić cyfrowym obrazem.
1: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, ogłosił koniec koncertowej ery zespołu. Po 50 latach na scenie May stwierdził, że to wystarczająco długo, a teraz czas na rodzinę i astrofizykę. Fani mogą zapomnieć o cyfrowym powrocie Queen, ponieważ May obawia się, że sztuczna inteligencja ukradnie im show. Wygląda na to, że nawet gwiazdy rocka muszą czasem zejść na ziemię.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Piotr Cugowski, znany z nieustannego poszukiwania własnej drogi w muzyce, obchodzi dziś 47 urodziny. Choć nazwisko mogło otworzyć wiele drzwi, Piotr wybrał trudniejszą ścieżkę, tworząc z bratem zespół Bracia, a później zaskakując solowym albumem 40. Teraz, po 7 latach od debiutu solowego, wraca do klasycznego rocka z nowym singlem Syzyf. Cugowski nie zamierza się poddawać, a jego muzyczna podróż trwa dalej, zbliżając się do 30-lecia pracy scenicznej. W 1990 roku Slayer postanowił stworzyć metalowe arcydzieło, łącząc agresję Rain in Blood z mrokiem South of Heaven. Tak narodziło się Seasons in the Abyss, które z miejsca podbiło listy przebojów, osiągając 40. miejsce na Billboard 200. Złote certyfikaty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie? Proszę bardzo. A na trasie koncertowej Clash of the Titans Slayer zaskoczył fanów, zapraszając Alice in Chains. Cóż, nie wszyscy byli zachwyceni. Phil Collins znów w akcji. Muzyk zasugerował, że Paul McCartney mógł maczać palce w usunięciu jego wzmianki z odświeżonego dokumentu o The Beatles. Czyżby stara sprzeczka z Pałacu Buckingham znów dała o sobie znać? Tymczasem Collins szykuje się do dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, a gala odbędzie się 14 listopada. Ciekawe, czy McCartney pojawi się na tej uroczystości, czy może woli unikać spotkań z małym fanem The Beatles.
1: W świecie trash metalu, gdzie gitary krzyczą, a perkusja bije jak serce w amoku, Wielka Czwórka nie ma sobie równych. Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax to zespoły, które zdefiniowały gatunek i wyniosły go na światowe sceny. Każdy z nich ma na koncie albumy, które są prawdziwymi klejnotami ciężkiej muzyki. A teraz, po latach wzlotów i upadków, ktoś odważył się stworzyć ranking 10 ich najlepszych wydawnictw. Kto zdobył złoto? Tego nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Wstyd nie znać tych płyt.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 8 stopni i wiatr południowy o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Realizacją projektu zajmie się firma Skanska, a koszt inwestycji wyniesie blisko 51,5 miliona złotych. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną 4 pasy ruchu, a w ich miejsce powstanie Linar Park z 250 drzewami. Mieszkańcy wywalczyli utrzymanie kluczowych przejazdów poprzecznych, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. W Brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.
2: 33-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z kradzieżą defibrylatora AED z Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. Sprzęt, który może uratować życie, zniknął w nocy z 30 września na 1 października. Mieszkańcy rozpoznali podejrzanego po publikacji jego wizerunku i przekazali informacje policji. O dalszym losie zatrzymanego zdecydują organy ścigania. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i zranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji, po tym jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów.
1: W Krakowie doszło do nietypowego zdarzenia, gdy samochód elektryczny wpadł do wody podczas próby wyciągania łodzi. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i specjalistyczna grupa płetwonurków. Dzięki ich wspólnym działaniom pojazd został bezpiecznie wydobyty na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience. Prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej. W miniony weekend Technopark Pomerania w Szczecinie zamienił się w królestwo modelarzy podczas 14. szczecińskiego festiwalu modelarskiego Paprykarz. Wydarzenie przyciągnęło tłumy pasjonatów z Polski i zagranicy, którzy podziwiali około 1000 precyzyjnie wykonanych modeli. Festiwal oferował nie tylko konkursy, ale także warsztaty dla dzieci i pokazy służb mundurowych, co czyniło go atrakcją dla całych rodzin. Paprykarz po raz kolejny potwierdził swoją pozycję jako najważniejsze modelarskie święto Pomorza Zachodniego.
1: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 9 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest przeciętne, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindlich z Legii Warszawa. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
2: Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z 6 polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju ATP w Pekinie. Polak poddał mecz z Alexem de Minorem z powodu problemów zdrowotnych. Naciągnięcie mięśnia uda uniemożliwiło mu grę na pełnych obrotach. Decyzja o wycofaniu się miała zapobiec poważniejszemu urazowi.
2: Anastazja Kuś, 19-letnia nadzieja polskiej lekkoatletyki, rozpoczyna studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Młoda biegaczka, specjalizująca się w dystansie 400 metrów, łączy sport z edukacją na jednej z najlepszych uczelni w kraju. Choć nie zdradziła jeszcze wybranego kierunku, jej decyzja cieszy się dużym zainteresowaniem fanów. Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką. Dziś wieczorem Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów UEFA. Mecz odbędzie się na stadionie w Zenicy, gdzie stan murawy budzi kontrowersje. Selekcjoner Jan Urban ostrzega, że nierówności na boisku mogą prowadzić do kontuzji. Spotkanie rozpocznie się o 20:45.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie zmierzy się z Donną Vekić. Chorwatka, znana z sukcesu na igrzyskach w Paryżu, gdzie zdobyła srebrny medal, będzie rywalką naszej mistrzyni olimpijskiej. To starcie dwóch utalentowanych zawodniczek zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku, w towarzystwie Tomasza Sakiewicza, skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne dwukrotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo dwóch knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w trzeciej rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w trzeciej edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza. Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, stoi przed kluczowym meczem eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Po zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji Polski, gdzie nie zagrał ani minuty, udał się do Włoch na decydujące spotkanie z reprezentacją do lat 21. Mecz odbędzie się dziś o godzinie 18:15 w Peskarze. Mońka, mimo internetowego hejtu, marzy o grze w FC Barcelonie. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3431 odcinku Barw Szczęścia Tomasz Kępski postanawia rozwiać wszelkie wątpliwości Grażyny co do swoich uczuć. Podczas emocjonującego wyjazdu na tor wyścigowy z Wiktorem Tomasz wyznaje Grażynie miłość, pokazując, że ich relacja to coś więcej niż chwilowe uniesienie. To wyjątkowy moment, kiedy Kępski decyduje się wrócić do dawnej partnerki, a ich wspólna przyszłość nabiera nowych barw. Wiktor, który realizuje swoje urodzinowe marzenie, również zapamięta ten dzień na długo. Tomasz nie tylko wyznaje miłość, ale także potwierdza swoje pragnienie powiększenia rodziny. Odcinek 3431 Barw Szczęścia będzie miał premierę w piątek, 30 października o 20:50 w TVP2. To będzie wieczór pełen emocji i przełomowych decyzji.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 61 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 14 na TVP1. Khalil zmaga się z narastającymi problemami, a Munewer odkrywa jego pilnie strzeżoną tajemnicę, co wywołuje u niej niepokój. Burak przyznaje się do sabotowania Kerema, co prowadzi do napiętej rywalizacji między nimi, nie tylko zawodowej, ale i sercowej. Kerem brutalnie odrzuca uczucia Ezgi, co dla niej jest bolesnym ciosem. Dla fanów serialu to kolejna dawka emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Odcinek będzie dostępny także na platformie TVP VOD.
1: W tureckim serialu Panna Młoda nadchodzące odcinki od 215 do 220 zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Już dziś, 5 października, o 17:20 TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Bejza triumfuje, gdy wynik testu DNA wskazuje, że to Cichan jest ojcem dziecka Jący, choć to nieprawda. Mukader przekupuje Jące, by podtrzymała kłamstwo, co prowadzi do napięć i konfliktów. Cichan, wściekły na Hanser, wyładowuje swoją złość, a Bejza odbiera mu syna. W kolejnych odcinkach, emitowanych codziennie do soboty, 10 października, intrygi i zdrady będą się piętrzyć, a bohaterowie staną przed trudnymi wyborami. Czy Cichan odzyska syna i jak potoczą się losy Hanser? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe dni. W 1950 odcinku M jak miłość związek Anity i Kamila przeżyje prawdziwy kryzys. Gryc nie wytrzyma presji ze strony Anity, która naciska na starania o dziecko, mimo że nie może zajść w ciążę. Anita, załamana kolejnymi negatywnymi testami ciążowymi, nie będzie w stanie skupić się na pracy. Magda znajdzie ją w łazience całą we łzach i postara się ją pocieszyć. Kamil, mimo że stara się wspierać ukochaną, nie zgodzi się przełożyć służbowego wyjazdu do Wrocławia, co wywoła ostrą wymianę zdań między parą. W końcu Gryc nie wytrzyma napięcia i opuści Anitę, zostawiając ją samą. Czy to koniec ich związku? Odpowiedź poznamy już 20 października o 20:50 na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1950 odcinku M jak miłość Budzyńscy zorganizują sobie romantyczną kolację w swoim dawnym siedlisku. Magda i Andrzej spędzą tam wyjątkowy wieczór, który przyniesie niespodziewane zmiany. Magda zapragnie powiększenia rodziny i zaskoczy męża decyzją o adopcji psa. Jednak to nie wszystko, co czeka ich w tym odcinku. Magda odkryje, że jest w ciąży, co jeszcze bardziej odmieni ich życie. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 20 października, o godzinie 20:50 w TVP2. To będzie wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek.
2: Nadchodzące odcinki na wspólnej od 4292 do 4295, które pojawią się na ekranach w połowie października, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Robert w końcu zdemaskuje oszustwa Eweliny i Jagody, co może mieć poważne konsekwencje prawne dla Eweliny. Weronika stanie w obronie Kalskiej, ale sama poniesie tego koszty. Julka podejmie dramatyczną decyzję i ucieknie z kliniki leczenia uzależnień. Cieślikowie, ciesząc się nowym mieszkaniem, napotkają na niespodziewane problemy z sąsiadką. Kamil przeżyje szok, gdy Łucja oznajmi mu, że chce powiększyć rodzinę. W tle tych wydarzeń, w Poprawczaku, Hebel podejmie się roli wybawcy, a młodzi bohaterowie zmierzą się z własnymi wyzwaniami.
1: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka zauważy pod szkołą podejrzanego mężczyznę, który fotografuje uczennicę, co wzbudzi jej niepokój. Marysia, rozczarowana bierną reakcją wychowawczyni, postanowi działać na własną rękę. Razem z Kingą spróbuje przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Tymczasem ojciec Szymona przywiezie Marcie rodzinne zdjęcia i naszyjnik, ciesząc się na myśl o wnukach, choć Szymon nie będzie gotowy na wyznanie prawdy. Kulas, załamany wiadomością o ciąży córki, sięgnie po alkohol i będzie chciał odnaleźć winnego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 18 na antenie Polsatu.
2: La Promesa – Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15.05 na TVP 2. Petra nie zamierza dłużej tolerować Ayali i wprost mu grozi, co może wywołać lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Santos ujawnia swoje manipulacje, przyznając się do intrygi z zaproszeniem księżnej de Caril. Po długiej rozłące Jana i Manuel wreszcie się spotykają, co przynosi wzruszające chwile. Tymczasem Salvador zaskakuje Marię propozycją ustalenia daty ślubu. Fani mogą śledzić te i inne wątki, także na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rafał Brzoska ujawnił fałszywe nagranie z wizerunkiem Marty Nawrockiej, sugerujące poważne problemy zdrowotne pierwszej damy. Przedsiębiorca ostrzegł Karola Nawrockiego przed rosnącą falą internetowych oszustw, które coraz częściej wykorzystują znane twarze. Brzoska podkreśla, że sztuczna inteligencja umożliwia tworzenie coraz bardziej wiarygodnych fałszywych treści. Problem dotyczy nie tylko celebrytów, ale także polityków i ich rodzin. Generał Leon Komornicki wskazuje na brak jasno określonej strategii bezpieczeństwa w Polsce. Podkreśla potrzebę dostosowania prawa do zagrożeń hybrydowych i organizacji rezerw operacyjnych. Zwraca uwagę na konieczność regularnych ćwiczeń wojsk w pełnym składzie oraz wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Generał sugeruje także przywrócenie poboru, by stworzyć dobrze zorganizowane rezerwy. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd i prezydent twierdzą, że nowe przepisy obniżą ceny paliw, jednak budzą one wątpliwości, ponieważ obejmują zyski sprzed wejścia ustawy w życie. Joanna Scheuring-Wielgus uważa, że decyzje prezydenta są częścią jego sporu z rządem Donalda Tuska. Śledztwo w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych z maja 2020 roku utknęło w martwym punkcie. Mimo postawienia zarzutów, byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu akt oskarżenia wciąż nie trafił do sądu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie planuje teraz zbadać rolę Jarosława Kaczyńskiego, co może wywołać polityczną burzę. Sprawa wyborów, mimo upływu lat, nadal nie znalazła finału w sądzie. Szwecja, najnowszy członek NATO, wzmocniła wschodnią flankę sojuszu, rozmieszczając swoje myśliwce Saab JAS-39 Gripen w Polsce. Szwedzkie maszyny operują z polskich baz, chroniąc kluczowy węzeł logistyczny w Rzeszowie, przez który płynie pomoc dla Ukrainy. Wyposażone w nowoczesne rakiety, te myśliwce znacząco podnoszą bezpieczeństwo powietrzne regionu. Misja, planowana na 2 miesiące, jest częścią operacji NATO Air Policing.
1: Straż Pożarna ostrzega przed niebezpiecznym użytkowaniem listew zasilających. Podłączanie urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak pralki, piekarniki czy grzejniki, do przedłużaczy może prowadzić do pożaru. Zaleca się używanie listew z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i unikanie łączenia ich w łańcuchy. Pamiętajmy, że listwy są przeznaczone głównie do urządzeń o mniejszym poborze mocy, takich jak lampki czy ładowarki.
2: Czesnyscy policjanci przechwycili ponad 2 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób, które mogą być powiązane z nielegalnym obrotem tytoniem. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 3 700 tysięcy złotych. Dalsze działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
1: Astrologia wskazuje 6 znaków zodiaku, które cieszą się największym szacunkiem otoczenia. Koziorożec imponuje konsekwencją, lew odwagą, a skorpion siłą charakteru. Byk zyskuje uznanie dzięki stabilności, waga dzięki dyplomacji, a panna dzięki rzetelności. Warto jednak pamiętać, że na nasz odbiór wpływa więcej niż tylko data urodzenia. Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku. Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7 miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion. Masz problem z nieprzyjemnym zapachem w szafie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy skropić kawałek filcu ulubionym olejkiem eterycznym i umieścić go między ubraniami. Dzięki temu odzież zyska świeży zapach, a szafa będzie pachniała jak perfumeria. Pamiętaj też o regularnym wietrzeniu i myciu szafy, aby uniknąć stęchlizny. Zamiokulkas, popularna roślina domowa, może przestać rosnąć z powodu braku składników odżywczych. Prosty nawóz z drożdży może pomóc w przywróceniu jej witalności. Wystarczy rozpuścić 10 g drożdży w 1 litrze letniej wody z 1 łyżeczką cukru, odstawić na 1 godzinę, a następnie rozcieńczyć. Regularne podlewanie takim roztworem pobudzi roślinę do wzrostu. astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na Wszystkich Świętych. Te kolorowe kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni.
2: Październik to idealny czas na usunięcie mchu z kostki brukowej przed zimą. Mech, choć naturalny, może powodować uszkodzenia i jest śliski. Zaleca się ręczne usuwanie grubych warstw, a na mniejsze wykwity stosowanie mieszanki wody z octem. Dodatkowo warto zabezpieczyć nawierzchnię, by problem nie powrócił w przyszłym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 12 stopni w Szczecinie. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Krakowie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Farna zaskoczyła wszystkich, ogłaszając rozwód z Martinem Chobotem. Jeszcze niedawno para okazywała sobie czułości na scenie, a teraz okazuje się, że to tylko teatrzyk dla fanów. Czeska prasa od dawna spekulowała o kryzysie, ale kto by się spodziewał, że publiczny pocałunek na stadionie Eden to tylko zasłona dymna. Farna zapewnia, że nie ma tu żadnej sensacji, ale fani czują się oszukani. W ostatnim odcinku Tańca z Gwiazdami parkiet zamienił się w wybieg mody, a kreacje celebrytek przyćmiły same tańce. Julia Suryś niemal w samej bieliźnie, Helena Englert w sukience, której prawie nie było widać, a Julia Wieniawa błyszczała w cekinach. Rodzinny odcinek okazał się być bardziej pokazem mody niż tanecznym widowiskiem. A kto odpadł? Nikt, bo przecież w rodzinie siła. Szczepan Twardoch triumfuje na gali Nagrody Literackiej Naj 2026, zdobywając statuetkę za powieść Nul. Wygląda na to, że pisarz w końcu znalazł sposób, by przekonać jury, że jego książka to coś więcej niż tylko opowieść o wojnie. Ciekawe, czy 100 tysięcy złotych nagrody pomoże mu w pisaniu kolejnych, najważniejszych powieści. Warto dodać, że Twardoch już wcześniej próbował swoich sił w tym konkursie, ale dopiero teraz udało mu się zdobyć upragnione wyróżnienie. Mandaryna w Tańcu z Gwiazdami zaserwowała widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Rodzinny odcinek okazał się dla niej nie tylko tanecznym wyzwaniem, ale i okazją do pokazania, co jej naprawdę w duszy gra. Wspólny występ z najbliższymi i piosenka Michała i Eti dodały całości osobistego charakteru. Czyżby taniec stał się nową formą terapii?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W The Voice of Poland znowu zawrzało. Julia Szarek z Podlasia jednym występem rockowego hitu Iris sprawiła, że wszystkie fotele jurorów odwróciły się jak na komendę. Trenerzy walczyli o nią jak lwy, ale to Kuba Badach zdobył jej serce. W jego drużynie znalazły się też inne talenty, jak Aga Bojarska i Karolina Łopuch, które również podbiły serca jurorów. A dla tych, którym się nie udało, Ania Karwan otworzyła The Voice Comeback Stage, dając drugą szansę na muzyczne marzenia.
1: Katarzyna Nosowska, zamiast tradycyjnej składanki przebojów na 30-lecie kariery, serwuje nam album Nigredo, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Zamiast nostalgicznych wspomnień, artystka zaprasza do konfrontacji z tym, co bolesne i niewygodne. 4 producentów, 4 muzyczne światy i 0 miejsca na sentymenty. Premiera już 23 października, a Nosowska rusza w trasę, by pokazać, że po 3 dekadach nadal potrafi zaskoczyć. W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Alka Koraba, który w swojej książce Chory raj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, obnaża absurdy życia w Stanach Zjednoczonych. Od aktywnych strzelców w szkołach po

0: Frytki jako warzywa. To tylko niektóre z amerykańskich niespodzianek. Ale nie martwcie się. Ameryka to wciąż kraj uśmiechniętych ludzi i nieograniczonych możliwości. Nowy odcinek już w czwartek o godzinie 18 na YouTube Eski Rock.
1: Bracia Gallagherowie znów w centrum uwagi. Zestaw ponad 100 godzin niepublikowanych nagrań Oasis, wyceniany na prawie 1,6 miliona funtów, miał trafić na aukcję, ale został zablokowany przez samych muzyków. Noel i Liam nie zamierzają oddać swoich skarbów bez walki i skierowali sprawę do sądu. Tymczasem, mimo prawnych potyczek, Oasis wkrótce dołączy do Rock and Roll Hall of Fame, a ceremonia odbędzie się 14 listopada w Los Angeles.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W minioną sobotę Tom Morello zorganizował festiwal Power to the People, który okazał się prawdziwym muzycznym show z politycznym zacięciem. Na scenie pojawili się m.in. Jack Black jako Jack Sabbath, Serj Tankian i Bruce Springsteen, a wszystko to w ramach sprzeciwu wobec działań Donalda Trumpa. Wydarzenie transmitowane na żywo na całym świecie pozwoliło fanom zobaczyć historyczne momenty, jak wspólne wykonanie Power to the People Johna Lennona przez wszystkich artystów. Cóż, muzyka łączy, a polityka? Cóż, pozostawmy to bez komentarza. Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać. Metallica znowu na scenie, tym razem w Las Vegas, gdzie ich rezydencja w Sphere przyciąga tłumy jak magnes. Zespół postanowił zaskoczyć fanów zasadą No Repeat Weekend, odkopując muzyczne perełki, które nie były grane od lat. Pierwsze dwa koncerty już za nami, a wśród niespodzianek znalazły się utwory, które nie wybrzmiewały na żywo od dekad. Wygląda na to, że każdy kolejny występ będzie pełen takich muzycznych skarbów.
1: Swans, legendarna formacja, kończy swoją epicką podróż z formułą Big Sound. Po 15 latach muzycznego szaleństwa Michael Gira i spółka żegnają się z fanami wyjątkowym albumem koncertowym Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego, Czesławowi Sier, po wypadku na warszawskiej Ochocie, w którym ucierpiało 15 osób. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i grozi mu do 8 lat więzienia. Kierowca nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Eksperci wykluczyli awarię autobusu jako przyczynę wypadku. W Biedronce w Brwinowie doszło do licznych skarg na zachowanie jednego z ochroniarzy. Mężczyzna miał wdawać się w awantury z klientami, używając gazu i pałki teleskopowej. Mimo że policja nie otrzymała oficjalnych zgłoszeń, Biedronka potwierdziła problem i zakończyła współpracę z ochroniarzem. Od 1 października nie pracuje on już w tym sklepie. Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę Skanska do przebudowy ulicy Kruczej w Warszawie. Inwestycja za 51,5 miliona złotych zmieni 4 pasy ruchu w park linearny z 250 nowymi drzewami. Mieszkańcy wywalczyli zachowanie przejazdów poprzecznych, a projekt wzbudza obawy o korki i hałas. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około 18 miesięcy. 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń po odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Wzburzeni parafianie zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, domagając się cofnięcia decyzji. Interweniowała policja, aby umożliwić ewakuację duchownych. Diecezja podkreśla, że decyzja o odwołaniu proboszcza jest prawomocna i zatwierdzona przez Watykan. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
2: W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety. Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi 2 śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
2: Wczoraj na szczecińskim Pogodnie odbyła się kolejna edycja popularnego Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło setki mieszkańców, którzy polowali na unikatowe przedmioty i okazje. Piękna jesienna pogoda sprzyjała spacerom i przeglądaniu stoisk. Pchli Targ to nie tylko handel, ale także okazja do spotkań i rozmów w przyjaznej atmosferze.
1: W Siemiatyczach trwają przygotowania do hucznej imprezy z okazji 30. urodzin Skolima, zaplanowanej na czwartek 8 października. W amfiteatrze wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i sam jubilar. Uczestnicy będą mogli korzystać z licznych atrakcji, a kolor różowy będzie motywem przewodnim wydarzenia. Bilety kosztują 50 zł, a dzieci do 120 cm wzrostu chodzą za darmo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Lubaniu zakończono śledztwo w sprawie 37-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad rocznym synem. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i szarpać je za włosy, a wszystko nagrywać i wysyłać ojcu dziecka. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a oskarżona przebywa w areszcie. Grozi jej kara od 1 do 10 lat więzienia. Klaudia Uciechowska, 24-letnia Polka, została wypisana z oddziału intensywnej terapii i kontynuuje leczenie w krakowskim ośrodku rehabilitacyjnym. Młoda kobieta wróciła do kraju po ciężkiej chorobie, która zaskoczyła ją podczas studiów w Pekinie. Rodzina informuje o postępach w terapii, ale podkreśla, że przed Klaudią jeszcze długa droga do pełnego zdrowia. Wciąż trwa zbiórka funduszy na jej leczenie.
2: Hojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na zachmurzenie całkowite nad Polską. We Wrocławiu termometry wskażą 9 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 1 metr na sekundę. W Białymstoku zaś możemy liczyć na 14 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 3 metry na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie wśród młodych Polaków w wieku od 15 do 24 lat wynosi aż 11%, co jest ponad trzykrotnie wyższym wskaźnikiem niż w całej grupie aktywnych zawodowo. Młodzi szukają pracy średnio przez ponad 9 miesięcy. Jednocześnie 60% firm w Polsce ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Problemem jest często brak odpowiednich kompetencji, a nie brak ludzi. Automatyzacja i rozwój technologii zmieniają rynek pracy, co wymaga od młodych nowych umiejętności. Firmy, takie jak Exact i Forestall, inwestują w szkolenia, by przygotować młodych do zmieniającego się rynku. Francja zmaga się z falą protestów licealistów, które w poniedziałek sparaliżowały setki szkół w całym kraju. Demonstracje, początkowo dotyczące warunków nauki, przerodziły się w gwałtowne starcia. Zatrzymano około 5000 osób, a rannych zostało 170 uczniów oraz 600 funkcjonariuszy. W regionie stołecznym Île-de-France zamknięto ponad 1/3 szkół. Minister edukacji Edouard Geffrey planuje wizytę w jednej z protestujących placówek. Rząd obawia się eskalacji sytuacji, szczególnie w związku z zapowiadanymi na 6 października kolejnymi demonstracjami.
2: W polskich firmach rozmowy o wynagrodzeniach wciąż budzą kontrowersje. Zaledwie 21% pracowników otwarcie mówi o swoich zarobkach, a 63% przyznaje, że takie rozmowy są ograniczane przez pracodawców. Mimo to aż 90% Polaków popiera obowiązkowe podawanie widełek wynagrodzenia w ofertach pracy. Od grudnia zeszłego roku pracodawcy muszą informować kandydatów o stawkach przed rozmową kwalifikacyjną. To część unijnych przepisów zwiększających przejrzystość wynagrodzeń. Era tajemnic wokół pensji powoli dobiega końca.
1: W latach 20. wolne miasto Gdańsk stało się kluczowym punktem przemytu alkoholu na Bałtyku. Dzięki lukom prawnym i wolnej strefie portowej ogromne ilości spirytusu mogły legalnie trafiać do portu i opuszczać go bez podatku. Przemytnicy wykorzystywali duże statki bazy, które na pełnym morzu przeładowywały alkohol na mniejsze łodzie. W ten sposób spirytus trafiał do krajów z prohibicją, takich jak Finlandia. Z czasem przemyt stał się profesjonalny, a międzynarodowe syndykaty kontrolowały miliony litrów alkoholu. Koniec prohibicji w Finlandii w 1932 roku osłabił ten dochodowy biznes, ale nie zakończył go całkowicie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Uchodźcy z Ukrainy wnieśli w 2025 roku około 2,5% do polskiego PKB, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Zgodnie z raportem UNHCR i Deloitte, wskaźnik zatrudnienia Ukraińców wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Ukraińcy prowadzą także 13% działalności gospodarczych w Polsce, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo nadwyżka finansowa NFZ z tytułu obsługi obywateli Ukrainy wyniosła niecałe 2 miliardy złotych. Eksperci podkreślają jednak potrzebę dalszej integracji i wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców.
2: Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne. Pod koniec września doszło do poważnego ataku hakerskiego na systemy spółki Wakacje, Apple Chill. W wyniku tego incydentu wyciekły wrażliwe dane klientów, w tym dane paszportowe. Firma ostrzega przed możliwymi próbami oszustw i zaleca szczególną ostrożność. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznego systemu obsługi klientów oraz skrzynek mailowych pracowników. Choć grupa Fingerprint zaprzecza udziałowi w ataku, sprawcy pozostają nieznani. Klienci powinni zabezpieczyć swoje dokumenty i uważać na podejrzane wiadomości. Militaryzacja kosmosu postępuje, a orbita Ziemi staje się nowym polem bitwy. Liczba aktywnych satelitów wzrosła do ponad 9 tysięcy, co zwiększa ryzyko ataków na infrastrukturę kluczową dla gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie jest określana jako pierwsza komercyjna wojna kosmiczna z udziałem prywatnych firm satelitarnych. Mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, testują zaawansowaną broń antysatelitarną, co prowadzi do powstawania niebezpiecznych śmieci kosmicznych. W obliczu przestarzałych regulacji międzynarodowych kluczowe staje się wzmacnianie odporności infrastruktury kosmicznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ceny żywności na światowych rynkach osiągnęły najwyższy poziom od niemal 4 lat. Najbardziej drożeją cukier, zboża i oleje roślinne, co może wpłynąć na inflację w Polsce. Cukier podrożał we wrześniu o ponad 6%, a w porównaniu z ubiegłym rokiem jest droższy o blisko 15%. Zboża również odnotowały znaczący wzrost cen, aż o ponad 17% w skali roku. Choć ceny paliw w Polsce spadają, rosnące koszty żywności mogą zniwelować ten pozytywny efekt. Sytuacja na rynku żywności pozostaje dynamiczna i może mieć wpływ na nasze codzienne wydatki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 11 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3413 odcinku Barw Szczęścia śledztwo Celiny przeciwko Karolinie nabiera tempa. Detektywka, wynajęta przez Justina, odkrywa wspólnika Karoliny, specjalistę od deepfake'ów. Justin nie może się doczekać, aż Karolina wpadnie w ręce policji, ale Celina napotyka na poważne przeszkody. Tymczasem Karolina, nieświadoma zagrożenia, dzwoni do Justina z pretensjami, ale on już się jej nie boi. Łukasz odkrywa, że Celina wykorzystuje jego przyjaźń z Brunem do śledztwa, co prowadzi do napięć między nimi. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 20:05 w TVP2. W 3428 odcinku Barw Szczęścia Renata zacznie odzyskiwać równowagę dzięki terapii, ale jej spokój zakłóci bliska relacja Marcina z Darią. Choć Marcin zapewnia, że Daria to tylko koleżanka z pracy, sytuacja się skomplikuje, gdy oboje spędzą noc, czuwając nad niemowlęciem uratowanym z patologicznego domu. To zawodowe zaangażowanie może jednak podsycić zazdrość Renaty. Mimo że terapia przynosi efekty, Renata nie potrafi zignorować bliskości Marcina i Darii. Wcześniejsze incydenty tylko wzmocniły jej podejrzenia. Odcinek 3428 Barw Szczęścia będzie miał premierę we wtorek, 27 października o godzinie 20:50 w TVP2. Serial Panna Młoda zbliża się do emisji 230 odcinka, który zaplanowano na czwartek, 22 października. W tym odcinku Hancer i Cichan spędzają romantyczną noc w leśnej chatce, podczas gdy Deria wpada w sidła własnych intryg. Cinem decyduje się na przeprowadzkę do Meli, a Bejza zaprasza Hancer na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cichanem. Serial, który zadebiutował w TVP2 w styczniu, szybko zdobył serca polskich widzów. Panna Młoda to turecki hit, który w Polsce będzie emitowany przez wiele lat. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turk Seve, a produkcja liczy obecnie 325 odcinków. Jednak polska wersja, z uwagi na długość oryginalnych epizodów, zostanie podzielona, co podwoi liczbę odcinków.
2: Dziedzictwo w 1048 odcinku przynosi niesamowite zwroty akcji. Proces Ainur, oskarżonej o morderstwo Ezgi, zostaje przyspieszony, co zwiększa napięcie. Sinan, nie zważając na czas, odkrywa w mieszkaniu zmarłej ślad, który może być kluczowy. W jego ręce trafia laptop Ezgi, a na nim wiadomości z pogróżkami, które mogą odmienić losy Ainur. To odkrycie daje nadzieję na znalezienie prawdziwego sprawcy. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 16 w TVP1. Po emisji będzie dostępny w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinie i walce z przeciwnościami losu.
1: W 4297 odcinku Na Wspólnej Julka przeżywa dramatyczne chwile. Już drugą dobę jest pod wpływem narkotyków, a sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Mimo ostrzeżeń, Antek ulega jej prośbom i podaje kolejne używki, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Julka traci przytomność, a jej serce nie wytrzymuje, co skutkuje zawałem i niedotlenieniem mózgu. Antek, przerażony i bezradny, nie wie, jak jej pomóc. Na szczęście, dzięki interwencji Igora, Roberta i Arka, dziewczyna trafia do szpitala. Jej stan jest jednak krytyczny, a przyszłość niepewna. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o 20:15 na TVN. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący 3417 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 20:05 na TVP2. Daniel, zdeterminowany, by chronić syna, podejmie drastyczne kroki i porwie Adama, co wprowadzi sporo zamieszania. Celina nie odpuści sprawy Justina i zwróci się o pomoc do komisarza Majaka, co może przynieść nieoczekiwane konsekwencje. Weronika i Błażej będą musieli zmierzyć się z wyzwaniem opieki nad matką Modrzyckiego, co początkowo okaże się trudne, ale z czasem przyniesie pozytywne efekty. Serial, który od lat przyciąga widzów, opowiada o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej i ich codziennych zmaganiach. W obsadzie zobaczymy m.in. Wiktorię Gąsiewską, Marka Molaka i Katarzynę Glinkę. To będzie odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić. W 4753 odcinku serialu Klan Zosia postanawia nie wracać do Polski po emocjonalnej rozmowie z Jaromirem, który wyznaje jej miłość i odmawia rozwodu. Janusz, rozwścieczony tą sytuacją, grozi, że pojedzie do Pragi, by skonfrontować się z Jaromirem. Agnieszka, chcąc załagodzić napięcia, prosi o pomoc Bruna. Tymczasem Beata i Piotr mają problemy z miejscem zamieszkania podczas remontu, a Beata rozważa sprzedaż domu. Ula ponownie spotyka się z kandydatką na nianię, która jest gotowa zrezygnować z pracy w barze. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18:05 w TVP1. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15:05 na TVP2. Petra nie zamierza dłużej tolerować działań Ayali i otwarcie mu grozi, co może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich mieszkańców pałacu. Santos przyzna się Petrze, że to on zaprosił księżną de Caril, chcąc utrudnić życie Werze. Po długiej rozłące Manuel i Jana wreszcie się spotkają, co z pewnością wzruszy widzów. Tymczasem Salvador zaskoczy Marię, prosząc ją o ustalenie daty ślubu. Nowy odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP, VOD. To będzie prawdziwa uczta dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Krakowie zakończyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Kandydatka lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zdobyła jedynie niecałe 5% głosów. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący lewicy, podkreśla potrzebę analizy wyników i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Przyszłoroczne wybory parlamentarne będą kluczowe dla lewicy i całej koalicji, a ich celem jest walka z prawicowym populizmem i obrona praw obywatelskich.
2: Rosja ostrzegła zagranicznych dyplomatów przed pozostawaniem w Ukrainie, grożąc dalszymi atakami. Polska ambasada w Kijowie, kierowana przez Piotra Łukasiewicza, nie zamierza jednak opuszczać stolicy. Podobne stanowisko zajmują inne zachodnie misje, w tym Unia Europejska. Polska dyplomacja podkreśla, że rosyjskie groźby to próba zastraszenia i osłabienia wsparcia dla Ukrainy.
0: W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia. Szwecja, najnowszy członek NATO, wzmocniła wschodnią flankę sojuszu, rozmieszczając swoje myśliwce Saab JAS-39 Gripen w Polsce. Szwedzkie maszyny operują z polskich baz, chroniąc kluczowy węzeł logistyczny w Rzeszowie, przez który płynie pomoc dla Ukrainy. Wyposażone w nowoczesne rakiety, te myśliwce znacząco podnoszą bezpieczeństwo powietrzne regionu. Misja, planowana na 2 miesiące, jest częścią operacji NATO Air Policing.
1: Słuchacie Radia Super Express. Polonia w USA świętowała wczoraj na Manhattanie, gdzie odbyła się 89. Parada Pułaskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą w katedrze Świętego Patryka, a następnie uczestnicy zebrali się na śniadaniu w The Women's National Republican Club. Podczas spotkania Iwona Korga, wielka marszałek parady, została uhonorowana proklamacją stanu Nowy Jork za promowanie polskiej kultury. Głównym mówcą był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ, Krzysztof Szczerski, który przypomniał o historycznym wkładzie Polaków w budowę Ameryki.
0: Czosnyscy policjanci przechwycili ponad 2 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób, które mogą być powiązane z nielegalnym obrotem tytoniem. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 3 700 tysięcy złotych. Dalsze działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Na warszawskiej Woli zlikwidowano nielegalne miejsce gier hazardowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli 6 automatów do gier oraz około 50 gramów amfetaminy. Zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, któremu postawiono zarzuty prowadzenia nielegalnych gier i posiadania narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7 miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion. Masz problem z nieprzyjemnym zapachem w szafie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy skropić kawałek filcu ulubionym olejkiem eterycznym i umieścić go między ubraniami. Dzięki temu odzież zyska świeży zapach, a szafa będzie pachniała jak perfumeria. Pamiętaj też o regularnym wietrzeniu i myciu szafy, aby uniknąć stęchlizny. Astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na wszystkich świętych. Te kolorowe kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni. Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i były prezydent Polski, obchodził niedawno swoje 81. urodziny. Jego małżeństwo z Danutą Wałęsą, trwające już 57 lat, jest obecnie naznaczone wypaleniem i wzajemnymi żalami. Sam Wałęsa przyznaje, że ich relacja zmieniła się po zakończeniu politycznej walki, a publikacja książki Danuty Wałęsy, Marzenia i tajemnice, ujawniła wiele napięć. Mimo trudności, para przygotowuje się do obchodów 57. rocznicy ślubu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. W
0: Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu, a Mandaryna zdobyła pierwsze w tej edycji 40 punktów od jury. Wzruszenie sięgnęło zenitu, gdy tańczyła z synem Xavierem do utworu Ich Troje, śpiewanego na żywo przez Michała Wiśniewskiego. Po programie łzy szczęścia i bukiety kwiatów były na porządku dziennym, a uczestnicy opuszczali studio z uśmiechami na twarzach. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być aż tak wzruszający? Szczepan Twardoch triumfuje na gali Nagrody Literackiej Nike 2026, zdobywając statuetkę za powieść Nul. Wygląda na to, że pisarz w końcu znalazł sposób, by przekonać jury, że jego książka to coś więcej niż tylko opowieść o wojnie. Ciekawe, czy 100 tysięcy złotych nagrody pomoże mu w pisaniu kolejnych, najważniejszych powieści. Warto dodać, że Twardoch już wcześniej próbował swoich sił w tym konkursie, ale dopiero teraz udało mu się zdobyć upragnione wyróżnienie.
2: Tomasz Kamel, znany prezenter, zaskoczył wszystkich, ujawniając, że zmagał się z nowotworem złośliwym pęcherza. Mimo zdrowego trybu życia, choroba zaatakowała go niespodziewanie, ale na szczęście wykryto ją na wczesnym etapie. Po operacji Kamel apeluje do wszystkich o regularne badania profilaktyczne, bo jak sam mówi, lepiej dmuchać na zimne, niż później żałować. Cóż, nawet zdrowy styl życia nie gwarantuje, że rak nie zapuka do drzwi. W The Voice of Poland znowu zawrzało. Julia Szarek z Podlasia jednym występem rockowego hitu Iris sprawiła, że wszystkie fotele jurorów odwróciły się jak na komendę. Trenerzy walczyli o nią jak lwy, ale to Kuba Badach zdobył jej serce. W jego drużynie znalazły się też inne talenty, jak Aga Bojarska i Karolina Łopuch, które również podbiły serca jurorów. A dla tych, którym się nie udało, Ania Karwan otworzyła The Voice Comeback Stage, dając drugą szansę na muzyczne marzenia.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: AC/DC zakończyło swoją epicką, ponad dwuletnią trasę koncertową, a na scenie w New Jersey dołączył do nich sam Dave Grohl. Fani zastanawiają się, co dalej z australijskimi gigantami rocka, zwłaszcza po tajemniczym wpisie "Uruchomienie po raz ostatni". Czy to koniec ich scenicznej kariery, czy tylko tej trasy? Cóż, może czas zacząć opowiadać wnukom o tym wieczorze, jak zasugerował Brian Johnson. Björk, światowa gwiazda muzyki, zaskoczyła fanów w Polsce, pojawiając się osobiście na wędrującym festiwalu w Bielsku-Białej. Artystka zagrała darmowy set DJ-ski, ubrana w strój przypominający modliszkę, co wzbudziło niemałe emocje. Niestety, informacja o jej występie pojawiła się zaledwie 2 godziny przed rozpoczęciem, co sprawiło, że wielu fanów z innych regionów nie zdążyło dotrzeć na czas. Cóż, czasem trzeba być w odpowiednim miejscu i czasie, by zobaczyć swoje ulubione gwiazdy.
2: Bracia Gallagherowie znów w centrum uwagi. Zestaw ponad 100 godzin niepublikowanych nagrań Oasis, wyceniany na prawie 1,6 miliona funtów, miał trafić na aukcję, ale został zablokowany przez samych muzyków. Noel i Liam nie zamierzają oddać swoich skarbów bez walki i skierowali sprawę do sądu. Tymczasem, mimo prawnych potyczek, Oasis wkrótce dołączy do Rock and Roll Hall of Fame, a ceremonia odbędzie się 14 listopada w Los Angeles. Iron Maiden kończy swoją światową trasę Run for Your Lives w Japonii już w listopadzie, a potem planuje przerwę. Ale czy na pewno? Bruce Dickinson, lider zespołu, zapowiada solowy album, który ma być o poziom lepszy od poprzedniego. Fani spekulują, co kryje się za tajemniczymi niespodziankami, które zespół ma w zanadrzu. Cóż, pozostaje nam czekać na kolejne wieści z obozu Żelaznej Dziewicy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać.
2: Phil Campbell, legendarny gitarzysta Motorhead, zmarł w marcu tego roku, a teraz poznaliśmy oficjalną przyczynę jego śmierci. Okazuje się, że po serii operacji, w tym 2 przeszczepach wątroby, doszło do niewydolności wielonarządowej. Muzyk, który przez lata dawał z siebie wszystko na scenie, przegrał walkę z powikłaniami po operacji jelit. Cóż, nawet rock and roll nie zawsze wygrywa z medycyną.
1: W 1990 roku Slayer postanowił stworzyć metalowe arcydzieło, łącząc agresję Rain in Blood z mrokiem South of Heaven. Tak narodziło się Seasons in the Abyss, które z miejsca podbiło listy przebojów, osiągając 40. miejsce na Billboard 200. Złote certyfikaty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie? Proszę bardzo. A na trasie koncertowej Clash of the Titans Slayer zaskoczył fanów, zapraszając Alice in Chains. Cóż, nie wszyscy byli zachwyceni. Ach, te rokowe gwiazdy i ich kaprysy. Van Halen, zespół, który nie tylko grał na scenie, ale i w kulisach, wymagał M&M's bez brązowych drażetek. Ale to nie była tylko fanaberia. David Lee Roth twierdził, że to test na czujność organizatorów. Jedna brązowa drażetka mogła oznaczać, że ktoś nie przeczytał ich wymagań zbyt dokładnie, co mogło prowadzić do poważniejszych problemów niż źle dobrane słodycze. Cóż, kto by pomyślał, że kolor cukierka może być tak ważny?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Katowicach powietrze jest przeciętne, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Gigantyczna maszyna tnąca o nazwie Jolanta rozpoczęła pracę w Warszawie. Jej zadaniem jest wydrążenie tunelu pod nowy kolektor ściekowy, co ma chronić miasto przed zalewaniem podczas ulew. Inwestycja, której koszt to 218 milionów 500 tysięcy złotych, jest kluczowym elementem modernizacji stołecznej sieci wodociągowej. Prace już teraz powodują utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Czerniakowskiej. W Warszawie doszło do groźnego wypadku, gdy pijany kierowca uderzył w stację benzynową na ulicy Ostruckiej. Samochód stanął w płomieniach, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy przez godzinę walczyli z ogniem, a policja zatrzymała 31-letniego sprawcę, który miał niecałe 3 promile alkoholu we krwi. Obecnie trwa śledztwo w tej sprawie.
2: W centrum Warszawy rusza budowa 170-metrowego apartamentowca Roma Tower. Inwestycja, warta blisko miliarda złotych, zostanie zrealizowana przez konsorcjum TKT Engineering i Strabag. Zamiast biur, w wieżowcu powstaną luksusowe apartamenty. Prace mają potrwać 50 miesięcy, a parking pomieści 413 samochodów. Pod koniec września na warszawskim lotnisku ogłoszono alarm bombowy po telefonie od 15-latka z ośrodka wychowawczego na Podlasiu. Chłopiec twierdził, że podłożył bombę w jednym z samolotów, ale nie potrafił wskazać konkretnej maszyny. Służby szybko ustaliły, że to fałszywy alarm. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty.
2: W Krakowie doszło do nietypowego zdarzenia, gdy samochód elektryczny wpadł do wody podczas próby wyciągania łodzi. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i specjalistyczna grupa płetwonurków. Dzięki ich wspólnym działaniom pojazd został bezpiecznie wydobyty na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń. Wierni zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, protestując przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Duchowny musiał zostać ewakuowany przez policję w środku nocy. Decyzja o zmianie proboszcza wywołała ostry konflikt między częścią parafian a władzami diecezji. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
1: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety. Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi dwa śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
2: Wczoraj na szczecińskim Pogodnie odbyła się kolejna edycja popularnego Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło setki mieszkańców, którzy polowali na unikatowe przedmioty i okazje. Piękna jesienna pogoda sprzyjała spacerom i przeglądaniu stoisk. Pchli Targ to nie tylko handel, ale także okazja do spotkań i rozmów w przyjaznej atmosferze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w miejscowości Rogowo-Kolonia w gminie Choroszcz. Kierowca Jeepa zginął, próbując ominąć karton pozostawiony na drodze. Samochód wypadł z jezdni, uderzając w przepust drogowy i przydrożny słup. Policja potwierdza, że kierowca zmarł na miejscu.
2: Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej i Narewskiej w Białymstoku doszło do kolizji. Jeden z kierowców nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wymuszając pierwszeństwo. Siła uderzenia wepchnęła jedno z aut na chodnik. Na szczęście nikt z pieszych nie ucierpiał. W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie wśród młodych Polaków w wieku od 15 do 24 lat wynosi aż 11%, co jest ponad trzykrotnie wyższym wskaźnikiem niż w całej grupie aktywnych zawodowo. Młodzi szukają pracy średnio przez ponad 9 miesięcy. Jednocześnie 60% firm w Polsce ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Problemem jest często brak odpowiednich kompetencji, a nie brak ludzi. Automatyzacja i rozwój technologii zmieniają rynek pracy, co wymaga od młodych nowych umiejętności. Firmy, takie jak Exact i Forestall, inwestują w szkolenia, by przygotować młodych do zmieniającego się rynku.
2: Pizza sygnowana marką Muala, youtubera. Książulo trafia do sklepów Żabka w całej Polsce. Produkt ma być dostępny w ponad 13 tysiącach punktów, co stanowi znaczący krok w biznesowej karierze influencera. Mimo to decyzja spotkała się z falą krytyki ze strony fanów, którzy przypominają jego wcześniejsze deklaracje o niezależności. Wielu internautów twierdzi, że Książulo stracił część swojej autentyczności. Dodatkowo pojawiają się obawy, że część zysków z produkcji może trafić poza Polskę. Jak wpłynie to na dalszą karierę youtubera, pokażą wyniki sprzedaży. Od dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił, że za litr benzyny PB95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 79 groszy, a za PB98 niecałe 8 zł. Dobra wiadomość dla kierowców diesli. Cena oleju napędowego spadnie do niecałych 8 zł za litr. To wszystko w ramach programu Ceny Paliwa Niżej 3.0, który ma ograniczać wzrost cen. Warto pamiętać, że to ceny maksymalne, więc stacje mogą oferować paliwo taniej. Limity nie dotyczą autogazu LPG, którego cena nie jest regulowana.
1: Do Sejmu trafił projekt ustawy o nowym podatku od nieruchomości, który może wejść w życie w 2027 roku. Propozycja Lewicy zakłada opodatkowanie wartości nieruchomości zamiast ich powierzchni. Największe zmiany dotkną właścicieli trzeciego i kolejnych mieszkań, gdzie podatek może wynieść nawet 0,5% wartości nieruchomości. Wartość mieszkań ma być początkowo obliczana na podstawie wskaźnika kosztu odtworzenia metra kwadratowego. Projekt jest na wczesnym etapie legislacyjnym, a eksperci mają wiele pytań dotyczących jego szczegółów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Polacy mają już ponad 40 miliardów złotych długów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje niemal 2 miliony osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Największą część tej kwoty, ponad 31 miliardów złotych, stanowią długi osób w wieku od 36 do 65 lat. Młodsi Polacy również mają problemy, zadłużając się na łączną kwotę niecałe 6 miliardów złotych. Co ciekawe, młodzi coraz częściej biorą na raty codzienne zakupy, takie jak jedzenie czy ubrania. Problem zadłużenia dotyka różnych grup wiekowych, a wspólnym mianownikiem jest przekraczanie możliwości domowego budżetu. Google znalazł się pod lupą UOKiK. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko 4 spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
1: Uchodźcy z Ukrainy wnieśli w 2025 roku około 2,5% do polskiego PKB, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Zgodnie z raportem UNHCR i Deloitte, wskaźnik zatrudnienia Ukraińców wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Ukraińcy prowadzą także 13% działalności gospodarczych w Polsce, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo nadwyżka finansowa NFZ z tytułu obsługi obywateli Ukrainy wyniosła niecałe 2 miliardy złotych. Eksperci podkreślają jednak potrzebę dalszej integracji i wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców. Dziś na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie rusza nowy system transakcyjny WATS. To koniec z podglądaniem pełnego arkusza zleceń, co może zmienić strategię inwestorów. System wprowadza również losowy czas otwarcia i zamknięcia sesji, co ma zwiększyć stabilność rynku. Zlecenia PKC i PCR, które nie mogą być zrealizowane w całości, będą teraz anulowane. Nowa technologia ma 5-krotnie większą wydajność niż poprzedni system. To przygotowanie na wzrost liczby inwestorów i nowe regulacje, które wejdą w życie w przyszłym roku.
0: To są wiadomości wiadomości w Radio Super Express.
2: Militaryzacja kosmosu postępuje, a orbita Ziemi staje się nowym polem bitwy. Liczba aktywnych satelitów wzrosła do ponad 9 tysięcy, co zwiększa ryzyko ataków na infrastrukturę kluczową dla gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie jest określana jako pierwsza komercyjna wojna kosmiczna z udziałem prywatnych firm satelitarnych. Mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, testują zaawansowaną broń antysatelitarną, co prowadzi do powstawania niebezpiecznych śmieci kosmicznych. W obliczu przestarzałych regulacji międzynarodowych kluczowe staje się wzmacnianie odporności infrastruktury kosmicznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje przeciętny, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3425 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kajetan Broda odkryje, że jego biologicznym ojcem był zmarły Bogdan Rawicz, co czyni go przyrodnim bratem Cezarego. To odkrycie wywróci jego życie do góry nogami. Zamiast pogrążyć się w szoku, Broda natychmiast zacznie planować przyszłość, marząc o zmianie nazwiska i potencjalnym spadku po Rawiczu. W lokalu zaskoczy Natalię, ogłaszając, że są rodziną. Odcinek pełen niespodzianek i emocji zostanie wyemitowany 22 października o 20:50. W TVP 2. To będzie wieczór pełen napięcia i rodzinnych tajemnic. W 3431 odcinku Barw Szczęścia Tomasz Kępski postanawia rozwiać wszelkie wątpliwości Grażyny co do swoich uczuć. Podczas emocjonującego wyjazdu na tor wyścigowy z Wiktorem, Tomasz wyznaje Grażynie miłość, pokazując, że ich relacja to coś więcej niż chwilowe uniesienie. To wyjątkowy moment, kiedy Kępski decyduje się wrócić do dawnej partnerki, a ich wspólna przyszłość nabiera nowych barw. Wiktor, który realizuje swoje urodzinowe marzenie, również zapamięta ten dzień na długo. Tomasz nie tylko wyznaje miłość, ale także potwierdza swoje pragnienie powiększenia rodziny. Odcinek 3431 Barw Szczęścia będzie miał premierę w piątek, 30 października o 20:50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen emocji i przełomowych decyzji. W 4293 odcinku serialu Na Wspólnej Nohal usłyszy w poprawczaku dramatyczne wieści o swojej siostrze. Chłopak dowie się, że może zostać od niej odcięty, co wywoła w nim ogromne emocje. Hebel będzie próbował opanować sytuację, ale napięcie wśród chłopaków nie opadnie. Ryszard zaoferuje Nohalowi pomoc, ale postawi mu konkretny warunek – powrót na boisko. Nohal znajdzie się pod presją. Z jednej strony grozi mu rozdzielenie z siostrą, z drugiej ma szansę na pomoc. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:15 na TVN. Można go także obejrzeć online w serwisie Player. W najnowszym 4262 odcinku Pierwszej Miłości Hubert trafi do szpitala w ślubnym garniturze. Lekarze zdiagnozują u niego wstrząśnienie mózgu i złamanie ręki, ale mimo to nie porzuci planów ślubnych z Pauliną. Niestety, lekarz nie będzie chciał go wypisać z kliniki, co może pokrzyżować jego plany. Tymczasem w Barbarianie pojawi się nowa kelnerka Daga, która dostanie szansę na pracę próbną. Jolka postanowi sprawdzić jej kwalifikacje, co może wywołać napięcia. Aniela odkryje sekret, który może namieszać w jej małżeństwie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 18 na Polsacie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1048 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan znajdzie się pod ogromną presją, próbując znaleźć dowód na niewinność Ainur. Baran przyspieszy rozprawę, a do posiedzenia sądu zostanie zaledwie kilka godzin. Sinan przypomni sobie o laptopie, który Ezgi zostawiła u niego, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Tymczasem Poyraz postanowi chronić Pelin przed jej bratem, który chce umieścić ją w klinice psychiatrycznej. Kansel cieszy się z wizyty zamożnej koleżanki, widząc w tym szansę na wzbogacenie się. Nana jest zazdrosna o byłą dziewczynę swojego męża. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 12 października o godzinie 16 na antenie TVP 1. W 4753 odcinku serialu Klan Zosia postanawia nie wracać do Polski po emocjonalnej rozmowie z Jaromirem, który wyznaje jej miłość i odmawia rozwodu. Janusz, rozwścieczony tą sytuacją, grozi, że pojedzie do Pragi, by skonfrontować się z Jaromirem. Agnieszka, chcąc załagodzić napięcia, prosi o pomoc Bruna. Tymczasem Beata i Piotr mają problemy z miejscem zamieszkania podczas remontu, a Beata rozważa sprzedaż domu. Ula ponownie spotyka się z kandydatką na nianię, która jest gotowa zrezygnować z pracy w barze. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18:05 w TVP 1. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 497 odcinek. Już 13 października o godzinie 15:05 na antenie TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu. Krus nie odpuści Marii Antonii, naciskając na nią, by wyjawiła swoje plany wyjazdowe. Katalina i Pelayo będą musieli zmierzyć się z niewyjaśnionymi sprawami, które wciąż ich dzielą. Jana i Maria z niepokojem obserwują Pię, obawiając się, że nie poradzi sobie z samotnością. Virtudes odzyska syna, ale nowe problemy szybko się pojawią. Tymczasem Santos i Petra zbliżą się do siebie, a Maria i Salvador ponownie poruszą temat ślubu. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów nie przestaje zaskakiwać. Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4268 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 19 października o 18 na Polsacie. Eliza odwiedzi Darka w zakładzie karnym, by wesprzeć go w trudnych chwilach. Oboje czują się pokrzywdzeni przez Bolesława, który nie przestaje manipulować swoimi bliskimi. Gdy dowiaduje się o spotkaniu Elizy z Darkiem, postanawia zmienić swoje zeznania, próbując wpłynąć na syna. Tymczasem Eliza podejmuje ważne decyzje dotyczące swojej kariery, próbując odnaleźć się po dramatycznych wydarzeniach z przeszłości. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18, a także na platformie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Generał Leon Komornicki ocenia, że Rosja prowadzi wojnę totalną przeciwko Ukrainie, atakując jej infrastrukturę krytyczną. Celem jest załamanie ukraińskiej gospodarki i społeczeństwa. Niemcy wspierają Ukrainę finansowo, ale generał uważa to za działanie koniunkturalne. Z dystansem odnosi się także do zapowiedzi utworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce, podkreślając, że na razie to tylko deklaracje polityczne. W prezydenckim ośrodku Promnik w Rudzie Tarnowskiej wybuchła polityczna burza. Okazało się, że rodzina prezydenta Karola Nawrockiego korzysta z trzech koni należących do kancelarii prezydenta. Czwarty koń jest zapewniany przez SOP. Sprawa wywołała falę komentarzy i żądań ujawnienia faktur za zakup konia Ramzesa.
2: Mateusz Morawiecki w rozmowie na antenie RMF FM odniósł się do spekulacji na temat Daniela Obajtka jako potencjalnej twarzy gospodarczej PiS. Były premier życzył Obajtkowi powodzenia, ale wyraźnie oddzielił jego działania od własnych planów. Morawiecki przedstawił także cele swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, które ma być zaporą dla Donalda Tuska i Grzegorza Brauna. Zapowiedział również, że stowarzyszenie planuje samodzielny start w wyborach i rejestrację jako partia polityczna.
0: Dziś w Sejmie Mateusz Morawiecki przedstawił projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla posłów i senatorów poniżej 60 roku życia. Szkolenie ma trwać 58 dni i obejmować część teoretyczną oraz praktyczną. Projekt zakłada również możliwość służby parlamentarzystów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Rozwój Plus argumentuje, że takie szkolenie jest niezbędne w obecnych czasach.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał zarzuty korupcyjne od prokuratury Europejskiej. W sprawę zaangażowany został premier Donald Tusk, który musiał złożyć zeznania na Śląsku. Król twierdzi, że cała sytuacja to pułapka na koalicję 15 października. Poseł przekonuje, że jest niewinny i nie przyjął żadnych korzyści majątkowych.
0: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale Kancelaria Prezydenta wstrzymała wysłanie zaproszenia na jego ślubowanie. Powodem jest spór o to, czy prezydent musi być obecny podczas ceremonii, co kwestionuje profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Kancelaria zażądała także dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymogów formalnych. Konflikt ten może wpłynąć na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Skrzypiące drzwi mogą być uciążliwe, ale często wystarczy niewielka ilość smaru, by rozwiązać problem. Zanim sięgniesz po specjalistyczne preparaty, sprawdź, czy masz w domu odpowiedni olej, na przykład mineralny. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością smaru, aby nie przyciągał kurzu. Jeśli drzwi nadal hałasują, przyczyna może być poważniejsza i wymagać regulacji lub naprawy. Dobór odpowiedniej fryzury może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, zwłaszcza jeśli jest ona okrągła. Dla takiego kształtu twarzy polecane są cięcia, które optycznie wydłużają rysy, jak long bob czy curtain bangs. Należy unikać ciężkich, prostych grzywek i fryzur, dodających objętości na wysokości policzków. Dobrze dobrana fryzura powinna podkreślać naturalne piękno i sprawiać, że czujemy się w niej swobodnie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Borówka brusznica, choć powszechna w polskich lasach, wciąż pozostaje niedoceniana. Te czerwone owoce, popularne w Finlandii, są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które wspierają odporność i mogą wspomagać spalanie tłuszczów. Warto wzbogacić nimi dietę, dodając je do mięs czy deserów. Brusznica to nie tylko smak, ale i zdrowie.
2: Astrologia wskazuje 6 znaków zodiaku, które cieszą się największym szacunkiem otoczenia. Koziorożec imponuje konsekwencją, lew odwagą, a skorpion siłą charakteru. Byk zyskuje uznanie dzięki stabilności, waga dzięki dyplomacji, a panna dzięki rzetelności. Warto jednak pamiętać, że na nasz odbiór wpływa więcej niż tylko data urodzenia. Dywany w naszych domach mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów, działając jak filtry zatrzymujące zanieczyszczenia. Eksperci zalecają regularne odświeżanie na sucho, nawet gdy dywan wygląda na czysty. Prosta metoda z użyciem sody oczyszczonej pozwala szybko przywrócić świeżość, eliminując drażniące aromaty. W przypadku trudniejszych zapachów, jak mocz, skuteczny jest roztwór octu z wodą.
0: Jesienią rośliny doniczkowe wymagają szczególnej uwagi. Zmieniające się warunki, takie jak krótsze dni i rozpoczęcie sezonu grzewczego, wpływają na ich wzrost i zapotrzebowanie na wodę. Warto obserwować rośliny i dostosować podlewanie do ich indywidualnych potrzeb. Uważajmy też na miejsce, w którym stoją doniczki, unikając bezpośredniego sąsiedztwa kaloryferów i zimnych szyb.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Październik to idealny czas na usunięcie mchu z kostki brukowej przed zimą. Mech, choć naturalny, może powodować uszkodzenia i jest śliski. Zaleca się ręczne usuwanie grubych warstw, a na mniejsze wykwity stosowanie mieszanki wody z octem. Dodatkowo warto zabezpieczyć nawierzchnię, by problem nie powrócił w przyszłym roku. kinach zadebiutował film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, a na Netflixie pojawił się serial o tym samym tytule autorstwa Pawła Maślony. Obie produkcje wywołały gorącą dyskusję na temat obsady i interpretacji dzieła Bolesława Prusa. W ramach zabawy zapytano sztuczną inteligencję, jakich polityków widziałaby w rolach bohaterów Lalki. Wśród propozycji znaleźli się m.in. Donald Tusk jako Stanisław Wokulski i Jarosław Kaczyński jako Ignacy Rzecki.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znów na wojennej ścieżce, tym razem w Senacie i na ulicach, walcząc o prawa zwierząt. Gwiazda nie kryje irytacji wobec polityków, którzy obiecują, ale nic nie robią. Wspierana przez partnerkę zmarłego posła, Doda nie zamierza odpuszczać i zapowiada dalsze nagłaśnianie nieprawidłowości. Politycy, którzy myśleli, że jej zapał szybko minie, mogą się mocno zdziwić.
2: Ewa Farna i Martin Hobot, para, która przez lata była wzorem miłości, oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok, czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się nie tak, jakbyśmy chcieli. Ale spokojnie, oboje zapewniają, że pozostaną kochającymi rodzicami.
1: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony wiejska sielanka okazała się być bardziej jak survivalowy obóz przetrwania. Kandydaci i kandydatki zderzyli się z twardą rzeczywistością. Od dojenia krów po zawody strażackie. Między Karolem a Julią w ciasnej kabinie ciągnika aż iskrzyło, podczas gdy u Justyny panowie zmagali się z zapachami, które nie przypominały perfum z miasta. Tymczasem Mariusz zorganizował zawody strażackie, a Ewelina zyskała punkty za masaż pleców. Kto przetrwa ten emocjonalny rollercoaster? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Jan Englert, znany aktor i reżyser, zaskoczył wszystkich w rodzinnym odcinku Tańca z gwiazdami. Zamiast grzecznie odtańczyć walca, postanowił zaszaleć na parkiecie razem z córką Heleną. Juror Rafał Maserak przyznał, że spodziewał się takiego zwrotu akcji, ponieważ Englert to przecież artystyczna dusza, która nie lubi sztampy. Występ ojca i córki na pewno na długo zapadnie w pamięć widzów.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Netflix wkracza na medyczną scenę z nowym serialem Znieczulenie, który zadebiutuje 4 listopada. Leszek Lichota, niczym współczesny znachor, wciela się w neurochirurga Dawida Łazarza, który po nieudanym zabiegu ląduje na prowincji. Tam, wśród lokalnych absurdów, walczy o zdrowie pacjentów i swoją niezależność. Czy to nowoczesna wersja znachora? Czy może kolejny dramat o lekarzu, który wie lepiej niż wszyscy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie. Piotr Guma Gumulec zaskoczył wszystkich, zapraszając na parkiet Tańca z gwiazdami swojego brata Bartka, który na co dzień jest jego menedżerem. Bartek, choć nieco przerażony, podjął wyzwanie i zatańczył tango, udowadniając, że dla brata zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to naukę skomplikowanej choreografii. Piotr z uśmiechem przyznał, że nie musiał go przekupywać, bo przecież menedżer czasem musi się poświęcić. Po występie emocje opadły, a bracia mogli cieszyć się wspólnym sukcesem i wyjątkową pamiątką.
2: Jan Frycz, niezapomniany aktor, odszedł w sierpniu, ale teatr nie zna słowa stop. Mariusz Bonaszewski, znany z ekranów i scen, przejął jego rolę w Orestei w Teatrze Narodowym. Premiera już 10 października, bo przecież sztuka musi trwać, nawet gdy życie mówi pauza. Ciekawe, czy duch Frycza będzie obecny na widowni, obserwując, jak jego następca radzi sobie z wyzwaniem.
1: Katarzyna Nosowska, zamiast tradycyjnej składanki przebojów na 30-lecie kariery, serwuje nam album Nigredo, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Zamiast nostalgicznych wspomnień, artystka zaprasza do konfrontacji z tym, co bolesne i niewygodne. 4 producentów, 4 muzyczne światy i 0 miejsca na sentymenty. Premiera już 23 października, a Nosowska rusza w trasę, by pokazać, że po 3 dekadach

0: nadal potrafi zaskoczyć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Alka Koraba, który w swojej książce Chory raj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, obnaża absurdy życia w Stanach Zjednoczonych. Od aktywnych strzelców w szkołach po frytki jako warzywa. To tylko niektóre z amerykańskich niespodzianek. Ale nie martwcie się. Ameryka to wciąż kraj uśmiechniętych ludzi i nieograniczonych możliwości. Nowy odcinek już w czwartek o godzinie 18 na YouTube Eski Rock. Piotr Cugowski, znany z nieustannego poszukiwania własnej drogi w muzyce, obchodzi dziś 47. urodziny. Choć nazwisko mogło otworzyć wiele drzwi, Piotr wybrał trudniejszą ścieżkę, tworząc z bratem zespół Bracia, a później zaskakując solowym albumem 40. Teraz, po 7 latach od debiutu solowego, wraca do klasycznego rocka z nowym singlem Syzyf. Cugowski nie zamierza się poddawać, a jego muzyczna podróż trwa dalej, zbliżając się do 30-lecia pracy scenicznej. Phil Collins znów w akcji. Muzyk zasugerował, że Paul McCartney mógł maczać palce w usunięciu jego wzmianki z odświeżonego dokumentu o The Beatles. Czyżby stara sprzeczka z Pałacu Buckingham znów dała o sobie znać? Tymczasem Collins szykuje się do dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, a gala odbędzie się 14 listopada. Ciekawe, czy McCartney pojawi się na tej uroczystości, czy może woli unikać spotkań z małym fanem The Beatles. Czas na podróż w czasie. Festiwal od bikiniarzy do hipsterów po raz 10 zabierze nas w sentymentalną wyprawę do lat 80., skupiając się na polskiej nowej fali. Już 16 października na scenie pojawią się Wczasy, a w listopadzie zagrają trójmiejscy muzycy z Tribute to Nowa Aleksandria. Organizatorzy obiecują, że będzie to nie tylko muzyczna uczta, ale i okazja do zbudowania międzypokoleniowych mostów. Ciekawe, czy młodzież z TikToka odnajdzie się w rytmach Cold Wave i synthpopu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 9 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 13 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Katowicach powietrze jest przeciętne, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 33-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z kradzieżą defibrylatora AED z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie. Sprzęt, który może uratować życie, zniknął w nocy z 30 września na 1 października. Mieszkańcy rozpoznali podejrzanego po publikacji jego wizerunku i przekazali informacje policji. O dalszym losie zatrzymanego zdecydują organy ścigania. Na warszawskim Mokotowie rozpoczęły się prace nad drugim etapem budowy kolektora mokotowskiego BIS. Tarcza TBM o imieniu Jolanta wydrąży 2-kilometrowy tunel, który pomoże w odprowadzaniu wód deszczowych. Inwestycja ma na celu odciążenie istniejącego systemu kanalizacyjnego i lepsze przygotowanie miasta na intensywne opady. Prace już wpływają na ruch drogowy, między innymi na ulicy Czerniakowskiej, gdzie jezdnia została zwężona.
2: Wczoraj późnym wieczorem na warszawskiej Białołęce doszło do groźnego wypadku. 31-letni kierowca, będący pod wpływem alkoholu, wjechał samochodem w stację paliw przy ulicy Ostruckiej. Pojazd stanął w płomieniach, a strażacy walczyli z ogniem przez ponad godzinę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a kierowca został zatrzymany przez policję.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Olszyc Szlachecki doszło do tragicznego wypadku. 19-letni kierowca samochodu marki Audi, obywatel Ukrainy, zginął po tym, jak jego auto z impetem uderzyło w ogrodzenie posesji. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora. W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń po odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Wzburzeni parafianie zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, domagając się cofnięcia decyzji. Interweniowała policja, aby umożliwić ewakuację duchownych. Diecezja podkreśla, że decyzja o odwołaniu proboszcza jest prawomocna i zatwierdzona przez Watykan. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Katowicach trwa protest górników ze Śląska i Bełchatowa, wspieranych przez hutników. Przed Ministerstwem Energii rozbrzmiewają syreny, a manifestujący sprzeciwiają się likwidacji kopalń i importowi węgla. Szczególnie mocno wybrzmiewa sprzeciw wobec zamknięcia kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica, które mają duże złoża węgla. Protestujący podkreślają także rolę kobiet w przemyśle górniczym i zapowiadają dalszą walkę o swoje postulaty. W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej. W miniony weekend Technopark Pomerania w Szczecinie zamienił się w królestwo modelarzy podczas 14. szczecińskiego festiwalu modelarskiego Paprykarz. Wydarzenie przyciągnęło tłumy pasjonatów z Polski i zagranicy, którzy podziwiali około 1000 precyzyjnie wykonanych modeli. Festiwal oferował nie tylko konkursy, ale także warsztaty dla dzieci i pokazy służb mundurowych, co czyniło go atrakcją dla całych rodzin. Paprykarz po raz kolejny potwierdził swoją pozycję jako najważniejsze modelarskie święto Pomorza Zachodniego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 13 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje zły, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dziś wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Trener Jan Urban wyraził obawy związane z kiepskim stanem murawy na stadionie w Zenicy. Polacy będą musieli radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który jest zawieszony za kartki. Mimo trudności Urban podkreśla, że nie zmieni stylu gry drużyny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindlich z Legii Warszawa. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Alexem de Minaurem w półfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Australijczyk, zajmujący 10. miejsce w rankingu, znany jest z niezwykłej szybkości. Hurkacz awansował do półfinału po zwycięstwie nad Karenem Khachanovem. Czy Polakowi uda się pokonać demona po raz drugi w karierze? Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju ATP w Pekinie. Polak poddał mecz z Alexem de Minaurem z powodu problemów zdrowotnych. Naciągnięcie mięśnia uda uniemożliwiło mu grę na pełnych obrotach. Decyzja o wycofaniu się miała zapobiec poważniejszemu urazowi.
0: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie zmierzy się z Donną Vekić. Chorwatka, znana z sukcesu na igrzyskach w Paryżu, gdzie zdobyła srebrny medal, będzie rywalką naszej mistrzyni olimpijskiej. To starcie dwóch utalentowanych zawodniczek zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku, w towarzystwie Tomasza Sakiewicza, skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne dwukrotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo dwóch knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w trzeciej rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w trzeciej edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza. Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, stoi przed kluczowym meczem eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Po zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji Polski, gdzie nie zagrał ani minuty, udał się do Włoch na decydujące spotkanie z reprezentacją do lat 21. Mecz odbędzie się dziś o godzinie 18:15 w Peskarze. Mońka, mimo internetowego hejtu, marzy o grze w FC Barcelonie. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Warszawa to miasto przywitana z temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest zła, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Panna Młoda zbliża się do emisji 230 odcinka, który zaplanowano na czwartek, 22 października. W tym odcinku Hunter i Cichan spędzają romantyczną noc w leśnej chatce, podczas gdy Derya wpada w sidła własnych intryg. Cinem decyduje się na przeprowadzkę do Meli, a Bejza zaprasza Hunter na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cichanem. Serial, który zadebiutował w TVP 2 w styczniu, szybko zdobył serca polskich widzów. Panna Młoda to turecki hit, który w Polsce będzie emitowany przez wiele lat. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turkseve, a produkcja liczy obecnie 325 odcinków. Jednak polska wersja, z uwagi na długość oryginalnych epizodów, zostanie podzielona, co podwoi liczbę odcinków.
2: M jak miłość szykuje emocjonujący 1945 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś wieczorem o 20.50 na TVP2. Agnes nie wytrzyma i ujawni zdradzieckie działania Artura przed Marysią, Barbarą i Basią. Wściekła na ojca, odkryje jego kłamstwa, gdy zobaczy SMS-y od kochanki w jego telefonie. Artur, próbując ratować sytuację, znów posunie się do kłamstwa, ale Agnes nie da się zwieść. Podczas rodzinnego śniadania w subtelny sposób wyrazi swoje zdanie na temat ojca, co przyciągnie uwagę Marysi. Choć prawda jeszcze nie wyjdzie na jaw, napięcie w rodzinie Mostowiaków rośnie. Czy Artur zdoła ukryć swój sekret na dłużej?
1: W 1950 odcinku M jak miłość Budzyńscy zorganizują sobie romantyczną kolację w swoim dawnym siedlisku. Magda i Andrzej spędzą tam wyjątkowy wieczór, który przyniesie niespodziewane zmiany. Magda zapragnie powiększenia rodziny i zaskoczy męża decyzją o adopcji psa. Jednak to nie wszystko, co czeka ich w tym odcinku. Magda odkryje, że jest w ciąży, co jeszcze bardziej odmieni ich życie. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 20 października, o godzinie 20.50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4293, Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów, ale nadal będzie musiała pozostać na leczeniu psychiatrycznym. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20.15 na TVN. Wsparcie dla Eweliny okażą Weronika i bliscy, podczas gdy Greg Kalski, po usłyszeniu prawdy o swoich agresywnych zachowaniach, wpadnie w furię i będzie chciał opuścić szpital. Jagoda, córka Eweliny, nie zostanie sama. Weronika, Lew i Kacper zapewnią jej opiekę. Prawda o wydarzeniach w rodzinie Kalskich w końcu wyjdzie na jaw, co przyniesie ulgę Ewelinie. Odcinek będzie dostępny także online w serwisie Player.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka zauważy pod szkołą podejrzanego mężczyznę, który fotografuje uczennicę, co wzbudzi jej niepokój. Marysia, rozczarowana bierną reakcją wychowawczyni, postanowi działać na własną rękę. Razem z Kingą spróbuje przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Tymczasem ojciec Szymona przywiezie Marcie rodzinne zdjęcia i naszyjnik, ciesząc się na myśl o wnukach, choć Szymon nie będzie gotowy na wyznanie prawdy. Kulas, załamany wiadomością o ciąży córki, sięgnie po alkohol i będzie chciał odnaleźć winnego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 3418 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Hubert odwiedzi Adama w szpitalu, ale zamiast spokojnej rozmowy czeka go oskarżenie o zlecenie ataku. Adam postawi rodzinę Pyrków pod ścianą, żądając pieniędzy za milczenie. Tymczasem Karolina zostanie zatrzymana przez policję, co może odmienić jej los. Justin z ulgą przyjmie wiadomość o jej aresztowaniu, a konfrontacja z Markiem Siwickim może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Broda, zaintrygowany nowym tropem, będzie próbował rozwikłać tajemnicę swojego ojca. Ten odcinek zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 20.05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi wątkami i emocjonującymi historiami. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1049 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 16 w TVP1. Sąd odroczy proces Ainur na miesiąc, co daje jej chwilę wytchnienia, ale nie zakończy jej problemów. Pelin, wciąż zmagająca się z trudnościami, znajdzie wsparcie w Poirazie, który postanowi, że zostanie w ich domu aż do rozprawy. Nana będzie próbowała zaakceptować obecność Pelin, choć zazdrość o pierwszą miłość męża będzie narastać. Tymczasem Sinan, zaangażowany w sprawy Ainur, będzie musiał zmierzyć się z obawami o swoją reputację. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15.05 na TVP2. Petra nie zamierza dłużej tolerować działań Ayali i otwarcie mu grozi, co może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich mieszkańców pałacu. Santos przyzna się Petrze, że to on zaprosił księżną de Caril, chcąc utrudnić życie Werze. Po długiej rozłące Manuel i Jana wreszcie się spotkają, co z pewnością wzruszy widzów. Tymczasem Salvador zaskoczy Marię, prosząc ją o ustalenie daty ślubu. Nowy odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP, VOD. To będzie prawdziwa uczta dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Bogdana Święczkowskiego, zarzucając mu blokowanie pracy nowych sędziów. W rozmowie z Radiem Z Gawkowski określił Trybunał jako pseudo-trybunał i podkreślił konieczność zaprowadzenia porządku. Polityk nie potwierdził jednak, czy do Trybunału wejdzie policja, ale zaznaczył, że działania powinny zagwarantować możliwość pracy nowo wybranym sędziom. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd i prezydent twierdzą, że nowe przepisy obniżą ceny paliw, jednak budzą one wątpliwości, ponieważ obejmują zyski sprzed wejścia ustawy w życie. Joanna Scheuring-Wielgus uważa, że decyzje prezydenta są częścią jego sporu z rządem Donalda Tuska.
2: W Mrągowie doszło do niecodziennego porozumienia politycznego. Samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, mimo ogólnokrajowej rywalizacji, połączyli siły na szczeblu lokalnym. Na stanowisko wicestarosty powołano Bogdana Moroza z PiS, co zakończyło trwający impas w powiecie. To pokazuje, że lokalna polityka potrafi przekraczać krajowe podziały dla dobra regionu.
0: Śledztwo w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych z maja 2020 roku utknęło w martwym punkcie. Mimo postawienia zarzutów, byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu akt oskarżenia wciąż nie trafił do sądu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie planuje teraz zbadać rolę Jarosława Kaczyńskiego, co może wywołać polityczną burzę. Sprawa wyborów, mimo upływu lat, nadal nie znalazła finału w sądzie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Krakowie zakończyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Kandydatka lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zdobyła jedynie niecałe 5% głosów. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący lewicy, podkreśla potrzebę analizy wyników i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Przyszłoroczne wybory parlamentarne będą kluczowe dla lewicy i całej koalicji, a ich celem jest walka z prawicowym populizmem i obrona praw obywatelskich.
2: Rosja ostrzegła zagranicznych dyplomatów przed pozostawaniem w Ukrainie, grożąc dalszymi atakami. Polska ambasada w Kijowie, kierowana przez Piotra Łukasiewicza, nie zamierza jednak opuszczać stolicy. Podobne stanowisko zajmują inne zachodnie misje, w tym Unia Europejska. Polska dyplomacja podkreśla, że rosyjskie groźby to próba zastraszenia i osłabienia wsparcia dla Ukrainy.
0: Szwecja, najnowszy członek NATO, wzmocniła wschodnią flankę sojuszu, rozmieszczając swoje myśliwce Saab JAS-39 Gripen w Polsce. Szwedzkie maszyny operują z polskich baz, chroniąc kluczowy węzeł logistyczny w Rzeszowie, przez który płynie pomoc dla Ukrainy. Wyposażone w nowoczesne rakiety, te myśliwce znacząco podnoszą bezpieczeństwo powietrzne regionu. Misja, planowana na 2 miesiące, jest częścią operacji NATO Air Policing.
2: Polonia w USA świętowała wczoraj na Manhattanie, gdzie odbyła się 89. Parada Pułaskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą w katedrze świętego Patryka, a następnie uczestnicy zebrali się na śniadaniu w The Women's National Republican Club. Podczas spotkania Iwona Korga, wielka marszałek parady, została uhonorowana proklamacją stanu Nowy Jork za promowanie polskiej kultury. Głównym mówcą był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ, Krzysztof Szczerski, który przypomniał o historycznym wkładzie Polaków w budowę Ameryki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na warszawskiej Woli zlikwidowano nielegalne miejsce gier hazardowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli 6 automatów do gier oraz około 50 gramów amfetaminy. Zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, któremu postawiono zarzuty prowadzenia nielegalnych gier i posiadania narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku. Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7 miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion. Masz problem z nieprzyjemnym zapachem w szafie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy skropić kawałek filcu ulubionym olejkiem eterycznym i umieścić go między ubraniami. Dzięki temu odzież zyska świeży zapach, a szafa będzie pachniała jak perfumeria. Pamiętaj też o regularnym wietrzeniu i myciu szafy, aby uniknąć stęchlizny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na Wszystkich Świętych. Te kolorowe kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie prognozowana temperatura to 10 stopni z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Szczepan Twardoch triumfuje na gali Nagrody Literackiej NAJ 2026, zdobywając statuetkę za powieść Nul. Wygląda na to, że pisarz w końcu znalazł sposób, by przekonać jury, że jego książka to coś więcej niż tylko opowieść o wojnie. Ciekawe, czy 100 tysięcy złotych nagrody pomoże mu w pisaniu kolejnych, najważniejszych powieści. Warto dodać, że Twardoch już wcześniej próbował swoich sił w tym konkursie, ale dopiero teraz udało mu się zdobyć upragnione wyróżnienie. Mandaryna w Tańcu z Gwiazdami zaserwowała widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Rodzinny odcinek okazał się dla niej nie tylko tanecznym wyzwaniem, ale i okazją do pokazania, co jej naprawdę w duszy gra. Wspólny występ z najbliższymi i piosenka Michała i Eti dodały całości osobistego charakteru. Czyżby taniec stał się nową formą terapii? Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, nie przestaje nas zaskakiwać. Po eksperymencie Odsiadka postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym reality show Królowej Przetrwania. Zenon Martyniuk, choć nie może towarzyszyć jej w przygotowaniach, zapewnia o swoim wsparciu. Czekamy z niecierpliwością na początek 2027 roku, by zobaczyć, jak Danuta radzi sobie w tej wymagającej przygodzie. Fish Emade znowu w akcji, ale tym razem nie próbują odkurzać starych hitów. Na płycie Człowiek nie do końca bracia Waglewscy biorą na warsztat świat, gdzie algorytmy i sztuczna inteligencja rządzą, a cyfrowe wizerunki zastępują prawdziwe emocje. Wspierani przez Taco Hemingwaya, Sokoła i Szczyla pokazują, jak trudno zachować własną tożsamość w epoce, w której aplikacje próbują myśleć za nas. A wśród technologicznych rozważań utwór Duchy przypomina, że nie wszystko da się zastąpić cyfrowym obrazem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wolfgang van Halen ujawnił, że jego ojciec, legendarny Eddie van Halen, miał słabość do albumu So Petera Gabriela. Tak, ten sam Eddie, który zrewolucjonizował gitarę elektryczną, uwielbiał kultowy krążek z lat 80. W wywiadzie Wolfgang wspomina, jak ojciec kazał mu założyć słuchawki i posłuchać Red Rain na pełnym regulatorze. Cóż, kto by pomyślał, że mistrz rocka miał tak eklektyczny gust muzyczny? W minioną sobotę Tom Morello zorganizował festiwal Power to the People, który okazał się prawdziwym muzycznym show z politycznym zacięciem. Na scenie pojawili się m.in. Jack Black jako Jack Sabbath, Serj Tankian i Bruce Springsteen, a wszystko to w ramach sprzeciwu wobec działań Donalda Trumpa. Wydarzenie transmitowane na żywo na całym świecie pozwoliło fanom zobaczyć historyczne momenty, jak wspólne wykonanie Power to the People Johna Lennona przez wszystkich artystów. Cóż, muzyka łączy, a polityka? Cóż, pozostawmy to bez komentarza.
2: Iron Maiden kończy swoją światową trasę Run for Your Lives w Japonii już w listopadzie, a potem planuje przerwę. Ale czy na pewno? Bruce Dickinson, lider zespołu, zapowiada solowy album, który ma być o poziom lepszy od poprzedniego. Fani spekulują, co kryje się za tajemniczymi niespodziankami, które zespół ma w zanadrzu. Cóż, pozostaje nam czekać na kolejne wieści z obozu Żelaznej Dziewicy.
1: Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Phil Campbell, legendarny gitarzysta Motorhead, zmarł w marcu tego roku, a teraz poznaliśmy oficjalną przyczynę jego śmierci. Okazuje się, że po serii operacji, w tym dwóch przeszczepach wątroby, doszło do niewydolności wielonarządowej. Muzyk, który przez lata dawał z siebie wszystko na scenie, przegrał walkę z powikłaniami po operacji jelit. Cóż, nawet rock and roll nie zawsze wygrywa z medycyną.
1: W 1990 roku Slayer postanowił stworzyć metalowe arcydzieło, łącząc agresję Rain in Blood z mrokiem South of Heaven. Tak narodziło się Seasons in the Abyss, które z miejsca podbiło listy przebojów, osiągając 40. miejsce na Billboard 200. Złote certyfikaty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie? Proszę bardzo. A na trasie koncertowej Clash of the Titans Slayer zaskoczył fanów, zapraszając Alice in Chains. Cóż, nie wszyscy byli zachwyceni.
2: Swans, legendarna formacja, kończy swoją epicką podróż z formułą Big Sound. Po 15 latach muzycznego szaleństwa Michael Gira i spółka żegnają się z fanami wyjątkowym albumem koncertowym Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans. Tony Iommi, legendarny gitarzysta, znowu na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą emocjonalnego filmu koncertowego Back to the Beginning, który już wkrótce trafi do kin, ale także dzięki królewskiej nagrodzie. Otrzymał Order Imperium Brytyjskiego za swoje zasługi dla muzyki i działalność charytatywną. Jak sam przyznał, to dla niego coś naprawdę wielkiego, choć trudno się dziwić, skoro to nagroda z własnego podwórka. Ciekawe, czy Ozzy z góry też się cieszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 9 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest przeciętna, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Realizacją projektu zajmie się firma Skanska, a koszt inwestycji wyniesie blisko 51,5 miliona złotych. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną 4 pasy ruchu, a w ich miejsce powstanie Linear Park z 250 drzewami. Mieszkańcy wywalczyli utrzymanie kluczowych przejazdów poprzecznych, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.
2: Pod koniec września na warszawskim lotnisku Chopina ogłoszono alarm bombowy po fałszywym zgłoszeniu ładunku wybuchowego. Okazało się, że za alarmem stoi 15-letni chłopiec z ośrodka wychowawczego na Podlasiu. Policja zabezpieczyła jego telefon, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Służby nie mogą lekceważyć takich zgłoszeń, mimo że okazało się to tylko żartem. W Warszawie rozpoczął się 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej, organizowany przez Cyrk Zalewski. Wydarzenie potrwa do 25 października, a w programie znajdziemy m.in. widowiskowe pokazy na chińskim maszcie, brazylijskie motocykle w stalowej kuli oraz podniebne ewolucje na trapezach. Festiwal odbywa się w każdy weekend przy ulicy Górczewskiej, a na widzów czekają emocje i adrenalina na najwyższym poziomie. W Warszawie doszło do groźnego wypadku, gdy pijany kierowca uderzył w stację benzynową na ulicy Ostruckiej. Samochód stanął w płomieniach, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Strażacy przez godzinę walczyli z ogniem, a policja zatrzymała 31-letniego sprawcę, który miał niecałe 3 promile alkoholu we krwi. Obecnie trwa śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty.
1: W Krakowie doszło do nietypowego zdarzenia, gdy samochód elektryczny wpadł do wody podczas próby wyciągania łodzi. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i specjalistyczna grupa płetwonurków. Dzięki ich wspólnym działaniom pojazd został bezpiecznie wydobyty na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń. Wierni zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, protestując przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Duchowny musiał zostać ewakuowany przez policję w środku nocy. Decyzja o zmianie proboszcza wywołała ostry konflikt między częścią parafian a władzami diecezji. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
2: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety. Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi 2 śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
1: Wczoraj na szczecińskim Pogodnie odbyła się kolejna edycja popularnego Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło setki mieszkańców, którzy polowali na unikatowe przedmioty i okazje. Piękna jesienna pogoda sprzyjała spacerom i przeglądaniu stoisk. Pchli Targ to nie tylko handel, ale także okazja do spotkań i rozmów w przyjaznej atmosferze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej i Narewskiej w Białymstoku doszło do kolizji. Jeden z kierowców nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wymuszając pierwszeństwo. Siła uderzenia wepchnęła jedno z aut na chodnik. Na szczęście nikt z pieszych nie ucierpiał.
2: W Lubaniu zakończono śledztwo w sprawie 37-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad rocznym synem. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i szarpać je za włosy, a wszystko nagrywać i wysyłać ojcu dziecka. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a oskarżona przebywa w areszcie. Grozi jej kara od 1 do 10 lat więzienia.
1: W Hojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje zły, natomiast w Białymstoku jest określany jako przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie wśród młodych Polaków w wieku od 15 do 24 lat wynosi aż 11%, co jest ponad trzykrotnie wyższym wskaźnikiem niż w całej grupie aktywnych zawodowo. Młodzi szukają pracy średnio przez ponad 9 miesięcy. Jednocześnie 60% firm w Polsce ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Problemem jest często brak odpowiednich kompetencji, a nie brak ludzi. Automatyzacja i rozwój technologii zmieniają rynek pracy, co wymaga od młodych nowych umiejętności. Firmy, takie jak Exact i Forestall, inwestują w szkolenia, by przygotować młodych do zmieniającego się rynku. Francja zmaga się z falą protestów licealistów, które w poniedziałek sparaliżowały setki szkół w całym kraju. Demonstracje, początkowo dotyczące warunków nauki, przerodziły się w gwałtowne starcia. Zatrzymano około 5000 osób, a rannych zostało 170 uczniów oraz 600 funkcjonariuszy. W regionie stołecznym Île-de-France zamknięto ponad 1/3 szkół. Minister edukacji Edouard Geffray planuje wizytę w jednej z protestujących placówek. Rząd obawia się eskalacji sytuacji, szczególnie w związku z zapowiadanymi na 6 października kolejnymi demonstracjami.
2: Od dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił, że za litr benzyny PB95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 79 groszy, a za PB98 niecałe 8 zł. Dobra wiadomość dla kierowców diesli. Cena oleju napędowego spadnie do niecałych 8 zł za litr. To wszystko w ramach programu Ceny Paliwa Niżej 3.0, który ma ograniczać wzrost cen. Warto pamiętać, że to ceny maksymalne, więc stacje mogą oferować paliwo taniej. Limity nie dotyczą autogazu LPG, którego cena nie jest regulowana. W polskich firmach rozmowy o wynagrodzeniach wciąż budzą kontrowersje. Zaledwie 21% pracowników otwarcie mówi o swoich zarobkach, a 63% przyznaje, że takie rozmowy są ograniczane przez pracodawców. Mimo to aż 90% Polaków popiera obowiązkowe podawanie widełek wynagrodzenia w ofertach pracy. Od grudnia zeszłego roku pracodawcy muszą informować kandydatów o stawkach przed rozmową kwalifikacyjną. To część unijnych przepisów zwiększających przejrzystość wynagrodzeń. Era tajemnic wokół pensji powoli dobiega końca.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Google znalazł się pod lupą UOKiK. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko 4 spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenie. Ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
1: W latach 20. wolne miasto Gdańsk stało się kluczowym punktem przemytu alkoholu na Bałtyku. Dzięki lukom prawnym i wolnej strefie portowej ogromne ilości spirytusu mogły legalnie trafiać do portu i opuszczać go bez podatku. Przemytnicy wykorzystywali duże statki bazy, które na pełnym morzu przeładowywały alkohol na mniejsze łodzie. W ten sposób spirytus trafiał do krajów z prohibicją, takich jak Finlandia. Z czasem przemyt stał się profesjonalny, a międzynarodowe syndykaty kontrolowały miliony litrów alkoholu. Koniec prohibicji w Finlandii w 1932 roku osłabił ten dochodowy biznes, ale nie zakończył go całkowicie. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował nowe propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości, nazywając je opresyjnymi dla małych firm. Były premier zarzucił też rządowi Donalda Tuska niespełnienie obietnicy dotyczącej cen paliw, co według niego kosztowało każdego kierowcę 3,5 tysiąca złotych. Morawiecki zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza wystartować w wyborach jako partia polityczna. W planach jest także projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Były premier podkreślił, że jego ruch ma już struktury w większości powiatów w Polsce.
2: Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2027 roku emerytury mogą wzrosnąć bardziej niż przewidują obecne prognozy. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała zmianę mechanizmu waloryzacji, która mogłaby podnieść podwyżki do ponad 4%. Oznaczałoby to wyższe świadczenia dla seniorów. Minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć do 2063 zł brutto. Zmiana polegałaby na mocniejszym uwzględnieniu wzrostu płac przy obliczaniu waloryzacji. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę również wynoszącą 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest przeciętne, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest złe.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3429 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed szansą na nowy początek w miłości. Po bolesnej wiadomości o Tomaszu, który spędził noc z Grażyną, jej życie uczuciowe nabierze nowego kierunku. Hugo, intrygujący kierownik projektu, zacznie okazywać jej coraz większe zainteresowanie. Najpierw zaprosi ją na obiad, a później na wieczornego drinka. Ich relacja przestanie być tylko zawodowa, a Hugo zrobi wyraźny krok w stronę Oliwki. Czy to on pomoże jej zapomnieć o Tomaszu? Odcinek 3429 będzie można obejrzeć w środę, 28 października o 20:50 w TVP 2. W najnowszym 1946 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o 20:50 w TVP 2, emocje sięgną zenitu. Marysia zniknie, pozostawiając Artura w niepewności i rozpaczy. Artur, próbując ją odnaleźć, trafi do domu Judyty, gdzie spotka się z chłodnym przyjęciem. Judyta nie będzie miała dla niego litości i wprost powie, co myśli o jego zdradzie. Artur usłyszy gorzkie słowa prawdy o tym, jak zniszczył swoje małżeństwo. Marysia, mimo bólu, postanowi ukryć swoje cierpienie, by nie psuć ślubu Natalki i Adama. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, którego nie można przegapić. W 1950 odcinku M jak miłość związek Anity i Kamila przeżyje prawdziwy kryzys. Gryc nie wytrzyma presji ze strony Anity, która naciska na starania o dziecko, mimo że nie może zajść w ciążę. Anita, załamana kolejnymi negatywnymi testami ciążowymi, nie będzie w stanie skupić się na pracy. Magda znajdzie ją w łazience całą we łzach i postara się ją pocieszyć. Kamil, mimo że stara się wspierać ukochaną, nie zgodzi się przełożyć służbowego wyjazdu do Wrocławia, co wywoła ostrą wymianę zdań między parą. W końcu Gryc nie wytrzyma napięcia i opuści Anitę, zostawiając ją samą. Czy to koniec ich związku? Odpowiedź poznamy już 20 października o 20:50 na TVP 2. W najnowszym 4262 odcinku Pierwszej Miłości Hubert trafi do szpitala w ślubnym garniturze. Lekarze zdiagnozują u niego wstrząśnienie mózgu i złamanie ręki, ale mimo to nie porzuci planów ślubnych z Pauliną. Niestety, lekarz nie będzie chciał go wypisać z kliniki, co może pokrzyżować jego plany. Tymczasem w Barbarianie pojawi się nowa kelnerka Daga, która dostanie szansę na pracę próbną. Jolka postanowi sprawdzić jej kwalifikacje, co może wywołać napięcia. Aniela odkryje sekret, który może namieszać w jej małżeństwie. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 18 na Polsacie. W 1048 odcinku serialu Dziedzictwo Sinan znajdzie się pod ogromną presją, próbując znaleźć dowód na niewinność Ainur. Baran przyspieszy rozprawę, a do posiedzenia sądu zostanie zaledwie kilka godzin. Sinan przypomni sobie o laptopie, który Ezgi zostawiła u niego, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Tymczasem Poyraz postanowi chronić Pelin przed jej bratem, który chce umieścić ją w klinice psychiatrycznej. Kansel cieszy się z wizyty zamożnej koleżanki, widząc w tym szansę na wzbogacenie się. Nana jest zazdrosna o byłą dziewczynę swojego męża. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 12 października o godzinie 16 na antenie TVP 1. W 4753 odcinku serialu Klan Zosia postanawia nie wracać do Polski po emocjonalnej rozmowie z Jaromirem, który wyznaje jej miłość i odmawia rozwodu. Janusz, rozwścieczony tą sytuacją, grozi, że pojedzie do Pragi, by skonfrontować się z Jaromirem. Agnieszka, chcąc załagodzić napięcia, prosi o pomoc Bruna. Tymczasem Beata i Piotr mają problemy z miejscem zamieszkania podczas remontu, a Beata rozważa sprzedaż domu. Ula ponownie spotyka się z kandydatką na nianię, która jest gotowa zrezygnować z pracy w barze. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18:05 w TVP 1. W najnowszym 1948 odcinku M jak miłość, który zostanie wyemitowany 13 października o 20:50 na TVP 2, emocje sięgną zenitu. Policja intensyfikuje śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego, a do akcji wkracza Jakub. Trop prowadzący do Kasi może skomplikować jej życie. Domańska nie ustępuje i próbuje zbliżyć się do Marcina, co wystawia cierpliwość Kamy na próbę. Maria wciąż rozważa, czy dać Arturowi kolejną szansę, podczas gdy Joanna niespodziewanie przyjeżdża do Grabiny, żądając, by Maria pozwoliła Arturowi odejść. Paweł odkrywa, że Dominik Walat znów ma opuścić areszt. To niemal prowadzi do dramatycznych decyzji. Tymczasem Mateusz i Majka spędzają szalony dzień w Kozienicach, a Aneta, zmagając się z problemami ze snem, przypadkiem wyjawia Olkowi sekret przyjaciółki.
2: 4293 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Nohal staje w obliczu dramatycznej wiadomości o możliwej rozłące z siostrą, co wpędza go w skrajną rozpacz. Pobyt w poprawczaku staje się dla niego prawdziwym koszmarem. Hebel, grany przez Tadeusza Huka, próbuje uspokoić młodzież, ale zadanie okazuje się niezwykle trudne. Ryszard proponuje Nohalowi pomoc, ale stawia twarde warunki. Chłopak musi zdecydować, czy podda się szantażowi, by ratować więź z siostrą. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 13 października o 20.15 na TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na platformie Player.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Obecnie w Poznaniu powietrze jest przeciętne, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Let's get it started in here.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Generał Leon Komornicki ocenia, że Rosja prowadzi wojnę totalną przeciwko Ukrainie, atakując jej infrastrukturę krytyczną. Celem jest załamanie ukraińskiej gospodarki i społeczeństwa. Niemcy wspierają Ukrainę finansowo, ale generał uważa to za działanie koniunkturalne. Z dystansem odnosi się także do zapowiedzi utworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce, podkreślając, że na razie to tylko deklaracje polityczne. W prezydenckim ośrodku Promnik w Rudzie Tarnowskiej wybuchła polityczna burza. Okazało się, że rodzina prezydenta Karola Nawrockiego korzysta z 3 koni należących do kancelarii prezydenta. 4. koń jest zapewniany przez SOP. Sprawa wywołała falę komentarzy i żądań ujawnienia faktur za zakup konia Ramzesa.
2: Mateusz Morawiecki w rozmowie na antenie RMF FM odniósł się do spekulacji na temat Daniela Obajtka jako potencjalnej twarzy gospodarczej PiS. Były premier życzył Obajtkowi powodzenia, ale wyraźnie oddzielił jego działania od własnych planów. Morawiecki przedstawił także cele swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, które ma być zaporą dla Donalda Tuska i Grzegorza Brauna. Zapowiedział również, że stowarzyszenie planuje samodzielny start w wyborach i rejestrację jako partia polityczna.
0: Dziś w Sejmie Mateusz Morawiecki przedstawił projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla posłów i senatorów poniżej 60 roku życia. Szkolenie ma trwać 58 dni i obejmować część teoretyczną oraz praktyczną. Projekt zakłada również możliwość służby parlamentarzystów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Rozwój Plus argumentuje, że takie szkolenie jest niezbędne w obecnych czasach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał zarzuty korupcyjne od Prokuratury Europejskiej. W sprawę zaangażowany został premier Donald Tusk, który musiał złożyć zeznania na Śląsku. Król twierdzi, że cała sytuacja to pułapka na koalicję 15 października. Poseł przekonuje, że jest niewinny i nie przyjął żadnych korzyści majątkowych.
0: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale Kancelaria Prezydenta wstrzymała wysłanie zaproszenia na jego ślubowanie. Powodem jest spór o to, czy prezydent musi być obecny podczas ceremonii, co kwestionuje profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Kancelaria zażądała także dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych. Konflikt ten może wpłynąć na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Przed wszystkimi świętymi warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego znicza. Kluczowe jest sprawdzenie etykiety i deklarowanego czasu palenia, który może wynosić od 24 do nawet 72 godzin. Nie zawsze większy znicz pali się dłużej. Ważny jest rodzaj wkładu i konstrukcja. Na otwartych cmentarzach przydatne będą modele z osłoną chroniącą przed wiatrem.
2: Skrzypiące drzwi mogą być uciążliwe, ale często wystarczy niewielka ilość smaru, by rozwiązać problem. Zanim sięgniesz po specjalistyczne preparaty, sprawdź, czy masz w domu odpowiedni olej.